0: budzi w nas to przerażenie. Skoro dieta, to znaczy, że chorujemy, to znaczy, że jest z nami coś nie tak, skoro musimy stosować dietę, że skoro pojawia się to straszne słowo dla wielu dieta, no to no, nieszczęście, bo to oznacza, że nie będziemy mogli jeść ulubionych potraw, na przykład albo słodyczy, albo w ogóle tłusto na przykład. Też jest bardzo, bardzo wiele takich rzeczy, które to słowo dieta sprawia, że jesteśmy przerażeni. Ale mam nadzieję, że jak posłuchacie mojej rozmowy z panią Pauliną Dobrowolską, okaże się, że nie jest to takie straszne, ale przede wszystkim myślę, pani Paulino, od tego byśmy zaczęli, czy rzeczywiście słowo dieta i wizyta u pani w przychodni jako dietetyka bądź dietetyczki, jak to woli. Pani Paulina powiedziała, że obie formy jak najbardziej są właściwe. Czy rzeczywiście musi oznaczać tylko i wyłącznie chorobę, że rzeczywiście jest z nami coś nie tak? Czy jednak dieta i racjonalne, sensowne odżywianie, myślenie o ożywieniu, to nie musi być od razu nieszczęście i choroba?
1: Zdecydowanie nie. Trafiamy często do dietetyka, czyli do mnie, gdy już dom płonie, czyli gdy mamy złe wyniki. A dieta to nie gaśnica, to taki system przeciwpożarowy. A zdrowe odżywianie, gdy czujemy się dobrze, to jedynie tarcza, która chroni nas przed tym, żebyśmy za 10 czy 20 lat nie stali się takimi stałymi bywalcami aptek. To projektowanie własnej starości, tak aby była sprawna i bezbolesna.
0: Mhm. Ja powiem tak, to jest bardzo budująca definicja. Oczywiście będziemy się teraz temu przyglądali bardziej szczegółowo, bo rzeczywiście tak, jeżeli chodzi o pani pracę w przychodni, to rzeczywiście najczęściej są to sytuacje takie, że idziemy do lekarza, no i on mówi, no wyniki ma pan albo pani fatalne, na przykład za dużo cholesterolu, za dużo cukru, albo problemy z tarczycą. Jest bardzo, bardzo wiele jednostek chorobowych, które wymagają też stosowania diety i wtedy rzeczywiście takie osoby do pani przychodzą. Ja od razu powiem, bo byłem w gabinecie też, że to nie tylko, że my mówimy, co jemy, a pani mówi, co powinniśmy jeść. Są też specjalne narzędzia. Jest na przykład taki rodzaj urządzenia, nie wiem, czy to można nazwać wagą, które mierzy na przykład poziom wody, jaki mamy, masy mięśniowej. Ja przyznaję, że byłem tym oczarowany. Nie spodziewałem się, że tak nowoczesne są też techniki i taki dobry sprzęt, żeby tego typu rzeczy u nas mierzyć, bo może nam się wydawać, że ta kwestia cukru na przykład to przestaniemy jeść słowocze, pani słodycze, pani stawia kogoś takiego na wagę i mówi, ale pan ma jeszcze problem z tym i z tamtym.
1: To jest prawda, to jest bardziej złożony proces, kiedy pacjent stanie u mnie na analizatorze składu ciała, bo tak właśnie nazywa się ta maszyna, robimy takie małe czary-mary, ale jest to oparte na fizyce. Maszyna wysyła bezpieczny, ale taki niewyczuwalny impuls elektryczny. Tkanka tłuszczowa w naszym organizmie stawia mu inny opór niż mięśnie pełne wody. Dzięki temu dowiadujemy się, z czego naprawdę utkany jest ten nasz pacjent. Najbardziej interesuje mnie tutaj tłuszcz wisceralny, czyli ten, który obrasta wątrobę. Jeśli jest go za dużo, oznacza to, że w jamie brzusznej jest po prostu stan zapalny, który może doprowadzać do stłuszczenia wątroby. Dlatego może oznaczać, że dana osoba jest właśnie szczupła, ale tak naprawdę może mieć tykającą bobę metaboliczną. Moja rola to pomóc mu przebudować ciało tak, by zyskał mięśnie, czyli tą siłę i odporność, a stracił ten niebezpieczny tłuszcz.
0: A teraz to pani mnie zaskoczyła, bo rzeczywiście jak myślimy o problemach z krążeniem, z wątrobą, no to raczej wiąże się to z otyłością, tymczasem niekoniecznie, jak się okazuje, możemy być za chudzi, krótko mówiąc, albo mieć wiele rzeczy, które no my możemy się nie czuć, że coś jest nie tak jeszcze, albo przychodzimy z zupełnie inną dolegliwością, a okazuje się po takich badaniach, że o wiele więcej rzeczy powinniśmy zadbać wtedy.
1: Dokładnie. Dwie osoby o identycznym wzroście i wadze, powiedzmy 80 kg, mogą wyglądać skrajnie inaczej i mieć skrajnie inny stan zdrowia. Jedna może być wysportowanym atletą z niskim ryzykiem chorób, a druga może mieć zaawansowaną otyłość ukrytą pod ubraniem. Dlatego wyrzucamy klasyczne wagi do kosza i badamy cały skład ciała.
0: No tak, ja dlatego bardzo chciałem, żeby pani pojawiła się w studiu, bo rzeczywiście ten sprzęt dostaniecie państwo też wydruk. Ja myślę, że warto byłoby, ja nie wiem oczywiście, czy tak to działa w publicznej służbie zdrowia, czy nie, bo trzeba mieć jednak skierowanie do pani, żeby przyjść, ale myślę, że warto, jeżeli chodzicie państwo, macie jakieś dolegliwości, zapytać swojego lekarza pierwszego kontaktu, czy nie byłoby wskazane, czy nie byłoby też dobrze wybrać się na przykład też do dietetyka, żeby on jeszcze skontrolował te wszystkie różne rzeczy. Zresztą teraz chyba coraz częściej mają

0: taką aparaturę, tak się właśnie dzieje, że tego typu skierowania można dostać, bo to też, jak rozumiem, jest cenna wskazówka dla samego lekarza prowadzącego. Te pani wyniki, te wszystkie pomiary, które pani robi.
1: Zgadza się. Coraz więcej osób jest do mnie wysyłanych, które na dobrą sprawę nie mają stwierdzonych żadnych jednostek chorobowych, a już mają problem z samym stylem odżywiania. A co ciekawe, 80% przypadków chorób serca i przedwczesnego udaru można by całkowicie uniknąć dzięki zaledwie kilku modyfikacjom stylu życia, z czego najważniejszym jest to, co kładziemy właśnie na talerz.
0: No to prawda, to o tym troszeczkę porozmawiamy, bo ja też już, jak się przekonałem, drodzy Państwo, to nie jest tak, że musicie akurat rzeczywiście z wszystkiego, oczywiście w cudzysłowie wszystkiego, rezygnować. No, jest pewien oczywiście kłopot i myślę, że Pani też to pewnie potwierdzi. Dużo mówi się o tym powszechnie, że odżywiamy się jako Polacy, jako naród statystycznie bardzo źle. Czyli korzystamy bardzo często z półproduktów albo z tak zwanych fast foodów, które nie muszą być niezdrowe, bo kiedy pomyślimy, tak jak no, przysłowiowy, niech będzie już ten najbardziej popularny dziś chyba kebab, prawda? Który u mnie, podzielę się taką refleksją też z Panią, bo z jednej strony, i to tak kolega mnie natchnął, mówi, no ale popatrz, normalnie jak postawisz dzieciom w stołówce i ludziom mięso, ziemniaki, surówkę, najczęściej zjedzą mięso, trochę dziumną ziemniaków, surówki zostawiają. Tymczasem ci sami ludzie idą do kebaba, gdzie 2/3 to są warzywa, bardzo często surowe, i zjadają to, aż im się uszy trzęsną. Oczywiście my możemy powiedzieć, że tam są jakieś tam wzmacniacze smaków i tak dalej, że to głównie jednak ten zapach i to mięso nafaszerowane tym wszystkim sprawia, że ślinka nam cieknie, bo ja chociaż zjadłem 2 razy w życiu kebaba tylko, więc nie jestem jakimś znawcą, ale rzeczywiście jak przechodzę czasami koło tych miejsc, no to myślę o tym teraz, już mi się przypomniał ten zapach, już Państwo czujecie, mam problem z mówieniem, bo zaczyna mi ślinka lecieć. Ale niemniej jednak rzeczywiście, no skoro jesteśmy w stanie jadać te kebaby, gdzie dominują warzywa, pomidory, ogórki, kapusty, najróżniejsze, to znaczy, że nie jest tak, że nie lubimy. My musimy chyba sobie coś w głowie przestawić, chyba myśląc o jedzeniu, prawda?
1: Myślę, że jest takie bardzo popularne przekonanie, że dieta to suchy kurczak z ryżem i mdłe warzywa na parze. A to taki relikt lat 90. Współczesna dietetyka uczy elastyczności. Jeśli narzucimy sobie reżim czystej miski i 100% zakazów, nasz mózg zaczyna traktować jedzenie jak takiego wroga. W psychodietetyce stosujemy zasadę 80/20. Ja osobiście bardzo ją lubię i często o niej mówię pacjentów i ona mówi o tym, że 80% jedzenia to takie paliwo, czyli wszystkie takie świeże warzywa, owoce, pełnoziarniste źródła węglowodanów, pełnowartościowe źródła białka i zdrowie tłuszcze, a 20% to przestrzeń na przyjemności, czyli kawę z ciastkiem, przysłowiowy kebab czy pizzę z przyjaciółmi. Taka dieta działa, bo można ją utrzymać przez całe życie, a nie tylko przez 2 tygodnie.
0: No właśnie też tak sobie zdroworozsądkowo pomyślałem, że jeżeli w cudzysłowie zgrzeszymy raz w tygodniu, to świat się od tego nie zawali. Jest też kwestia oczywiście ilości, bo jest czymś innym, kiedy zjemy 0,5 kg jakiegoś fast fooda opływającego tłuszczem, cieknącego, no to rzeczywiście obciążymy tym i wątrobę, i różne inne organy, to będzie się dłużej adaptowało, spalało, będzie obciążało nasze organy. Natomiast jeżeli połączymy to tego przysłowiowego grilla, na którego teraz też jest przecież sezon, z tymi właśnie warzywami, najlepiej chrupiącą jakąś pyszną sałatką, z oliwą dobrą, chociaż oleje podobno, i to tak mi jak już idąc tym tropem, że te oleje na przykład słonecznikowe, rzepakowe, że już nie tylko ten mit, że tylko i wyłącznie oliwa, że niektóre oleje też są dobre, ale nie wiem, czy tak jest.
1: Tak jest, rzeczywiście ważne jest to, czy ten olej jest pierwszego tłoczenia i w jakiej on butelce się znajduje i w jaki sposób jest przechowywany. Idąc na zakupy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, aby te oleje stały w zaciemnionym miejscu i najlepiej jakby były właśnie w takich ciemnych, szklanych butelkach.
0: O, czyli ja dobrze robię w takim razie, ale ja generalnie używam szkła. Jeżeli tylko coś jest w szklanym opakowaniu, to zdecydowanie jest to mój pierwszy wybór. Plastików unikam i to nie tylko, od razu powiem, ze względów ekologicznych. ale właśnie smakowych, bo jeżeli komukolwiek z Państwa zdarzyło się spróbować tej samej rzeczy, są napoje takie, nie będę robił tu reklamy żadnym firmom, ani antyreklamy, które zdarzają się w dużych plastikach, żeby było na ilość, albo też w mniejszych, niestety droższych, przyznaję, ale szklanych. I ten sam teoretycznie napój, ten sam produkt ze szkła smakuje dużo, dużo lepiej, bo szkło jest takie neutralne, tam się nic nie przedostanie z niego do produktu.
1: Tak, to prawda. Tak samo jest na przykład z wodą wysoko mineralizowaną. Często widzimy etykietę na butelce, na której jest bardzo dużo różnych składników mineralnych, w tym magnez, wapń i ilość tych składników mineralnych jest ogromna. Jednak nie wiemy tak na dobrą sprawę, jak te wody były transportowane do tego sklepu i właśnie już w trakcie tego transportu część tych składników mineralnych po prostu zanika. I na dobrą sprawę kupujemy zupełnie inny produkt, który został wyprodukowany.
0: No to prawda. I ja mogę na dowód tych słów, które mówi pani Paulina, powiedzieć, że kupiłem kiedyś produkt, to był mały majonez w słoiczku. Nie było, czyli danko, ta pokrywka była wklęsła, był papierek, więc nie był otwierany. Wszystko wskazywało na to, że jest to absolutnie dobry produkt. Po otwarciu wyrzuciłem go do kosza i tak później pomyślałem, że jak była ta fala upałów, a on sobie tak postał w jakiejś ciężarówce albo na jakimś takim wózku, prawda, zanim trafił na to miejsce chłodzone teoretycznie, no to on się zagotował najprawdopodobniej. I to jest też niestety, zresztą bardzo często o tym słychać, że niestety produkty właśnie mogą ulec zepsuciu podczas transportu. To jest duży, duży kłopot. Ja wiem, że jak Państwo czasami chodzicie, zwłaszcza po dużych sklepach, ja wiem, że to jest też kwestia zapracowania tych osób bardzo często, zanim to rozłożą. Inna sprawa, że bardzo często my sami, ludzie, zachowujemy się bardzo źle, bo przechodzimy koło ciastek, a tam nagle wrzucony jogurt, bo ktoś po drodze się rozmyślił, że jednak a nie kupię, ale już nie chciało mu się wrócić do tego miejsca, z którego wziął, chłodni, tylko walnął to między te chipsy i inne. I on tam leży pół dnia. Jeżeli ktoś z obsługi go później zauważy i odniesie, no to nie, no to już nic nam nie dało, niestety. Przechowywanie produktów jest bardzo, bardzo ważne, krótko mówiąc, jakie przechowujemy.
1: Tak, dokładnie. Dlatego też warto zwracać uwagę, aby przechowywać te produkty w takim miejscu, jak one też są często na tej półce w sklepie. Co ciekawe, bardzo dużo osób myśli, że jajka na przykład warto przechowywać w lodówce, a nie jest to tak na dobrą sprawę potrzebne, bo jak widzimy w sklepie, one też są na zwykłym regale, który nie jest ani trochę zimniony, że tak
0: podobno
1: powiem.
0: W lodówce wytrzymują trochę dłużej, czyli przechowywane w lodówce mogą być nawet do miesiąca, a takie poza lodówką najlepiej do 2 tygodni zjeść. Ale generalnie ja przyznaję, że jak kupię taką dziesiątkę jajek, to nawet tygodnie nie są w stanie wytrzymać. No, może to jest kwestia też bardzo racjonalnych zakupów, bo często, to jak już to jest w promocji, tamto siam, to ładujemy cały wózek, a później połowę wrzucamy do kosza. To tak już z dietetyką nie ma niewiele wspólnego, ale z racjonalnym kupowaniem i też od razu do tego przejdziemy, racjonalnym odżywianiem, bo myślę, że to słowo dieta, jeżeli Państwa nawet przeraża, to można śmiało powiedzieć, że chodzi o to, żebyśmy uczyli się racjonalnie, zdrowo, sensownie odżywiać. Pani już to poniekąd powiedziała, mówiąc o tym, że to, co jemy dziś, będzie procentowało na naszą starość. I rzeczywiście tak jest. Czyli myślę, że warto konsultować się i sięgać po poradę dietetyka, zanim w ogóle zaczniemy mieć jakiekolwiek dolegliwości. Bo my najczęściej robimy to tak, że o dzieciach mówimy tylko, nie? A, bo dzieci w szkołach, było tam słynne, żeby nie jadły chipsów, żeby zlikwidować te jakieś budki, żeby im wprowadzić zdrową żywność. No ale no to znaczy co? Jak mam lat 12, to mam zdrowo jeść, a jak mam lat 18, już nie muszę? No nie, tak to nie działa. Tylko nie wiem czemu to od razu też jest traktowane, cała ta rozmowa, jako wielkie nieszczęście. Najczęściej dużo osób się oburza. No jak to teraz? No ale nie wiem, czy buraki są niedobre. To wszystko zależy też od tego chyba, jak je podamy, prawda? Bo to nie musi być od razu złe. Pani, ja wiem, że u siebie nie podaje przepisów kulinarnych, bo to nie jest pani zadaniem. To już państwo musicie, ale myślę, że poradników różnych kulinarnych, które wam pokażą, co można zrobić z danego produktu, warzywa, owocu. Ja ostatnio zrobiłem na przykład babkę z cukinii. Przepyszna była. Naprawdę wiele osób nawet nie wiedziało, że to jest cukinia, a tam, no owszem, były też jajka i trochę mąki siłą rzeczy i odrobina kakao, ale kakao jest chyba zdrowe.
1: Tak, jak najbardziej. I kiedy chcemy poprawić dietę, Ja jestem zdania, że nie warto myśleć w pierwszej kolejności o tym, co z niej wyrzucić. Pomyślmy, co możemy do niej dołożyć. Przykładowo, masz ochotę na klasyczne spaghetti, super. Ale zamiast wielkiej góry białego makaronu z odrobiną tłustego mięsa, weź makaron pełnoziarnisty, który zawiera błonnik. Dodaj chude mięso z indyka i wrzuć do sosu garść na przykład startej marchewki, cukinii, która była podana, i pomidory. I zjadłeś pełny, pyszny obiad, oszukałeś trochę oko, a najadłeś się do syta. A twoje ciało dostało bombę witaminową zamiast bomby kalorycznej.
0: To prawda i ja przyznaję, że zresztą niektórzy się dziwią, że na przykład kuchnia wegańska bardzo często kotlet, ale roślinny, prawda? Schabowy, ale roślinny. Bo to jest troszeczkę tak, że my jesteśmy przywiązani do pewnych produktów, że no, ale zjadłbym kotleta, prawda? No to możecie dostać kotleta z grochu, z soczewicy, to nie jest naprawdę dzisiaj żaden problem. Natomiast jak pani mówiła o tym zapobieganiu dietą, to trzeba sobie uświadomić, że zdrowa wątroba, zdrowe serce, miażdżyca, problemy z krążeniem, wiele z tych rzeczy możemy wykluczyć albo obniżyć znacząco ryzyko zachorowania właśnie zdrowym odżywianiem racjonalnym.
1: Zgadza się. I jest takie bardzo popularne stwierdzenie, że jest duże ryzyko zawału ze względu na jedną rzecz i drugą rzecz. I często ostrzegamy głównie przed tym zawałem i cukrzycą, ale to tylko taki wierzchołek tej góry lodowej. Dzisiaj wiemy, że jedzenie decyduje o tym, czy w naszym organizmie tli się przewlekły stan zapalny, który jest właśnie podłożem niemal wszystkich nowoczesnych chorób. Dieta bogata w antyoksydanty, warzywa, strączki i dobre tłuszcze chroni przed chorobami neurodegeneracyjnymi, czyli właśnie przed Parkinsonem na przykład.
0: O, o tym bym w życiu nie pomyślał, prawda? Parkinsona nie kojarzymy w ogóle z dietą. Tak
1: dokładnie. Ale też dieta może wzmacniać odporność i ratować nasze stawy. Co więcej, talerz to takie narzędzie zarządzania nad własnymi emocjami. I tutaj, jeśli mogę, chciałabym troszkę więcej powiedzieć
0: tak,
1: na ten temat.
0: Proszę, bo mnie to bardzo intryguje. Uważam, że dobre jedzenie, coś pysznego, drobnego, my najczęściej sięgamy po jakiś cukierek, prawda? Jako coś, co mam poprawi humor. A uważam, i za chwilę chyba pani o tym powie, tak czuję, że dobre, pyszne jedzenie jest w stanie wpłynąć na nasz stan psychiczny, na nasz dobrostan psychiczny, a on przekłada się na resztę zdrowego ciała.
1: Zgadza się. Często myślimy, że mamy ochotę właśnie na tego cukierka, czyli coś słodkiego. Nauka pokazuje, że może to być pewnego rodzaju manipulacja. W naszych jelitach toczy się nieustanna wojna o wpływy. Żyją tam dobre bakterie, które kochają właśnie te warzywa, kiszonki i błonnik oraz bakterie oportunistyczne oraz grzyby, na przykład kandida, które karmią się wyłącznie cukrem prostym. Te drugie potrafią wysyłać sygnały chemiczne przez nerw błędny prosto do naszego mózgu, dosłownie wymuszając ochotę na tego cukierka, czekoladę czy pączka. One walczą o przetrwanie. Kiedy przez 2-3 tygodnie celowo ograniczamy cukier, jemy więcej warzyw, te złe bakterie po prostu nie mają się czym żywić i giną, a ochota na słodkie drastycznie spada. I tym samym przestajemy być sterowani przez nasz własny brzuch.
0: O, i to jest, powiem szczerze, budujące, bo okazuje się, że nie musimy brać tabletek koniecznie, żeby pozbywać się niektórych złych żyjątek z naszego organizmu. Można to zrobić też poprzez odpowiednie odżywianie. To jest dla mnie, przyznaję szczerze, bomba, a rzeczywiście jest tak i możecie państwo spróbować. Wiele osób mówi, że jemy też oczami. I czasami naprawdę tak się robi głównie znowu dzieciom, bo w przypadku dzieci to najczęściej, bo to my dorośli wtedy łatwo jest komuś dyrygować i komuś mówić, prawda, co ma robić i co ma jeść. Ale jak coś ładnie wygląda, apetycznie, to naprawdę marchewka jakaś z jakąś sałatą, z jakimś kozim serem, prawda, skropiona oliwą, to może być dla was totalny odjazd. Podobno też jest tak, że warto jeść dosyć wolno, bo to jest kolejny chyba duży problem, że nawet jeżeli to będzie teoretycznie zdrowe, ale będziemy łykać jak gęsi w pełnym biegu, bo nam się ciągle spieszy, bo szkoda nam czasu, to i tak możemy odczuć negatywne skutki takiego bardzo pospiesznego, szybkiego jedzenia. To prawda, lepiej jeść powoli i starannie.
1: To prawda, zgadzam się. Ja zachęcam zawsze pacjentów do tego, aby dokładnie przeżywali każdy kęst i dodatkowo ani aby nie spożywali tych posiłków w towarzystwie żadnej elektroniki. Kiedy patrzymy na jakiś ekran, nasz mózg nie skupia się na tym, co mamy na talerzu. My automatycznie nawet nie czujemy, że coś zjedliśmy. Fizycznie jesteśmy najedzeni, ale tak na dobrą sprawę nie zostało to zarejestrowane przez nasz mózg, który na dobrą sprawę jest drugimi jelitami.
0: No i cały czas możemy być, no generalnie jeżeli powiedzmy ten sygnał z żołądka do mózgu troszeczkę mu zajmie, zanim on nam powie, okej, już się najadłeś, a my wrzucamy w takim szybkim tempie, zresztą to widać, jak mają ludzie w kinie to wiadro na przykład popcornu, które mnie przeraża, a gdyby ktoś mi kazał to zjeść, nie wiem, czy byłbym w stanie coś takiego zjeść naraz. Przerażające, ale właśnie jak siedzą w film, ciach, ciach, ciach i ta taśma leci, leci, leci, leci, a nagle później wychodzimy i nam niedobrze, bo jeszcze wypiliśmy do tego litr napoju gazowanego, okropnego. No to tak, to chyba właśnie o to chodzi, że jakbyśmy to robili powoli, starannie, to okazałoby się, że jesteśmy 1/3 tej ilości się spokojnie zadowolić, gdybyśmy sobie to starannie przeżuwali pomału.
1: Zgadza się. Jesteśmy też w stanie być o wiele dłużej najedzeni po tej samej ilości posiłku, jeśli zjemy go w spokojnej atmosferze, bez żadnych rozpraszaczy, niż kiedy jemy właśnie go w kinie, w towarzystwie jakiejś innej osoby, rozmawiając i jeszcze oglądając jakiś bardzo ciekawy film.
0: Mhm. I tutaj od razu też dopytam, bo poza tym, co zjeść, co z czym ewentualnie łączyć, no to też właśnie kwestia ilości, prawda? Bardzo często teraz się mówi, ludzie patrzą na etykiety, już się wielu tego nauczyło, zwłaszcza pań, bo panie częściej dbają o to, jak wyglądają, niż mężczyźni, akurat ciągle. No to liczymy głównie kalorie, prawda? Przejmujemy się tymi kaloriami. To jest obok słowa dieta, drugie takie słowo, jak, nie wiem, armia Mordoru co najmniej by nadciągała, że muszę o to liczyć kalorie. I tutaj czasami jest tak, że coś, co jest objętościowo duże, tych kalorii ma niewiele, a inny produkt, bardzo malutki jakiś batonik, będzie miał ich tyle, co cały pełnowartościowy obiad. Jak jest z liczeniem tych kalorii? Na ile te kalorie i to słowo jest ważne i powinniśmy na to zwracać uwagę?
1: Kalorie oczywiście są bardzo ważne w diecie, ale nie uważam, że są najważniejsze. Tutaj warto na to jedzenie patrzeć właśnie jak na pewnego rodzaju paliwo. Są kalorie bardziej odżywcze i te mniej. Ja często też lubię pacjentom wyliczać to ich dzienne zapotrzebowanie kaloryczne na dzień, żeby oni mniej więcej wiedzieli, jaką ilość kalorii powinni spożyć. Ja tutaj też nie zachęcam, aby liczyli te kalorie obsesyjnie każdego dnia, ale często zalecam przeliczenie ich przez przynajmniej tydzień albo 3 dni, żeby wiedzieli, czy pod pewnym względem ich dieta jest niedoborowa. Jednak tutaj powinniśmy zwrócić też szczególną uwagę na to, jaką mamy aktywność fizyczną, jaki rodzaj pracy, jaką mamy płeć, cykl hormonalny, ile mamy lat oraz jakie nasze są cele. Czy chcemy zbudować masę mięśniową, redukować tkankę tłuszczową, a może chcemy utrzymać masę ciała na tym samym poziomie. Ważny też jest stosunek węglowodanów, białek i tłuszczów w diecie. Ważne jest to, aby białka, nie mówię, aby dominowały w tej diecie, ale aby były w odpowiednim stopniu w niej uwzględnione. Są takie konkretne normy w Polsce od 0,8 grama do 2 gramów na kilogram masy ciała białka dla ludzi dorosłych. Ja często zalecam pacjentów, aby trzymali się bliżej tych 1,5-2 gramów na kilogram masy ciała, aby po prostu przez cały dzień byli nasyceni.
0: Poza tym to chyba tylko na początku wydaje się troszeczkę kłopotliwe, bo jak już ustalimy sobie, co lubimy, co nam smakuje, ustawimy sobie taki zestaw, powiedzmy miesięczny nawet, jedzeniowy, to później już nie musimy tego wszystkiego za każdym razem liczyć, bo jak już wiemy raz, że to ma tyle kalorii, to ma tyle białka, tyle węglowodanów, te produkty i w ciągu tygodnia my sobie dostarczymy ten pakiet potrzebny nam do tego, żebyśmy czuli się dobrze i żyli zdrowo, to później już przestajemy to robić. I nawet jak nam się później trafi ten jeden kebab w tygodniu, to świat się naprawdę nie zawali. Tak jak pani Paulina mówiła, o 80 i na 20, więc nie tak rygorystycznie.
1: Zgadza się. Nie jest tak źle. Do wszystkiego zachęcam podchodzić z balansem, a nie tak zero-jedynkowo, ponieważ nasz mózg wręcz nienawidzi słowa zakaz. Gdy mówimy sobie o dzisiaj zero kebaba, w naszym mózgu aktywuje się ten sam obszar, który odpowiada za poczucie zagrożenia. Efekt? Myślimy o tym kebabie 3 razy intensywniej, aż w końcu pękamy i zjadamy kebaba, frytki i kole, zalewając się poczuciem winy. A no, to nie do końca o to chodzi.
0: Aha, no bo to tak często jest, że jak już łamiemy jakiś zakaz i mamy później moralniaka tak zwanego, to a mówimy, a co tam, jak już zjadłem to, to już teraz mogę i to, i tamto, i siamto. No, no nie do końca właśnie, że to i tamto, i siamto, bo się dewastujemy. A to się też w wielu przypadkach w organizmie kumuluje i odkłada. No, też dużo się mówi o odkładającym się tłuszczu, no bo to się wiąże z otyłością, o której mówi się znowu dużo, ewentualnie o cukrach, ale możemy też przesadzić z tak zwanym zdrowym jedzeniem, bo bardzo często kupujemy suplementy, czyli myślimy sobie, aha, skoro zjadłem coś niezdrowego, to kupię sobie pakiet rozpuszczalnych witamin czy innych i tak dalej i sobie to uzupełnię i będzie okej. Okay. No chyba to nie do końca tak jest.
1: Tak, suplementy są po prostu uzupełnieniem diety i warto przed wprowadzeniem odpowiednio dobranej suplementacji w pierwszej kolejności zrobić badania krwi, następnie skonsultować je z lekarzem i jeszcze można poradzić się właśnie dietetyka, co warto by było tutaj włączyć suplementów. Ja często na start moim pacjentom zalecam suplementować witaminę D ze względu na to, że w Polsce ze względu na niskie nasłonecznienie większość Polaków ma jednak ten niedobór. I dodatkowo, jeśli dana osoba spożywa małą ilość ryb morskich, takich dość tłustych, jak łosoś, śledź, halibut, sardynki czy makrela, to tutaj również polecam włączyć suplementację kwasów omega-3. Poza tym większość suplementów tak naprawdę jest zbędna, jednak jest to sprawa bardzo indywidualna, więc tutaj w pierwszej kolejności zapraszam na badania krwi.
0: O tak, bo to jest bardzo rzeczywiście istotne. Tu nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało, że będziemy teraz Państwa albo zniechęcać, albo przekonywać do, bo ktoś powie, no przecież po to to wszystko jest, prawda? No jak ktoś chodzi na przykład na siłownię, są specjalne przecież sklepy, tam całe te wielkie jakieś słoje plastikowe różnych medykamentów. Przeraża mnie to troszeczkę, ale rozumiem, będę budował masę, ale jak ktoś ma jakieś problemy zdrowotne i przyjdzie i dowie się, że powinien zbudować sobie masę mięśniową, to też nie chodzi o to, żeby pójść do takiego sklepu i kupić sobie dla pakerów, w cudzysłowie teraz, worek karmy i się nią zajadać, prawda? To chyba to nie urośnie nam od tego masa mięśniowa. Znowu możemy sobie zaszkodzić wbrew pozorom.
1: To prawda. Ja zawsze stawiam na jak najmniej przetworzone produkty. Wszystko, co nie ma składu na opakowaniu albo ten skład jest jak najkrótszy, będzie jak najbardziej wskazane w tej diecie. Czyli w pierwszej kolejności staramy się włączyć do diety pełnowartościowe źródła białka, czyli chude mięso drobiowe, indyka, kurczaka, ograniczone mięso czerwone, rośliny nasion strączkowych, czyli soczewica, ciecierzyca, czy teraz sezonowo fasolka szparagowa czy bób, chude źródła nabiału jak kefir, maślanka, serki wiejskie czy skyr. Oraz jeszcze zalecam często pacjentom popularną mozzarellę w kulce zamiast innych serów, takich bardziej tłustych, jak ser żółty, pleśniowy czy na przykład topiony, które mogą też podnosić poziom tego złego cholesterolu we krwi.
0: No tak, cholesterol też to kolejne straszne słowo, ale rzeczywiście myślę, że ku dobremu to troszeczkę idzie, bo ja lubię bardzo te różne produkty roślinne i kiedy obserwuję to, co się pojawia na tych półkach, kiedyś bardzo malutkich półeczkach, jak to kojarzono dla wegan czy wegetarian, też to troszeczkę odczarujmy. To nie jest tylko dla wegan i wegetarian, ale właśnie pojawia się coraz więcej. Kiedyś to były najczęściej jakieś pasty sojowe lub soczewice. W tej chwili pojawiają się z bobu. Jeżeli pojawia się pesto, które się przyjęło u nas, bo no, szybko, łatwo można zrobić obiad, to w tej chwili poza tym, że to już jest to klasyczne genoveze, powiedzmy z bazylii, orzeszków i sera pecorino lub parmezanu, mamy z rukoli, mamy ze szpinaku na przykład. Ja jestem tym, przyznaję, zachwycony, bo ona za każdym razem smakuje troszeczkę inaczej, a też chodzi o to, jeżeli ktoś nie lubi w kółko jeść tego samego, no to tylko i wyłącznie się cieszyć, ale to, że te produkty powstają, pokazuje, że jednak chyba coraz więcej osób przejmuje się tym, co zjeść i żeby jeść różnorodnie i smacznie i że warzywa nie są takie straszne. To dzięki takiemu pokoleniu jak pani. Ja tutaj oczywiście absolutnie nie zaglądam w metrykę, ale myślę, że duża jest jednak nadzieja w tym nowym pokoleniu też w pani zawodzie dietetyków, którzy też muszą, i myślę, że to pani za chwilę potwierdzi, na bieżąco śledzić też te wszystkie nowe badania, które są prowadzone i nowe jakieś osiągnięcia, jeżeli chodzi o dietetykę, bo to jest też bardzo ważne, bo pani nie może sobie pozwolić na to, pracując w w służbie zdrowia, żeby sobie wymyślić swoją. Znaczy, a wie pan, niby to zalecają, ale ja uważam, że to czy tamto, niech pan sobie je, że jednak to wszystko, co pani robi, jest oparte bardzo mocno na badaniach.
1: Zgadza się. I tutaj ja często też właśnie, mówiąc niektóre zalecenia moim pacjentom, też przywołuję niektóre badania naukowe, kiedy pacjenci są bardziej dociekliwi i chcą się dowiedzieć, czemu jest taka, a nie inaczej. Staram się drukować jeszcze dodatkowe zalecenia, nieraz nawet artykuły naukowe. Nie dyktuję ich, jednak odsyłam do tych artykułów, aby sobie przeczytali troszkę więcej na temat tej diety, nawet w domu.
0: Oczywiście ktoś taki troszeczkę bardzo dociekliwy i złośliwy powie, że na przestrzeni lat wiele się pod tym względem zmieniało. Pamiętam swego czasu Mleko Cichy Zabójca. Ukazała się taka publikacja, że nagle absolutnie nie możemy jeść mleka. Później okazało się, że rzeczywiście osoby dorosłe z mlekiem mają kłopot, że o ile w dzieciństwie potrzebujemy mleka i powiedzmy więcej, to w późniejszym wieku raczej wyroby już przetworzone, czyli bardziej sery, jogurty, właśnie skyry, niż takie mleko. Nikt nie musiał o tym przekonywać, bo w pewnym momencie zaczęło mnie po prostu po mleku wydymać i być mi niedobrze, więc je odstawiłem i tyle. Ale jest tak, że co jakiś czas jakieś diety cudowne się pojawiają, bo to też jest, no nie wiem, czy plaga, bo nie zawsze wiemy, czy to rzeczywiście jest prawdziwy lekarz, dietetyk, czy ktoś sobie po prostu sam wymyślił. Cudowna dieta, na przykład tylko i wyłącznie kapuściana, mogę nie powiedzieć, bo miałem kolegę, który przez tydzień tylko i wyłącznie jadł kapustę. No ale dla mnie już na zdrowy rozsądek wydawało się dziwne, no co, no przepraszam. Ja rozumiem, gdyby chodziło o oczyszczenie organizmu, prawda? Czyli mam toksyny i sposób na to, żeby pozbyć się pewnych toksyn jest tylko taki, że musimy na przykład przez jakiś czas jeść to czy tamto, albo czegoś nie jeść. To w tym przypadku ewentualnie tak, można sobie regulować dietą pozbywanie się. Tak jak pani na przykładzie tych jelit już mówiła, że jak nie będziemy, odmówimy sobie tego cukru, to te głodne w jelitach nie na żartę, po prostu padną z głodu, jak im tego nie damy.
1: Tak, i tutaj chciałam podkreślić to, że od detoksykacji służy wątroba i nerki. I na tym to zostawmy. A te jelita warto karmić za pomocą właśnie błonnika, warzyw czy tych wspomnianych strączków, ponieważ znajduje się w nich tak zwany drugi mózg. Myślę, że to jest ostatnio dość takie popularne pojęcie. I co ciekawe, żyje tam około 2 kg bakterii jelitowych. I aż 90% serotoniny, czyli hormonu szczęścia i spokoju, jest produkowane nie w głowie, a właśnie w jelitach. I to, czym nakarmimy je właśnie tym błonnikiem, czy cukrem z fast foodów, czy jakim sosem z kebaba, bezpośrednio zdecyduje o tym, czy rano obudzimy się w dobrym humorze, czy z lękiem.
0: O, i teraz się wyjaśnia, drodzy Państwo, czasami dlaczego możecie mieć zły nastrój. Szukacie przyczyny w innych, a okazuje się, że objedliście się tak, że to wasze jelita teraz wam nie dostarczają hormonu szczęścia, ale rzeczywiście tam ukazało się troszeczkę rzeczywiście publikacji i książek na temat jelit i to, że one są tym drugim mózgiem. Przyznaję, że dla mnie fascynujące, bo intuicyjnie nawet wiemy i tak jak już wspomniałem, pani też wspomniała, ta rola i psychologii i dietetyki jest coraz też bardziej ważna. Mnie te badania, przyznaję, fascynują. Widzę, że pani też. Jest to u pani taki konik chyba. To łączenie naszego stanu psychicznego, tego, co myślimy, co czujemy, co przeżywamy w związku z dietą, tym, jak się odżywiamy.
1: Tak, zgadza się. Dlatego też podjęłam drugie studia na kierunku z psychodietetyki. Jestem w trakcie ich realizowania i nie ukryłam, że bardzo bym chciała iść właśnie w tą stronę.
0: Czyli powiem tak, jeżeli to jest psychodietetyka, to rozumiem, że to jest po prostu uzupełnienie wiedzy, którą pani posiada już o ten właśnie nowy element.
1: Zgadza
0: to jest
1: się.
0: Kierunek już w tej chwili studiów.
1: Tak, to są studia podyplomowe.
0: Aha, czyli musicie najpierw zrobić inne studia, żeby pójść na psychodietetykę, ale i przede wszystkim są to normalne studia, rozumiem, nie prywatna szkoła, tylko jest już normalny, naukowy, że tak powiem, kierunek.
1: Zgadza się.
0: Aha, a jakie tam przedmioty są na tej psychodietetyce?
1: Też są takie podstawowe przedmioty, które znajdziemy na klasycznych studiach dietetycznych, czyli podstawy odżywiania, ale jest znacznie więcej kierunków, które wchodzą właśnie w taką czystą psychologię. I tutaj więcej się dowiadujemy nad samego zarządzania tą dietą, jak ona wpływa na nasz nastrój. jest mówione na temat badań nad neurobiologią odchudzania, które na przykład pokazują, że restrykcyjne diety eliminacyjne podnoszą poziomu kortyzolu, czyli tego hormonu stresu i wiele innych.
0: Aha. Znaczy, ja myślę, że rzeczywiście, no bo jak musimy sobie czegoś odmówić, już nie musi to być tylko jedzenie, to jesteśmy zdenerwowani. Denerwuje nas to, że musimy czegoś pilnować. A jak się stresujemy, to wiadomo, że jak ktoś mówi, o, ale to ostatnio strasznie schudłeś na przykład, nie? No bo mam dużo stresu i w pracy się nie układa, i w domu nieszczególnie. I ten stres mnie wykańcza. Ja go oczywiście zajadam, bo czasami mamy też taki paradoks, że stres często zajadamy, no ale zajadamy często tymi najgorszymi produktami, właśnie jak cukier, napoje gazowane, słodzone, żeby poprawić albo alkohol. Też w dużych ilościach. No więc tu i stres nas dobija, no i wcale go nie poprawiamy. Tak teoretycznie mózg niby dostał sygnał, że okej, no wypiłem 4 drinki, no to troszeczkę o tym przestałem myśleć. Ale jak Państwo wiecie, problemy nie mijają i nie rozwiązują się od tych drinków. To inaczej mielibyśmy kryzys gospodarczy, to powiedzielibyśmy, dobrze, to proszę teraz bardzo dostarczymy ciężarówkę drinków do lądu i będziemy mieli po kryzysie, no bo skoro alkohol pokonuje kryzysy, prawda? No nie pokonuje, to nic nam nie da. Musimy być trzeźwo myślący i racjonalni, a do tego są potrzebne zdrowe jelita, jak się okazuje.
1: Zgadza się. I jeszcze tak chciałam jeszcze wrócić do tego kortyzolu, że on nie tylko i wyłącznie redukuje, utrudnia bardziej tą redukcję tkanki tłuszczowej, zwłaszcza na brzuchu, gdzie znajduje się właśnie ten tłuszcz trzewny, ale też fizycznie nasila właśnie apetyt na te produkty tłuste i słodkie. I tutaj mówimy o tym jedzeniu emocjonalnym. Dlatego ja zachęcam do takiego elastycznego podejścia do diety, ponieważ ona zapewnia takie lepsze, trwalsze efekty na odchudzanie niż rygorystyczne zakazy.
0: Mm-hmm. No to prawda, bo jak to 80 na 20 mi się szczególnie właśnie bardzo podoba, bo to 20 to jest troszeczkę taki wentyl, którego chyba wszyscy potrzebujemy. Jak wiemy, że to nie jest 100%, że nie możemy. Oczywiście wiadomo, są choroby takie, gdzie musimy przestrzegać diety absolutnie jakiejś rygorystycznej, na przynajmniej niektóre produkty, no bo jesteśmy chorzy i ta choroba powoduje, że niestety to 80 na 20 się nie sprawdzi, bo jak nie możemy jeść cukru w ogóle, no to w ogóle, prawda? Ale wtedy są zamienniki też już w tej chwili są też specjalne półki, coraz więcej produktów dla diabetyków i tak dalej, i tak dalej. To też już nie jest takie nieszczęście jak kiedyś, że naprawdę no, jedzenie szpitalne wydawało się atrakcyjne na tle tych różnych diet. W tej chwili rzeczywiście mamy tych produktów bardzo, bardzo dużo i to też już może to nie być takie wielkie nieszczęście, ale dopóki Państwo możecie, jak słyszycie, wynika z tej rozmowy, nie tylko zadbać o zdrowie, takie klasycznie rozumiane, ale też o swój stan psychiczny, który z tym zdrowiem jest ściśle związany. Bo wiele mówimy o tym, że to, czy będziesz zdrowiała, zależy od twojego nastawienia, od twojego samopoczucia, od tego, czy jesteś szczęśliwy, jak myślisz, jakie jest twoje nastawienie. Że to też powoduje raka, zawały i najróżniejsze inne choroby.
1: Zgodzę się.
0: Zgodzę się. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jak w tej chwili zastanawialiście się, czy udać się do dietetyka, tak jak mówiłem, możecie zapytać najpierw i musicie najpierw zapytać lekarza pierwszego kontaktu, ale może być tak, że on się po prostu zgodzi, bo to jest też kwestia, żeby szczerze czasami mówić o tym, co myślimy, jak robimy, bo ktoś, kto przyjdzie do Pani, a Pani na przykład jako też psychodietetyk, zacznie się, no, nawet tą rozmowę sobie próbuje teraz wyobrazić, prawda? Ktoś powie, a co Panią interesuje, jak ja czuję, co ja żyję? A w gruncie rzeczy tego typu kwestie zaczynają być dla Pani też interesujące, prawda? Bo już nie tylko, czy Pani je cukier, czy Pani je tłuszcz i co Pani je, ale na przykład, bo być może to, co kłopoty z Pani zdrowiem są związane też właśnie z emocjami, ze stanem psychofizycznym i wtedy troszeczkę też inny będzie wywiad i inna rozmowa już w gabinecie.
1: Zdecydowanie. Ja staram się być dzieckiem dla ludzi. Dlatego jeśli nieraz przychodzi do mnie pacjent z pewnym pomysłem na odżywianie, nie staram się go z góry skreślać. Przedstawiam rozwiązanie i próbujemy modyfikować sposób diety, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb tego pacjenta. Uważam, że każda osoba jest inna, potrzeby każdego są też inne, dlatego zawsze zachęcam do rozmowy i znalezienia jakiegoś wspólnego rozwiązania.
0: I przede wszystkim, żeby być w takim gabinecie, jak już się wybierzemy, szczerymi, bo jak będziemy coś ukrywać, przemilczymy, nie przyznamy się do tych różnych swoich grzeszków, to w gruncie rzeczy taka praca nie przyniesie żadnego efektu. Później będą wszyscy mówili, a byłem u tej dietetyczki, wcale mi nie pomogła. No ale zastanówmy się i uderzmy w piersi, czy naprawdę wszystko robiliśmy i czy naprawdę wszystko szczerze powiedzieliśmy. Bo jak już boli, kłuje i szarpie, to bardzo często może być niestety, jak wiemy, za późno. Pani Paulino, ja przyznaję, że to wszystko, co pani powiedziała, sprawia, że mam nadzieję, że więcej osób będzie wybierało się po konsultacje. I ja tu celowo też, bo państwo możecie się zastanawiać, nie chciałem rozmawiać dużo o suplementach, jest też teraz dużo produktów high protein na przykład, żeby też nie było tak, że my tutaj jakieś produkty skreślamy albo nie, ale ja zawsze z takim wyczuleniem, prawda, bo ja wiem, że jest modna teraz ta dieta wysokobiałkowa i tych produktów pojawiło się mnóstwo. Spróbowałem sobie dwóch takich puddingów wysokobiałkowych, one były bardzo smaczne, ale czy ja się poczułem po nich lepiej? Chyba nie, chyba tylko dlatego, że były słodzone. Tak myślę. A co z tym, tak na zakończenie, z tym wysokobiałkowymi produktami? Czemu one się pojawiają tak masowo? Skąd ta moda?
1: Jak powszechnie wiadomo, białko odpowiada za sytość i jest to taki główny budulec mięśni. Ze względu na to, że teraz też jest moda na piękną sylwetkę umięśnioną i często też chcemy uzupełnić to białko po treningu. Zapominamy jednak o wspomnianych już wcześniej tych takich pełnowartościowych źródłach białka, które nie są przetworzone, czyli właśnie na chude drób, ryby, strączki, nabiał czy jaja. I często sięgamy po drogę na skróty, że tak powiem kolokwialnie. Te produkty wysokobiałkowe oczywiście mogą się znaleźć w diecie, ale to tak jak z suplementami. One powinny być bardziej uzupełnieniem tej diety albo dodatkiem. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na drugie śniadanie, to ja często też polecam zakupić taką odżywkę białkową i raz, dwa razy, trzy razy, a nawet cztery razy w tygodniu dorzucić ją do diety. Jednak jeśli na śniadanie, obiad i kolację my za każdym razem spożywamy jakiś produkt przetworzony, który jedynie w nazwie ma to, że jest wysokobiałkowy, to już możemy sobie też zapewnić niezłe problemy jelitowe, ponieważ warto pamiętać, że te produkty mają bardzo dużo zbędnych dodatków, w tym też słodzików.
0: No właśnie tak czułem. Chociaż przyznaję, że kupiłem to wtedy, kiedy wybierałem się na wędrówkę w góry i wiedziałem, że będę miał dużo większy wysiłek fizyczny niż na co dzień. Pani o tym już wspominała, że musicie też państwo właśnie mówić o tym, jak żyjecie, jaka jest wasza aktywność w ciągu dnia, jaką macie pracę, bo od tego też dużo zależy, jakie produkty, w jakich ilościach powinniście wtedy też jeść i spożywać, bo uznałem, że tam spalę więcej energii, więcej tłuszczów, będę potrzebował pewnie jakichś też więcej minerałów i innych rzeczy, więc odpowiednia też woda mineralizowana, bo wiadomo, to będzie duży wysiłek dla mnie, który w ciągu normalnie dnia raczej tego wysiłku fizycznego dużo nie ma, więc no, ale to wszystkiego tego można się nauczyć, a w razie czego po prostu warto wybrać się do dietetyka.
1: Zapraszam.
0: Pani Paulino, bardzo, bardzo pani dziękuję za spotkanie. Ja myślę, że jak ta psychodietetyka będzie się rozwijała i pani już będzie miała kolejnych więcej badań, doświadczeń i skończy swoją podyplomówkę, to ja naprawdę bardzo chętnie z panią się znowu spotkam i o tej psychodietetyce wtedy już porozmawiamy zupełnie osobno, jako o tym nowej dziedzinie, nowym nurcie.
1: Okej, okay, to przyjmuję zaproszenie i wpadnę.
0: Dobrze, super. Przypomnę, pani Paulina Dobrowolska była moją i waszą gościnią, a ja już też dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego programu. Kończymy audycję. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: końcu języka.
1: Nie lubię tych, którzy za dużo mówią. O. To jest zaskakujące, wiem, bo przecież głównie tak żyję z tego, że mówię, ale doceniam umiejętność powściągliwości, zachowania powściągliwości również tej językowej, ale to nie dotyczy tylko mówienia, żeby mówić, ale też i nadmiernego dzielenia się swoimi emocjami czy przemyśleniami. Na wszystko jest miejsce i czas.
2: Znaczy, ja tutaj też chciałabym zaznaczyć, że ja też cenię ludzi, którzy potrafią dać odpowiednie rzeczy słowo, czyli nie popadają w wodoleństwo i gadulstwo, ale też lubię ludzi, którzy mówią ze swadą. A swada i gadulstwo to nie jest to samo. To jest po prostu swoboda wypowiedzi dzięki temu, że czytamy dużo, mamy duży zasób słów, myślimy, kiedy konstruujemy wypowiedź. Więc żeby nie myśleć, że każdy milczek to mędrzec, bo tak
1: absolutnie
2: nie jest.
1: Nie, no czasami, wiesz, uważamy kogoś za mądrego, dopóki się nie odezwie. No to taka jest refleksja życiowa.
2: Słynny bądź piękna i milcz, tak?
1: Właśnie. Ale zwróciłaś uwagę, jak wiele mamy właśnie określeń i zwrotów, które w jakiejś mierze opisują właśnie to, tę wylewność niektórych, albo brak wylewności. Na przykład taki zwrot. Rozwiązały się języki. Dzisiaj nieczęsto spotykany, ale jeśli się już pojawia, to pojawia się w bardzo konkretnych sytuacjach. Należy do najbardziej obrazowych i można powiedzieć popularnych polskich związków frazeologicznych związanych z mówieniem. Używa się go wtedy, gdy ludzie wcześniej powściągliwi lub milczący zaczynają nagle mówić dużo, swobodnie i otwarcie.
2: I teraz zgadnijmy, w jakich sytuacjach może dochodzić do rozwiązania języków?
1: No, gdy przełamana jest na przykład jakaś zmowa milczenia.
2: To ty poszedłeś już dalej, a najczęściej języki rozwiązuje alkohol.
1: No,
2: ludzie
1: niestety
2: stają się gadatliwi po alkoholu.
1: Chociaż no, nie zawsze z pożytkiem dla siebie i otoczenia,
2: nie,
1: bo
2: nie,
1: to, co się wtedy
2: często
1: mówi, no niekoniecznie.
2: Ale też przy okazji mogą zdradzać tajemnice i w tym związku rozwiązać język, kryje się właśnie ten element, że można coś zdradzić, powiedzieć za dużo, czego byśmy nie chcieli ujawniać.
1: A z jaką mamy wtedy sytuację? Do czynienia z sytuacją, ano taką, w której nie ugryźliśmy się w porę w język.
2: Tak, i język nam latał jak łopata.
1: Otóż to, mieliliśmy ozorem, pytlowaliśmy.
2: Mieliśmy niewyparzony język.
1: O, nie trzymaliśmy języka za zębami. No, państwo widzą, jak długa jest ta lista. Warto zauważyć, że tutaj sięgamy tradycji biblijnej oraz ludowej. W wielu kulturach język traktowano bowiem jako narzędzie prawdy, narzędzie rozsiewania plotek, wyznania albo też i zdrady. A więc motyw związanego języka symbolizował z kolei niemożność mówienia, strach lub milczenie. Natomiast rozwiązanie języka oznaczało przełamanie pewnej bariery. W polszczyźnie podobne metafory funkcjonują od dawna, czego przykładem są wyrażenia jak mieć związany język, wspomniane już gryźcie w język albo nie trzymać języka za zębami. Współcześnie zwrot rozwiązały się języki najczęściej pojawia się w sytuacjach towarzyskich. Bardzo często używa się go w kontekście spotkań, podczas których ludzie po pewnym czasie stają się bardziej rozmowni ze wspomagaczami lub bez. Nierzadko wyrażenie to wiąże się również, jak wspomniałeś, z alkoholem. Zdanie po kilku kieliszkach rozwiązały się języki sugeruje, że uczestnicy spotkania zaczęli mówić szerzej, odważniej lub zdradzać sekrety. Zwrot ten może więc mieć zarówno neutralny, jak i lekko ironiczny charakter. Media chętnie sięgają po to wyrażenie, ponieważ jest ono dynamiczne i sugestywne. Nagłówki typu po debacie rozwiązały się języki w partii, albo byli pracownicy przerwali milczenie, rozwiązały się języki, albo po finale programu rozwiązały się języki internautów. Sugerują ujawnienie ukrywanych wcześniej informacji. Zwrot buduje więc pewną atmosferę napięcia i sensacji, a czytelnik ma wrażenie, że oto wychodzą na jaw sekrety lub prawdziwe emocje bohaterów wydarzeń. To nie zwrot, który często pojawia się w literaturze. Warto też zwrócić uwagę, że frazeologizm ten pokazuje ważną cechę języka polskiego, czyli skłonność do obrazowości. Polszczyzna bardzo często opisuje emocje i zachowania za pomocą metafor związanych z różnymi częściami jej ciała. Język nie jest tu tylko narządem mowy, ale też symbolem komunikacji, no, prawdy i relacji między
2: ludźmi. No tak, i pamiętajmy, że mamy język jako właśnie fizyczną, anatomiczną część ciała i mamy język jako pojęcie pojęcie zasobu słów wraz z regułami. A na koniec powiedzmy, że dzisiaj żyjemy jednak w dość beztroskich czasach, bo kiedyś rozwiązywanie języka nie musiało następować w przyjemnych okolicznościach, bo odbywało się to na torturach.
1: To prawda, a na wojnie wysyłano patrole po to,
2: zasięgano,
1: żeby...
2: Zasięgano języka.
1: Albo wziąć języka, tak, w sensie złapać żołnierza przeciwnej strony po to, żeby wydobyć z niego informacje.
0: Na końcu języka.

0: Dobry wieczór Państwu. Przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i pani Malwina Ratajczak, którą za chwilę zaskoczę pytaniem, bo tak się umówiliśmy, dlaczego dobrze się czuję w studiu Radia Opole. Dobry wieczór pani Malwino.
1: Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór panie Krzysztofie.
0: To proszę mnie zaskoczyć odpowiedzią stosowną do miejsca i rangi tej rozmowy.
1: Czuję się dobrze w tym studiu, ponieważ tu jest tak cicho, tak przyjemnie, że momentalnie się uspokajam. Tak się zastanawiałam, jak ostatnio byłam w radiu, czy nie wyciszyć sobie swojej sypialni, bo to jest po prostu naprawdę cudowne uczucie.
0: No jest coś na rzeczy, że wytłumione pomieszczenie działa kojąco chyba na nasz układ nerwowy i tak powolutku, powolutku skradam się do wyjawienia głównego powodu pani wizyty, dlatego że nasza rozmowa dzisiejsza, przynajmniej teoretycznie, ma mieć związek z naszą psychiką. Kiedy rozmawialiśmy chyba rok temu o pani takich pasjach, tak sobie luźna taka pogawędka, powiedziała pani, że spełnia swoje marzenie. Jako młoda, dobrze zapowiadająca się studentka, chce pani studiować psychologię.
1: Tak, to prawda, to było moje marzenie. Moim pierwszym wyborem, racjonalnym wyborem była politologia, z czego bardzo się cieszę, bo te studia były dla mnie znaczące na mojej drodze rozwoju. Ale psychologia zawsze była takim moim marzeniem. Zawsze mnie interesowało, dlaczego ludzie podejmują takie decyzje, dlaczego ludzie się tak zachowują. Więc psychologia to spełnienie moich marzeń i takiej pasji.
0: No to ja panią teraz rozbawię, bo to wszystko, co pani mówi, to można zamienić w pył. Otóż mój kolega, z którym prowadzę 7 lat audycję terapeuci, co czwartek po 22, psycholog, terapeuta uzależnień, Marek Łabudziński, wspomina z rozrzewnieniem, a jednocześnie jako takie memento, pierwsze zajęcia ze słynnym na Uniwersytecie Wrocławskim doktorem Sławomirem Jarmużem. To taka bardzo znana postać w tym środowisku. Na pierwszy wykład przyszedł i powiedział tak. Jako przyszli psychologowie, pamiętajcie, ludzie są różni i zachowują się różnie w różnych sytuacjach. Po czym wyszedł? Po 25 latach ponad, Marek to pamięta, jakby to było dziś i teraz, nie wiem, to moja wersja, że pan doktor albo miał jakieś urodziny dzień wcześniej, umęczon, albo chciał tak mocno pozostawić ten akcent w pamięci studentów, że wyciął taki numer minutowy. No to czy pani czasami nie była właśnie tym przerażona, że w zasadzie nie ma recepty na człowieka, ani na to, jak go zaprogramować, ani za bardzo, jak go rozszyfrować. Bo to samo zachowanie u 10 osób postawionych obok siebie może mieć inne powody, inną dynamikę i inne następstwa. Jest to fenomenalne z drugiej strony.
1: Tak, ja się z tym zgodzę, ale są pewne normy społeczne i te normy są opisywane właśnie w książkach na przykład psychologicznych. Mamy procesy grupowe na przykład, mamy psychologię społeczną, psychologię tłumu i to wyjaśnia nam na przykład dlaczego, jak jesteśmy w dużych ugrupowaniach i nikt nie wychyli się, żeby powiedzieć coś pierwsze, ale ktoś się tam znajdzie, ale reszta pójdzie jakby za tłumem. Więc jest dużo takich mechanizmów, w których funkcjonujemy, a nie mamy o nich pojęcia. I to było dla mnie... Jestem na pierwszym roku psychologii i to jest dopiero początek, w którym no ja jestem zafascynowana tymi wszystkimi informacjami, bo one mi pokazują, że aha, okej, zatrzymaj się Malwina i zobacz, bo tutaj zadziałał na ciebie taki proces, nie? Jak na przykład jedziemy samochodem i jest jakiś kierowca, który nam zajedzie drogę, no to oczywiście mówimy, że jest złym kierowcą, złym człowiekiem.
0: A ja robię jeszcze coś innego, ale nie powiem co. Nie wymówię też tego.
1: Oczywiście generalizując, bo nie wszyscy tacy są, tak? Ale to jest takie akcja-reakcja. Mhm. I w momencie, kiedy... No i oczywiście oceniamy jego charakter, a w momencie, kiedy my zajedziemy komuś drogę, to tłumaczymy sobie okolicznościami. Albo coś mi osiepiło, albo spieszyłam się po dziecko, albo byłam umówiona, albo korki w mieście, to mam prawo.
0: Czyli słynne albo.
1: Tak, więc i to pokazuje sytuację, że okej, że mogę być dla kogoś bardziej wyrozumiała tak samo jak dla siebie, nie? Że nie muszę go oceniać, że jest złym człowiekiem albo złym kierowcą, albo nie potrafi się zachować, tylko być może on się gdzieś spieszył. I to zmienia już jakby całą sytuację i to, co ja czuję w danym momencie, bo ja nie muszę się denerwować, tak? Na niego, że on jest taki i taki. Więc to pokazuje, jak fajnie... jak są sytuacje i nawet gdy się zadzieje i się na niego zdenerwuje, to mówię, aha, pewnie się gdzieś spieszył. Nie tłumaczą

0: w go, tylko jakby pokazując, że ja na sobie najczęściej jak wymuszam pierwszeństwo, no to z jakiegoś konkretnego powodu i być może on też z jakiegoś konkretnego powodu. I to powoduje, że jest mi trochę jakby lżej ta wiedza, nie?
1: Ma pani takie gołębie serce wtedy?
0: No takie, nie wiem czy to gołębie serce, ale taką większą wyrozumiałość, bo jeżeli mam wiedzę, to mówię, okej, to jest właśnie ten moment, nie? To jest właśnie to.
1: Pani Malwino, ale czy trzeba ukończyć studia psychologiczne, żeby zachowywać się empatycznie, wyrozumiale, po ludzku? Bo nie każdy akurat wybiera taki kierunek, ani studiuje właśnie taką dziedzinę nauki, a jednak każdy uczestniczy w tak zwanym życiu społecznym. I pani podała doskonały przykład, właśnie taki na co dzień, taki bardzo dynamiczny, w zasadzie drobiazgowy, jeżeli nie dochodzi jakiegoś poważnego zdarzenia. Ale wie pani, no chyba nie ma miejsca, w którym pada więcej przekleństw na metr kwadratowy na sekundę, jak ulice, przynajmniej w Polsce. No bo jeżeli pani pojedzie nawet, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że w Holandii bardzo dobrze się jeździ. Nikt się nie za bardzo nie śpieszy, jeżdżą regulaminowo, przepisowo. Podobnie wspominam w Norwegii. Jeżeli ktoś wyprzedza, to znaczy, że to jest Polak. No nie jakaś moja uszczypliwość, bo jestem patriotą oczywiście, ale jest w nas coś takiego bardzo ekspresyjnego, porywczego, a jednak powiedziałbym z wielką przykrością agresywnego. Czy może pani rozwikłać, skąd się bierze ta mieszanka wybuchowa?
0: Oj, tego jeszcze nie jestem w stanie z wiedzą, którą na dzień dzisiejszy posiadam, więc nie mogę się do tego ustosunkować. Ale zadał pan bardzo fajne pytanie a propos... Zapomniałam.
1: Pytanie brzmiało, czy trzeba skończyć psychologię, żeby się zachowywać po ludzku. Czyli wyrozumiale, postawić się w roli kogoś innego. Że wczoraj ja tak głupio wyprzedzałem, a teraz on mnie. Jak ja głupio wyprzedzałem po wariacku, to było wszystko w porządku, ale ten to jest idiota, prawda? No i oczywiście ogłaszamy to wszystkim współpasażerom. Jakby to oni mieli wysłuchać, a to powinien ten, co źle wyprzedzał, usłyszeć. Ale on tego nie słyszy.
0: Ja uważam, że takie rzeczy powinni nas uczyć w szkole, podstawowej wiedzy o człowieku, o jego psychice, o jego biologii, bo biologia ma bardzo dużo wspólnego z psychiką. Usłyszałam taki tekst niedawno, bardzo utkwił mi w głowie, że jeżeli czegoś nie wiemy, to jesteśmy ignorantami. Oczywiście wiedza jest jakby w ogromnych zakresach, ale w tym, co nas interesuje. I to jest jakby takie prawo przyczynowości i skutku. Jeżeli coś mi się dzieje, albo jeżeli sobie z czymś nie radzę, albo reaguję, to szukam przyczyny. A ludzie tego nie robią, a propos tej agresywności. Zwalamy winę na kogoś, że ktoś mnie zdenerwował.
1: Czy inaczej poszukuję przyczyny poza sobą.
0: Tak. Jakby to nie o to chodzi, że jesteśmy teraz najgorsi na świecie, ale to nas denerwowała ta sytuacja. Kiedyś jedna z wykładowczyni u nas na uniwersytecie pokazała świetny przykład, który bardzo dużo dał mi do myślenia. Mówi, że mamy kogoś, kogo nie lubimy. Połóżmy go na ręce. No nie ten przysłowiowy kierowca. Stawiamy go, przykręcamy go jakby szklanką, nakrywamy na niego szklankę i na żółtych karteczkach przyklejamy, co o nim myślimy.
1: Mhm.
0: I to wszystko, co jest na tych karteczkach i teraz siedzi pan i ma tego samego kierowcę i nie ma ani jednej karteczki, bo nie był pan w tej sytuacji i pana nie zdenerwował. Więc to jest informacja o tym człowieku czy o mnie, co ja w danym momencie na ten temat myślałam.
1: Ja mam to odpowiedzieć?
0: Nie, zadaję pytanie, tak? Takie nam padło pytanie.
1: Ale ja mogę odpowiedzieć, ja się, wie pani, chciałem zabłysnąć.
0: Proszę, proszę, panie Krzysztofie.
1: Według mnie to jest informacja o mnie, jak ja reaguję. Bo ja nie wiem tak naprawdę, kim jest ten człowiek. Bo może, tak jak pani mówi, należałoby zasłonę miłosierdzia opuścić, że na przykład miał jakąś przykrą sytuację w pracy, spóźniał się akurat przez to i wiele innych czynników, by odebrać dziecko w przedszkolu. Dzieje się to po raz trzeci w tym roku. Pani będzie niepocieszona. Żona, jak się o tym wszystkim dowie, to do kwadratu i gość ma przerąbane. A tak naprawdę dziecko będzie zapłakane i on ma to wszystko w głowie, więc dlatego jechał jak wariat. Oczywiście ja nie mówię, że ja to akceptuję, usprawiedliwiam. Raczej tak sobie na chłopski rozum tłumaczę cały proces myślenia i reakcji. I teraz oczywiście, gdy nie wezmę tego pod uwagę, no to te wszystkie pomyje na tych żółtych karteczkach. Ja mu tam wypunktuję. W wymiarze zdałem egzamin tak. Z poprawności logiki myślenia?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Jakby na taki ludzki rozum też mi się tak wydaje. No i to jest informacja o mnie. To mnie ta sytuacja zdenerwowała. To mnie to zachowanie zdenerwowało. a to nie jest informacja o tym człowieku. Jedyny fakt tego zdarzenia było, że on rzeczywiście jakby...
1: niebezpiecznie zachował się w sytuacji ruchu drogowego.
0: I to jest tylko tyle, a cała reszta to jest nasza opinia. Nasza opinia, która mówi o nas, o tym, co my w danym momencie poczuliśmy i jak to my się poczuliśmy, a nie informacja o tym człowieku, bo my o tym człowieku nie wiemy nic. I teraz to było fajne dla mnie, bo ja zaczęłam sobie zadawać pytania, a dlaczego mnie to zdenerwowało? Dlaczego mnie to wyprowadza z równowagi? A dlaczego ja tak reaguję? Skąd ten moje takie od razu, że ja go od razu oceniam? No ja nie wiem, no wiem, że to jest fakt. Człowiek tak zrobił, tak? Ale ja nic o nim nie wiem, tylko to jest informacja o mnie. Więc to pozwoliło mi się też zastanowić nad pewnymi moimi takimi zachowaniami, ocenami, jak ja reaguję, przyglądać się sobie. I to było bardzo ciekawe, bo następnym razem, jak mnie ktoś tam wyprzedził albo zajechał mi drogę, to machnęłam ręką, już nie chciałam się tym zajmować.
1: Pani Malwino, no to ja teraz wyskoczę z takim ulubionym moim zdaniem, które wiele lat temu usłyszałem od terapeuty, psychologa. I proszę tego nie brać do siebie, bo to, po pierwsze, ja też mam usposobienie owcy, zero złośliwości, ale tak poważnie. Część ludzi, którzy wybierają kierunek psychologia, myli studia z terapią. To jest opinia człowieka z tego środowiska. Sprowadza się do tego, że ktoś na przykład, kto ma jakieś problemy ze swoją osobowością, zachowaniem, nie jest zadowolony z siebie albo chce się poznać, zamiast iść na pogaduchy fajne z psychologiem, bo ja uważam, że to powinno się traktować jako pogaduchy, ale do tego wrócimy, żeby oddemonizować tę postać i rolę, to idzie na najbardziej pokrętną drogę, czasochłonną i najmniej skuteczną. Idzie na studia. On powinien pójść do psychologa, a nie na studia psychologiczne.
0: Ja się z tym zgodzę i ja uważam, że każdy psycholog i każdy terapeuta powinien przejść swoją indywidualną terapię. Powiem coś, co może być niepopularne i coś, co może być jakby nieudowodnione naukowo, bo to jest moje osobiste zdanie, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić z pacjentem więcej, niż sami u siebie nie przerobiliśmy. I to jest moje osobiste zdanie, że ja nie będę umiała, oczywiście będę miała jakiś protokół, procedury, w którym ja będę musiała się dostosować i na podstawie tego być może będę mogła rozpoznać pewne rzeczy, ale być może, jeżeli sama ich u siebie nie przerobiłam, to ja nie będę mogła ich u tego kogoś rozpoznać. Więc fajne są tak zwane superwizje, w których opowiadamy o problemie, bo w którymś momencie dzieje się tak, to też znam z opowieści, że terapia w którymś momencie się zatrzymuje. I wtedy tak zwany psycholog czy psychoterapeuta ma tak zwaną superwizję. I wtedy ten problem jest omawiany szerzej, bo on czegoś nie widzi.
1: Przepraszam, żeby doprecyzować i żebym panią dobrze rozumiał. Powiedzmy, że terapia trwa pół roku. Co tydzień ktoś idzie do psychologa. Spotyka się, godzinkę, pogadają, przeczyszczą to wszystko, przerobią, mówiąc tak potocznie. I po tym pół roku dochodzą do ściany. Tak. Ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu, ani do tyłu. Zaczyna się mielenie, pierwsze, drugie, trzecie spotkanie. No i teraz tak, pierwsze wrażenie, chyba mój psycholog jest do kitu, bo już dalej nie pociągnie tego. A tymczasem, rozmawiając z bardzo doświadczoną panią psycholog z Opola, dowiedziałem się, że ona regularnie korzysta właśnie z tej superwizji. Również po to, żeby jakby zdjąć z niej pewien ciężar emocjonalny tego, co słyszy. Ja to rozumiem, bo pracując ponad 30 lat w radiu, rozmawiam z różnymi ludźmi. Taka jest praca dziennikarza po prostu, szczególnie w radiu, gdzie ci ludzie opowiadają w wielkim zaufaniu bardzo trudne rzeczy, dramatyczne. Oni nikomu, chyba, nie wiem, księdzu na spowiedzi by o tym nie powiedzieli. Muszą się czasami też wygadać. A to przecież wszystko się osadza we mnie. My nie mamy wsparcia psychologicznego z urzędu, jak na przykład powinni mieć policjanci, czy niektóre służby mundurowe, strażacy, którzy uczestniczą w bardzo drastycznych postępowaniach. Natomiast właśnie ta pani psycholog powiedziała, że ona regularnie korzysta z takiego wsparcia, tego nadpsychologa. I druga rzecz, zanim przystąpiła do praktyki, to sama przeszła terapię. a nie była z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy jakiejś tam DDA, DDD i tak dalej, takie modne pojęcia, jeżeli wystarczy czas, to bardzo chętnie do tego nawiążę. Natomiast ta pani psycholog, no, powiedziała coś, co mnie zaskoczyło, że ona sama po pierwsze przed podjęciem praktyki przeszła terapię i dwa, regularnie teraz wspiera się taką pomocą kogoś tego zewnątrz.
0: Tak, ja uważam, że ta pomoc jest bardzo ważna. Na przykład proszę zwrócić uwagę, taką pomoc powinni mieć lekarze. Pielęgniarki, psycholodzy, strażacy, policjanci.
1: Dziennikarze.
0: Dziennikarze. To są osoby, które biorą jakby na siebie, słuchając tych wszystkich historii, no to nie jesteśmy ze skały i my te wszystkie emocje czujemy, więc one z nami zostają. My
1: osadzają się. Pani Marzia, one się osadzają. One nie, przepraszam, że pani bardzo emocjonalnie zareagowała, ale pamiętam niektóre zdarzenia, w snach przychodzą nawet.
0: Tak.
1: To nie są miłe sny.
0: To prawda. I ja uważam, że nas powinni uczyć, bo empatia to nie jest współodczuwanie. My rozumiemy, czujemy, że ta osoba coś przeszła, ale nie mamy współodczuwać. I tego nas powinni nauczyć. Empatia jest czymś, ja rozumiem tą sytuację.
1: Czyli zrozumienie.
0: Ja rozumiem
1: tego,
0: że ty tak czujesz. Ja rozumiem, że to jest dla ciebie trudne. Czy ja mogę tobie pomóc? A nie, że czuję, co tobie się wydarzyło.
1: Czyli Jerzy, następna ofiara tego zdarzenia, w której tamta uczestniczyła. Łańcuczek się zaczyna.
0: Dokładnie tak. Ale ja też uważam, że my wszyscy mamy bardzo podobne doświadczenia. I jeżeli ta historia mnie poruszyła, to ja bym się przyglądnęła sobie, to znowu jest z tą szklanką, co o mnie mówi ta sytuacja. Dlaczego to ona mnie tak porusza? Być może to jest coś, co jest u mnie, a ja głęboko zablokowałem, dlatego zareagowałem emocjonalnie na kogoś. Bo my w odczuwaniu swojej historii się blokujemy. Nie pamiętamy, gdzieś nam to ucieka.
1: Albo wypieramy na przykład.
0: Albo wypieramy. No tak jak mamy traumę, tak? No to możemy mieć wycięty jakiś tam okres swojego życia i w ogóle nie mieć wspomnień. A taka sytuacja jednak nas w jakiś sposób porusza. Więc to jest znowu informacja dla mnie, co tutaj jest w tej historii. Dlaczego ona mnie poruszyła? Czy część tej historii nie jest mojej, takiej uspanej? Czy ja też nie mam współodczuwania właśnie dlatego, że nie podchodzę do tego nie na chłodno, tylko po prostu racjonalnie, to jest twoja historia. Jest mi bardzo przykro, że ją przeżywasz. Bardzo trudna ta sytuacja jest, ale nie znowu współodczuwanie.
1: To bardzo ważne, co pani powiedziała, bo chyba taki stereotyp tej empatii tak wygląda, że to jest coś, co ja odczuwam, ale też się wczuwam i de facto cierpię razem z tym, który się podzielił ze mną tą emocją, tym odczuciem.
0: Tak, i oboje
1: Czyli są dwie osoby nieszczęśliwe.
0: Dokładnie, oboje jesteśmy wtedy w tej sytuacji i tak ani racjonalnie pomyśleć, ani wesprzeć, ani nic, bo ja też jestem w tej sytuacji, tak samo jak ta osoba. Takie jest moje zdanie na ten temat, więc ja myślę, że powinni nas uczyć, że powinniśmy być empatyczni, pytać o pomoc, wysłuchać, bo to jest bardzo ważne, żeby móc wysłuchać. Czasami wystarczy, że ktoś usłyszy to, co mówi, i już jest inaczej. Ludzie nie zawsze potrzebują rady, bo oni są w samym sobie, człowiek jest w samym sobie doskonały. I on czasami potrzebuje impulsu, albo czasami potrzebuje po prostu, żeby ktoś zrozumiał. Rozumiem, co ci się wydarzyło. Widzę, że jest ci trudno. To jest bardzo trudna sytuacja, ale nie wejście w to współodczuwanie. Nie? Bo to wtedy nas znowu zamraża. Gdyby każdy psycholog albo psychoterapeuta miał wejść w współodczuwanie ze swoim klientem.
1: Przy trzecim pacjencie chyba by już był zczołgany i leżał na podłodze.
0: Uważam, że to jest bardzo trudny zawód. Bo tam się spotykamy z niemożnością ludzką.
1: No widzi pani, tu może być to mylone, że ktoś, kto właśnie nie wtapia się w tę przestrzeń bólu, to jest bez serca, jest gruboskórny. A tymczasem moim zdaniem to jest nieporozumienie. No po prostu on nie może się dać, ten psycholog czy terapeuta, no nie może się dać wciągnąć do tego samego pojemnika z tymi samymi złymi emocjami. On musi być poza tym. No chyba wymaga to warsztatu.
0: Tak mi się wydaje.
1: Nauczenia się.
0: Ja też tak, ja myślę, że jakby można, to są różne teorie. Niektórzy mówią, że można się empatii nauczyć, a niektórzy mówią, że z empatią się rodzą. Jakby ja nie wiem, jaka jest prawidłowa wersja, ale uważam, że empatia nie równa się ze współodczuwaniem. My nie musimy współodczuwać.
1: Tylko czuć i rozumieć?
0: Tak. Wiedzieć, że to jest kogoś doświadczenia. A jeżeli coś współodczuwamy, to znaczy, że powinniśmy się zastanowić, co tutaj jest naszego wspólnego z tej historii. I być może to jest jakiś temat do zastanowienia się, do refleksji nad sobą.
1: Wspomniała Pani wcześniej, że tych wszystkich umiejętności życiowych, nazwę to tak opisowo, powinno się uczyć w szkole.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy nie w przedszkolu nawet już takiego pięciolatka, żeby był uważny, bardzo mądre i modne słowo, tak, na zachowanie, jakie skutki przynosi moje takie i inne zachowanie. Oczywiście wszystko na miarę takiego pięciolatka, tak, to musiało być podane. Natomiast jeżeli się tego nie nauczymy, to tutaj taki łuk przeniosę, przeskoczę do wypowiedzi z kolei Marka Łabudzińskiego, którego wspominałem, terapeuty uzależnień, który mówi właśnie, że uzależnienia, czyli plaga społeczna, nieważne czy alkohol, panie, hazard czy cokolwiek, wszystko, co nas uzależnia, bo nam daje przyjemność, o, robi nam dobrze, to wszystko są chore emocje. I zazwyczaj to się bierze z tego, że nie potrafimy nazwać emocji.
0: Tak.
1: Wie pani, co przeciętny Polak zatrzymany na ulicy powie, jakie są emocje? Radość i wyk.
0: Tak.
1: Ten wyk, jeżeli chodzi o odmianę. No więc, wie pani co, no trochę... No smutek ewentualnie, dobra, trzecie. A tymczasem, nie wiem, czy jakieś piękno duchy nie wymyśliły, proszę mnie sprostować, ale podobno jest 200 emocji.
0: Tego nie wiem, ale jest na pewno kilka podstawowych emocji. Powiem więcej, są jeszcze emocje, które możemy odczuwać równocześnie i nie za bardzo możemy wiedzieć, co wtedy czujemy. Więc to jest...
1: A proszę dać przykład, żebym nawet ja zrozumiał.
0: To jest strach i radość.
1: Może to iść równolegle w tym samym czasie?
0: Tak. Na przykład jakiemuś dziecku ktoś dał loda, ale on wie, że on nie może, mama będzie zła, bo będzie go bolało gardło. I on jednocześnie przeżywa, że je tego loda, ale w tym samym momencie przeżywa strach, bo mama będzie zła. Nie? Co powie mama, może go ukara.
1: No to wie pani, taka walka wewnętrzna dobra ze złem, bo dobre to jest to, że odrzucam to, te pokusę, a złe, że o kurczalnej mi smakuje, czyli jakby zachowuje się sprzecznie do wpojonych zasad, czy tam mitów, czy stereotypów. Bo to nieprawda, że gardło boli od lodów. Zawsze.
0: Tak też może. Mogę opowiedzieć z własnego doświadczenia, że przyszedł taki moment w życiu, jak zaczęłam, ja od zawsze się tym interesowałam, ale przyszedł taki moment, w którym zaczęłam zgłębiać wiedzę, jeszcze wtedy nie na studiach, i zorientowałam się, że jestem w takiej sytuacji, w której ja wiem, co to znaczy strach. Ja wiem, co to znaczy radość, ja wiem, co to znaczy smutek, ale ja tego nie przeżywam. Ja to rozumiem. Ja tego nie odczuwam.
1: No przecież to są emocje. To są pewnego rodzaju odczucia.
0: Tak, ale
1: a co to znaczy przeżywać jeszcze? Pani Malwino, no bo może tutaj to trzeba rozwikłać i zdefiniować.
0: Ja uważam, że emocja, czasami jest tak, że nasza myśl wywołuje emocje.
1: O czymś tam pomyślimy sobie.
0: Tak, o czymś pomyślimy, wywołujemy emocje i ta emocja wywołuje reakcje chemiczne w naszym organizmie. Na przykład, jak bałam się przyjść do studia, to miałam spocone ręce, szybciej biło mi serce, czułam ścisk w gardle.
1: Fizjologia czysta.
0: Okej, i ja wiem, że ja przeżywam strach.
1: Ze wszystkimi konsekwencjami, czyli reakcjami organizmu.
0: Tak,
1: rozumiem.
0: Tak. I ja wtedy wiem, że to jest mój strach. Nawet jak jestem jakby zablokowana w myśleniu, to wiem, że to jest moja reakcja stresowa organizmu.
1: Tak. Jasne.
0: Jak mam ochotę, umówiłam się z moją przyjaciółką i idziemy zjeść jakiś dobry posiłek, no to jest we mnie radość, że posiedzę, pogadam z nią, bardzo się lubimy, więc jest znowu reakcja, idzie z ciała.
1: No, reakcja bardzo przyjemna tym razem.
0: Tak, ale idzie również z ciała. I czasami zauważyłam tak, że bardziej czuję innych ludzi, ich emocje, a ja jestem u siebie zamrożona.
1: Kurczę, to pani jest bez serca, gruboskórna. Pani Malwino.
0: Tak mogłoby się wydawać.
1: No to był mój taki, wie pani, oczywiście.
0: Tak mogłoby się wydawać. I trochę tak myślałam, że ze mną jest coś nie tak. No i okazało się, że miałam jakąś traumę, w której zostałam zamrożona i po prostu nie odczuwałam emocji. I nauczyłam się reagować na emocje innych ludzi, ponieważ to pozwoliło mi czuć się bezpiecznie. Bo ja mogłam wtedy skontrolować, jak ta osoba, i mogłam się zachować. I moje reakcje były takie, że byłam skupiona na tej osobie, a nie na tym, co ja czuję. I ja powoli musiałam się jakby odblokowywać i nauczyć się, jak to jest rozpoznawać u mnie stres. Na przykład, jak to jest, kiedy ja czuję lęk, jak to jest, kiedy ja czuję radość, Ja w ogóle nie umiałam do siebie dopuścić smutku, bo sobie to powiem, dobra, jakoś to będzie, będzie wszystko dobrze. Smutek to było najgorszą emocją, którą ja mogłam przeżywać.
1: Czyli blokowała pani taki rodzaj odczucia, tak, który był dla pani przykry i nazywał się smutek.
0: Tak.
1: Dobrze rozumiem?
0: Bardzo nie lubiłam tego przeżywać.
1: Ja no mówiłam o tym, szczerze mówiąc, nikt nie lubi przeżywać
0: racjonalnie.
1: Smutku.
0: Ktoś ci umarł, jesteś smutny. Tak?
1: No nie da się chyba inaczej, chyba że to jest ktoś obojętny, daleki, no trudno. Tego dnia zmarło ileś set osób i
0: tak,
1: nic.
0: Tak, i to jest jakieś, jeżeli nam umiera ktoś bliski, to z reguły, nie generalizując, że zawsze, ale z reguły jest nam smutno.
1: Jasne.
0: Ale ja sobie na przykład tłumaczyłam, to dobrze, że odszedł. Bo już na przykład nie cierpi.
1: Ale wie pani, że to jest bardzo powszechne myślenie.
0: Tak.
1: Nie w tym sensie, że życzy się komuś śmierci, tylko że ta śmierć
0: przynosi ulgę.
1: Była wybawieniem dla niego, bo on bardzo cierpiał. I tak z jednej strony żal, że już go nie spotkamy, a z drugiej strony, o Boże, jak to dobrze, że on nie cierpi.
0: I to jest znowu ta informacja.
1: I górę bierze jakby to nasze takie domorosłe miłosierdzie, tak bym to nazwał, prawda? Że z jednej strony boli nas ta strata, mówiąc językiem psychologicznym, ale z drugiej strony właśnie może empatia, może wrażliwość powoduje, że tak tłumaczymy. A pytanie, czy to jest prawdziwe tłumaczenie? Czy to nie jest jakaś relatywizacja? Byleśmy się nie poszli w kąt i nie popłakali. Dlatego mówię, a nic się nie stało. Dobrze, że umarł. Okay. W cudzysłowie mówię
0: tak,
1: to oczywiście.
0: Tak, no bo co nam zawsze mówi? Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Do wesela się zagoi. Tak? Mhm. To są takie rzeczy, że my nauczyliśmy się nie przeżywać tego, że nam się coś dzieje, ponieważ, nie wiem, chłopaki nie płaczą, nic się nie stało. Nieważne, że mnie boli, ale było nic się nie stało, do wesela się zagoi, biegnij i baw się. Więc my jesteśmy tego nauczeni i w takiej sytuacji, w której na przykład ktoś nam umiera, to my nie patrzymy na to, że my cierpimy z powodu jego odejścia i z powodu tego, że już czegoś z nim nie przeżyjemy, że mieliśmy jakieś plany, że mieliśmy jakieś wyobrażenia o naszej relacji, o tym, że coś realnie straciliśmy, tylko dobrze, że już nie cierpi, nie? I to jest znowu ta informacja, o której mówiliśmy wcześniej, tak jak w przypadku tego kierowcy, to o kim to jest informacja? Co w związku z tym, że ja na przykład cierpię po odejściu tej osoby. Lepiej mi jest powiedzieć, że ona już nie cierpi i być w tym, przy tej osobie, niż przy sobie, że co ja w związku z jej odejściem czuję.
1: Pani Malwino, ale wydaje mi się, że to jest bardziej powszechne, niż się nam wydaje. Tego typu relatywizacja odczuć na okoliczność. Właśnie po to, żeby nie cierpieć. I robi mi się to trochę tacy z drewna. A jeżeli mogę zadać osobiste pytanie, oczywiście absolutnie nie musi pani odpowiadać. Czy tego rodzaju reakcje, o których pani wspomniała, no gdzieś pani tam się dokopała u siebie na przykład przyczyn takiego, mówię tak amatorsko zupełnie, takiego wypierania czy takiej blokady?
0: Tak. Ja przeszłam depresję i to był moment, w którym w moim życiu była wszechobecna obojętność.
1: A mniej więcej ile lat pani wtedy miała, jeśli mogę zapytać?
0: 27.
1: No to już taka dorosła dziewczyna.
0: Dorosła, już, nie dorosła.
1: Ale już taka skrystalizowana osobowość.
0: Tak można by było powiedzieć. I to był moment w moim życiu, w którym jakby można było powiedzieć, mam wszystkie atrybuty zewnętrzne, które powszechnie są uznane za to, że możemy być szczęśliwym.
1: Czyli jest pani dzieckiem sukcesu, wszystko ta dziewczyna ma, czego ona jeszcze chce od życia. Tak, by ktoś z boku
0: Tak, zdrowe
1: powiedział.
0: Dziecko, firmy,
1: wszystko
0: samochody, super wygląda, tytuł.
1: A ta się zdołowała.
0: A ona leży w depresji.
1: Mhm.
0: I to był taki moment, w którym był dla mnie bardzo trudny, ponieważ ja straciłam sens życia.
1: O Boże.
0: Tak, i jakby nie umiałam się przekonać do tego, że warto wstać i umyć zęby, nie zależało mi na czym. Byłam po prostu obojętna.
1: Przepraszam, ale tak nazwał, nie chciało się pani żyć.
0: Tak, tak, tak, tak po ludzku można powiedzieć, że nie chciało się człowiekowi żyć. I uważam, że to jest bardzo trudny moment w życiu, ale on z jakiegoś powodu się zadziewa. I pamiętam, jak ja wychodziłam z tego i musiałam podejmować trudne decyzje, ponieważ jestem człowiekiem, który nie jest systematyczny i konsekwentny, więc wiedziałam, że nie będę brała leków, więc musiałam o siebie zawalczyć w inny sposób. Na szczęście z lekarzem, lekarz wymyślił ten sposób, ja się tym sposobem poddałam i pamiętam, jak byłam na zajęciach grupowych i było tak, że mieliśmy relaksację, że leciała muzyka relaksacyjna i tam skanowanie ciała i trzeba było się zrelaksować, to ja w tym czasie liczyłam, co ja mogłabym w tym czasie zrobić i mój mózg cały czas pracował.
1: Czyli zamiast odpoczywać, to pani tutaj
0: tak,
1: zadania
0: ja byłam wkurzona, że ja muszę tam leżeć, bo nie byłam nauczona odpoczynku, że mogę sobie na to pozwolić, tylko cały czas musiałam być w jakiś sposób wydajna. I w momencie, kiedy któregoś razu, po iluś tygodniach, ja zasnęłam, obudziłam się i nie wiedziałam, co się dzieje, nikogo nie ma.
1: Gdzie ja jestem?
0: Ja wyszłam do drugiego pomieszczenia, w którym wszyscy siedzieli i oni zaczęli mi bić brawo. Ja mówię, ale o co wam chodzi? Ja w ogóle nic nie rozumiem. On mówi, super, odpuściłaś Malwina. I to było takie dla mnie bardzo ważne, że ja zaczęłam zauważać pewne rzeczy, jak ja funkcjonuję. Tak po prostu.
1: Motorek się wyłączył.
0: Tak.
1: Ten, który dzień
0: ja odpuściłam.
1: I noc na pełnych
0: tak,
1: obrotach.
0: Tak. I powoli przez terapię zaczęłam dochodzić do siebie, zaczęłam pewne rzeczy. Pamiętam, jak siedziałam na toalecie i zmuszałam się do umycia zębów. Było mi bardzo trudno. Ja płakałam, ja nie miałam siły. I tak kawałek po kawałku, dzień, codziennie, aż do momentu, w którymś pięknego razu pomalowałam się, zobaczyłam w lustrze, uśmiechnęłam się do siebie i powiedziałam sobie dziękuję. Podziękowałam wszystkim ludziom, którzy byli na tej drodze, bo oni kawałeczek po kawałeczku, tymi małymi, drobnymi ruchami mnie z tego wyciągali. To było dla mnie bardzo trudne doświadczenie i ta obojętność, która mi wtedy towarzyszyła, ta brak chęci życia, ten taki bezsens, było niezwykle doświadczające i od tego momentu próbowałam się dowiedzieć, dlaczego mi się tak wydarzyło. I dlaczego się tak wydarzyło, dlaczego się tak stało w moim życiu? Oczywiście poprzez wieloletnią terapię doszłam do tych momentów i dzisiaj patrzę na to jako coś, co pozwoliło mi jakiś bieg wydarzeń odwrócić.
1: To bardzo ciekawe, co pani mówi, bo chyba nie każdy o tym wie, że ten bieg wydarzeń, jak pani określiła, czy jakiś fatum, chyba bardziej to byłoby odpowiednie, że można zatrzymać, a nawet zmienić wektory tego.
0: Tak, uważam, że można, że to przychodzi taki moment, taka iskra, w którym powiedziałam dość. Dość. To nie może dłużej trwać. Ja tak nie chcę żyć. I to był, oczywiście ta decyzja była jakby, ja miałam na to przestrzeń. Bo byłam wtedy z ludźmi, którzy mi rzeczywiście jakby na to pozwolili, że ja mogłam poleżeć w tym łóżku, że ja mogłam doświadczyć tego bezsensu, że zajęli się moim dzieckiem, bo wtedy miałam już córkę. I to był moment, w którym pamiętam, jak moje dziecko przyniosło rysunek ze szkoły, a na tym rysunku była mama leżąca w łóżku.
1: Klasyka gatunku. Dzieci obrazują to, co widziały w domu.
0: Bo tak, bo ona z mamą mogła się porozmawiać tylko w łóżku, bo ja nie miałam siły, żeby wyjść się z nią pobawić. Nie miałam siły, żeby wstać i zrobić sobie posiłku. Więc to był taki moment, jakby, jak mogłabym powiedzieć, że jak można zejść nisko, to zeszłam. I później przyszedł taki impuls, w którym powiedziałam dość, już nie chcę tak żyć.
1: A czy mogę zapytać, co panią najbardziej bolało, uwierało, wkurzało to, co wreszcie spowodowało, że pani ruszyła z miejsca. I tu znowu nawiążę taką delikatną analogię do terapii uzależnień. Mówię na podstawie 7 lat audycji z Markiem Łabucińskim. On mówi o osobach uzależnionych, głównie o narkotykowych i alkoholowych, że ci ludzie bardzo uzależnieni mają serdecznie dość tych wszystkich świństw.
0: Tak.
1: I są umęczeni tym pijaństwem, braniem i tak dalej. I bardzo chętnie by w kosmos to wywalili, ale już są uzależnieni chemicznie, metabolicznie i tak dalej. I moment zwrotu na jasną stronę mocy dopiero wtedy następuje, w czasie oczywiście terapii, najlepiej grupowej, czyli tak zwana terapia przez społeczność, gdy straty w rozumieniu bardzo szerokim. Czyli na przykład właśnie to, że ja już jestem na dnie, mam długi, leżę, nie chcę mi się wstać, ani no jestem bez sił, no martwy człowiek tylko żyje. Gdy mu to już tak dopieka, że mówi dość i zaczyna ruszać. A jeśli mogę zapytać w pani przypadku, co było tym takim czynnikiem, który najbardziej pani, nie wiem, dopiegł, wreszcie do panią to dotarło, nie wiem, czy patrzy pani na córkę, No to obraz jest, nadaje się na film, naprawdę, na mocny film. Że pani młoda, śliczna, zdrowa dziewczyna leży jak Bela, obok wspaniałe dziecko i pani zamiast tutaj latać jak Pershing po domu, pełna energii, no bo ma ku temu zdrowie, to mówię, somatyczne, ciało jest okej, a pani tutaj umiera.
0: Tak.
1: Co ruszyło pani? Bo to może być bardzo ciekawe dla osób, które nas słuchają, albo może kogoś mają w rodzinie. Niech ma ta wypowiedź pani taki walor, w cudzysłowie trochę edukacyjny, ku pokrzepieniu serc.
0: Powiem tak, że było tak, że nie umiałam się zatrzymać przez kilka dni z płaczu. Cały czas płakałam. Ja nie wiedziałam, z jakiego powodu ja płaczę. Ja cały czas płakałam. Ja już miałam dość serdecznie. Poprosiłam, żeby ktoś zawiózł mnie do lekarza. Pojechałam do lekarza. Lekarz przepisał mi wtedy leki. I powiedział, żebym wzięła 1/3 tej tabletki. I ja wzięłam ten lek. 1/3, tak jak przepisał. Spałam 17 godzin na dobę. Obudziłam się. Nie bardzo wiedziałam, gdzie jestem, co się ze mną dzieje. Ile czasu minęło i nie umiałam się odnaleźć.
1: Ale przepraszam, dziecko było pod opieką.
0: Tak, jasne. Oczywiście. I ja wtedy, moja pierwsza myśl, że ja już nigdy w życiu nie chcę tego doświadczyć, ja nie chcę tak żyć. I taki napływ takiej silnej woli życia odmienił to, że ja każdego dnia walczyłam o siebie, o swoje zdrowie. Zmuszając się do małych rzeczy, do mycia zębów, do wstania, do ubrania się.
1: Naprawdę się pani zmuszała?
0: Tak. Ja płakałam na toalecie, mi jakby całe fizyczne ciało odmówiło kompletnie posłuszeństwa, bolało mnie wszystko. Ja się zmuszałam do mycia zębów. Pierwsze dni były takie, że ja myłam zęby i płakałam.
1: To po co pani je myła?
0: Bo to były malutkie kroczki do tego, żebym się oswajała z tym ruchem, żebym się zmuszała, żebym się przełamywała, żebym zaczęła normalnie funkcjonować, żebym wróciła do życia w społeczeństwie, żebym w ogóle wróciła do życia, bo miałam wrażenie, że ja umarłam.
1: No bo tak było tak naprawdę.
0: Tak.
1: Funkcjonalnie.
0: Tak. Więc po tej sytuacji coś się we mnie obudziło i powiedziałam, okej, ja nie chcę tak żyć. Ja już nigdy do tego nie dopuszczę. Ja muszę się podnieść. Ja muszę zacząć żyć, bo ja umarłam za życia.
1: Ile to trwało do momentu osiągnięcia takiej pełnej sprawności pani? Tak mniej więcej.
0: 9 miesięcy.
1: To pani się ładnie 9 miesięcy rodziła.
0: Tak. Można tak powiedzieć, że urodziłam się trochę
1: regulaminowo.
0: Tak. 9 miesięcy, tak. Tak to prawda.
1: Patrzę na zegar. Nie wiem, kiedy minęła ta godzina antenowa, prawie 40 minut naszego spotkania. Może kiedyś jeszcze po tym porozmawiamy, jeżeli pani miała ochotę, bo traktuję to właśnie nie tyle z punktu widzenia poznawczego, ale takiego właśnie trochę edukacyjnego, to o czym pani powiedziała. Nie zdawałem sobie sprawy, że nasza audycja pójdzie takimi torami. Ale bardzo dobrze. Bardzo pani już dziękuję jeszcze, za szczerość.
0: Chciałam jeszcze jedno powiedzieć, panie Krzysztofie. Chciałam powiedzieć, w którymś momencie było nawiązanie do tego, że ludzie idą na psychologię i traktują tego jako terapię. Być może i tak. Ja jestem osobiście w terapii przez długie lata, zmieniając tylko jakby z przerwami i zmieniając jakby nurty w terapii. I dzisiaj wiem, że terapeuta to też człowiek, psycholog to też człowiek i że oni również potrzebują pomocy. To, że mają wiedzę, to nie znaczy, że potrafią sobie pomóc. Że od pomocy jest drugi człowiek z tą wiedzą, ale my sami sobie wiedzą niestety nie jesteśmy w stanie pomóc. My jesteśmy w stanie zrozumieć pewne rzeczy, ale zrozumienie to nie wszystko.
1: Lubi pani chodzić do terapeuty?
0: Tak, lubię.
1: Pytanie może dziecinne, ale myślę, że bardzo istotne.
0: Myślę, że to fajnie jest lubić swojego terapeuta, a przede wszystkim uważam, że najważniejsze, co ma moja terapeutka, to daje mi takie poczucie zrozumienia, bo przychodzę do niej z różnymi sprawami. Nie zawsze one są kolorowe i fajne, tylko dotykamy bardzo głębokich wewnętrznych ran. To daje mi poczucie, jakby uszanowania tego, co się ze mną dzieje, daje mi poczucie spokoju, a przede wszystkim mam do niej poczucie zaufania, że mogę jej powiedzieć o wszystkim. Nawet jak uważam, że się zachowałam nie w porządku i że wstydzę się tego zachowania, to z tym wstydem jestem w stanie jej powiedzieć, że się wstydzę. I to cenię sobie u niej najbardziej, że daje mi taką przestrzeń, w której mogę przyjść i powiedzieć, że czasami jest tak, że człowiek sam przed sobą nie chce się przyznać, a w rozmowie z nią to mam taką odwagę, ale też z drugiej strony mam odpowiedniego człowieka do tego, żebym mogła to powiedzieć.
1: Pani Malwino, to tak na koniec, może kiedyś spotkałem człowieka, który wymagał pomocy psychologicznej. Sam o tym mówił. Natomiast z jakiegoś tam powodu absolutnie się przed tym wzbraniał. To dość charakterystyczne, że osoby, które potrzebują, mówią, nie, ja nie potrzebuję. Ale może to jest właśnie wątek na inną audycję. I proszę sobie wyobrazić, że ja tak jako taki właśnie słuchacz 7-letni audycji pod tytułem Terapeuci, wpadłem na pomysł i powiedziałem tak, słuchaj, wizyta u psychologa terapeuty to nie jest żaden zabieg chirurgiczny bez znieczulenia. Wiesz co, to są pogaduchy. Jakby to trywialnie nie zabrzmiało, wydaje mi się, że to jest chyba klucz tego spotkania. Że ty po prostu idziesz człowieku porozmawiać z drugim człowiekiem, że on jest metodologicznie, metodycznie, psychologicznie, warsztatowo przygotowany, to wspaniale. To on będzie umiał z tobą rozmawiać, a nie popłacze się razem z tobą i będą dwie bidy w kącie chlipały. I dlatego wydaje mi się, że może lepiej byłoby, że nie wysyła się człowieka do psychologa, bo to jeszcze troszkę straszy, jest pewnego rodzaju takie odium, tylko mówi się, wiesz co, idź sobie pogadaj z psychologiem. Ja wiem, że to brzmi amatorsko i może słabo, ale jeżeli miałbym kogoś zachęcić, to by idź pogadaj z drugim człowiekiem. Fajnie, żeby to był ktoś mądry, przygotowany.
0: Ja bym chciała też, żeby pokazać jeszcze jedno spojrzenie, że idziemy do psychologa, możemy pójść nie tylko, żeby opowiadać o swoich rzeczach, ale jeżeli możemy tam pójść po to, żeby się rozwijać, bo jeżeli jest coś, co blokuje mnie w działaniu, albo na przykład czegoś się boję, to z jakiegoś powodu się boję, więc mogę pójść z nim o tym porozmawiać. On ma narzędzia do tego, żeby mnie albo zmotywować, albo pokazać mi, gdzie jest sedno tej sprawy, która mnie blokuje, więc to nie musi być koniecznie w jakichś bardzo trudnych sytuacjach, ale pójście do psychologa może być w kwestii rozwojowej. Ja też u swojego terapeuty się rozwijam, nie tylko jakby przerabiam swoje traumy i różne jakieś sytuacje z dzieciństwa, ale również się rozwijam.
1: Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, za tą bardzo ciekawą i mam nadzieję pouczającą rozmowę. I proponuję, że przy następnym spotkaniu, jak się pani zgodzi, to zaskoczę panią pytaniem. Czy w przyszłości będzie pani chciała pomagać innym ludziom jako absolwentka kierunku psychologii, tak jak dzisiaj ktoś pani podał rękę i pomógł? Możemy się tak umówić?
0: Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Pani Malwina Ratajczak, studentka psychologii, dorosła dziewczyna, dobrze zapowiadająca się, młoda, wykształcona osoba, z którą będę miał przyjemność porozmawiać jeszcze kiedyś. W razie pytań, polemiki albo zdania odrębnego proszę do mnie napisać. Adres poczty radiowej jak zawsze krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Naszym gościem jest dziś Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: Rowerem pan do nas przyjechał?
2: Nie, samochodem dzisiaj.
1: Wstyd!
2: To wstyd, tak. W sumie mogłem się wpisać oczywiście w trasę, natomiast nie miałem zbyt dużo czasu rano, więc musiałem dość szybko się przemieścić. Natomiast fakt, dzisiaj wielkie wydarzenie sportowe, rowery zdominują przez jakiś czas ulicę Opola i bardzo się cieszymy z tego tytułu.
1: Samochody jeszcze jeżdżą, ale już niebawem w związku z przygotowaniami do Tour de Pologne trzeba będzie omijać w centrum.
2: Tak. Jest, myślę, dość precyzyjnie opisana ta trasa przebiegu startu, więc przez jakąś godzinę z niewielkim okładem te ulice, którymi biegnie trasa biegu, są wyłączone faktycznie z ruchu, natomiast to mniej więcej po godzinie 10, więc na razie jeszcze bezpiecznie proszę dotrzeć do pracy i zaparkować swoje samochody.
1: Po raz czwarty Tour de Pologne przejeżdża przez stolicę naszego regionu, więc można już powiedzieć, że to taka tradycja się powoli robi.
2: Tak, co kilka lat faktycznie gościmy wyścig. Zresztą to ma bardzo taki duży wymiar promocji miasta. Na to bardzo zwracamy uwagę przy organizacji czy współorganizacji tego wydarzenia, ponieważ no, jest to jedna z większych imprez sportowych o zasięgu też międzynarodowym. Wiele stacji telewizyjnych na całym świecie transmituje w ogóle przebieg wyścigu. Są gdzieś dane, że to jest kilkadziesiąt, koło 60 nawet transmisji poza granicami kraju. Wobec tego no, promocja miasta jako takiego jest bardzo powszechna przy współorganizacji tego wydarzenia. Jest to kapitalne też wydarzenie już stricte sportowe. Ma wielu fanów, kibiców na trasie, więc tak jakby zachęcamy dzisiaj też naszych mieszkańców do tego, żeby wspomogli sportowców, żeby wyszli na ulicę i dopingowali.
1: A rozpoznawalność pana zdaniem miasta w świecie rośnie? No miał pan taką sytuację, że przyjechał inwestor i powiedział: ach, przyjechałem, bo widziałem Opole przy okazji transmisji Tour de Pologne.
2: Myślę, że wielu różnych wydarzeń i nie tylko sportowych, ale też kulturalnych, tego co się w przestrzeni miasta dzieje na co dzień, inwestorów, którzy pojawiają się w mieście, to wszystko są jakby części składowe tego, że wizerunek miasta na pewno rośnie. Mamy taki film promocyjny, który często pokazujemy inwestorom, którzy jak wygooglują sobie powiedzmy Opole, tak, no to widzą jakieś podstawowe informacje co do powierzchni, co do liczby ludności, te podstawowe dane. Natomiast gdy pokazujemy zakres działalności miasta od tej przedsiębiorczości, która docelowo najbardziej interesuje zawsze inwestorów, po to, co można robić po pracy, czyli wydarzenia kulturalne, sportowe, tak jak powiedziałem, możliwość spędzania wolnego czasu, no to inwestorzy są często zachwyceni, nie spodziewając się aż takiej skali miasta. I na pewno wyścig kolarski o charakterze międzynarodowym z tak wieloletnią, ponad 80-letnią historią jest kolejnym takim elementem, który ten wizerunek pozytywny miasta buduje.
1: A ten zbliżający się koncert Padre Guillerme na stadionie i taka arena też ten wizerunek w świecie wzmocni?
2: No zdecydowanie tak. No, myślę, że jak ktoś nie do końca był zorientowany z jaką gwiazdą i artystą, jakiego formatu mamy do czynienia, to w tej chwili przejrzał na oczy troszkę, ponieważ tak jak słyszymy z komunikatów diecezji opolskiej, która dysponowała biletami, rozeszły się w praktycznie parę chwil, dosłownie w ciągu jednego dnia ta pierwsza pula i później ta decyzja o przeniesieniu na stadion i te dodatkowe 10 tysięcy wejściówek, no znowu kolejnego dnia praktycznie ich już nie było, no to jest absolutny top, tak? Wymiar promocyjny i jak najbardziej tak, i też to, do czego dążyliśmy, czyli stworzenie przestrzeni nie tylko sportowej na naszym stadionie. To jest bardzo istotne, cieszymy się z tego tytułu, ponieważ tak komunikowaliśmy, tak planowaliśmy ten Stadion Opolski, aby nie był tylko miejscem wydarzeń sportowych, ale także właśnie wydarzeń artystycznych, kulturalnych. Cieszymy się, że tak duży koncert już we wrześniu zawita właśnie na Itaka Arena.
1: A to oznacza, że będą kolejne koncerty?
2: Myślę, że tak. Natomiast oczywiście wszystko jest zależne od tego, jak wygląda harmonogram piłkarski, no bo to jest podstawa tych zawodów sportowych, meczów piłkarskich jest całkiem sporo w pierwszej lidze, w której występuje Odra. Do tego dochodzą mecze pucharowe, do tego dochodzą dochodzą też rozgrywki, które realizujemy i wypełniamy ten stadion w czasie, kiedy nie gra Odra, bo wiem, że wszyscy śledzą zmagania, czy większość pierwszoligowego klubu, natomiast my staramy się, aby ten stadion żył także wtedy, kiedy tam Odry nie ma, kiedy
1: czyli
2: nie gra swoich
1: znaleźć
2: meczów.
1: Okienko, tak?
2: Tak jest. Organizujemy tam parę razy w roku zawody dla przedszkolaków, turnieje piłkarskie. Są to kapitalne wydarzenia, bo dzieci z naszego miasta mogą odwiedzić stadion, mogą wejść na murawę i zagrać, poczuć się jak prawdziwi piłkarze, pomyśleć, jak to za kilka lat może być, gdy będę sumiennie trenował. Cieszę się niezwykle z tego. Mamy taki projekt organizacji lekcji na stadionie sportowym o charakterze takim profilaktycznym. Finansujemy to z budżetu miasta, zapraszamy nasze opolskie szkoły, prowadzimy tam naukę pierwszej pomocy, prowadzimy profilaktykę.
1: Czyli stadion żyje generalnie, tak, nie tylko pierwszą ligą.
2: Zdecydowanie, ale tak, i na tym nam bardzo zależało.
1: Bo to 14 tysięcy ludzi, którzy się zjawią w jednym czasie w tym samym miejscu. Czy miasto logistycznie podoła temu wyzwaniu?
2: Będziemy na pewno jeszcze starać się wesprzeć organizatora tutaj, aby faktycznie jak najbardziej logistycznie usprawnić to wydarzenie. Natomiast mamy akurat szczęśliwą lokalizację naszego stadionu, ponieważ w okolicy znajduje się sporo miejsc parkingowych. Będziemy na pewno wzmacniać komunikację zbiorową miejską w tym dniu koncertu. Często to robimy przy okazji chociażby ważniejszych meczów Odry. Dodatkowe dedykowane autobusy komunikacji miejskiej dojeżdżają do stadionu. Zachęcamy też oczywiście mieszkańców do tego, żeby zbierali się w kilka osób, tak? Nie korzystali zupełnie z indywidualnego transportu, tylko gdzieś tam dogadywali się wspólnie, korzystali z jednego samochodu w kilka osób, żeby dochodzili pieszo, dojeżdżali rowerem. To są wszystko formy, które są jak najbardziej dostępne i myślę, że w tym czasie wrześniowych meczów piłkarskich czy koncertu planowanego spokojnie można z tego zrealizować, więc myślę, że się nam to wydarzenie uda.
1: A będzie bezpiecznie? No bo to koncert wymaga też innego rodzaju zabezpieczeń, tak? Chodzi o dostęp do karetek pogotowia, ratowników, strażaków,
2: policjantów. Oczywiście taki koncert, tego typu wydarzenie wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. To nie jest tak, że dzieje się to z dnia na dzień. Mamy oczywiście cały plan bezpieczeństwa, o którym pan powiedział, zatwierdzony przez strażaków z uprawnieniami, który wskazuje te strefy bezpieczeństwa, te strefy ewakuacji, więc to wszystko będzie zabezpieczone. Mamy też informację od wykonawcy stadionu, że oczywiście jest to możliwe, aby taki koncert zrealizować i on utrzymuje gwarancję, zapewnia, że taka liczba osób na murawie, na specjalnych oczywiście podkładach, które będą na tą okoliczność przygotowane, jest bezpieczna dla samej murawy, że tyle osób po prostu ten stadion pomieści spokojnie, bo tak jak powiedziałem, też było nasze założenie i zamierzenie, żeby mógł służyć jako przestrzeń koncertowa na takie koncerty większe. Tak? Nie mamy aż tak dużej przestrzeni koncertowej w naszym województwie, więc myślę, że ten koncert będzie takim pierwszym, który pokaże, że faktycznie, jeżeli chcemy gwiazdę większego formatu, to na stadionie jest taka okoliczność, żeby taki koncert zorganizować.
1: To kto następny?
2: Zobaczymy.
1: Scorpions, Rolling Stones.
2: Tak, myślałem, że prowokacyjnie będzie pan zadawał takie pytania. Bardzo bym chciał. Zobaczymy dla jakich zespołów będziemy też atrakcyjną przestrzenią koncertową, bo to w dużej mierze też od tego zależy. Natomiast będziemy na pewno się starać, żeby wykorzystywać stadion do tych celów.
1: Ale trawa nie zostanie zadeptana. Powiedział pan, że to maty będą rozkładane.
2: Tak, mamy takie zapewnienie.
1: Na Narodowym to oni sobie tam zwijają tą murawę.
2: Można wymienić, oczywiście. Tego nie chcemy, ponieważ mamy trawę naprawdę najwyższej jakości. Jesteśmy bardzo wysoko oceniani w rankingach przygotowania do rozgrywek piłkarskich PZPN-u. No, trawa jest naprawdę pokazywana jako wzór prowadzenia murawy. To jest ogromna, ciężka praca zakładu komunalnego i tak zwanych greenkeeperów, którzy na co dzień troszczą się o tą murawę, więc nie chcielibyśmy, aby ona była zdewastowana, ale ten projekt już mieliśmy sprawdzony. Przy okazji meczu otwarcia mieliśmy zabezpieczoną część murawy, tam się odbyła taka krótka, co prawda, sesja koncertowa, tak bym to nazwał, natomiast na bardzo podobnej zasadzie. Specjalne podkłady, które zabezpieczają murawę i punktowo nie dochodzi do takiego zdeptania, tylko to jest jakby rozłożone na całej powierzchni, więc w taki sposób można tą trawę na jakiś czas przykryć i nie powinno się nic strasznego z nią wydarzyć.
1: No właśnie, PZPN sporządził raport dotyczący organizacji i tego, jak przebiegają mecze na polskich stadionach. No i tutaj i taka arena wypadła bardzo dobrze. Wysoko doceniono między innymi dostępność miejsc parkingowych czy organizację ogólną. To chyba dobra wiadomość tak, również dla miasta.
2: To właśnie odpowiadając trochę na to wcześniejsze pytanie właśnie o organizacji i logistyce tego większego troszkę wydarzenia, tak, bo teoretycznie zwiększamy liczbę osób, które w danym momencie mogą być na stadionie, na normalnym meczu piłkarskim, może być niecałe 12 tysięcy, 11 700, to jest pojemność stadionu. Natomiast właśnie przy organizacji meczów piłkarskich tak zaobserwowaliśmy. Nie ma wielkich problemów logistycznych, komunikacyjnych. Oczywiście ten główne skrzyżowania są dociążone w tym czasie, natomiast staramy się, tak jak powiedziałem, wtedy odpowiadać zwiększoną liczbą kursów komunikacji miejskiej. Stąd też myślę, że ta ocena jest też na pewno efektem świeżości tego stadionu. Wiele osób jest po raz pierwszy na meczach piłkarskich Odry na tym stadionie. Wielu z tych ludzi wraca na stadion. Myślę, że dzisiaj jest już też taki czas, w którym chcemy jako kibice oglądać widowisko sportowe w komfortowych warunkach i na pewno i taka arena spełnia takie kryteria komfortowych warunków. Mamy bardzo dużo lóż wykupionych, wszystkie są praktycznie cały czas wykupione, udostępniane naszym przedsiębiorcom, prywatnym osobom, które chcą w jeszcze troszkę bardziej komfortowych warunkach to oglądać, to widowisko, a to wszystko buduje też budżet utrzymania tego obiektu. Wobec tego, patrząc wprost 1:1, niewiele większy koszt utrzymania dla miasta jest stadionu i taka arena z pojemnością prawie 12 tysięcy versus stadion przy ulicy Oleskiej, który miał 3,5 tysiąca miejsc.
1: Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Przenosimy się do internetu. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo na naszej stronie internetowej.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: bardzo przyjemny temperaturowo sobotni poranek. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko w 8 dniu sierpnia. Na zegarach 6 wiadomości poranne. Zaczynamy. Ceny paliwa niżej, reaktywacja. Decyzja możliwa na początku nowego tygodnia. 72 miejsca na nowym parkingu przy Osimskiej w Opolu. Płacimy od poniedziałku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, witam Państwa, rozpoczynamy. Na początku nowego tygodnia może zapaść decyzja o czasowym przywróceniu rządowego programu ceny paliwa niżej, ustaliło Polskie Radio. Trwa przeliczanie, ile taka czasowa rezygnacja z wyższego VAT-u na paliwa, bo do tego rzecz się sprowadza, będzie kosztować budżet państwa. Informacje w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
2: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce. Jak mówił, gdy był wprowadzany program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad $100, teraz jest to około 70-80 dolarów. Zaznaczył, że obecnie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw wyłącznie poprzez obniżkę VAT-u.
0: Weekend słoneczny w całym kraju. Synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaznacza, że będzie jednak nieco chłodniej niż miało to miejsce w ostatnich dniach.
3: Temperatura wyniesie od około 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, około 23 stopni w centrum. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, około 26-27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
0: A w Opolskiem dziś bardzo przyjemne 24 stopnie.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
0: Po spotkaniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w tym tygodniu w sprawie braku wody pitnej w kranach w Komorznie jest rekomendacja, by Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie montował zabory antyskażeniowe w domach. W ostatnich badaniach próbek wody minimalne przekroczenia stężenia pestycydu notuje się już jedynie w 3 na 12 punktów pomiarowych. Jest też apel do mieszkańców o płukanie sieci wewnętrznych. 3 zł na godzinę i 27 za cały dzień. Tyle trzeba będzie płacić od poniedziałku za postój na nowym parkingu przy Osimskiej w Opolu. Na 72 miejsca parkingowe, 4 przygotowano dla osób z niepełnosprawnościami. Za postój będzie można regulować płatność gotówką lub kartą w 2 parkometrach.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Latem w całej Polsce brakuje krwi. Najbardziej deficytowe są grupy z czynnikiem RH. Stąd apel do dawców, by dzielić się tym, co najcenniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6, przypomina Anna Kowalczyk z Centrum Krwiodawstwa z Radomia.
4: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
0: Honorowych dawców nie trzeba specjalnie zachęcać do tego, by pomagać.
5: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
6: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
7: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą.
6: Myślę, że pewnie komuś się przyda i pomoże.
0: Rocznie w polskich szpitalach to statystyka do ratowania zdrowia i życia chorych jest wykorzystywane około 1,5 miliona jednostek krwi.
1: Światowe agencje informują.
0: Parlamentarna frakcja rządzącej na Węgrzech TISY wybierze dzisiaj kandydata na prezydenta spośród 3 rekomendowanych przez kierownictwo tego ugrupowania. Nazwisko oficjalnego kandydata zostanie ogłoszone jeszcze dziś, prawdopodobnie w godzinach popołudniowych. Głosowanie w parlamencie węgierskim zaplanowano najpóźniej we wtorek. Prezydent Ukrainy z pierwszą oficjalną wizytą w Serbii, gdzie spotka się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. To pierwsza dwustronna wizyta ukraińskiego przywódcy w Serbii od objęcia przez niego urzędu w 2019 roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Warto podać Państwu kilka razy tę temperaturę. 14 stopni, coś czego nie notowaliśmy w ciągu ostatnich dni, nawet o tak wczesnej porze w regionie opolskim. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo tylko zachmurzy się odrobinę mocniej. Padać nie będzie. Temperatury maksymalne dzisiaj takie normalne, średnie. Od 22 do 24. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz dołącz do nas.
9: Twardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
10: Mój koniec świata był 863 dni temu.
11: Pierwsza myśl...
12: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
12: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Minęła godzina 6, a to znaczy, że zaczynamy Agroradio. Dzień dobry. Będziemy przygotowywać przetwory, budować drogi rolne i inwestować w małą infrastrukturę na obszarach wiejskich. To tylko niektóre tematy, którymi zajmiemy się w dzisiejszym Agroradiu. W Przysieczy zorganizowano warsztaty, które mają być takim sposobem na zatrzymanie smaków lata w słoikach. Mieszkańcy już po raz drugi zgromadzili się po to, żeby wymieniać się dawnymi przepisami na stworzenie drzemów, kompotów, powideł czy kiszonek. Te zajęcia miały także taki walor edukacyjny, żeby też wciągnąć w te tradycje najmłodszych mieszkańców. Z kolei w Urzędzie Marszałkowskim dzielono pieniędzmi na małą infrastrukturę, dzięki której powstaną place zabaw, place rekreacyjne czy wiaty, a wszystko w ramach projektu LIDER, w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej. Będziemy także rozmawiać z przedstawicielami samorządów, które otrzymały dotacje na budowę dróg dojazdowych do pól. To także ważna infrastruktura, która będzie służyć nie tylko maszynom rolniczym, ale często z tych dróg korzystają także rowerzyści czy rolkarze. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a będziemy mówić niestety o skutkach suszy, która nie odpuszcza i sieje spustoszenie na polach. Będziemy sprawdzać także, czy ministerstwo szykuje pomoc dla rolników. To wszystko i wiele innych ciekawych wiadomości będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę, dlatego zachęcam do pozostania z nami do godziny 7.00.

0: Dzieliliśmy się już z Państwem przepisami na kiszone i konserwowe ogórki, a tym razem będziemy mówić o drzemach, kompotach i powidłach. Ale oczywiście kiszonek też nie zabraknie, bo to wszystkie sposoby na zatrzymanie smaków lata w słoikach. Mieszkańcy Przysieczy wzięli się za wspólne gotowanie, do tego chętnie wymieniają się dawnymi przepisami właśnie na najlepsze przetwory. Po raz drugi w tej miejscowości zorganizowano warsztaty, które są także pomysłem na edukację najmłodszych. Jak mówili mi organizatorzy, wszystko po to, by dzieci dowiedziały się, skąd na przykład bierze się drzem i że niekoniecznie tylko ze sklepowej półki.
1: Nazywam się Edelrauda Gąbka i mieszkam w Przysieczy.
0: I proszę powiedzieć, bo tutaj wielkie wspólne robienie przetworów, no właśnie, żeby te smaki lata trochę zatrzymać na dłużej. Co dzisiaj Państwo przygotowujecie?
1: Będziemy szatkować kapusta na starej szatkownicy, takie jeszcze naprawdę 50 lat temu. Ona jest eksponatem, nawiasem mówiąc, u mnie w izbie regionalnej, a jest fajnie wyszorowaną, wymytą i dzisiaj będzie w akcji. Oczywiście trzeba ją poszatkować, trzeba ją kapustę później ubić, no żeby była na zimę.
0: Jak będziecie ją ubijać?
1: Według starych ludzi, takich jak ją, to powinno to być nogoma. Też pani tak znał? No, nogi porządnie się wtedy myje, gorącą wodą się myje i zawsze moja oma robiła, druga woda była z solą i później trzeba było wleźć do becki, to wcale nie było takie ciekawe, bo teraz ta kapusta będzie ciepła, ale jak my robili późno jesienią, ona była zimną, to było tak zimno w środku, a ta woda jest tak pluskała, w tym roku nie będzie tak źle, bo w tym roku nie ma tyle wody. Będzie nas, bo ona na sucho rosła. No oczywiście do tego trzeba mieć. Zależy od gustów. Ją robią tylko na przykład z marchewką, ale są tacy ludzie, którzy robią jeszcze z kminki. Właściwie to kiedyś to była jedyna witamina C przez całą zimę. Nic innego nie było. To była jedyna witamina C. I naprawdę ludzie dużo, okropnie kapusty jedli. No ale teraz się dowodzą do słoików. Takie warsztaty prowadzą do tego, że nawet starzy ludzie się uczą, nie tylko młodzi. Uczyli się, w zeszłym roku dowiedziała, że jak się słoik, bo to w słoiku my kisili, jak się słoik przykryje folią i zakręci, inaczej trzymie. A jak się dodał troszeczkę cukru do tej całej cukru, to też to ma taki miękki smak.
0: No to jeszcze zapytam, bo to głównie kapusta w roli głównej, ale też usłyszałam, że będą i ogórki. To u pani jak się ogórki robi?
1: U mnie najwięcej jest właściwie takich na occie, a na początku pierwsza się robi kiszone ogórki. Kiszone ogórki to u mnie się robiło kiedyś. Cały czas my robili w bądźcu. To jest garnek gliniany. O, dopóki kapusta nie była potrzebna, to te ogórki były w tym garku glinianym. I się z góry brało, to one nigdy nie były i zawsze były mocne, twarde. Najważniejsza to jest woda. Woda, chrzan, koper i czosnek. To jest podstawa. I ta sól, nie woda z solą. Na 1 litr wody jedna duża łyżka soli. A właściwie moja znajoma Rose mi dała skostować z lubczykiem. I niech mi pani powie, że to jest dobrze smakowało. Pierwszy raz w życiu jadła, już sobie tego nie robiła. Inny smak, taki lubczykowaty, bo to zależy później od tego. Ale podstawa to jest jednak chrzan, czosnek, sól.

0: łyżek octu, 3 łyżki cukru i 1 łyżka soli. Zamieszał się, zalewał się i jest.
1: To ja zapytam właśnie, czy młodzi garną się do tego, żeby robić przetwory z tych letnich dobrodziejstw?
0: Było bardzo dużo dzieci. Podejrzewam, że wakacje to jest fajny czas, żeby te dzieci coś wiedziały o tym, co można zostawić na zimę.
2: Nie takie proste, bo trzeba ciśnić.
3: Nazywam się Magdalena Ramola. Robiliśmy ogórki z rodzynkami, przetwory śliwek, kompot jabłkowy.
1: Chętnie sięgasz po takie przetwory, lubisz?
3: Najbardziej to kompot z jabłek i z śliwek i chyba będzie drzem z śliwek, bo tam coś wprawie robili. Na początku rozkrajali śliwki na pół, to w trakcie przynieśliśmy chyba tak około 8-9 słoików litrowych. Dali do każdego po pół, dałam 3 łyżki cukru, a później dosypali i zalali wodą.
1: A powiedz jeszcze, bo mówiłaś o ogórkach z rodzynkami. Co robiliście z tymi ogórkami?
3: Były takie większe ogórki, to na początku jak jest ogórek, to na pół, każdą połowę jeszcze na pół. Później wciskali je do słoików. Wcześniej jeszcze zagotowaliśmy rodzynki w wodzie. Dodali jeszcze tam jakichś różnych przypraw i tych rodzynek.
4: W tym roku mamy drugą edycję robienia przetworów. W tamtym roku była to historia w słoiku zamknięta. W tym roku mamy rozszerzony projekt jako Opolszczyzna w wielu smakach, bo dochodzi do tego cykl filmów, nie tylko o przetworach, ale i wykopkach i o kowalstwie. Krzysztof Janikula, prezes Fundacji Bonus. Nasi mieszkańcy naszej okolicy korzystają z tych warsztatów, robią razem te przetwory, wymieniają się doświadczeniami, przepisami. Staramy się, żeby pokazać dzieciom, w szczególności dzieciom, że wszystko, co daje nam ziemia, możemy włożyć do słoika, zabezpieczyć i te smaki lata wykorzysta też zimą.
5: Opukałyśmy teraz właśnie borówki i to będzie z tego, co mi powiedziano, to będzie dżem borówkowy. Teraz te borówki wsadzamy do słoika, a następnie dodajemy 2 łyżki cukru i zalewamy to później wodą i zakręcamy. Zuzanna Mroz.
6: Jak usłyszeliśmy, warsztaty tworzenia powideł czy kompotów to nie wszystko, bowiem w ramach tego samego projektu zorganizowano warsztaty, podczas których zgłębiano również tajniki kowalstwa i dawnych zawodów.

0: 12 opolskich gmin zainwestuje w skateparki, tereny rekreacyjne czy nowe place zabaw. Rozdysponowano kolejne pieniądze w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Tym razem z programu LIDER samorządy otrzymały w sumie ponad 3 miliony złotych.
1: W miejscowości Chruścina na osiedlu wygospodarowaliśmy przestrzeń na powstanie skateparku i rolkowiska 215 metrów długości, 2,5 metra szerokości, ale też urządzenia, które będą się znajdować na tym skateparku. To infrastruktura również taka wypoczynkowa, ławkowa, doświetlenie solarne. Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. Powstaje inicjatywa wśród młodzieży, my jako samorządowcy chcemy ją realizować, więc ogromna radość wśród naszych młodych ludzi. Planujemy inwestycje w przyszłym roku.
2: Bartłomiej Kostrzewa, Budmistrz Niemodlina. Będziemy dobudowywać, przebudowywać, modernizować trzy place zabaw na terenie miasta, dlatego że najczęściej było tak, że na obszarach wiejskich z funduszu sołeckiego sołectwa sobie te place zabaw modernizowały, natomiast w mieście mieliśmy problem i w ramach tego dofinansowania mamy 258 tysięcy złotych środków unijnych. Będziemy modernizować trzy place zabaw, jeden przy ulicy Rejmonta, jeden przy ulicy Sportowej i na osiedlu Liściastym. Łączna wartość tego zadania kosztorysowo tych trzech placów zabaw to blisko 500 000 zł. No ponad połowa środków to będą środki unijne. To jest kwestia wyboru wykonawcy. Nie chciałbym tutaj deklarować co do terminów, bo naprawdę bardzo dużo w tej chwili mamy bogaty program zadań inwestycyjnych w gminie Niemodlin, więc musimy mądrze do tego podejść, ale nie będziemy zwlekać, dlatego że takie jest oczekiwania, nasze place zabaw są już mocno zdegradowane. Będziemy przede wszystkim dobudowywać nowe urządzenia zabawowe, wymieniać urządzenia zabawowe, tworzyć także ogrodzenia, zabezpieczenia, bo czasami też jest taka potrzeba i obowiązujące przepisy nas do tego, że tak powiem, zmuszają. Tak więc myślę, że dzięki temu te place zabaw, które zostaną zmodernizowane, no będą spełniać już wszelkie możliwe warunki funkcjonalności.
3: Marek Pietruszka, burmistrz Strzelaczek. Wywalczyliśmy dotację na budowę placu zabaw w Strzelaczkach. Ten plac zabaw jest bardzo potrzebny. Ten obecny, który jest, ma już swój wiek, powiedzmy sobie szczerze, wymaga wymiany, w związku z czym pozyskanie tej dotacji było dla nas istotne. Nie są to może jakieś duże środki, bo większą część dołożymy z budżetu własnego, ale dzięki temu właśnie powstanie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, które na pewno będzie cieszył nie tylko mieszkańców, ale i osoby, które do nas przyjeżdżają, a tych osób jest bardzo dużo. Myślę, że ten plac zabaw powstanie na przełomie tego i przyszłego roku. Teraz po podpisaniu dotacji będziemy mogli ruszyć z całą procedurą związaną z zamówieniami publicznymi, co też niezwłocznie nastąpi i myślę, że niedługo na wiosnę będziemy mogli przecinać wstążkę i zapraszać Państwa serdecznie na otwarcie, ale również i do zabawy.
4: Janusz Staszowski, zastępca burmistrza Pruszkowa. Dofinansowanie do placu wiejskiego w Ziemnicach Małych. Mamy kilka przetargów już przygotowanych, także będziemy się starali, żeby na koniec roku przygotować pełną dokumentację i przetargową, tak żeby w przyszłym roku wiata i wszystkie elementy powstały. Oczywiście nasadzenia, cała infrastruktura dojścia, oczywiście oprócz nasadzeń mamy tam budki lęgowe dla ptaków, dla jeży, dla owadów, nawodnienie, zbieranie wody, także cały plac do rekultywacji, jakby powiedzieć, od nowa postawienie nowego placu zabaw, ale to już z innego programu.
5: Tutina z Cichy Jolanta, zastępca skarbnika gminy Łambinowice. Będziemy realizować w miejscowości Malżowice Wielkie plac zabaw z parku, który jest przy dworku, pozostałościach historycznych. Plac zabaw, miejsce do grillowania, tablice edukacyjne, miejsce, gdzie będą spotykały się rodziny, społeczność tamtejszej miejscowości oraz myślę, że przyjezdni również. Potrzebujemy miejsc, gdzie nasze rodziny wyjdą, spotkają się ze sobą, odejdą od naszych monitorów, od tego pędu, zatrzymamy się na chwilkę i spędzimy razem czas.
6: Gmina Biała, Edward Plicko, burmistrz Białej. Jeżeli chodzi o lidera, to w tym rozdaniu chcemy wybudować boisko wielofunkcyjne z placem zabaw i z takimi mini kortami do golfa. Także myślę, fajna inwestycja w jednej z 30 miejscowości naszej gminy. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni i będzie to bardzo funkcyjne i spełni oczekiwania naszych mieszkańców.
7: Infrastruktura publiczna, czyli taka dostępu do małej infrastruktury technicznej, okazuje się, wychodzi na plan pierwszy i największe zainteresowanie jest właśnie w tym zakresie. Realizujemy plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. Dzisiaj wręczamy 12 umów, do tej pory wręczyliśmy już 104 takie umowy. Umów dzisiejsza kwota dofinansowania to prawie 3 100 000 zł, ale drugie tyle dokładają beneficjenci, czyli gminy, czyli wartość wszystkich umów dzisiaj ponad 6 000 000 zł. Trzymamy kciuki, dlatego że ta infrastruktura wydaje się być dzisiaj najbardziej istotna, najbardziej taka bliska ludzi, najbardziej namacalna i z której chyba najwięcej osób korzysta. Ale jesteśmy niewiele więcej niż na pół metku w ogóle planu strategicznego WPR, więc do końca 2028 będziemy ten program realizować, ale sądząc po tym, jakie przeciągnięcie było na prawie wcześniej, to myślę, że rok 2029 to będzie takie optimum, kiedy będziemy kończyć ten program, czyli sporo przed nami jeszcze.
0: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. A my za chwilę wrócimy jeszcze do Urzędu Marszałkowskiego, tym razem jednak dzielono pieniędzmi na drogi transportu rolnego.

0: I zgodnie z zapowiedzią będzie teraz o drogach transportu rolnego. Przedstawiciele 11 opolskich samorządów odebrali dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. To 9 gmin i 2 powiaty. Rozdysponowano łącznie niemal 3 miliony złotych. Dzięki temu powstanie blisko 7 kilometrów nowych i wyremontowanych dróg.
1: Wszystkie wnioski, które do nas trafiają, nie pozostają, że tak powiem, bez reakcji. My te wnioski zawsze rozpatrujemy pozytywnie. 2 miliony 750 tysięcy na dzisiejszych 9 umów z gminami i 2 umowy z powiatami. Co do zasady, powiaty, oprogramowania, serwery, informatyczne kwestie, fizyczne prace do wykonania po stronie gmin. Tych gmin dzisiaj 9. W sumie w tym roku już dedykowaliśmy na te zadania prawie 9 milionów złotych, a do roku 2016 wydaliśmy już ponad 37 milionów. Bardzo ważne zadania ze względu na zmieniające się uwarunkowania techniczne maszyn rolniczych, bo te maszyny dzisiaj już są zupełnie inne, aniżeli 10-15 lat temu. One są dużo większych gabarytów, szersze. W związku z tym te drogi dojazdowe też w wielu miejscach powinny być trochę inaczej modernizowane. Z tych dróg korzystają mieszkańcy danych miejscowości. Dobrze, no, że mamy taki mechanizm 2 w 1.
0: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
2: To jest bardzo istotne zadanie. To jest kilometr starej, mocno zużytej drogi, która była mocno dziurawa. Ta pierwotna warstwa asfaltu, która była, miała może raptem 2 cm. Droga była bardzo dziurawa. Część mieszkańców te dziury uzupełniało drobnym gruzem, co stwarzało nie lada niebezpieczeństwo przy poruszaniu się tej drogi.
0: Mówi Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
2: W związku z czym bardzo się cieszę, że uda się to zrobić, bo wreszcie odzyskamy bezpieczny dojazd do pól, ale będzie to również bezpieczny dojazd do centrum takiego przyrodniczego, które jest na samym końcu tego wybudowane. Cieszę się, ponieważ jesteśmy już po przetargu i z 1 200 000 złotych planowanego pierwotnie kosztorysu inwestorskiego, po przetargowo kwoty te spadły do 800 000 złotych, dofinansowanie 450 000, w związku z czym można policzyć, że niewiele dokładamy, bo tak naprawdę dokładamy 350 000 złotych i zyskujemy nową drogę o długości prawie kilometra, która na pewno będzie wszystkim służyła. Przesunęliśmy termin wykonania na miesiąc wrzesień, ponieważ nie chcieliśmy, żeby prace przy budowie tej drogi kolidowały z pracami polnymi, które będą w swojej szczytowej fazie właśnie w okresie lipca, w okresie sierpnia. W związku z czym ten miesiąc wrzesień będzie idealny, ponieważ nie będzie już maszyn ani ciągników na polach i firma będzie mogła spokojnie realizować to zadanie.
3: To kolejna ważna inwestycja dla naszej gminy.
0: Dodaje Jan Leszek Wiącek, to burmistrz Wołczyna.
3: Ja cieszę się, że gmina Wołczyn każdego roku korzysta z takiego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest ważne dofinansowanie prowadzone przez Urząd Marszałkowski. Po ubiegłorocznej inwestycji, a więc oddania drogi łączącej Sobestwo Gierałcice z drogą krajową 42 w tym roku, planujemy kolejną drogę prowadzącą do gruntów rolnych, ale też z której będą mogli korzystać mieszkańcy, mieszkający obok, inni użytkownicy tej drogi. Droga w sołectwie Wierzbica Dolna, inwestycja na poziomie niespełna 600 000 złotych, z czego ponad 300 000 dofinansowania jest właśnie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałą kwotę 300 000 dokładamy z budżetu gminy. Inwestycja, która będzie polegać na wykonanie podbudowy drogi, ułożenie nawierzchni asfaltowej. Myślę, że nie tylko będą się cieszyć rolnicy, bo ta droga będzie prowadzić do gruntów rolnych, ale również i pozostali mieszkańcy. Gmina Wołczyn rozstrzygnęła przetarg w tym zakresie. Wyłoniliśmy wykonawcę, umowa już jest podpisana. Jeszcze w bieżącym roku oczywiście do końca listopada ta droga zostanie wykonana.
0: A ja tylko dodam, że w tym roku samorząd województwa przeznaczył na drogi dojazdowe do pól blisko 9 milionów złotych.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Minister rolnictwa zgodnie z zapowiedzią wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadanie sytuacji na rynku skupu wiśni. To odpowiedź na sygnały napływające od producentów z województw łódzkiego i świętokrzyskiego dotyczące gwałtownego spadku cen skupu oraz problemów ze zbytem i odbiorem owoców przeznaczonych do przetwórstwa. W piśmie szef resortu rolnictwa wskazuje, że w ciągu kilku dni lipca ceny wiśni przeznaczonych do mrożenia spadły do około 4 zł za kilogram, natomiast wiśni na tłoczenie do około 2 zł za kilogram. Jednocześnie minister zwraca uwagę na to, że identyczne obniżki cen w tym samym czasie we wszystkich zakładach przetwórczych mogą wymagać wyjaśnienia. Minister podkreśla też, że wydłużający się czas przyjęcia i odbioru owoców wpływa na pogorszenie ich jakości handlowej, co dodatkowo utrudnia sytuację producentów. A coraz więcej polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka trafią do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki.
0: Szef resortu rolnictwa powiedział, że na rynku filipińskim jest ponad 120 milionów konsumentów. Dodał, że zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo kraj się rozwija. Zmieniamy temat. Wielu rolników z regionu łódzkiego podczas tegorocznych żniw zbiera słabsze plony z powodu suszy i wysokich cen nawozów. Sprzedaż ziaren ociera się o granice opłacalności, a zmienna pogoda utrudnia koszenie kombajnem. Więcej w relacji Adama Łużyńskiego z Polskiego Radia Łódź.
2: Nawozy są tak drogie, że niektórzy rolnicy po prostu używali ich mniej. To w połączeniu z suszą spowodowało, że plony są słabsze. Prace utrudniają deszcze, bo na mokro nie można zbierać zboża. Mówi jeden z rolników z okolic Konstantynowa Łódzkiego.
3: Ledwo żeśmy przygotowali, to 2 godziny i żeśmy zjechali, bo deszcz zaczął padać.
4: Jak to w tym roku finansowo może wyjść u Państwa?
5: Za darmo.
4: Jak za darmo?
5: No za darmo, no. Koszty
3: poniżej kosztów produkcji. Więcej obaw niż nadziei.
2: Trudne i słabe żniwa odczuwają rolnicy w całej Polsce. W ubiegłych latach z 1 hektara można było uzyskać około 9 ton zboża. W tym roku rolnicy zbierają od 7 do 6 ton na hektar.
0: Mimo zmiennej pogody rolnicy wykorzystują możliwie każdą wolną chwilę bez opadów, aby móc pracować kombajnami i zbierać zboże. Szczególnie na terenach podmiejskich kierowcy aut osobowych powinni uważać na wyjeżdżające pojazdy rolnicze, które ze względu na swoje rozmiary mogą wymagać zjechania na pobocze. Przenosimy się teraz za granicę. Brytyjscy rolnicy ostrzegają, że przedłużająca się susza może doprowadzić do niedoborów niektórych produktów spożywczych. Brak deszczu, kolejne fale upałów i ograniczony dostęp do wody już odbijają się na zbiorach zbóż i warzyw. Skutki mogą być widoczne także na sklepowych półkach w postaci mniejszego wyboru produktów i wyższych cen.
6: Najbardziej zagrożone są uprawy zboża. W niektórych gospodarstwach żniwa rozpoczęto wcześniej, żeby uratować to, co jeszcze nadaje się do zebrania. Susza uderza także w producentów warzyw. Coraz trudniej utrzymać odpowiednią wilgotność gleby, a woda do nawadniania pól staje się towarem deficytowym. Problemy dotyczą m.in. ziemniaków, marchwi i sałaty. Alarm podnosi Krajowy Związek Rolników. Jego przedstawiciele ostrzegają, że jeśli pogoda szybko się nie zmieni, skutki suszy będą odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy. Trudna sytuacja dotyczy również hodowców zwierząt. Na wysuszonych pastwiskach brakuje trawy, dlatego część rolników już teraz sięga po paszę przygotowaną na zimę. Brytyjskie sklepy będą próbować uzupełniać braki większym importem, ale susza i ekstremalne temperatury dotykają także inne kraje Europy. Jeżeli zbiory będą słabsze w kilku państwach jednocześnie, ceny sprowadzanej żywności również wzrosną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Z początkiem sezonu winobrania we Francji wraca pytanie dotyczące ryzyka zmniejszenia produkcji wina. Istnieją obawy, że wyjątkowo gorący początek lata negatywnie wpłynie na jakość i wielkość zbiorów, pogłębiając trwający od kilku lat kryzys we francuskiej branży winiarskiej. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa po raz pierwszy od lat zrezygnowało z publikacji tradycyjnych sierpniowych prognoz produkcji wina. Mają one zostać ogłoszone we wrześniu, kiedy dostępne będą pierwsze dane z winobrania. Jak podkreślają producenci, powtarzające się fale upałów, długotrwała susza i pożary sprawiły, że prognozowanie wielkości zbiorów stało się wyjątkowo trudne. Niepewność dotyczy wszystkich regionów winiarskich. A ja tylko przypomnę, że Francja jest drugim co do wielkości producentem wina na świecie. W ciągu ostatnich 5 lat produkcja spadła o ponad 15%, osiągając rekordowo niski poziom. I wracamy jeszcze do Polski. Trwa szacowanie strat, które w uprawach wyrządziły upały i susza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że po złożeniu wniosków poszkodowani rolnicy będą mogli liczyć na pomoc państwa.
7: Przymrozki, upały, gwałtowne burze i miejscami grad. Aura nie oszczędza rolników. To kolejny trudny rok, mówi Karol Potera z gminy Jedlińsk na Mazowszu.
8: Było widać po plonach około 30-40% w zbożach, w moim przypadku akurat na pewno miałem mniej. Też upały swoje robią, bo ja jestem producentem mleka, więc automatycznie, gdy jest bardzo gorąco, wydajność u krów też spada.
7: Procedury trwają, odszkodowania zostaną wypłacone, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
9: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej, która służy różnym i anomalia pogodowe i choroby zwierząt.
7: Dopełnienie formalności związanych z wypłatą odszkodowań ułatwia śledzenie specjalnej strony System Monitoringu Suszy Rolniczej. Anna Orzeł, Polskie Radio.

0: na koniec jeszcze informacja skierowana do pani z obszarów wiejskich. Od 8 do 10 tysięcy złotych na swoją działalność mogą dostać koła gospodyń wiejskich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać tylko elektronicznie do 30 września albo do momentu, w którym wyczerpie się pula pieniędzy. W skali kraju to 140 milionów złotych, mówi Tomasz Siwik z olsztyńskiego oddziału ARIMR.
1: Kto szybciej złoży wniosek, szybciej otrzyma pieniądze i szybciej będzie mógł je wydatkować, a potem rozliczyć, bo do końca roku koło gospodyń wiejskich musi wydatkować te środki, a do końca stycznia kolejnego roku rozliczyć się tutaj, składając w agencji sprawozdanie, na co te pieniądze zostały wydatkowane.
0: Te pieniądze można przeznaczyć na działalność statutową, społeczną i edukacyjną. To m.in. dofinansowanie na nowe stroje czy organizację festynów integracyjnych dla mieszkańców, dodaje Tomasz Siwik.
1: W praktyce bardzo często koła kupują różnego rodzaju sprzęt AGD, który jest wykorzystywany potem w jej działalności, ale też szkolą się na przykład za te pieniądze. Czasami są kupowane na przykład stroje ludowe, kupowane są środki różnego rodzaju spożywcze, które są też wykorzystywane podczas różnego rodzaju spotkań, festynów, które są organizowane dla mieszkańców wsi.
0: I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że za tydzień mamy ramówkę świąteczną, a to oznacza, że Agroradio wróci do Państwa odbiorników dopiero za 2 tygodnie. Ja udaję się na urlop. W tym czasie będzie mnie zastępować znany już Państwu z naszej anteny Adam Wołek. Życzę spokojnego weekendu. Do usłyszenia.

0: mamy czas.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.
4: I tak kroczek po kroczku dotarliśmy już do godziny 7, która niebawem wybije na naszym zegarze, a to czas na najświeższe wiadomości w Radiu Opole.
5: Zaczynamy zatem. W nich dwaj 16-latkowie zatrzymani po ataku niebezpiecznym narzędziem na 15-latka w Kamiennej Górze. Mateusz Morawiecki nie wyklucza politycznego paktu z obydwoma konfederacjami.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: A zaprasza Jacek Rudnik.
5: Po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze, od tego rozpoczynamy, policja zatrzymała dwóch 16-latków. Ranny chłopiec po ugodzeniu ostrym narzędziem trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jak przekazuje Polskiemu Radiu Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Góry. Do zdarzenia doszło w piątek w godzinach wieczornych.
7: Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Z ustaleń wynika, że jego stan jest poważny i zagrażający jego życiu. W wyniku prowadzonych działań, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków.
5: Zatrzymani w sprawie 16-latkowie mają dziś zostać przesłuchani.
6: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
5: Współpraca z Konfederacją, w tym także Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, wchodzi jak najbardziej w grę. Deklaruje były premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus przekonywał, że jest gotów współpracować z każdym ugrupowaniem, które znajdzie się w Sejmie.
8: Z każdym. Przy dobrych projektach jestem w stanie współpracować z każdym. Przecież jeżeli wystarczająca liczba Polaków zagłosuje na tę czy inną partię i będzie ona reprezentowana w Sejmie, to najważniejszy jest głos Polaków. Szanujmy demokrację. Ja jestem w stanie współpracować przy dobrych projektach z każdym.
5: Mateusz Morawiecki zapowiedział jednocześnie, że jego środowisko złoży jeszcze w sierpniu wniosek o rejestrację nowego ugrupowania.
6: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Mieszkańcy Kłodnicy zdecydują, jak będzie wyglądał nowy kort tenisowy przy ulicy Jasnej, który powstanie przy miejscowym placu zabaw. Otwarte spotkanie informacyjne w sprawie inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego rozpocznie się w poniedziałek o 17 w siedzibie Rady Osiedla Kłodnica. Mieści się przy Kłodnickiej 38a.
6: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
5: Piątek przyniósł doskonałą informację dla kibiców siatkówki w naszym kraju. Zobaczymy u nas w akcji najlepsze siatkarskie drużyny świata z racji tego, że takie klubowe Mistrzostwa Świata Globu 2026-27 będą rozgrywane właśnie w Polsce. Gospodarzem będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. W tym roku kibicowanie od 15 do 20 grudnia. Mecze w Częstochowie, Katowicach i Sosnowcu. W wiadomościach o 8 sprawdzimy nastroje Podrze Opole przed wyjazdowym meczem z Puszczą Niepołomice. Zaprosimy też na sportową sobotę do Dobrzenia Wielkiego. Tam swoje stulecie świętuje Tor Dobrzeń Wielki.
6: Światowe agencje informują.
5: Hiszpania prowadzi tymczasowe kontrole wobec podróżnych przejeżdżających z Włoch. To jest odpowiedź na działanie Rzymu, który przywrócił kontrolę wobec osób podróżujących z Hiszpanii po masowym napływie migrantów do Seuty. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na dubańską giełdę kryptowalut. Powód prosty, miała z niej korzystać irańska gwardia rewolucyjna, która z powodu sankcji na Iran jest odcięta od międzynarodowego systemu finansowego. Irańczycy mieli w ten sposób przetworzyć, jak się szacuje, około 4 miliardów dolarów.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 3,5 minuty po godzinie 7 to idealny czas, aby sprawdzić, co tam słychać za oknem, i powiem wam szczerze, że ja jestem rozradowany, szczęśliwy i po prostu w końcu mogę powiedzieć, że uff, odpuściło. Chociaż na chwilę. W tej chwili 14 stopni, czyli idealna temperaturka do spanka, ale mam nadzieję, że wy już się wybudziliście albo wybudzacie się, oczywiście słuchając Radia Opole, i to bardzo dobrze. Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie przejściowe duże i temperatura, uwaga, temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Uff, w końcu, ileż można było znosić te tropikalne upały. Wiatr słaby z kierunków północnych w nocy od 11 do 13 stopni. No idealnie, można powiedzieć. I o takim pogodę walczyłem.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to dzień dobry jeszcze raz. Witamy. Kuba Biel przed mikrofonem, Marcin Głowieńkowski za konsoletą realizatorską. Tam nam w tle pięknie gra Męskie Granie 2023 i party. No to rozpoczynamy nasze poranne party na antenie Radio Opole. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Mam nadzieję, że już uśmiechnięci, z otwartą głową, i korzystajcie z pięknego dnia, bo taki nam się szykuje, tak jak powiedzieliśmy, maksymalnie 24. Czego można chcieć więcej? Niebawem wyruszymy w podróż.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze...

0: Dlaczego niewielką wioskę Górę Świętej Anny, leżącą częściowo na stokach wzniesienia o tej samej nazwie, na którym znajduje się m.in. zabytkowy zespół kościelno-klasztorny, jak również park krajobrazowy, którego większa część objęta jest statusem geoparku, odwiedzający określają mianem miejsca niezwykłego? W magazynie Obierze Świat o wyjątkowości tego miejsca m.in. opowiedzą Robert Tomeczek z Leśnicy, członkowie strzeleckiej grupy Nordic Walking, którą kieruje Brygida Wrubel, Adam Michalik, instruktor w Strzeleckim Ośrodku Kultury, a także Radosław Maciejewicz i Adam Michen, uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Górze Świętej Anny oraz Beata Wilgosik, znamienita przewodniczka turystyczna nie tylko po Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Do miejscowości Góra Świętej Anny i na Górę Świętej Anny teraz Państwa zapraszam.
1: To jest takie miejsce, z którym się nie można rozłączyć. I ciągle człowiek będzie wracał na pewno.
2: Tutaj osobiście jestem już drugi raz.
3: I rzeczywiście taka uczta duchowa i długo jeszcze pozostanie.
1: I w ogóle mi się wydaje, tu można i siły czerpać, wie pani, to jest takie miejsce, chyba drugiego nie ma takiego w Polsce.
4: Jest coś w tej figurce, że tak wzrusza człowieka i przyciąga, żeby tu częściej przyjeżdżać, nie tylko raz.
5: Ktoś kiedyś powiedział o ładowaniu akumulatorów. Właśnie tutaj się akumulatory ładuje, tak pozytywna energia jest w ogóle z tej Góry Świętej Anny.
6: Jak nasz proboszcz mówi, że Święta Anna jest babcią Pana Jezusa i nad nami ma taki ogromny parasol ochronny.
7: Dodaje mi siły, chodzę tutaj z kijkami i chodzę tu jeszcze na odpusty jakiejś Świętej Anny, na zjazd mężczyzn.
8: Tutaj walczył mój dziadek w III Powstaniu Śląskim, dostał się do niemieckiej niewoli i z ledwością ją przeżył. Stanął tutaj przed plutonem egzekucyjnym, ale w ostatniej chwili go ułaskawiono, ale Niemcy go tak niesamowicie pobili, że parę dobrych miesięcy spędził w szpitalu. Dlatego właśnie to miejsce szczególnie jest dla mnie bardzo ważne i to Muzeum Powstań Śląskich, bardzo fajna rzecz i tam właśnie w książkach są ujęci dziadek i jego bracia, jak walczyli w powstaniach śląskich.

0: To jest miejsce takie, zgodnie z przysłowiem, cudze chwalicie, swego nie znacie. Jeździmy na rowery w Tatry, za granicę, a pod nosem mamy piękną górę widokową z widokiem na wulkan. Możemy praktycznie ze czterech stron podjeżdżać, co często robię, od strony Leśnicy, Zdzieszowic, Wysokiej, od strony Oleszki, gdzie jest trochę trudniejsza trasa. Wszystkie trasy wokół są bardzo malownicze, każda jest inna i każdy, kto raz spróbował, mówi, że nie wiedział, że u nas są takie ładne miejsca do jazdy rowerem i do spacerowania. A dzisiaj jadę na trening, bo wróciłem teraz z długiej trasy po Europie, ale żeby utrzymać formę, to raz w tygodniu przynajmniej trzeba trenować. Nawet sobie robię takie treningi po pracy, bo pracuję w zakładach koksowniczych. W linii prostej mam do domu 3 km, jadę sobie kilkanaście przez Górę Świętej Anny, żeby mózg trochę dotlenić.
1: Mamy tu absolutnie każdą ścieżkę. Nasza grupa Nordic Walking Szczelce Opolskie już powstała 17 lat temu. Niektórzy już trochę prędzej chodzili, na przykład tu koleżanki. I mamy nadzieję, że jeszcze trochę, chociaż tam niektórzy wyjeżdżają w wakacje, czy tam do wnuków, ale zawsze ten trzon jest, zawsze tam ktoś nowy dojdzie.
2: A dzisiaj przyjechałyśmy, żeby sobie pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem, bo Góra

0: walking to jest najtańsza, można powiedzieć, forma relaksu, ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Słuchamy śpiewu ptaszków. Jest cudownie po prostu, jest cudownie. Każdego zachęcamy.
1: Dlatego, że chodzimy pieszo i z kijkami, to my możemy zajrzeć w każdy kąt. Innymi środkami lokomocji to się nie da.
2: Moją ulubioną trasą jest trasa przy amfiteatrze.
3: Tutaj jesteśmy w amfiteatrze, na razie jeszcze tak dokładnie historii nie znamy, ale dopiero zamierzamy ją poznać. Jesteśmy z okolic Pacanowa. Tutaj jest moja żona, chodźcie gdzieś do mnie, chodźcie wszyscy, chodźcie. Razem wspólnie tutaj zwiedzamy teren i pielgrzymujemy.
4: Pokazujemy dzieciom takie najciekawsze miejsca. Byliśmy w kopalni soli w Wieliczce, potem pojechaliśmy do Wadowic. No i jedziemy z Wadowic do Wrocławia, a tu jest, mieliśmy tylko spać.
3: I zakwaterowaliśmy się w domu pielgrzyma. Postanowiliśmy zostać tu jeszcze jeden dzień, żeby wszystko dokładnie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało.
4: Ale jak zaczęliśmy tutaj zwiedzać, no to jest dużo ciekawych miejsc. I tak sobie chodzimy, zwiedzamy, patrzymy.
5: Pogoda dopisuje.
4: Tak, piękna pogoda, jest fajnie. Dzieci zadowolone, podoba im się. Rodzicom też się podoba.
3: W tym miejscu zakochaliśmy się, jest tak porównanie tego, co można tutaj zobaczyć. Przede wszystkim przyrodę. Oczywiście mogliśmy się pomodlić w kościele świętej Anny. Przeszliśmy drogą do Matki Boskiej z Lourdes, która tu jest tak zaopiniowana na wzór francuski.
5: Będą powroty?
3: Oczywiście, że tak. Myślę, że jak będą starsze, żeby więcej zaobserwowały tego, co tutaj znajduje się i co zobaczyliśmy. I przyjedziemy z dziećmi oczywiście.
6: Do zobaczenia.

0: Nie dość powiedzieć, że nie ma tak wyjątkowego miejsca. Śmiem powiedzieć, że nawet w Polsce, gdzie walory przyrodnicze, kulturowe splatają się w jedno, tworząc krajobraz naprawdę niepowtarzalny i urzekający. Swoje miejsce znajdzie każdy. Nie bez powodu teraz w lipcu odbywa się tutaj plener malarski.
1: Adam Michalik, instruktor Szerskiego Ośrodka Kultury. Góra Świętej Anny jest miejscem kultu religijnego, ale również samo miejsce i natura, która tutaj jest wokół, i architektura również, powoduje, że przyjeżdżają tutaj artyści. Ja jestem organizatorem tego pleneru od wielu lat, jestem pracownikiem Szerskiego Ośrodka Kultury. Od kilku lat powróciliśmy do formy międzynarodowego pleneru i przyjeżdżają tutaj artyści i tworzą. Głównie pracujemy w plenerze, inspirują się pięknym krajobrazu. Jest Radek Maciejewicz, który przyjechał z Białegostoku.
2: Ja jestem po raz czwarty tutaj na Górze Świętej Anny. Pierwszy raz byłem w roku 2019, jak jeszcze studiowałem grafikę na UNK w Toruniu. Zostałem zaproszony przez Piotra Banaszkiewicza. Jestem tutaj czwarty raz i zawsze znajduję jakieś nowe miejsce do malowania, bo to naprawdę jest mnóstwo ciekawych widoków. Kilka lat temu powiedziałem, wiem dlaczego ten śląski nazywa się Opolski, bo to wszędzie są pola. O pole, o pole, o pole, o pole, o pole. Góry Świętej Anny świetnie widać te wszystkie pola, ale też widać góry opawskie, tak więc naprawdę jest to bardzo, bardzo malownicza kraina.
3: Nazywam się Adam Michen, ja jestem po raz trzeci. Dla mnie to jest i czas, i miejsce, bo jest to czas, który pozwala na pracę, a otoczenie jest bardzo inspirujące. Jest to inny pejzaż, do którego przywykłem. Otwarta przestrzeń dla mnie bardzo jest taka odświętna. Jest to wytchnienie takie dla oka, a przy tym miejsca, gdzie są stare drzewa, jest to dla mnie bardzo interesujące. W ogóle sama idea rysunku z natury jest mi szczególnie bliska. Uważam to za najbardziej takie ludzkie zajęcie. Rysowanie bezpośrednio z natury bardzo dużo mi to daje. Dzisiaj maluję atramentem, czyli to jest rysunek lawowany, taki atrament, jak się używa do wiecznego pióra. Ja rysuję widok z natury, kapliczkę i drzewa, które są przed nami. Fragment pejzażu, który mnie tutaj zatrzymał, układ tych drzew, który kojarzy mi się z tymi, które są na dziedzińcu w klasztorze. Dla mnie rysowanie jest sposobem takiego utrwalenia, głębszej obecności w danym miejscu, pozwala lepiej zapamiętać scenę, przebywanie tutaj i obserwowanie rzeczy pozwala dopiero je w pełni zauważyć. Czasem właśnie mówimy na zdjęciu, o dopiero na zdjęciu coś zauważyłem, a mi się udaje to wcześniej niż przed zdjęciami, bo siedzę i patrzę, mówię, o nagle tutaj jest coś takiego, a wcześniej tego nie zauważyłem, mimo że siedzę już tutaj jakiś czas.

0: Ludzie, to jest miejsce, które zaspokaja wszystkich. O tym świadczy choćby ta certyfikacja tego miejsca. Mamy tutaj na samej górze pomnik historii, który nazywa się Komponowany Krajobraz Przyrodniczo-Kulturowy miejscowości Góra Świętej Anny i Poręba. Mamy obszar Natura 2000. Mamy wyjątkowy rezerwat przyrody nieożywionej, też o takiej samej nazwie. Mamy Geopark Krajowy, czy też Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny. Czyli miejsce, które jest nasycone różnymi treściami. Zarówno osoby, które przyjeżdżają tutaj w celach duchowych, mają swoje miejsce kultu religijnego, ale też takim miejscem, które zaspokaja inne zainteresowania, choćby przyrodnicze, czy to przyrody nieożywionej, czy przyrody ożywionej, jest właśnie Góra Świętej Anny. Tutaj odbywają się różnego rodzaju sympozja, gdzie zbierają się koleopterolodzy, czyli osoby, które interesują się chrząszczami, lepidopterolodzy, osoby, które zajmują się motylami, chiropterolodzy, którzy interesują się nietoperzami. Tak byśmy mogli wymieniać bez końca, ponieważ chociaż jest to miejsce porozcinane, gdzie lasy są mozaikowe, to ten świat drobnych zwierząt, szczególnie owadów, jest tutaj bardzo, bardzo bogaty. Na górę prowadzą aleje czereśniowe. Jest to miejsce w połowie kwietnia i na początku maja urzekające. Na początku kwitną aleje czereśniowe, które porównywalne są do Japonii w okresie kwitnienia wiśni, ale potem te wzgórza otoczone są złocistym rzepakiem. Czerwiec to jest moment kwitnienia lipy i jest to jeden wielki rój opolski. Mamy tutaj również przegląd koni rasy śląskiej w Porębie odbywający się w okolicach imienin Piotra i Pawła, ponieważ wtedy jakby jest to święto dla osób, które parają się hodowlą tego rolniczego, można powiedzieć, zaprzęgowego konia i ta hodowla coraz bardziej jest rozpowszechniona nie tylko w Polsce, ale też w Austrii, w Czechach i Niemczech, także hodowcy też tutaj mają swoje święto. Jest święto hodowców gołębi, czyli przyroda splata się jakby z sakrum, pielgrzymki hodowców gołębi. Są pielgrzymki orkiestr kalwaryjskich, chórów kościelnych, mniejszości narodowych, bo tak naprawdę góra jest takim miejscem, które spaja tą wielokulturowość. Tutaj zawsze przybywały osoby, które były niemieckojęzyczne, polskojęzyczne, a nawet przybywali Czesi z Mora. Także jest to miejsce bardzo, bardzo unikalne pod względem kulturowym, krajobrazowym, przyrodniczym. No choćby tutaj ta ściana, przed którą stoimy, mamy to miejsce, gdzie trzon tej góry Świętej Anny i całego Garbu Chełmskiego stanowią wapienie tak zwanego Morza Triasowego z okresu Triasu, ale góra jest wyjątkowa, ponieważ tutaj w ten Trias, można powiedzieć, wtopił się wulkan, który wybuchł 27 milionów lat temu i dzisiaj mamy pozostałość w postaci pomnika przyrody stożka tufu wulkanicznego, jak i też słupów nefelinitowych, które znajdują się na geostanowisku nefelinitu. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze, gdzie znajduje się kamieniołom i rezerwat przyrody, mamy aż 6 rodzajów skał z różnych okresów geologicznych i tak moglibyśmy wymieniać bez końca. Największa opolska motylarnia i motylarnia dla Górnego Śląska, ponieważ tutaj stwierdzono aż 3/4 motyli występujących na Górnym Śląsku. Z tych też powodów turyści tutaj przyjeżdżają, niekoniecznie tak się utarło, że są to pielgrzymi albo osoby, które w jakichś takich celach duchowych, religijnych. Nie, coraz więcej jest osób, które aktywnie uprawiają tutaj różnego rodzaju sporty, bo mamy tutaj 5 ścieżek edukacyjnych, ścieżek przyrodniczych, które również takim celom rekreacyjno-turystycznym służą, gdzie można zaspokoić swoją wiedzę przyrodniczą, krajoznawczą, połączyć to z aktywnym wypoczynkiem właśnie tutaj na Górze Świętej Anny.
1: A jak dojechać? Bo sposobów jest kilka. Może zdradzę swoją ulubioną trasę. Wsiadam w Opolu do pociągu, który jedzie do Zdzieszowic, ale wysiadam w Jasionej i z Jasionej pieszo na górę.
0: Można tak, można wysiąść troszkę później w Zdzieszowicach i też pieszo na górę.
1: Ale ta z Jasiony jest chyba ładniejsza trasa.
0: Zależy co kto lubi. Tam jednak przeważa bór sosnowy, natomiast jak się idzie od strony Zdzieszowic, mamy
1: i Żyrową.
0: Żyrową, mamy las mieszany, mamy przepiękne buczyny, takie prawie 200-letnie, bardzo urozmaicone ścieżki. Jasiona też oczywiście ma ten walor, choćby przejście troszkę dalej na forele, do tej dawnej pstrągarni, potem można przejść przez Żyrową i potem na lesisko Waldhof i potem właśnie na Górę Świętej Anny. Każda ścieżka prowadząca na Górę Świętej Anny, czy trasa turystyczna PTT-kowska jak najbardziej jest polecana i nie ma takich ulubionych czy bardziej ulubionych w zależności od tego, co kogo bardziej interesuje.
1: Właściwie każdy turysta kieruje się w stronę amfiteatru.
0: To jest takie miejsce, w którym przecinają się wszystkie szlaki turystyczne. My jesteśmy na dole amfiteatru, przechodzimy sobie przez taką urokliwą trasę. To miejsce, gdzie stoimy, kiedyś nazywało się za toaletami.
1: Dlaczego?
0: bo tutaj były dwie toalety. Kiedyś, jak tutaj były takie duże uroczystości po II wojnie światowej.
1: A, kiedy jak amfiteatr był czynny.
0: Jak był amfiteatr czynny, mniej więcej do 1974 roku, to tutaj przyjeżdżała ogromna ilość ludzi.
1: Śląsk występował, tak, pamiętam.
0: Ale ludzie to istoty żywe. Oprócz tego, że jedzą, to też wydalają, więc trzeba było zapewnić im toaletę, a tutaj stały dwie toalety, jeszcze pobudowane przez Niemców. Przypuszczam, że gdzieś około 1938 roku, bo wtedy amfiteatr był otwarty. No i tutaj stały dwie toalety. Po drugiej stronie mamy jeszcze zrujnowaną jedną. Już tych toalet nie ma, ale jest tutaj piękna taka wychodnia wapieni, która jest udostępniona wizualnie. To jest jedyne miejsce, gdzie można ewentualnie pozyskiwać jakieś skamieniałości. I to miejsce...
1: Czyli ja mogę sobie poklupać?
0: Tak, tylko z zachowaniem bezpieczeństwa. W kasku, z młoteczkiem. Tu na dole, nie tam u góry. No i generalnie można powiedzieć, że to miejsce w przewodnikach geologicznych, to go stanowisko nazywa się za toaletami. Tak kogoś, że tak powiem, może śmieszyć, irytować, ale generalnie wszyscy wiedzą, o co to chodzi.
1: A w ogóle ta droga jest piękna.
0: Tak, droga właśnie jest wyłożona z wapieni, też wyłożona w tych latach 30. Prowadzi dzisiaj, gdzie za chwilę rozpoczyna się miejsce obsługi pasażerów, więc to masz następne jakby miejsce, gdzie można przyjechać, wysiąść, zatrzymać się na miejscu obsługi pasażerów, czy to od strony Wysokiej czy Góry Świętej Anny i potem właśnie wejść sobie na tą trasę prowadzącą przez amfiteatr na Górę Świętej Anny, czyli następna możliwość dojechania. Także miejsce bardzo piękne. Zobacz, tu jest drzewostan bukowy, ale te buki nie są takie bardzo
1: jak
0: grube.
1: Od strony żyrowej.
0: Tak, ponieważ to są buki, które były zasadzone w 1938 roku. Jak zakończono budowę Górnośląskiego Miejsca Pamięci Narodowej, to wtedy właśnie ten nieczynny kamieniołom został obsadzony bukami, tak żeby płynnie przechodził drzewostan właśnie amfiteatru, drzewostan naturalny, leśny, który tutaj to południowe zbocze Góry Świętej Anny porasta.

0: kochamy.
1: A czym dla ciebie jest Góra Świętej Anny?
2: Jak przyjechałam tutaj w 1988 roku do Zdzieszowic pociągiem, to miał być tylko tranzyt, ale mąż był sadownikiem, w związku z tym był to zakład produkcji sadowniczej, poszukiwali kierownika sadu, w związku z tym przyjechałam do Żerowa. Jak ja zobaczyłam Żerową, to ja już tych kominów w ogóle nie widziałam, nie chciałam ich w ogóle
1: nie
2: widzieć.
1: Nie czułaś?
2: Wtedy jeszcze nie, ale to był tylko staż. To był tylko staż, podjęłam pracę.
1: Wyjaśnijmy, kominy
2: zakładów kołsowniczych, a w 92 roku, jak już urodziłam syna, i w zasadzie można powiedzieć trochę wcześniej, poznałam tutaj niesamowitych ludzi, niesamowitą historię tego miejsca, no to ta miłość już była po prostu niepodważalna i czasem moja mama, jak przyjeżdżałam do niej pod Kraków,
1: spod Krakowa,
2: tak, no dokładnie ze Słomnik, to moja mama mówi, ale ty się ze Ślązaczyłaś. Ale w zasadzie się nie ze Ślązaczyłam, tylko to jest moje miejsce zaadoptowane, ale moje miejsce i tak ciężko by było z tego miejsca wyjechać. Miałam kilka propozycji pracy gdzie indziej w swoim życiu, ale zawsze jakoś ta góra, taki magnes dla mnie. Uwielbiam opowiadać o górze, uwielbiam oprowadzać turystów i zaciekawić historią Śląska. Mamy tak dużo atrakcji. 40 kaplic Kalwarii Annogórskiej, zespół klasztorny, przepiękne punkty widokowe nad Gostanowiskiem i rezerwatem przyrody.
1: Geopark.
2: I muzea przecież mamy, i Muzeum Czynu Powstańczego, które co prawda jest monotematyczne, bo gromadzi majątki z okresów powstań śląskich, ale też jest tam przecież dział przyrody. No muzeum też ma szansę swojej rozbudowy. Jest Muzeum Krzyża Świętego, które stanowi taki oddział Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej. Jest Muzeum Misyjne, prowadzony przez franciszkanów. Jest właśnie to miejsce, można powiedzieć, tej olbrzymiej Kalwarii, choćby jeśli ktoś nie czuje się jakby osobą, która odbywa pielgrzymkę, ale z punktu widzenia kulturowego jest to miejsce naprawdę robiące wrażenie. Niesamowite miejsca widokowe, punkty widokowe, miejsca spacerowe, także chyba żadna inna...
1: I odpoczynku takiego fajnego.
2: Chyba żadna miejscowość nie zaspokaja tych wszelkich potrzeb związanych z różnym wachlarzem zainteresowań.
1: Jeśli przyjedzie turysta z daleka, ma się gdzie zatrzymać?
2: No oczywiście. Pierwszym takim dużym obiektem to jest dom pielgrzyma. On może pomieścić dużo, ale jeśli to będzie grupa zorganizowana, musi naprawdę z dużym wyprzedzeniem zamawiać ten termin, ponieważ
1: tak jest
2: obłożony. Potem mamy oczywiście pensjonaty tutaj na górze.
1: Aha, nie widziała.
2: Tak, oczywiście jest.
1: Agroturystyka też?
2: Też jest. Coraz bardziej się rozwija. Może na samej górze to trudno powiedzieć o takiej typowej agroturystyce, ale już po Rębie czy w Czarnocinie jak najbardziej agroturystyka.
1: Tym malowniczym Czarnocinie.
2: Przepięknym tej śląskiej Szwajcarii. Ta agroturystyka jak najbardziej się rozwija. Czy choćby na Jasionej jest ośrodek rekolekcyjny, też spełniający taką funkcję duchową, ale też taką agroreligijną funkcję. Także tych miejsc coraz więcej, no przecież Pałac w Żerowej, za chwilę hotel o takim naprawdę dużym standardzie, który przypuszczam, że za 2-3 miesiące już będzie takim pełnowymiarowym, działającym hotelem, gdzie mogą przebywać turyści o nieco zasobniejszym portfelu.
1: Z Żerowej do Góry Świętej Anny.
2: Przepiękna trasa spacerowa.
1: Właśnie przez Buczynę.
2: Przez rezerwat Lesisko i przez tak zwany Waldhof, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli folwark leśnik zabytkowy.
1: Właśnie, przypomnij, co tam było.
2: Na Waldhofie to było gospodarstwo, folwark, który należał do majątków Żerowej. Prawdopodobnie ten folwark pamięta jeszcze czasy Gaszynów, ale na pewno następnych właścicieli Guradze, którzy byli po Gaszynach, to jest mniej więcej 1856 rok. Ten folwark z pewnością wtedy był rozbudowany. No i służył tej działalności rolniczej aż do powojennych czasów. W czasie II wojny światowej tam stacjonowało wojsko radzieckie, ponieważ niedaleko była stacja radiowo-nadawcza, a jeszcze wcześniej, w czasie II wojny światowej, tam z kolei mieszkali żołnierze niemieccy. Jeszcze wcześniej, w czasie III powstania śląskiego, był leśniczy, który gromadził broń i który był takim punktem, do którego przyszli powstańcy i którzy potem uderzyli na Górę Świętej Anny. Także miejsce nawiązujące oczywiście do III powstania śląskiego, ale miejsce takie niezwykle urokliwe. Dzisiaj jedna z ładniejszych tras spacerowych tutaj na górze.

0: O urzekającym o każdej porze roku krajobrazie kulturowo-przyrodniczym w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny mówiła Beata Wilgosik, pasjonatka i edukatorka historii lokalnej, uznana również przez słuchaczy Radia Opole, przewodniczka turystyczna po Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. A wcześniej o różnych obliczach tego miejsca mówili Robert Tomeczek z Leśnicy, członkowie grupy Nordic Walking działającej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich, a także Adam Michalik, instruktor w Strzeleckim Ośrodku Kultury, Radosław Maciejewicz i Adam Michen, uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Górze Świętej Anny. Natomiast zainteresowanych geologią i poznaniem tajemnic Góry Świętej Anny polecam udział w spotkaniu wakacyjnym organizowanym przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu 77 461 50 74. Tematem ostatniego już w tym roku wakacyjnego spotkania, które odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 9, będzie odkrywanie geologicznej przeszłości Góry Świętej Anny. Z kolei turystom, którzy dziś będą w Głuchołazach, polecam skorzystać z zaproszenia miejscowych przewodników PTTK i wziąć udział w bezpłatnym wakacyjnym spacerze po Głuchołazach. Dziś o godzinie 10 z Głuchołaskiego Rynku pod Lipą wyruszą na urokliwe szlaki przewodnicy z Głuchołaskiego Oddziału PTTK. Szczegółowe informacje można uzyskać w Głuchołaskiej Informacji Turystycznej pod numerem telefonu 77 439 43 60. Życząc ciekawego weekendu, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Gearbox i Babylon, 11 minut do godziny 8 rano, to Radio Opole Weekend z Radiem Opole, poranek 8 sierpnia, sobota. A sobota to taki dzień, w którym budzik dzwoni tylko z przyzwyczajenia, bo większość z nas i tak mówi mu dziękuję, dziś już nie współpracujemy. W kalendarzu mamy imieniny obchodzą dziś m.in. Dominik, Cyprian i Emil. Wszystkim solenizantom życzymy zdrowia i uśmiechu, a także tego, żeby dziś nikt nie zadzwonił z tekstem wszystkiego najlepszego i przy okazji mam do ciebie maluteńką prośbę. Co się wydarzyło 8 sierpnia? To właśnie tego dnia w 1963 roku w Wielkiej Brytanii doszło do słynnego napadu na pociąg pocztowy Royal Mail. Złodzieje przygotowali akcję niemal perfekcyjnie i zniknęli z ogromnym łupem. Ponad 2,5 miliona funtów. W tamtym czasie. Ale jak pokazuje historia, nawet najlepszy plan potrafi wykoleić się przez zwykłą ludzką nieuwagę, czyli klasyka, świetny pomysł, słabsze wykonanie. Dzisiaj urodziny obchodziłby także Dustin Hoffman, aktor, który udowodnił, że wielkie role nie mają nic wspólnego ze wzrostem. Urodził się również Roger Federer, człowiek, który sprawił, że tenis wyglądał tak elegancko jak taniec albo jazda figurowa na lodzie. No i przechodzimy do świąt nietypowych. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Kota. Jeśli macie kota, to przypominam, że on nie jest waszym zwierzakiem, to wy jesteście jego personelem i to całkiem słabo opłacanym. Obchodzimy także Wielki Dzień Pszczół. Warto je doceniać, bo gdyby nie one, na naszych stołach byłoby znacznie mniej owoców, warzyw, no i oczywiście miodu do herbaty. Krótko mówiąc, pszczoły pracują ciężej niż nie jeden dział kadr. No i mamy jeszcze Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu. Święto, które przypomina, że w życiu, podobnie jak w dobrym meczu, liczy się nie tylko sama gra, ale przede wszystkim wynik. I chyba nie muszę robić ankiety, które z tych świąt wzbudziło dziś wasze największe zainteresowanie.
1: Radio Opole.

0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: No i szybko nam minęła ta godzinka, już prawie ósma na naszym radiowym zegarze. W godzinę to naprawdę dużo może się zmienić, więc najświeższe wiadomości już teraz w Radio Opole.
3: Zdecydowanie tak, rozpoczynamy sobota i niedzielę na polskich drogach. To finał całotygodniowej europejskiej akcji Speed. W wiadomościach sprawdzamy także nastroje w Odrze Opole przed wyjazdowym meczem z Puszczą Niepołomice. Zaprosimy też Państwa na sportową sobotę do Dobrzenia Wielkiego.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaprasza Jacek Grodnik.
3: Cztery osoby zginęły wczoraj w 75 wypadkach na polskich drogach, podaje Komenda Główna Policji. Dziś i jutro przypominamy na drogach całego kraju finał europejskiej całotygodniowej akcji Speed, w trakcie której przede wszystkim sprawdzają prędkość, z jaką się poruszamy.
5: Policjanci mierzą prędkość zarówno podczas kontroli statycznych, jak i w czasie jazdy. Na drogach pracują także policjanci z grupy Speed, którzy reagują na najbardziej niebezpieczne zachowania kierowców. Przypominamy, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
3: Dwaj 16-latkowie zatrzymani po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze dziś mają zostać przesłuchani. Ranny chłopiec po ugodzeniu ostrym narzędziem trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Do tego wyjaśnianego przez policjantów zdarzenia doszło w piątkowy wieczór.
4: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Rolnicy, których uprawy ucierpiały w trakcie gradobicia lub upałów, będą mogli liczyć na odszkodowania. Zapewnia szef resortu Stefan Krajewski. Przypomina, że wnioski można składać poprzez rządową aplikację suszową. Tak się nazywa.
6: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat powodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
3: A z systemu monitorowania suszy rolniczej wynika, że w bieżącym sezonie zagrożenie suszą objęło od 40 do nawet 65% gmin.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: Trwają brzeskie dni fantastyki. Wydarzenia w różnych miejscach, Muzeum Piastów Śląskich, Ratuszu i Miejskiej Bibliotece, o czym z redakcji kultury Mariusz Majeran.
7: Obok autorów książek pojawią się twórcy internetowi, pasjonaci historii, animatorzy, organizatorzy turniejów i artyści. To wydarzenie otwarte zarówno dla wieloletnich fanów fantastyki, jak i osób, które dopiero chcą odkryć ten świat. Uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świecie literatury fantasy i science fiction, gier planszowych, RPG, gier komputerowych, muzyki folkowej i elektronicznej, rekonstrukcji historycznych, rękodzieła, pokazów artystycznych, spotkań z twórcami oraz rodzinnych aktywności edukacyjnych.
3: A szczegółowy program tego fantastycznego wydarzenia mają Państwo m.in. na stronie samorządu.
4: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Teraz szkoleniowiec Odry Opole Łukasz Tomczyk przed wyjazdowym meczem niebiesko-czerwonych z Puszczą Niepołomice.
8: To granie tam jest specyficzne. Przeciwnik bardzo intensywny, od pierwszej minuty nastawiony na kontakt, gra bezpośrednio. Trudno jest zapanować nad tym spotkaniem, ale nad tym pracujemy w tym mikrocyklu, żeby zaprezentować te swoje rozwiązania i żeby grać po prostu swoją grę.
3: A pierwszy gwizdek sędziego na stadionie w Niepołomicach, 15:30. Obchody stulecia Toru Dobrzeń Wielki odbywają się w ramach trzydniowego dobrzeńskiego festynu pokoleniowego na stadionie przy ulicy Sportowej 1. Dziś sportowa sobota. W jej ramach właśnie teraz powinien już rozpoczynać się dziecięcy turniej piłkarski. Grają Skrzaty, Żaki, Orliki. Od 15 do 17 sportowy tor przeszkód dla przedszkolaków i uczniów. Natomiast 17 mecz ligowy toru w pierwszej kolejce klasy okręgowej na finał. Godzina 20, koncert Gwiazdy Wieczoru. Dziś formacja Lombard.
4: Światowe agencje informują.
3: Władze nad Renii Północnej Westfalii badają okoliczności czwartkowego zdarzenia w Mekanich, gdzie nad bazą Bundeswehry zauważono co najmniej dwa drony. Rzecznik Bundeswehry odmówił podania mediom bliższych szczegółów ze względu na prowadzone śledztwo policyjne. Porozumienie z Mekki o wspólnej obronie to jest oficjalna nazwa paktu podpisanego przez Arabię Saudyjską Saudyjską, Pakistan i Turcję zakłada, że atak na jeden z krajów będzie przez nie uznawany jako atak na wszystkie. Eksperci od razu porównali to do bliskowschodniej odpowiedzi na NATO. W sporcie o 9:00 zapraszam. Hubert Hurkacz odpada z tenisowego turnieju rangi ATP 1000 w Montrealu.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 4,5 minuty po godzinie 8 rano. Dziś piękna pogoda, normalna pogoda, bez jakichś odchyłów dziwnych, które mieliśmy w ostatnim czasie, bo no ja rozumiem, że może być ciepło, ale wszystko bez przesady, bez przesady. W tej chwili w okolicach 16 stopni, czyli naprawdę ten poraneczek nam się pięknie rozwija, jeżeli chodzi o temperaturę. Maksymalnie dziś na naszych termometrach 24 stopnie, więc idealny czas, dzień na przykład na wyruszenie w rowerową wycieczkę. Na przykład do Turawy. Polecam przejechać do Turawy, skorzystać z pięknych uroków przyrody, no i z fantastycznej, idealnej do jazdy temperatury. Wiatr słaby z kierunków południowych dziś, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, wiatr słaby z kierunków wschodnich. Tak twierdzą specjaliści.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5,5 minuty po 8. Kuba Biel, Marcin Głowieńkowski. Skoro 8, to się budzimy. A skoro się budzimy, to kawka przy kafeju za chwilę.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry Państwu. Przy Kafeju Śląskiego Tki, jak co sobota, ludzi Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj się pogodzimy z profesorką Joanną Rostropowicz o takiej bardzo ważnej serii Ślązowcy od czasów dawnych do współczesności. Już jako tak trochę przetłumaczyła po śląsku, a po polsku to je Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności. I to je aż 9 tomów, które się ukazują od 2002 roku. Co jest w tych tomach?
1: No, w tych tomach to my mamy samych Ślązołków. Jak widzicie po tym tytule, no to są te Ślązołki, co one zostały tak richtig wyciepnione z naszej geschichty. Bo od 1945 roku ludzie, co za na Śląsku żyją, te nasze Ślązołki, no my, nie, no oni nie słyszeli o swoich wybitnych ludziach. I tak im przyszło do głowy, tym ludziom, i że sam na Śląsku nigdy nie było żadnego człowieka, co by zrobił coś wielkiego. I to się tak nie do. I ono całe życie musiała słuchać, już jakże była bajtlem, a potem jako dziołcha albo młoda kobieta, że my sam na Śląsku nigdy nie mieli jakichś wielkich ludzi. Jeronie, dziś to wszystko jest nieprawda. Jak ją się wzięła do roboty, zaczęła szperać i szukać, to ją widzę jedno, że to nie będzie 10 tomów, to będzie minimum 50, ale ją też nie wiesz, że to będzie koniec. Bo co my się chęcimy, a coś szukamy, to mu wychodzi jakiś nowy, wybitny Ślązok. Mamy ich ogromnie dużo, bo mamy nie ino tych 13 noblistów, bo my mamy jeszcze kans więcej tych ludzi. No i ono powiem jedno, no takie miasto jak Opole. Nawet ci ludzie, co w Opolu mieszkają, to ani nie wiedzą, że sam Opolu przyszło na świat trzech ludzi, co ich wielbi cały świat. Ja, my mamy bardzo dużo tych wybitnych ludzi z Opola, nie? Ale trzech ich wielbi cały świat. No, zum Beispiel, Robert Garbe, on konstruktor maszyn. 100 lat temu, albo więcej jak 100 lat temu, jakieś 125 lat temu, to on doprowadził do rewolucji całej siatki komunikacyjnej w całej Europie. A jego lokomotywy, te wszystkie Dampfmaschinen, co on to wymyślił, to one są na znaczkach pocztowych, na briefmarkach w Kambodży, w Korei, a są ludzie w Opolu nic o nim nie wiedzą. Albo jeszcze lepszą sprawa. W Ameryce sprzedawają obrozy, olejne obrozy, ölbilder, jak to się godu po naszemu, z dzikimi zwierzątami. Kto je malował? Nasz chłop nazywał się Wilhelm Kunert, urodzony w Opolu. I jego wszystkie te ölbilder, te jego obrazy olejne, one są sprzedawane w Ameryce za $500 000. Ludzie, to się nikt nie może na to pozwolić z naszych, nie? Taki wielki człowiek, wszyscy go wielbią. No i lepszy malarz dzikich zwierząt na całym świecie, a sam Opolu go nie znał. No, ja już nie powiem, jeszcze jest taki jeden synek, on się nazywał Teofil Knisz, synek spokojnej rodziny, ta rodzina była bardzo skromna, chciał się synek uczyć, był taki richtig, bardzo pracowity był i szwager, co miał na nazwisko kochanek, richtig znamy takie nazwisko na Śląsku, no to on mu dawał pieniądze, żeby się wykształcić. I to jest taki słynny chemik, on już dawno temu umarł, wiadomo, ale taki słynny chemik,

0: Było w Opolu, no więc jak 100 lat temu, nie? A jeszcze starszą powieść, bo z roku 1926, to my mamy powieść Alfreda Nowińskiego. On się urodził gdzieś tam na ulicy Krakowskiej, blisko rynku. I on jeszcze żył w tych czasach, kiedy żyli w Opolu ludzie, co pamiętali te wielkie pożary. Bo Opole miało co chwila jeden wielki pożar. To był rok 1832 do któregoś tam roku 1840. No, cała Europa pisała o tych pożarach. Nikt nie wiedział, kto te pożary wywołuje, nie? Ja. I on o tym napisał powieść. No, Nowińskiego też w Opolu nikt nie znał. No i tak ta nasza seria, te Ślązoki, zawiera najroztomajsze typy. Wielcy uczyni, odkrywcy, albo na przykład zum Beispiel, bych powiedziała, coś poeci wielcy, bo poetów to na Śląsku było, ach, ale to się ani nie idzie policzyć. Kiedyś tam napisali, że na Śląsku było 666 poetów, ale kaj tam, my już naliczyli ich więcej jak 3000, a jego dobrze my jeszcze wszystkich nie naliczyli. A tych, co malowali cudowne obrazy, a kompozytorzy, a ci wszyscy muzycy, no nie, to się nie do zliczyć. Ale problem jest z tym, że mało kto o tym wie. Nieraz jest tak, że zum Beispiel mamy jakiegoś człowieka, albo też i kobieta, nie, chłopa albo kobieta, wszystko jedno. No trochę więcej chłopów mamy, taka jest prawda. Z jakiejś małej wsi, ja się pytam ludzi, a znacie tego, takiego, tego, a tego? A kaj tam, ja, to nazwisko my znamy, sam byli tacy ludzie, ale oni już pomarli. A wiecie, że tutaj on taki był wybitny? Ach, nie godejcie, pierwsze słyszymy. No i to tak się to kończy. Ludzie nie znają swojej historii. A skąd to mają znać? Bo jak się nikt tym nie zajmuje, nikt o tym nie pisze, och, ja bym mogła rozprawiać, a rozprawiać takie rozmaite geschichty, że aż, no, godno richtig, że gańba.
1: Ja, ale gdyby każda biblioteka miała też tę waszą Odyseję, Ślązołcy od czasów najdawniejszych do współczesności w bibliotece, to by się mogli też ludzie poszukać, kto tutaj unął z Mieszką, trochę też o tym pogołdać, albo zrobić jakiś pomnik, albo jakąś też tablica, tabulka też tam przyczepić, albo zrobić jakiś fest nawet, nie? W roku czy mój, nie trochę się pogodać, co to były za malowidła, albo co to były za badania, bo też u was w tych fajnych tomach możemy poczytać o ludziach, co mieszkali i w Walcach, i na Górze Świętej Anny, i w Dolnej. Praktycznie w każdej wsi był ktoś taki interesantny, co naprawdę warto, aby bajtle wiedziały.
0: Ale to nie takie ajfachowe. To znaczy te śląskie, jakie są biblioteka, są nasze śląskie kobiety, nie? Ja, to one rada od razu biorą, ja przynieście zaś, nie? Ale ja miała tak roztomajte przygody, ja nie powiem, w jakim była mieście, to ja była w bibliotece i ja go do mną, tutaj warto kupić, nie? Ta nasza seria. I ta kobieta ogląda, jeronie, to jest polnisz und deutsch, po polsku i po niemiecku. Ach, nie, proszę zabrać, nie, my tego nie potrzebujemy. A ja godum, proszę pani, ale tutaj piszę o ludziach z waszej miejscowości. Dobra, proszę zabrać, co nas nie interesuje? Ja, tak to jest, nie? Albo na przykład sięganie, też nie chcą. Nie, to nikogo nie interesuje. No ja, tak to jest.
1: No a z czego to wynikało? Z tego, że nie ma edukacji regionalnej i ludzie też nie wiedzą, że te tereny przecież były wielokulturowe i ta historia nie jest taką einfach. To trzeba się też temu trochę i poprzyglądać i też trochę pogołdać o tym, jak tutaj i Ouma, i Oupa, i Praouma, Prapraouma, jak tutaj żyli, jakie mieli problemy. To jest nasze.
0: Nie, ale ja nasze Ślązonki, ja, to oni są radzi, tak coś słyszą, nie? Ach, nie godejcie, ach, fajnie, to jest w porządku. Ale ta ludność napływowa, no ja ugodam tak, takim terminem naukowym, ludność dominująca, no bo ich jest więcej, no jest dużo mani, nie? No tak to się stało, nie? No i to oni nie chcą słyszeć. Oni ino żyją tym, co było Kazik tam daleko, Kazik Kieleckie, Radomskie, Lubelskie, no Ukraińskie, to tamtego, to te rzeczy to ich interesują, nie? Ale oni sam, jogodum, ale wy sam żyjecie u nas na Śląsku, nas to nie interesuje. No, ja ino godum jedno, ta książka tego Nowińskiego, co to pisze o Opolu, a fajnie chłop napisał, richtig fajnie napisał, bo

0: Maciek udali, fajna książka jest, dobrze napisana przez tego chłopa, nie? To nie, to nas nie interesuje, bo to nie. Nie interesuje dzisiejszych mieszkańców Śląska, co się tam przykludzili po 1945 roku. Ich nie interesuje ani historia, ani kultura, ani literatura, nic, co jest związane z dawnym Śląskiem. U niej ino żyją tą polską historią, nie, no, nie, już nie godą jedno, ale tyle, ile cygaństw nagodali o historii Śląska i o Ślązokach w szkole, nie, to jest nie do przyjęcia, no, ale co my mamy zrobić, nie?
1: Teraz się też trochę i czasy zmieniają i są też i młodzi ludzie, co tutaj mieszkają na Śląsku od dwóch pokoleń, albo trzech, przykludzili się rodzice, no bo wiadomo, że po wojnie to tam trochę też te zmiany tutaj były i gołdają, że chcą poznawać. Ja myślałam, że możemy też tych młodych ludzi zaprosić do tego, żeby się trochę poprzyglądali temu, jak to tutaj bywało, albo coś i też zrobili na rzecz tego regionu, bo to nie jest jedna sprawa tych Ślązoków, co tu mieszkają od wielu pokoleń, ale no z wszystkich, co tutaj my są razem, bo Śląsk jest też bardzo gościnny do wszystkich i możemy się nacieszyć też, że tutaj byli tacy wybitni ludzie. No jak choćby my się też trochę pogołdały jeszcze przed audycją, jak choćby Hilkę, co mieszkał w Walcach, ja. Albo też tacy bardzo fajni artyści, co takie rzeźby rozmaite robili. Ja. No kan z tego je i jeno trzeba czerpać i się też tym nacieszyć, no bo to je nasze onos i też my możemy dzisiaj trochę poszukiwać w tych inspiracjach i też ten Śląsk taki nowoczesny, fajny budować.
0: No ja i nagodą jedno, że teraz do tego trzeciego pokolenia, ja, to jest archeolog. To trzeba wiedzieć o tym, że to będzie już nic innego jak właściwie archeologia, czyli odgrzebywanie tej zasypanej kultury. To tak jakby my na przykład jechali do Ameryki i teraz odkrywali Azteków, odciepywali to wszystko, co ich przykryło, ich kultura, nie? No, bo potem przyszły, wiadomo, Europejczycy i co zrobili, to zrobili, to my wiemy, nie? No.
1: Ja pani profesor Korzek była też i w tym roku w Pompejach, a wiem, że wy się też zajmujecie zawodowo, bo też wiele książek żeście napisali o Grekach i o Rzymianach, tym się też interesujecie i że była waszą studentką, to już było hned lód temu, ale cały czas tam trwają prace w Pompejach, nie? To jest też tak, że to jest wielkie bogactwo i tak samo ten Śląsk. My dzisiaj potrzebujemy to wszystko wygrzebywać, pokazywać się temu też, przyglądać i tak też to potraktować, nie?
0: Ja, ale to jest co innego. Pompeje leżą na terenie Włoch, a Włosi się czują spadkobiercami tej kultury, nie? A tutaj się urwało. To zostało przecięte. 1945 rok zrobił swoje. A potem ta cała głupia propaganda, bo to nie idzie powiedzieć inaczej, co to było od 1945 roku i to w ludziom w głowach dalej siedzi, nie? A przede wszystkim to, co ludziom wciśli do głowy, że na Śląsku nigdy nie było wyższej kultury, że ze Śląska nigdy nie wyszedł żaden wybitny człowiek, jo, jako bajtel, że ktoś się musiał nasłuchać, a potem jako działcha, no i jako młoda kobieta, jo, się nasłuchała o tym, że my Ślązoki, to my są taki lud ino do roboty i że no trzeba było kultura przywieźć, bo sam żadnej kultury nie było i to pokutuje do dziś. Ludzie w to dali wierzą w te głupoty, bo to były głupoty, że jogodą za te głupoty ktoś powinien odpowiedzieć. Bo to było jedno wielkie cygaństwo, nie? No.
1: A potem też to i kultura masowa upowszechniała, nie? Ta święta wojna, te takie różne stereotypy o Ślązełkach i to poszło też w eter.
0: Ja, ale ja na to jedno pogodą. Ja ani tego nie oglądam. Ja na przykład nigdy nie oglądała Berchcika, bo to mnie obrażą. To mnie obrażą. Ta wtedy, ja, to ino były głupie bery i bojki, jakby nie było nic innego u nas, nie? Głupie przyśpiewki, koszulki to jeszcze, no ale to godą, to z porządku, nie? I ta najniższa kultura, i oni pokazywali Ślązoka zawsze jako robola niewykształconego, no już nie godą o tym, że przecież język śląski to jest język. To nie żadna gwara, to było jedno wielkie cygaństwo. Ja się dziwię, że tyle ludzi mądrych cyganiło, a cyganiło. To tak nie jest, nie? I zawsze ino to wyśmiewanie tej naszej godki. to traktowanie tych wszystkich, co stosowali ta śląską mowa, nie, bo to mowa, my go domy mowa, tak richtig sam, nie, my rządzimy po śląsku, ale to jest nasz język, no ale oni z tego zrobili, że to jest coś brzydkiego, coś wstrętnego, że ktoś, kto go do po śląsku, to jest niewykształcony, choćby i profesorem był, to nie, jak go do po śląsku, to jest ktoś einfachowy, nie, no i to jest ta cała historia. To będzie długo trwało, bardzo długo będzie trwało, nim to się zmieni. Jogodum, tak jak dzisiaj się odkrywo, się odciepuje ten cały tam maraz, co naciepli na kulturę Azteków, nie? Tak samo będzie z kulturą śląską, trzeba naprzód odciepnąć to wszystko, co oni tam nagodali głupot, napisali głupot, no i tego, to trzeba naprzód odrzucić. To trzeba najprzód od wszystko odciepać i się przyjrzeć tej śląskiej kulturze, tej śląskiej historii, która richtig, powiem jedno, ona jest niebywała. No przecież myśmy byli państwem korony czeskiej, samodzielnym państwem korony czeskiej. To się wszystko tak cudownie rozwijało i od XIV wieku do 1815 my byli samodzielnym państwem. My mieli wszystkie nasze własne instytucje, te takie, nie? Co to państwo musi mieć, nie? No, myśmy wykształcili wysoką kulturę. Jak ten Śląsk był cudowny, a ja już nie godom jedno, ta cała literatura śląska. Pisano po łacinie, czy po niemiecku, to jest coś. To jest coś pięknego i coś wielkiego. No i wystarczy popatrzeć, jak ten Śląsk był pięknie urządzony, nie? No, no ale do tego trzeba dojrzeć.
1: Ja i też moglibyśmy się pogodać o Eichendorfie, bo wy też takie robicie już od Kanslout zeszyty Eichendorfa, Hefty Eichendorfa, to jest też taki wielki śląski nasz poeta. Ja też myślę, że on powinien być w szkole obok Mickiewicza i Słowackiego, to też Tukej szczególnie, albo i w całej Polsce powinni się też o Eichendorfie uczyć, ale to pogodamy się przy innej okazji, a na pewno się spotkamy jesienią, bo baje już 9 tom Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności, a ja myślę, że to jest taka lektura obowiązkową do każdego Ślązołka, ale do każdego, co tutaj mieszkał, żeby my się tak poprzyglądali, jaki ten Śląsk był i je wielki.
0: I wtedy się dopiero obejrzy, bo ja godem jedno, to nie jest wszystko. Tam jest, przecież my tego mamy ogromną masę tych ludzi, nie? W tych właśnie tomach widać ta wielkość tej kultury. Tu każdy coś tworzył i coś, co jest trwałe, co ustało. No i to jest cenne, nie?
1: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Every Single Weekend. Ten utwór wybrzmiał na antenie Radio Opole, a jak w każdy Every Single Weekend jesteśmy z wami o poranku i dobrze się bawimy. To najważniejsze. Teraz przeniesiemy się natomiast z Opolszczyzny do Kazimierza Dolnego, bo tam cały czas trwa festiwal Dwa Brzegi, a na nim przedpremierowe pokazy filmów nagradzanych na światowych festiwalach, międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania z twórcami. No tego jest mnóstwo. Co się działo, co się dzieje, czego można się jeszcze spodziewać, bo ten festiwal kończy się jutro. Posłuchajmy.
2: Organizatorzy na jubileusz przygotowali aż 4 retrospektywy, w tym duńskiego mistrza kina Larsa von Triera i młodego polskiego reżysera i scenarzysty Jana Komasy. Dziś publiczność będzie mogła zobaczyć jego nagrodzony srebrnymi lwami na festiwalu w Gdyni debiut fabularny Salę Samobójców i spektakl telewizji Golgotę Wrocławską. Artysta przyznaje, że Dwa Brzegi to bardzo ważny festiwal dla twórców i kinomanów.
3: Festiwal Dwa Brzegi dzięki pasji Grażyny Torbickiej wybudował swoją publiczność. Parę lat temu słyszałem od znajomych w trakcie wakacji, że jadą do Kazimierza na Dwa Brzegi i nie tylko prezentować jakieś swoje rzeczy, ale po prostu zobaczyć rzeczy kolegów. I to jest piękna idea, żeby właśnie utrzymać taki event, który się dzieje rokrocznie w tak pięknym miejscu.
2: Bohaterką cyklu I Bóg stworzył aktorkę jest Anna Dymna. Publiczność mogła nie tylko obejrzeć filmy i spektakle telewizji z jej udziałem, ale także posłuchać poezji w ramach zainicjowanego przez Annę Dymną Salonu Poezji.
4: Tych salonów otworzyłam już około 80, niektóre padają w różnych miastach, nie tylko w Polsce, także taka zaraza poezji troszeczkę rozprzestrzeniła się i się okazuje, że ta poezja jednak nam jest potrzebna.
2: Ważną częścią festiwalu jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. W tym roku rywalizuje w nim 29 filmów. Mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
5: To jest spotkanie z kinem młodych twórców z całego świata, z Polski, z różnych krajów w Europie, Azji, Ameryce. To jest 29 filmów krótkometrażowych, animowanych, dokumentalnych. To jest coś też takiego ważnego, to znaczy to wspieranie młodych twórców, którzy są na początku swojej drogi.
2: Dziś natomiast zaplanowano specjalny pokaz filmów Michała Toczka, w tym nominowanego w Cannes Spiritus Sanctus.
5: Michał Toczek, który prezentował swoje filmy i otrzymywał nagrody w tym konkursie za filmy Być Kimś czy Martwe Małżeństwo, teraz przyjeżdża do nas już jako, powiedzmy, uznany, doświadczony twórca, chociaż nadal jeszcze realizujący filmy krótkometrażowe.
2: Dwa Brzegi to także oblegane przez widzów spotkania z twórcami. Z publicznością spotkali się m.in. Joanna Kulik, Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Robert Więckiewicz, Marcin Dorociński, Wojciech Mazolewski, Jan Komasa, Arkadiusz Jakubik. Wielbiciele festiwalu przyznają, że w tym roku program jest bardzo bogaty.
6: Dla mnie to jest taki tydzień spędzony ze sztuką, którą kocham, z ludźmi, których podziwiam. Mam zaplanowany każdy dzień z wypisanymi godzinami, żeby wszystko ogarnąć.
7: Ciekawe filmy, takie, których w kinie nie zobaczymy. I te retrospektywy zawsze są bardzo ciekawe. No, w tym roku Anna Dymna.
8: Organizacja, wybór filmów, bardzo szeroki, niesamowity. Promocja polskich filmów, aktorów, reżyserów i filmy również zagraniczne. Także każdy może sobie wybrać dla siebie coś i przyjeżdżam codziennie.

No i proszę, mijają 42 lata dokładnie od premiery tego filmu. Wystarczy kilka taktów, żeby pół świata w myślach odpowiadało na pytanie Who you gonna call? Są takie filmowe przeboje, które mają własne życie i wcale nie potrzebują efektów specjalnych, chociaż tam ich trochę było. A pogromcy duchów do dziś przypominają, że czasami trzech naukowców potrafi uratować świat lepiej niż cała armia superbohaterów. A skoro mamy środek lata, słońce świeci i temperatura jest w miarę okej, to jedyne duchy, jakie dziś chcemy spotkać, to duchy wakacji. Niech zostaną one z nami jak najdłużej.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Dotarliśmy do godziny 9, więc już teraz wędruję do wszystkich słuchaczy Radia Opole. Zaproszenie na najświeższe wiadomości.
4: Zaczynamy w nich. Międzynarodowy zlot pojazdów służb mundurowych będzie połączony z festiwalem przetworów. Takie atrakcje dzisiaj w rynku w Otmuchowie. Sprawdzamy, co przygotowano. W sporcie Hubert Hurkacz żegna się z turniejem w Montrealu oraz Odra Opole przed wyjazdowym meczem z Puszczą Niepołomice.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A wiadomości przekazuje niezmiennie Jacek Rudnik.
4: Kancelaria Prezydenta, od tego rozpoczynamy. Apeluje do marszałka Sejmu, by ten wyciągnął z zamrażarki projekty ustaw autorstwa Karola Nawrockiego. W ciągu pierwszego roku urzędowania prezydent wystąpił z 22 inicjatywami ustawodawczymi, z których 21 czeka na rozpatrzenie, przypomina szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaka.
6: Będziemy przypominać w najbliższych tygodniach o ustawach, które pan prezydent zgłosił przez ostatni rok. Odbędą się w Pałacu Prezydenckim pod patronatem prezydenta konferencje z ekspertami, z środowiskami, których dotyczą bezpośrednio rozwiązania zaproponowane przez prezydenta.
4: Na początku nowego tygodnia coraz bardziej prawdopodobne wprowadzenie programu ceny paliwa niżej, wersja 2.0. Mówił o tym w Polskim Radiu wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Kierowcy na razie zatrzymują się przy pylonach i nie dowierzają.
7: Ceny są coraz wyżej.
8: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Mimo wszystko były tańsze paliwa, bo była jakaś chociaż delikatna dopłata, a teraz jest to odczuwalne.
4: Pod uwagę są brane czasowe obniżenie VAT-u, wprowadzenie ceny maksymalnej. Wiceminister Wojnarowski mówi, że po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a teraz trzeba wyliczyć w budżecie, ile taki CPN2 będzie kosztował, no i z czego trzeba będzie zrezygnować.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Po spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie braku wody pitnej w kranach w Komorznie jest rekomendacja, by Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie montował zawory antyskażeniowe w domach. W ostatnich badaniach próbek wody minimalne przekroczenia stężenia pestycydu są notowane tylko w 3 na 12 punktów pomiarowych. Jest także apel do mieszkańców o płukanie sieci wewnętrznych.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Teraz od Muchów. Piąty międzynarodowy zlot pojazdów służb mundurowych połączony z festiwalem przetworów. Dziś w rynku o atrakcjach tych połączonych trochę wydarzeń mówili na naszej antenie Joanna Kania, koordynatorka do spraw kultury miasta i gminy od Muchów, oraz Mateusz Kulik, prezes Stowarzyszenia Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych.
9: Zaczynamy od festiwalu przetworów. Mamy już kilka kół z naszego powiatu i nie tylko kół, ale także osoby prywatne zgłosiły się do konkursu. Będą rywalizować w 4 kategoriach. Będą to mięso, ryby, grzyby, nalewki, syropy oraz drzemy, owoce, warzywa. Będzie super atmosfera, tak więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
10: Jak mówimy, że wydarzenie jest na bombach, czyli pojazdy służb mundurowych, a jesteśmy w Otmuchowie, czyli w okolicy Nysy, no to myślę, że nie może zabraknąć klasycznej milicyjnej Nysy. Pojawią się także inne pojazdy, będą wozy amerykańskie. Pojawią się oczywiście też, bo jesteśmy blisko Czech, oczywiście duża reprezentacja czeska w faworytkach, Felicjach z czeskiej policji, Weżejny Bezpieczności.
4: Zapowiada się bardzo atrakcyjnie impreza w Otmuchowie. Potrwa od godziny 13 do 20.
5: Światowe agencje informują.
4: Amerykański Senat uchwalił sankcje energetyczne wobec Rosji, tak zwaną ustawę Grahama. Zmarły Lindsey Graham, republikanin z Karoliny Południowej, był jednym z najbardziej aktywnych sojuszników Kijowa w wojnie z Rosją. Ustawa ma na celu zwiększenie presji gospodarczej na Moskwę. Protestują, krytykują i wyśmiewają pomysł urzędników. W Londynie rośnie sprzeciw wobec planów ograniczenia tzw. vertical drinking, czyli picia alkoholu na stojąco w pubach i zamawiania przy barach. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że włączył się w nią brytyjski rząd. Wiadomości o 10:00 zapraszam, zaproszę Państwa do Pokrzywnic na regionalne zawody sikawek konnych młodzieży do lat 18.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
4: 4 po 9:00.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Króciutko o sporcie. Szwajcar Jan Christian okazał się najlepszy na mecie 5. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Liderem klasyfikacji generalnej wyścigu pozostał Holender Bart Lehmann. Po pokonaniu 218 km wczoraj, to obserwowaliśmy z Opola na Górę Kociesz. Drugie miejsce zajął Niemiec Marco Brenner. Trzeci był Francuz Louis Barre. Na 36. miejscu finiszował Filip Gruszczyński. 49. był Michał Kwiatkowski. Radosław Frontczak niezmiennie prowadzi w klasyfikacji najaktywniejszych. O ile ukończy wyścig, to ta klasyfikację wygra, ale na piątkowym etapie koncentrował się na Filipie Gruszczyńskim, właściwie pomocy temu zawodnikowi.
0: Sytuacja jest o tyle klarowna, że wystarczy tylko dojechać do mety jutro, a to będzie morderczy dzień. Co nam zostało? Jak najbardziej pomóc Filipowi w tych początkowych fazach podjazdu, jak najwyżej go ustawić bezpiecznie i na tym się moja rola kończy, i chłopaków sprinterów jutro w kołach jak najwięcej i bezpiecznie.
3: Na dziś właśnie królewski etap, 6 ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej, 125 km, w niedzielę jeszcze czasówka. Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju rangi ATP 1000 w Montrealu. W meczu trzeciej rundy finału Hurkacz przegrał z Holendrem Botichem van der Zandelschulpem 6-3, 6-7, 5-7. W drugim secie Polak miał dwie piłki meczowe. Spotkanie trwało 2 godziny i 46 minut. Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzeli Angel Rodado i Jordi Sanchez. Bramkę dla gości zdobył Said Hamulic. Liderem tabeli jest Legia Warszawa. A kolejny trudny wyjazdowy mecz przed Odrą Opole. Podopieczni Łukasza Tomczyka dziś zmierzą się z Puszczą Niepołomice, która zaliczyła falstart, przegrywając w dwóch pierwszych kolejkach Betlic pierwszej ligi. Zespół z Opola przegrał na inaugurację z Arką Gdynia, ale później w dobrym stylu pokonał Chrobrego Głogów. Jedziemy z dobrym nastawieniem do Niepołomic, jednocześnie z wiedzą, że łatwo nie będzie, powiedział trener Odry Opole Łukasz Tomczyk.
7: To granie tam jest specyficzne. Przeciwnik bardzo intensywny, od pierwszej minuty nastawiony na kontakt, gra bezpośrednio. Trudno jest zapanować nad tym spotkaniem, ale nad tym pracujemy w tym mikrocyklu, żeby zaprezentować te swoje rozwiązania i żeby grać po prostu swoją grę.
3: A początek meczu w Niepołomicach o godzinie 15:30.
2: Pogoda.
4: Powiedzą Państwo, ależ przyjemne ochłodzenie po tym, co mieliśmy ostatnio na termometrach, takie mocne 30, nawet do 38. Dziś o świcie w okolicach 14 stopni, natomiast podczas dnia nie więcej jak 24. Całkiem spokojnie, pięknie, sierpniowo, tak jak być powinno. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, słońca nie zabraknie, wiatr słaby, zmienny z przewagą północnego.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A to już się zrobiło 7 minut po godzinie 9 rano. Sia nas przywita w tej godzinie. Clap your hands. No to my klaszczemy, a właściwie ja dla Marcina, który pięknie to wszystko realizuje. Marcin Głowienkowski, Kuba Biel przed mikrofonem. No i jesteśmy razem do godziny 10. Jeszcze w tej godzinie spotka się z nami Irek Prochera. Będzie się działo, zostańcie z nami, bo warto.

0: Kosiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: życiu rzeczy, tak sobie myślę, których współczesny człowiek nie jest w stanie zrozumieć. Na przykład dobrowolne wyłączenie klimatyzacji, gdy jest gorąco, oddanie telefonu do szuflady, czy przejście ponad 400 km. Dziś wielu z nas narzeka, że parking pod sklepem jest za daleko od wejścia i parkujemy przy samymi drzwiami, a tymczasem z Koszalina idzie grupa ludzi, która za krótki spacer uznaje trasę do Częstochowy. I wiecie co? W tym jest jednak coś pięknego, bo pielgrzymka to jedyny moment, kiedy człowiek cieszy się, że ma przed sobą jeszcze kilkaset kilometrów. Dotarli do Gniezna, 13 sierpnia zameldują się na Jasnej Górze. No i można powiedzieć, że tak, z odciskami, śpiewem i przekonaniem, że każdy krok, kolejny krok ma sens. Posłuchajmy, jak wygląda taka droga od środka. Z pielgrzymami rozmawiał Rafał Muniak z Radia Poznań.
1: Dla ponad 160 pielgrzymów z Koszalina Gniezno to...
2: jeszcze nie połowa. Zawsze nabieramy siły.
1: Mówił Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
2: Kiedyś do Skrzatusza schodziły się grupy z wszystkich stron diecezji, aż z Ustki, z Kołobrzegu. I ze względu na mniejszą liczbę pielgrzymów idziemy tylko z sanktuarium, ale wytrwale od 44 lat pielgrzymujemy. Zawsze Gniezno jest w naszej trasie bardzo ważnym punktem.
1: Dla każdego uczestnika takie pielgrzymowanie jest ważne z innego powodu.
3: Ja w tej pielgrzymce modlę się za moją rodzinę, szczególnie za męża mojego. Dziękuję Matce Bożej za to, że takiego wspaniałego człowieka postawiła na mojej drodze.
4: Wczoraj pierwszy był nóg.
5: Daje nam to dużo baterii na cały rok. To taki powrót do źródła wiary, pogody ducha.
1: Przed wejściem na Jasną Górę pielgrzymi z Koszalina połączą się także z innymi grupami.
6: Siły wam życzę. Idziemy.
0: A mi przypomniał się ten głupi dowcip. Co to jest? Długie, idzie, śpiewa i co chwilę znika za krzakami. Oczywiście, pielgrzymka do Częstochowy.

i teraz o godzinie 9.30, prawie 30, chciałem porozmawiać o tym, co ostatnio w świecie popkultury jest modnego, no bo na tapecie jest serial 1670. Obejrzałem trzeci sezon 1670 za jednym zamachem, jak to mam w zwyczaju, i to chyba właśnie był mój problem. To jest trochę tak jak z piłkarzem, który kiedyś strzelił gola przewrotką. Przychodzi potem człowiek na mecz, na każdy kolejny mecz, no i czeka na kolejną przewrotkę, a jak jej nie ma, to nagle zwykły gol wydaje się rozczarowaniem. Pierwszy sezon był fenomenem. Cytaty weszły do języka szybciej niż paragony z wakacji do szuflady. Bogdan Jan, Paweł Adamczycha. No to oczywiście postacie, które żyły własnym życiem, ale też inspirowały. Ten trzeci sezon nadal ma świetne momenty. Śmiałem się oczywiście z matury sarmackiej, z chłopca medium przepowiadającego baraże z 2022 roku i zwycięstwo ze Szwecją, czy też słynny skład Kaiserslautern. Jeżeli ktoś nie widział, to zdradzam pewne szczegóły. Z sezonu 9798 albo 9899 to było sympatyczne. No i z Radziwiła, który też wysłał natychmiast wojsko do miejscowości Baraże. Uwielbiam taki absurd. Były też świetne nawiązania do popkultury. No a jako człowiek z Opolszczyzny z przyjemnością zobaczyłem Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, udający królewską Warszawę. Tylko że gdzieś między tymi perełkami jest trochę za dużo pustego przebiegu, tak mi się wydaje. Niektóre wątki ciągną się jak kolejka do grilla w długi weekend. I właśnie mam z tym sezonem trzecim trochę problem. Czy jestem zawiedziony? Może minimalnie. Czy dobrze się bawiłem? Zdecydowanie tak. Bo nawet jeśli 1670 nie przeskoczyło samego siebie i tego pierwszego sezonu, to i tak wciąż jest kilka długości przed większością polskich seriali komediowych. Jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać 774 541 541. Tak, Tour de Pologne.

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Nie ma wprawdzie gwałtownego wzrostu liczby przestępstw z nienawiści do Ukraińców, co wynika z policyjnych statystyk, ale widać wzrost liczby negatywnych wpisów po obu stronach w internecie. Różnicę danych robi tegoroczna zmiana przepisów, która poszerza katalog takich przestępstw z 7 do 22. Rzecznik Komendy Głównej Policji, podinspektor Andrzej Fijołek, powiedział, że porównując tegoroczne półrocze do tego okresu lat poprzednich, nie ma gwałtownego skoku.
2: Zobaczymy, jak w tym roku. Myślę, że on będzie na podobnym poziomie, bo za połowę roku to też są bardzo podobne dane, a więc jakiejś większej tendencji co do tych przestępstw nie widać.
1: W mediach społecznościowych jednak obserwujemy dużą liczbę komentarzy i nagrań skonfliktowanych Ukraińców i Polaków, często bez kontekstu.
2: I tutaj też rodzi się pytanie, czy to są prawdziwe wpisy osób, które rzeczywiście mają swoje konta, czy to są boty, czy to są trolle, czy to są osoby wynajęte po to, żeby taką nienawiść wzbudzać i pokazywać.
1: Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, jest przekonana, że Rosjanie wpływają na treści w internecie. Podkreśla, że warto się zastanowić, czy nie są to treści, które celowo mają nas skłócać.
3: Czy ja jestem pewien celu, dla którego to zostało umieszczone? Czy to jest rzeczywiste społeczne oburzenie, czy też może dokładnie sianie niezgody? Mechanizmy nie tylko farmy troli, ale też mechanizmy wykorzystujące botnety, algorytmy sztucznej inteligencji do tego, żeby generować taki ukierunkowany ruch, są narzędziem w rosyjskiej wojnie hybrydowej w polskiej przestrzeni informacyjnej.
1: Policja w zeszłym roku odnotowała 1018 przestępstw motywowanych uprzedzeniami, w pierwszej połowie tego roku 655, ale uwzględniając kryteria prawne sprzed nowelizacji przepisów 574. Ludzie muszą być wyraźnie informowani o tym, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją lub oglądają treści przez nią wytworzone. Przewidują to unijne przepisy. W życie weszły bowiem unijne pierwsze regulacje aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Dominika Grajewska z NAS wyjaśnia, że internauci muszą zostać wyraźnie poinformowani, iż komunikują się ze sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem.
4: Treści, które zobaczymy w sieci, które będą wygenerowane przez sztuczną inteligencję, powinny zostać oznaczone przez twórców, że są albo wygenerowane, albo istotnie zmodyfikowane. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zarobkowo generują te treści, czyli agencje reklamowe, marketingowe, czyli treści, które zobaczymy w sieci, wideo, zdjęcia, ale też jeżeli rozmawiamy z chatbotem przez internet i jest po drugiej stronie maszyna, a nie człowiek, to też w pierwszej interakcji musimy taką informację otrzymać.
1: Za złamanie zasad aktu o sztucznej inteligencji grożą firmom kary finansowe do 15 milionów euro lub 3% ich rocznego obrotu na świecie. Tymczasem sztuczna inteligencja staje się coraz ważniejszym narzędziem w mediach. Eksperci mówią już o standardowym narzędziu pracy w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Sztuczna inteligencja wspiera dziennikarzy na wielu etapach przygotowywania materiałów, od transkrypcji wywiadów i wyszukiwania informacji, przez analizę danych, tłumaczenia oraz redagowanie tekstów, aż po przygotowywanie grafik, materiałów wideo i publikacji w mediach społecznościowych. Dzięki AI redakcje mogą szybciej opracowywać informacje, tworzyć streszczenia obszernych dokumentów, przygotowywać różne wersje tego samego materiału oraz analizować zainteresowania odbiorców. Coraz częściej sztuczna inteligencja wykorzystywana jest także do automatycznego tworzenia krótkich depesz opartych na danych, np. dotyczących wyników sportowych, pogody czy notowań giełdowych. Rozwój tej technologii niesie jednak również wyzwania. Eksperci zwracają uwagę na konieczność weryfikowania treści generowanych przez sztuczną inteligencję, ponieważ mogą zawierać błędy lub nieścisłości. Coraz większym problemem stają się także dezinformacja oraz materiały typu deepfake, które mogą utrudniać odbiorcom odróżnienie prawdziwych treści od spreparowanych. Mimo dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji specjaliści podkreślają, że nie zastąpi ona pracy dziennikarzy. Odpowiedzialność za sprawdzanie faktów, ocenę wiarygodności źródeł, prowadzenie wywiadów i przygotowywanie pogłębionych analiz nadal pozostaje po stronie człowieka. AI ma przede wszystkim wspierać redakcje, automatyzując najbardziej czasochłonne i powtarzalne zadania oraz pozwalając dziennikarzom skupić się na pracy wymagającej doświadczenia, wiedzy i krytycznego myślenia. W węgierskich mediach są wprowadzane zmiany zapowiedziane po zmianie władzy. W ostatnich dniach doszło do dwóch wydarzeń symbolizujących przebudowę po 16 latach rządów Viktora Orbana.
5: Wydawca poinformował o zawieszeniu wydawania drukowanego tygodnika Mondiner. Ostatni numer ukazał się pod koniec lipca. Redakcja tłumaczy decyzję kurczącym się rynkiem prasy drukowanej i względami ekonomicznymi. Mondiner należał do najbardziej wpływowych, konserwatywnych tytułów na Węgrzech i przez lata był uznawany za jedno z najważniejszych mediów bliskich władzy Viktora Orbana. Większość Większość reklam w piśmie zlecało państwo i firmy bliskie rządowi. Drugim wydarzeniem w świecie mediów, o którym mówi się na Węgrzech, to powołanie Gabora Hajdu na redaktora naczelnego wiadomości publicznej telewizji M1 oraz Miklosza Borszy na głównego prezentera. Dzień później, po interwencji premiera Petera Modziora, anulowano tę decyzję. Obaj mieli pracować wcześniej w mediach przyjaciela Viktora Orbana. Z drugiej jednak strony nowy premier krytykowany jest za ręczne sterowanie mediami publicznymi, mimo obietnicy ich obiektywności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Amerykanie likwidują konta w mediach społecznościowych związane z żołnierzami stacjonującymi w Polsce. Po wprowadzeniu wojskowej dyrektywy 2026-17 Armia Stanów Zjednoczonych zamyka lokalne profile na portalach takich jak Facebook czy Instagram. Dotyczy to m.in. konta US Army Garrison Poland, które było dostępne tylko do wczoraj. Krzysztof Polasik.
0: To nagranie z talent show zorganizowanego przez amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Drawsku Pomorskim. Na profilu US Army Garrison Poland można było znaleźć zaproszenie na obchody Święta Niepodległości w Poznaniu czy koncert w Powidzu.
6: Rozdrobnienie komunikacyjne to wyzwanie i ryzyko z perspektywy sił zbrojnych,
0: tłumaczy Szymon Palczewski z portalu Cyber Defense 24.
6: Informacje na konkretny temat mogą być udostępniane przez różne jednostki w sposób nieskoordynowany, co może generować chaos informacyjny.
0: Konta zachowają m.in. dowództwo na Europę i Afrykę, 5 Korpus czy Fort Knox.
6: Jedno konto na Facebooku, jedno konto na Instagramie, jedno na X-ie dla upoważnionej organizacji.
0: Zdaniem eksperta Amerykanie zwracają szczególną uwagę na publikowane przez wojsko zdjęcia i stąd odwrót z social mediów. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.

0: Zaczynamy weekend z Radiem Opole.
1: Kalendarz dziś robi wszystko, żeby nikomu nie było nudno. Przypomina Międzynarodowy Dzień Kota, Wielki Dzień Pszczół i Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu. Koty zwykle przypominają, kto tu naprawdę rządzi. Pszczoły udowadniają, że świat utrzymuje się na pracy tych, o których mało kto pamięta, a ostatnie święto, no cóż. Powiedzmy tylko, że są dziedziny życia, w których wszyscy deklarują doświadczenia, tabela wyników bywa bezlitosna. Na dziś to wszystko. Dbajcie o pszczoły, szanujcie koty, a w pozostałych sprawach nie opowiadajcie, tylko zdobywajcie punkty w tabeli. Marcin Głowiękowski, Kuba Biel, dziękujemy. Ja zapraszam jeszcze na sport po 17, a będziemy w Kluczborku, bo trzecia liga się rozpędza. Trzymajcie się.

0: I reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Po reklamie.
4: Sobotnie, piękne przedpołudnie z Radiem Apollo w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 10 zaczynamy. Dwoje 16-latkowie zatrzymani po ataku niebezpiecznym narzędziem na 15-latka w Kamiennej Górze. W wiadomościach także Brzeg. Zaprosimy na Dni Fantastyki oraz regionalne zawody sikawek konnych młodzieży. Takie rzeczy od południa w Pokrzywnicy.
1: Wiadomości Radia Apollo.
4: Po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze policja zatrzymała dwóch 16-latków. Ranny chłopiec po ugodzeniu ostrym narzędziem, jak ustalono, trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jak przekazuje Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Góry, do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór.
5: Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Z ustaleń wynika, że jego stan jest poważny i zagrażający jego życiu. W wyniku prowadzonych działań zarówno procesowych, jak i operacyjnych, kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków.
4: Nieoficjalnie jeden z nich został już zwolniony do domu, drugi znajduje się w izbie dziecka. Obaj są mieszkańcami Kamiennej Góry.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Zakończono odnawianie kolejnej części Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie poza nowymi alejkami, latarniami odnowiono także mur otaczający park i wykonano stylizowane bramy, które połączyły dotychczas oddzielone części terenu. W przyszłym roku będą przeprowadzone nowe nasadzenia. Odnowienie terenu za ponad 1 000 000 złotych sfinansowano w większości ze straż Unii Europejskiej.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Trwają brzeskie dni fantastyki. Wydarzenia w trzech miejscach: Muzeum Piastów Śląskich, w Ratuszu i Miejskiej Bibliotece. Zaproszą na naszej antenie organizator tego wydarzenia Kamil Szpajcher ze Stowarzyszenia Inicjatywy Brzeskie.
6: Do samego końca ciężko było to wszystko spiąć i zrozumieć, że tak się udało, bo my myśleliśmy o dużo mniejszej imprezie. Ale tylu twórców, tylu wystawców się zgłosiło, że po prostu się to rozrosło przepotężnie. Tak naprawdę każdy w każdym wieku może wziąć udział. Będą warsztaty, więc dla dzieciaków tak naprawdę. Później będziemy mieli spotkanie z Eugeniuszem Dębskim, spotkanie autorskie. Więc tak na dobrą sprawę dla każdego coś miłego. W każdym wieku osoby znajdą tą przestrzeń.
4: Sporo zatem wydarzeń, spotkań z autorami. Program tego fantastycznego wydarzenia w Brzegu mają Państwo m.in. na stronie samorządu.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
4: Piątek przyniósł kapitalne informacje dla kibiców siatkówki w naszym kraju. Zobaczymy u nas w akcji najlepsze siatkarskie drużyny świata. O tym właśnie z redakcji sportowej Kuba Biela.
7: Siatkarskie klubowe Mistrzostwa Świata w 2026 i 2027 roku odbędą się w Polsce. Gospodarzem turnieju będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana od 15 do 20 grudnia, a spotkania będą rozgrywane w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie.
4: 15 regionalne zawody sikawek konnych młodzieży do lat 18 od południa w Pokrzywnicy. Poza Ochotniczą Strażą Pożarną właśnie w Pokrzywnicy tę widowiskową rywalizację współorganizują również Starostwo Powiatowe z Kędzierzyna-Koźla i Gmina Reńska Wieś. Zbiórka gości sikawek konnych przed remizą w południe. na rozpoczęcie zawodów, godzinę później już na miejscowym stadionie. Tam też właśnie te najbardziej widowiskowe konkurencje.
0: Światowe agencje informują.
4: Niemiecki koncern RWE otrzyma ponad miliard dolarów od amerykańskiego rządu za rezygnację z budowy farm wiatrowych, do czego miało dojść u wybrzeże Kalifornii i Luizjany. Ugoda to efekt presji ze strony amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który jest zagorzałym przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii. To nią Diego Maradona strzelił legendarną bramkę nazywaną ręką Boga. Piłka z meczu Argentyny z Anglią z Mundialu 1986 roku trafi na sprzedaż. Licytacja organizowana przez dom aukcyjny z Teksasu odbędzie się 21 sierpnia. Cena wywoławcza 2,5 miliona dolarów, ale w ocenie ekspertów będzie najprawdopodobniej ta końcowa cena czterokrotnie większa. Tak to wygląda na razie w zapowiedziach. 11. Zaproszę Państwa na obchody stulecia Toru Dobrzeń Wielki. Piłkarskie atrakcje dla najmłodszych już trwają na miejscowym stadionie.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 20 stopni w Opolu, już za piękna temperatura, biorąc pod uwagę to, co mieliśmy jeszcze kilka dni temu, kiedy mocne 35, mocne 36 przypominało, że jesteśmy w szczycie prawdziwie upalnego lata. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, temperatury maksymalne do 24, wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunku północnego.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego, jest dziś gościem programu Sami Rządzą. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry państwu i dzień dobry panu.
1: Upały mocno się dały we znaki urzędnikom?
2: No, myślę, że tak, dlatego, że tylko ratusz jest klimatyzowanym budynkiem, natomiast Rynek 26 plus zaplecze, gdzie jest siedziba OPS-u, no to niestety nie. No, w związku z czym w tamtych pomieszczeniach robiliśmy taki trochę, że tak powiem, zmieniony rozkład pracy dla pracowników, czyli jakby dla mieszkańców nic się nie zmienia, jest urząd czynny od 7 do 15, w piątki do 14, natomiast sami pracownicy pracowali wahadłowo, tak żeby mniej więcej no, wyszło po 6 godzin i tutaj już kierownicy poszczególnych wydziałów przeprowadzali to w taki sposób, no żeby i mieszkańcy mieli dostęp do urzędników, do urzędu, natomiast żeby sami pracownicy jednak ten czas mieli skrócony, bo u nas w Lewinie nawet wskazówki pokazywały przynajmniej na naszych termometrach 41 stopni, więc to dosyć sporo i naprawdę ten budynek Rynek 26, pomimo że ma wymienione już okna, to jednak ciężko tam jest wytrzymać.
1: No właśnie, ale tak przewiduje się, że te upały, które mają się zdarzać coraz częściej, będą też mocno uderzały w budżety samorządowe, no bo rosną wtedy chociażby rachunki za prąd, prawda? Które trzeba zapłacić.
2: Tak, zapewne to tutaj ta sprawa nie ulega wątpliwości, natomiast w przypadku tutaj tematu prąd, to Lewin Brzeski wybudował farmę fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW, tylko taką mogliśmy wybudować, ponieważ takie warunki z Tauronu otrzymaliśmy. W tej chwili oczekujemy na wybudowanie stacji transformatorowej. Myślę, że niebawem się to w przeciągu, niebawem, to mam na myśli kilka miesięcy, zostanie zrealizowane i już ten prąd będzie płynął do sieci. I to jest jakby taki pierwszy krok. Mhm. Drugi krok to założyliśmy spółdzielnię energetyczną i w ramach tej spółdzielni energetycznej zamierzamy wybudować jeszcze farmę o mocy 1 MW plus magazyn energii na pewno o mocy 1 MW. Więc tutaj jakby to pozwoli po spłaceniu oczywiście tej inwestycji, bo to nie jest...
1: Dzisiaj
2: wybudujemy, jutro mamy tani prąd, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że prąd w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie i na świecie i może będzie trochę tańszy kiedyś w przyszłości, ale on tani nie będzie, bo nawet jeżeli powstaną elektrownie jądrowe, bo w tej chwili jakby powstają elektrownie gazowe, ale jeżeli powstaną w przyszłości, zapowiada się, że po 30 roku pierwsze małe elektrownie jądrowe będą powstawały, to one mają zbilansować to, co wpłynie, co jest potrzebne do sieci, żeby normalnie mogły funkcjonować zakłady pracy i domostwa. Bo trzeba pamiętać o tym, że wiatraki to mniej więcej na 50% pracują, a fotowoltaika jeszcze mniej. Więc tutaj no, potrzebny jest ten prąd gdzieś, który no, zapewni stałość jakby jego odbioru, niezależnie kiedy, niezależnie od pory dnia. Więc po wybudowaniu tych elektrowni jądrowych, które też nie będą tanie, no prąd będzie co drogi. Więc tutaj ta nasza inwestycja, myślę, że po kilku latach się spłaci i mieszkańcy naszej gminy będą mieli tańszy prąd w zakresie oświetlenia, tańszy prąd w zakresie tutaj naszych jednostek, czyli czytaj przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, urząd. No, a niewykluczone, że w przyszłości my wciągniemy też mieszkańców do tej spółdzielni energetycznej, bo dzisiaj oni mają, powiedzmy sobie, na dachach niektórzy, czy wiele osób już fotowoltaikę o mocy tam 8, 9, 10 kW. I gdybyśmy stworzyli taką większą grupę, no to wtedy i ci mieszkańcy mogliby mieć tańszy po prostu prąd. Więc myślę, że tutaj ta sprawa jest bardzo rozwojowa. Też zależy od tego, jakie przepisy będą w Polsce no właśnie, obowiązywały.
1: Ale też, panie burmistrzu, rosną jakby no, oczekiwania i wymagania. No, zacząłem od upału i klimatyzacji. No pewnie urzędnicy w pozostałych budynkach chociażby też będą chcieli, żeby im zainstalować z czasem w szkołach, placówkach użyteczności publicznej. No, jeżeli takie temperatury będą się pojawiały co roku, no to trzeba się będzie jakoś ratować.
2: Tak, jeśli idzie o szkoły, no to wiadomo, szkoły w lipcu i w sierpniu jednak nie pracują, mhm, poza przedszkolami. Natomiast w szkołach, szczególnie na poddaszach, no to już wiadomo, w maju, w czerwcu, czy jeszcze we wrześniu, upały i to słońce daje się we znaki, więc tutaj na pewno przed nami wyzwanie, żeby tam, przynajmniej tamtą część sklimatyzować. Natomiast jeśli chodzi o urzędników, to w tej chwili przygotowujemy przetarg na siedzibę nową dla OPS-u i wtedy po przejściu w przyszłym roku, bo to trzeba powiedzieć, że to też z dnia na dzień się nie dzieje, bo dopiero przetarg, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, ale myślę, że od połowy przyszłego roku to OPS się już wyprowadzi z budynku Rynek 26 i będziemy mogli zaprojektować już siedzibę, tą drugą urzędu, tak żeby pracownicy mieli komfort pracy, no i wybudować im też klimatyzację, że no, w przypadku tego rodzaju upałów, żeby jednak był ten komfort pracy taki, żeby no, pracownicy nie mieli 45 no, stopni w biurze.
1: Tak, ale to też i petenci, którzy przychodzą do tych urzędników, prawda, też nie chcieliby się gotować w takim upale.
2: Naturalnie, że.
1: Podobno, panie burmistrzu, no, inwestorzy, ci, którzy chcieliby właśnie budować różnego rodzaju instalacje odnawialnych źródeł energii, no bardzo pukają tłumnie do drzwi państwa urzędu.
2: To znaczy tak, mamy inwestorów, którzy się zgłaszają i żeby budować farmy wiatrowe, i żeby budować biometanownie, i żeby budować farmy fotowoltaiczne. I generalnie w tej chwili kończymy opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego i z radnymi spotkałem się w tym temacie. Powstały tego rodzaju ustalenia, że w planie ogólnym generalnie co do zasady takich dużych farm radni nie będą uchwalali. W związku z czym w projekcie planu takich farm nie ma. To nie zamyka nam drogi, dlatego że radni poszli tutaj może trochę dalej niż ustawodawcy zezwalają, bo wiadomo, plan jest konsultowany z mieszkańcami, więc takie wnioski można składać i najpierw burmistrz rozpatruje, później rada miejska. Natomiast jeżeli będą ci inwestorzy w dalszym ciągu się pojawiali i będą zainteresowani, to przeprowadzimy w gminie najpierw konsultacje społeczne. Jeżeli konsultacje społeczne, ale nie na zasadzie zebrania wiejskiego, gdzie może ktoś przyjść i zastraszać mieszkańców, krzyczeć, bo wiem, że takie rzeczy się dzieją, tylko tak jak, że tak powiem, wybory są, urna, komisja, głosowanie. Więc żeby to naprawdę każdy miał swobodę oddania głosu anonimowego i w zupełnej ciszy, w spokoju, w komforcie. Więc jeżeli będą ci inwestorzy, będziemy robili tego rodzaju konsultacje. Jeżeli z konsultacji będzie wynikało, że mieszkańcy gminy chcą taką, siaką czy inną inwestycję generalnie z OZE, wtedy Rada Miejska będzie miała jakby zielone światło do tego, żeby przystąpić do zmiany planu ogólnego. Mhm. No i powiedzmy sobie, w przeciągu około jednego roku taką zmianę będzie można poczynić. No i później już będzie zielone, że tak powiem, światło, żeby uzyskać decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę i rozpocząć budowę.
1: Ale to się dlatego takie duże zainteresowanie inwestorów pojawia, że gmina jest jakoś szczególnie korzystnie położona, na przykład w pobliżu linii przesyłowych.
2: Tak. Tak, przez Lewin Brzeski przebiega linia 400 kV. Czyli to jest ta linia wysokiego napięcia, która biegnie od elektrowni Opole w stronę Wrocławia i jeszcze dalej. Więc we wcześniejszych latach był opór w postaci PSE, czyli Polskich Sieci Energetycznych, które jakby nie wyrażały zgody na włączanie się do tych linii. Wzorem, myślę, innych krajów zachodnich, które już przećwiczyły tego rodzaju rozwiązania. W tej chwili jest możliwość rozcinania tych linii, no i najpierw gdzieś tam zmniejszenie tej mocy, a później wybudowanie, powiedzmy sobie, takiego punktu zasilania, gdzie można by się włączać z tymi różnymi sieciami z OZE. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, my na naszym terenie mamy 300 hektarów pod przemysł. Te 300 hektarów za chwilę się staną bardzo atrakcyjne, bo już Opole jest nasycone,
1: właśnie.
2: Skarbimierz jest nasycony, Ujazd jest nasycony, a te 300 hektarów są w jednych rękach. Więc będzie możliwość też sprzedaży tego prądu do tych fabryk, które w przyszłości będą mogły u nas powstać i na pewno prędzej czy później powstaną. Ja bym chciał oczywiście prędzej, ale to jest tylko moje chcieństwo. Musi jeszcze być inwestor, który by zechciał zainwestować takie pieniądze i jakiś zakład pracy duży tutaj wybudować. Więc jest jakby kilka aspektów. Choć trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że sprawa polskiego prawodawstwa nie jest prosta. Dam tu przykład wybudowania elektrowni Opole, elektrowni wodnej w Lewinie Brzeskim na rzece Nysie Kłodzka o mocy zaledwie 0,5 MW. To jest po prostu naprawdę niewielka moc i decyzja środowiskowa toczy się u mnie w urzędzie, gdzie ja naprawdę chcę załatwić tą sprawę i zależy mi na tym. Dwa lata. I dopiero jesteśmy w momencie, gdzie wydamy decyzję środowiskową.
1: No to niebywałe, bo to hydroenergetyka no to jest chyba najmniej kontrowersyjny temat.
2: Z tak jest. Prawda? Więc tutaj jeden z sąsiadów no po prostu odwoływał się od decyzji. No i tak to długo trwa, więc mi się wydaje, że tak, no jeżeli byśmy chcieli mieć ten prąd z OZE, drogi prąd, trzeba pamiętać, to nie jest tani prąd, bo te wszystkie dofinansowania, bo to też się tak mówi, bo na to mam dofinansowanie, ale ktoś to płaci,
1: no
2: tak?
1: Tak, no podatnicy.
2: Albo rząd płaci prost z kasy rządu, albo płaci Unia Europejska ze składki naszej też rządowej, a to wszystko z naszych podatków. Więc to kosztuje. Więc jeżeli chcemy mieć ten jakby bezpieczeństwo energetyczne, no to trzeba zmienić po prostu przepisy. Ja pamiętam, jak był problem z budowaniem sieci gazowych, tych przesyłowych, Baltic Pipe na przykład, to jeden z rządów nie umiał sobie poradzić, no bo przejście przez ileś pól rolników, gdzie nieuregulowane sprawy własnościowe, a to ten się odwoła, a ten nie chce, a ja nie chcę w tym miejscu, no nie do przeprowadzenia. Powstała specustawa, Baltic Pipe został błyskawicznie wybudowany, więc być może, jeżeli rząd byłby zgodny co do jakby celu, czy chcemy mieć taką rzecz, bo dzisiaj wybudowanie farm w morzu, które stoją daleko od ludzi, żeby ich nie było widać, no przesłanie tego prądu do Warszawy, do Katowic, do Krakowa czy do Lewina Brzeskiego jest piekielnie drogą inwestycją.
1: Więc sama budowa na morzu jest dużo droższa niż na lądzie.
2: Więc to jest wszystko, to są koszty. Łatwo się mówi, bo ktoś dopłaca, ale to my tak jakby w konsekwencji dopłacamy. Więc tutaj trzeba gdzieś zdrowy rozsądek. Można pojechać do krajów bałkańskich, oni na górach budują wiatraki,

0: pojawia się jakiś projekt na terenie samorządów, no to słyszymy, że część mieszkańców niezbyt chętnie patrzy na tego rodzaju projekty.
1: Tak, no mamy na przykład inwestora, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej na biometanownię koło miejscowości Buszyce. No i mieszkańcy zaprotestowali, zresztą do dzisiaj takie banery wiszą. Nie chcemy biometanowni, chcemy mieć spokój, czyste powietrze. No i szereg zagrożeń, które mogą wynikać z budowy tej biometanowni. Wpłynął też wniosek do planu ogólnego. Chyba 500 czy 600 mieszkańców podpisało taki wniosek. Nie wiem, czy ci, którzy podpisywali, wiedzieli, czy nie wiedzieli, co podpisują, ale to jakby mniej ważna sprawa. Dla mnie jako urzędnika jest ważne, że taki wniosek wpłynął i to też było powodem rozmowy z radnymi, co robimy z tego rodzaju sytuacjami. Bo możemy oczywiście jakąś, bo tutaj wolę i decyzję ma Rada Miejska w tej materii, no ale czy idziemy jakby tutaj w spór już i będziemy decydowali za mieszkańców, więc radni tutaj jakby zobowiązali też mnie do tego na nieformalnych spotkaniach, żeby właśnie przedstawiać tego rodzaju ścieżkę, że owszem, nie zamykamy się całkowicie, na razie plan chcemy uchwalić, bo trzeba go uchwalić, natomiast te kontrowersyjne rzeczy dajemy sobie ścieżkę B, czyli konsultacje społeczne, czyli tak jak w Szwajcarii. Niech się mieszkańcy wypowiedzą, tak? Jeżeli mieszkańcy chcą, to dopiero rozpoczynamy ścieżkę planistyczną, a jeżeli nie chcą, to jej nie rozpoczynamy i tyle.
0: Ale z pana oceny wynika, że akurat biometanownie to są takie najmniej chętnie przyjmowane przez społeczności lokalne odnawialne źródła?
1: Myślę, że to ta rzecz się dzieje trochę przed wyborami parlamentarnymi, ponieważ no niektóre ugrupowania polityczne, które są zainteresowane jakby zaistnieniem w mediach, etc., no zgłaszają, że no ja na przykład tam Jan Kowalski, ja to odnalazłem, tą sprawę właśnie, ja ją wykryłem wręcz, nie? Takie rzeczy się pojawiają w mediach i społecznościowych, i w mediach nawet publicznych, co jakby no nie ma odzwierciedlenia i...
0: No ale są uciążliwe te biometanownie, czy nie są?
1: A trzeba pojechać do Francji, bo u nas był ten inwestor, który chce francuską tego rodzaju biometanownię wybudować. Ja tam nie byłem na tej biometanowni, bo ja oglądałem w życiu kilka, ale biogazowni takich typowych, starszego typu. To też było różnie. Te najstarsze oczywiście śmierdziały i tak dalej, te nowsze już nie śmierdziały. To zależy od wsadu, od rodzaju, od szczelności, od typu. Natomiast biometanownie powstały już we Francji. Może w innych krajach też ja nie wiem, ale we Francji to wiem. I ci inwestorzy proponowali osobom, które chciałyby zobaczyć. Po to, żeby zobaczyć i ocenić. Pojedźcie, zobaczcie. No to nikt nawet nie chciał zobaczyć i się zapoznać z technologią, ze szczegółami jakby tej inwestycji. I to jest bardzo niedobre, ponieważ jakby wprowadzanie narracji dla mieszkańców, że to jest złe, a to jest dobre, bo ja tak mówię, Kowalski, i mówię to podniesionym głosem, no to jest nie halo, tak? Zapoznajmy się ze stroną lewą, ze stroną prawą i wtedy wyciągnijmy wnioski w spokoju i ciszy, a nie pod presją i pod krzykiem i pod narracją taką, że u nas nie będzie, bo ja zrobię to czy owo i tu jest wręcz zastraszanie nawet mieszkańców. Więc to jest nie okej, bo w społeczeństwie demokratycznym nie powinno być zastraszania. Ludzie powinni podejmować decyzje w spokoju i w ciszy, z możliwością zapoznania się jednej informacji, drugiej informacji. Dlatego wydaje mi się, że to stanowisko Rady Miejskiej u nas, żeby przeprowadzić konsultacje, jest jak najbardziej okej. To oczywiście, jeżeli by była wola mieszkańców, że chcą, to opóźni realizację w znaczny sposób, no ale nie zamyka jakby drogi.
0: Artur Kotera, burmistrz Lewina Brzeskiego, jest gościem programu Sami Rządzą. Wracamy za chwilę. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego, przypomnę, jest gościem programu Sami Rządzą. Panie burmistrzu, jak to jest z tymi związkami transportowymi? Bo powstał w Brzeski teraz, tak? Powstaje w innych częściach, a Lewin to tak chyba trochę po środku jest, między Brzegiem a Opolem.
2: Tak, no jesteśmy położoną gminą w środku, więc tutaj musimy należeć jakby do tych dwóch związków. I też zgłosiliśmy się najpierw jakby do starosty Brzeskiego, tutaj skorzystaliśmy z zaproszenia i też napisaliśmy prośbę do starosty opolskiego, że jak będzie organizował, to żeby nie zapomniał o naszej gminie, bo też chcemy jakby korzystać z tego transportu, ponieważ część gminy tutaj najbardziej Borkowice, Skorogosz, Mikolin, Golczowice, czasami Przecza korzysta jakby z tej strony tutaj dojazdu więcej korzysta, żeby dojechać do Opola i do szkół. Częściej młodzież wybiera to miasto. Natomiast sam Lewin Brzeski to zależy, bo my mamy jakby pociąg, więc tutaj łatwiej się wydostać to do Opola, część do brzegu. Natomiast tutaj ta ściana, powiedzmy sobie zachodnia, czyli Strzelniki, Łosiów, Nowa Wieś Mała czy Jasiona bardziej korzysta, większość korzysta z brzegu. Więc tutaj jakby jesteśmy zainteresowani byciem w obu związkach. Więc na tą chwilę, bo trzeba też pamiętać, że ustawy jeszcze nie ma.
1: No tak, czekam, co zrobi prezydent.
2: Natomiast też i terminy są jakby później dosyć krótkie, więc trzeba coś działać, nie można przechodzić obojętnie, więc dzisiaj przede wszystkim należy opracować program transportu po to, żeby być przygotowanym, jeżeli by się, że tak powiem, faktycznie to zadziało, żeby w listopadzie złożyć wniosek do marszałka o dofinansowanie. No a bez takiego planu transportu no nie złoży się tego wniosku, więc kto nie będzie przygotowany, to nie będzie brał udziału w grze,
1: krótko mówiąc. Takie związki są w ogóle, myśli pan, dobrym pomysłem i w ogóle rozwiązywanie tego typu problemów na poziomie ustawy to jest potrzebne? Przecież te samorządy są bardzo różne, gminy są różne, powiaty różne.
2: Panie redaktorze, ja sądzę, że oczywiście nie musi to być związek. Może to być nawet stowarzyszenie, może być jeszcze inny twór. Natomiast no, mówi się o trzeciej reformie samorządu w ogóle, tak? Więc myślę, że to jest też czas dla pewno już nie tego rządu, ale następnego, żeby przystąpić do realizacji trzeciego programu, dlatego trzeciej edycji zmiany samorządu, ponieważ wiele osób mówi, że żeby to nie było żeby samorząd nie był trójszczeblowy, tylko dwuszczeblowy, żeby niektóre zadania, jak na przykład szpital, nie były przez starostę prowadzone, bo szpitale napędzają tak długi, starosta zaciąga kredyty, etc.
1: Albo w ogóle... Są pomysły, żeby to przekazać na szczebel ministerialny, po prostu do rządu państwa.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia, tak, który powinien jakby w województwie pilnować, żeby każdy obywatel miał dostęp do służby zdrowia.
1: Ale z kolei są też takie pomysły, żeby przekazywać je samorządowi wojewódzkiemu, prawda?
2: A być może tak. Także jest wiele głosów różnych. Ja tu nie będę swojego zdania mówił, bo moje zdanie może są bardzo kontrowersyjne.
1: Pan ma szpital?
2: Ja nie mam szpitala.
1: No właśnie.
2: Więc jestem tutaj bardziej w komfortowej sytuacji. Tak, natomiast no, powiaty zawsze są w niekomfortowej. I to nie ulega wątpliwości, bo trudno na chirurgii odmówić pomocy osobie, która no, potrzebuje zoperowania natychmiastowego. No i już nad programy i skąd te pieniądze mają się brać. Oczywiście tu znowu tam zaraz popularna ostatnio narracja związana z wynagrodzeniem lekarzy, no ale to już ja z poziomu szczebla burmistrza średniej gminy w województwie opolskim niewiele mogę w tej temacie zrobić, albo w zasadzie to nic.
1: No znacznie więcej, jeżeli chodzi o kwestie, tak wracając do tych kwestii komunikacyjnych, bo wspomniał pan o tym, że no, Lewin ma to szczęście, że ma dostęp do linii kolejowej, prawda? To jest wiele problemów rozwiązuje mimo wszystko, no ale jednak jest kwestia utrzymania pewnej siatki połączeń autobusowych i jeden samorząd, jedna gmina chyba nie jest w stanie utrzymać takiego efektywnie działającego przedsiębiorstwa autobusowego.
2: To jest niemożliwe. Gmina Lewin Brzeski próbowała ćwiczyć, kiedyś taki był program wiele lat temu, ponad 20 chyba już, że każda gmina dostawała busa, autobus do przewozu szkolnych. No jak my mamy trzy szkoły, potrzebujemy trzy autobusy, tak? Nie małe, tylko duże. No i to już był problem, więc wtedy został przekazany do PKS-u, żeby obniżyć koszty PKS-u, żeby jednak te dzieci mogły dojechać do szkoły. Więc no, ktoś taki sobie program wtedy wymyślił, on został wcielony w życie. Natomiast gmina nie jest w stanie utrzymać takiej siatki PKS-u bez dopłaty. Dzisiaj ten transport, który w gminie Lewin-Brzeski funkcjonuje, bo u nas już funkcjonuje kilka lat, w innych gminach nie. Myśmy mieli do tej pory, jakby czy kilka lat wcześniej, przewozy tylko do szkół, przedszkoli, a po stworzeniu możliwości uzyskania dofinansowania stworzyliśmy komunikację gminną. I dzisiaj my płacimy około złotówki z hakiem za jeden wozokilometr. Pozostała kwota jest dotacją Skarbu Państwa poprzez wojewodę, gdzie my zawieramy umowę z wojewodą na to dofinansowanie. Robimy przetarg, z tego przetargu wynika jakaś kwota za wozokilometr. My płacimy tą złotówkę około, resztę płaci nam Skarb Państwa. Natomiast my jeszcze jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy tą umowę do końca przyszłego roku. Czyli my jeszcze w przyszłym roku te przewozy będziemy mieli, nawet gdyby nie wypaliła ustawa, albo coś by się zadziało z naborem u marszałka i rozpatrywaniem tych wniosków, bo ja nie wiem, jaka to będzie pula pieniędzy, no właśnie, jakie co i tak dalej.
1: Z wiele, ale z drugiej strony, no taka logika, podstawowa logika wskazywałaby, że skoro państwo bierze na siebie obowiązek utrzymywania linii kolejowych, no to chyba też i powinno partycypować w utrzymaniu linii autobusowych.
2: Bezwzględnie tak, tylko teraz których? Bo dla emeryta, który już mieszka w oddali od Lewina Brzeskiego chociażby, czy miejscowości, gdzie jest stacja PKP, tak jak w gminie Lewin Brzeski, no jest problem z dojazdem do lekarza, do apteki, do sklepu, etc. Tak? I teraz, no powiedzmy sobie, starsi ludzie już nawet, jeżeli wcześniej mogli prowadzić samochody, czasami nie mogą ze względów zdrowotnych. Nie zawsze syn, czy córka, czy wnuk mieszka obok. Mieszka w Opolu, mieszka we Wrocławiu, pracuje. Nie ma dla babci czy dziadka czasu całkiem zwyczajnie. Musi sobie sam poradzić. Sąsiad też raz pomoże, ale nie codziennie. Więc tutaj taki busik, który zapewnia dojazd do tej miejscowości, nawet do fryzjera, tak? Że sobie pani czy pan pojedzie, będzie mógł z tej usługi skorzystać, do urzędu pójść czy, i za dwie godziny jest ten bus powrotny. Więc dla tych osób będzie najważniejszy ten transport. Dla osób, które dojeżdżają do pracy, będzie
1: regularnie
2: ważne,
1: codzienny musi
2: codziennie
1: być,
2: tak? Musi być transport do Opola, do Brzegu, do Wrocławia, po to, żeby dojechać do roboty. No i to jeszcze o różnych godzinach, tak? Bo różne firmy pracują, a od stacji trzeba do fabryki, czy do jakiegoś urzędu, czy do instytucji dojechać. No i dla uczniów będzie też jeszcze inna sprawa dojazdu do szkół na czas, na 8 rano, bo to z reguły już wszędzie w szkołach są 8 rano zajęcia i później im zapewnić trzeba powrót. Potem są drugie zmiany, tak? Pociągi nie zawsze
1: to bardzo,
2: bardzo
1: zróżnicowane są w takim razie zadania, no a bardzo jak je pogodzić? No, bardzo z tej samej puli pieniędzy najczęściej. Tak?
2: Bardzo trudne i nawet w tej chwili, nie wiem czy już funkcjonuje i kursuje pociąg z Opola do Lewina Brzeskiego po 22, bo było wiele właśnie uwag mieszkańców naszych, którzy pracują na drugiej zmianie w Opolu i nie mogą pociągiem wrócić do Lewina Brzeskiego. No ale PKP mówi, to są 2-3 osoby. No i teraz dla tych 2-3 osób.
1: Ale może dlatego one są 2-3, ponieważ wszyscy pozostali wiedzą, że skoro nie ma pociągu, to nie ma co brać tej drugiej zmiany, prawda?
2: To też tak jest trochę. Natomiast w przypadku PKS-u, bo PKS też ogranicza nam do Skorogoszczy i to w takich godzinach, gdzie no, wielu mieszkańców korzystało, też mówią, a bo to tylko 3 osoby. No to mówimy, to proszę puścić jednak na próbę, nie? No to puszczają mniejszy bus, on jeździ 2 tygodnie, początkowo jeździło 4-6, ale później zwraca te 3 osoby. On mówi, dla 3 osób on nie uruchomi, bo po prostu jest to nierentowne. No i no, trzeba pamiętać o tym, że te spółki są spółki albo prawa handlowego.
1: No tak, nastawione na zarabianie.
2: Jednak nikt tam nie dołoży, bo po prostu zarząd zostanie natychmiast zwolniony, a jeszcze zostanie oskarżony o działalność na szkodę spółki i za to się idzie do prokuratora i później pod sąd. Więc sprawy nie są proste i łatwe i rozwiązanie tego problemu dojazdu na pewno przysporzy jeszcze wiele, wiele problemów i wszystkim na pewno się nie dogodzi w tym temacie.
1: To jeszcze jedno pytanie. Kiedy uroczyste otwarcie wyremontowanego rynku? Lewinie. Kiedy będziecie przecinali wstęgę? No to chyba dobry moment jest w ogóle dla inwestorów, dla samorządu.
2: Panie redaktorze, no zadanie, muszę kilka słów powiedzieć, bo tak, zadanie najpierw było bardzo krytykowane i wiele przykrych słów pod swoim adresem słyszałem, a trzeba pamiętać, że chciałem też zrobić porządnie to zadanie, w sensie wymienić wszystkie sieci, czyli kanalizację burzową, kanalizację wodną, kanalizację sanitarną. Udało się, że gazownia wymieniła też swoje sieci gazowe, więc każda jakby ta sieć, no, to była odrębna inwestycja, więc to trochę czasu trzeba było poczekać, zanim to się stało. Natomiast teraz już jakby jest ta posadzka budowana. Od początku roku też było prawie 2 miesiące przestoju, bo była zima. Termin umowny mamy do końca września, ale wykonawcy mówią, ma być jakość. Ma być jakość i jeżeli nawet by to miało być do końca roku, to wolę poczekać do końca roku, bo ten rynek nie budujemy na 2 lata, tylko myślę, że na może setki lat nawet. Nie wiem, kiedy później będzie druga jakaś tam rewitalizacja w przyszłości. Więc chciałbym, żeby to była wizytówka miasta. Rynek mamy o wspaniałym układzie urbanistycznym, jeden z ładniejszych w województwie, więc posadzka rynku też powinna być odpowiednia. I od razu powiem, że w bilansie zieleni będzie więcej niż było do tej pory. Co prawda niektóre większe i starsze drzewa musiały pójść pod piłę, ale to też i ze względów zdrowotnych. Była jedna wierzba na przykład, mieliśmy 2 wierzby ileś lat wcześniej w rynku, bodajże 3 lata temu pierwsza wierzba się przewróciła na samochody. No i całe szczęście, że tylko na samochody, szkoda materialna. A co by było, gdyby taka duża wierzba na kogoś spadła, tak? To do nieba. Więc tutaj też ta druga wierzba już była wypróchniała w środku. No i znowu tutaj mieszkańcy mnie atakowali, no taka piękna wierzba i tak dalej. Ja mówię, tak, no póki nikomu się nie dzieje, jak się coś zadzieje, no to Kotara będzie miał prokuratora, a nie pani Kowalska czy pan Nowak, tak? No więc tutaj jakby trzeba było te działania podjąć. No i niektóre też świerki czy sosny też musiały niestety pójść pod nóż. Natomiast w bilansie zieleni będzie więcej niż do tej pory. No i będzie uporządkowana sprawa i parkowania, i przejść. Do tej pory w rynku w Lewinie Brzeskim nie było wyznaczonych miejsc do parkowania, nie było wyznaczonych miejsc dla pieszych. Czyli po prostu wszyscy chodzili wszędzie i gdyby znowu coś się stało, to nie ten Kowalski czy Kowalska miałby kłopot, tylko Kotara miałby kłopot.
1: Czyli organizator ruchu.
2: Czyli organizator ruchu i właściciel, a w imieniu właściciela odpowiada burmistrz, tak? No w związku z czym trzeba było jakieś działania podjąć, no a ponieważ pojawiła się możliwość skorzystania wtedy z dofinansowania, bo to jeszcze z Polskiego Ładu mamy pieniądze, późno realizujemy, ponieważ sam projekt powstawał bardzo długo, uzgodnienia z konserwatorem były też na przełomie zmiany konserwatora zabytków, więc to też chwilę trwało, no ale dzisiaj mamy temat uzgodniony, realizujemy zgodnie z projektem, więc żeby mucha nie siadała, bo też skargi na mnie mieszkańcy niektórzy piszą, że źle buduję, nieprawidłowo, początkowo jak demontowaliśmy kostkę, że sprzedałem kostkę, no więc wiele takich różnych, no było nieprzyjemnych chwil w moim życiu, ale w tej chwili już większość przynajmniej mieszkańców mówi, będziemy mieli ładny rynek. No i z tego się bardzo cieszę, więc kilka miesięcy jeszcze musimy poczekać.
1: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara był gościem programu Sami Rządzą. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję Państwu i dziękuję Panu.
0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Kolejnym gościem programu Sami Rządzą jest pani Barbara Dybczak, wójt Skoroszyc. Dzień dobry.
3: Tak jest, gminy Skoroszyce.
1: Właśnie, 20 lat temu wielki pożar, składowiska opon w Skoroszycach. Duża akcja Sił Straży Pożarnej. No i prawie w rocznicę, można powiedzieć.
3: Aha, mały
1: trochę
3: jubileusz.
1: Powtórka.
3: Mały jubileusz, powtórka z rozrywki.
1: Dlaczego? Czy to jest nierozwiązywalny problem?
3: No i to jest pytanie zasadnicze. Po pierwsze to tak, ja dziękuję panu, panie redaktorze, że ja mam możliwość wypowiedzenia się tutaj w Radiu Opole właśnie na ten temat, bo mówić można by było wiele, ale to tak w telegraficznym skrócie. Chcę panu powiedzieć tak. Rzeczywiście sprawa jest długa, problem jest długi, bo od kiedy ja pamiętam, bo ja akurat tego pożaru w 2026 to niekoniecznie, bo ja nie mieszkam akurat w Skoroszycach, tylko w Sidzinie, więc tak jak mówię, nie za bardzo.
1: 2006.
3: 2006, tak, a ja powiedziałam?
1: Być ścisłym. A ja powiedziałam? 26 to teraz mamy.
3: To teraz mamy. W 2006, to ja akurat tego nie za bardzo pamiętam, bo tak jak powiedziałam, natomiast od 2010 roku, to ja już tą sprawę znam dogłębnie, bo od 2010 roku byłam radną, a później w 2014 roku w wyborach zostałam wójtem. Sprawa jest złożona, wielopłaszczyznowa. No powiedziałabym tak, wszyscy ci, którzy interesują się tą sprawą, wiedzą, bo to jest wiedza powszechna, wydał zezwolenie na działanie firmie Skorpal. Ta firma Skorpal była, bo myślę, że już nie jest, bo była w likwidacji, więc myślę, że nie jest reanimowana. Wiadomo też, kto był powiązany z tą firmą Skorpal w pewien, acz znaczny sposób. To jest akurat nazwisko polityka lokalnego, persony Nyskiej, bardzo dobrze znanej. Więc wiemy, kto dał zezwolenie na gospodarkę odpadami. Wiemy, kto stoi za firmą Skorpal. Wiemy, dlaczego ta działalność akurat została zlokalizowana w gminie Skoroszyce. Kto się na to zgodził. Wiemy też, dlaczego się zgodził. I jeżeli mnie pan nie będzie naciskał, to ja więcej w tym temacie z daleko posuniętej ostrożności nie będę się wypowiadała, bo ja pozwów sądowych unikam.
1: No właśnie, ale jest jeden problem, bo w takiej sytuacji jak gmina Skoroszyce jest wiele samorządów. Mają na swoim terytorium, na swoim terenie składowisko jakichś niebezpiecznych odpadów. No i często problemem jest ustalenie, kto powinien ten problem jakby rozładować, rozwiązać.
3: I tu dochodzimy, panie redaktorze, do clou. I ja dziękuję, że mam tę możliwość, po raz wtóry panu dziękuję, że mam tę możliwość odniesienia się do wypowiedzi pani wicestarosty Jolanty Barskiej, która była transmitowana w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego 5 sierpnia. To było akurat zaraz po tym pożarze, teraz jak pan tutaj mówił na wstępie, że to ten mały jubileusz 20 lat po. Bo to nie może być tak, jak pani wicestarosta Jolanta Barska stwierdziła, i ja to chcę tutaj podkreślić z całą mocą, że stanowczo nie zgadzam się z jej wypowiedzią, że to po stronie gminy, czyli czytaj po stronie wójta, ma być sporządzona koncepcja unieszkodliwienia tego składowiska, po czym ewentualnie gmina może składać wnioski i liczyć na wsparcie starostwa. Myślę, że chodziło pani wicestaroście o wsparcie finansowe. Nie, nie. Autorytatywnie chcę stwierdzić, że to właśnie starostwo nyskie nie realizuje swoich ustawowych obowiązków. Dlaczego? No, żyjemy w państwie prawa, jest ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku i na mocy artykułu 26 ustęp 2 to właśnie organem właściwym do wywozu tychże odpadów jest starosta Nyski. Dlaczego? Na podstawie faktu, że starosta Nyski cofnął wcześniej wydane zezwolenie na działalność w zakresie gospodarki odpadami w firmie Skorpal. To cofnięcie tego zezwolenia było bez odszkodowania. To cofnięcie tego odszkodowania spowodowało, że to na mocy obowiązującego prawa na staroście, w tym wypadku staroście Nyskim, ciąży odpowiedzialność unieszkodliwiania zgromadzonych odpadów, a zgromadzonych odpadów było 6 tysięcy.
1: No właśnie, i to są ogromne koszty, żeby to zutylizować. Czy nie można tutaj dochodzić zwrotu kosztów tej utylizacji od właściciela, tego, który zgromadził te wszystkie odpady?
3: O, to jest pytanie. Powtarzam, żyjemy w państwie prawa. Nie rolą wójta jest dochodzenie, kto ma za to zapłacić. Wiem, że ustawowo, że to właściwe kompetencje to są starosty do usunięcia tego. Ja powiem szczerze, że podnosiłam wiele inicjatyw, bo cały czas jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami, nie tylko ze starostwem, nie tylko ze starostą nyskim. I te moje inicjatywy polegały właśnie, nie wiem, na jakichś korespondencyjnych zaangażowaniach, na spotkaniach, na takich inicjatywach organizacyjnych i dość powiedzieć, że muszę się pochwalić, bo jeżeli ja sama tego nie zrobię, to kto to zrobi? Na mocy tej współpracy w latach 2015-2022 starostwo nyskie właśnie na mocy tego, że to zezwolenie przez starostę, o którym mówiłam, zostało cofnięte, ja wiem, że jakby to jest słowo wytrych, ale tutaj akurat ono gra rolę, został dokonany wywóz zastępczy i tym sposobem zostało zutylizowane 3000 ton odpadów z tego składowiska. Połowa. Prawie połowa, tak. Tego do końca nikt nie zinwentaryzował, ale dajmy na to, że połowa, tak. Także jest to wiedzą ogólnie wszystkim wiadomą, że ma to robić starosta, bo starosta już to robił. I pan starosta obecny, nyski, Daniel Palimonka, wtedy w 15 roku był w zarządzie, więc jest świetnie poinformowany. Świetnie poinformowany jest także pan naczelnik Jacek Tarnowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Też wie, że to jest w ich zakresie, że tak stanowi prawo, że to są właściwości starosty właśnie do usunięcia tych odpadów. Natomiast ja wracam jeszcze do swojej działalności, więc spotykałam się kilkakroć z prezesami, bo podczas mojego wójtowania kilkakroć tam się ci państwo prezesowie zmienili, bo szukałam właśnie tego rozwiązania, finansowania z zewnątrz. Pisałam pisma do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Spotykałam się z różnymi podmiotami, z ziemi opolskiej posłami. To wszystko przy powiadomieniu pana starosty nyskiego. Pan starosta o tym wie. Ja nie chcę być złośliwa i nie wiem, domniemać, że to może pan starosta sobie pomyślał, że dzięki tej mojej aktywności, tak, w trosce o mieszkańców ja przejmę jego zadania. Ja jestem otwarta, tak jak mówię, na współpracę, ale ta współpraca powinna być rzetelna, oparta na przesłankach prawnych.
1: Pani wójt, no bo tak patrząc z perspektywy mieszkańców, no to pewnie dla nich nie jest istotne to, jak się władze dogadują, tylko istotne jest to, czy na przykład nad tym składowiskiem sprawowany jest właściwy nadzór, który pozwalałby uniknąć kolejnych pożarów.
3: Zgadzam się.
1: Bo taki pożar to jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
3: Zgadzam się w pełni. Dlatego uważam, że taka wypowiedź, która miała miejsce właśnie w Kurierze Opolskim pani wicestarosty Jolanty Barskiej, mogła odnieść zupełnie odwrotny skutek, bo mieszkańcy i szeroka opinia publiczna, mieszkańcy Skoroszyc szczególnie, bo to oni są zainteresowani, zwłaszcza ci, co mieszkają w sąsiedztwie tego wysypiska, mogli odnieść mylne przekonanie, że to właśnie to składowisko to jest dlatego, że to gmina nie działa, że to jest niefrasobliwość tego wójta, że to jest zaniechanie wójta, jakieś, nie wiem, mała aktywność, nic bardziej błędnego. To jest odwracanie kota ogonem i zwalanie, no bo proszę pomyśleć, jak to jest możliwe, żeby koncepcję wedle wypowiedzi pani Barskiej, którą ma sporządzić gmina, miała zastąpić działanie, które ustawowo należy do starosty nyskiego. Jak to jest
1: możliwe?
3: Że
1: tutaj jest jakby byłoby wyjście poza kompetencje gminy
3: Dokładnie.
1: W tym momencie.
3: Ja wiem, że wiem i to, co mogę radzić jako, nie wiem, dlaczego pani wicestarosta się tak odniosła do tego, ale to, co mogę radzić pani wicestaroście jako starsza koleżanka, to jeżeli się wypowiadamy na jakiś temat, to należy zgłębić tę wiedzę, tak żeby nie wypowiadać się...
1: No tak, pani wójt, to są takie uszczypliwości, którymi się panie będą teraz
3: Istotne
1: jest inna rzecz.
3: Panie redaktorze...
1: Jest gwarancja, że znowu nie dojdzie do pożaru.
3: Panie redaktorze, jeszcze raz. To nie są uszczypliwości. To są fakty. Ja mam dość zwalania wszystkich spraw na gminę i na wójta. Każdy ma odpowiednie...
1: Ja to rozumiem oczywiście. Każdy ma swoje kompetencje i swój obszar działania. Tylko, że są mieszkańcy wokół tego składowiska.
3: No więc chciałabym, żeby każdy i pani wicestarosta, i pan starosta Nyski, i wójt Barbara Dybczak byli odpowiedzialni za swój kawałek podłogi. I żeby to działało tak jak należy. I jeszcze raz podkreślę, zachęcam i zapraszam serdecznie, najbardziej uprzejmie jak potrafię, pana starostę do współpracy, ale ta współpraca ma być rzetelna na podstawie rzeczywiście konkretnych takich, a nie innych kompetencji i na podstawie poszanowania prawa.
1: To jest zrozumiałe, tylko pani wójt, dajmy jeszcze odpowiedź mieszkańcom, no uspokójmy ich, że no, jakiś nadzór nad tym składowiskiem jest teraz sprawowany, no i że nie będzie powtórki. Czy da się to jakoś przeprowadzić? No nie wiem, monitoring trzeba założyć.
3: Wybierając się tutaj dzisiaj do pana, do państwa, balsam na moje obolałe serce, jeżeli chodzi o właśnie Łąkową numer 1 i o składowisko, pozostałość po Skorpalu. Otrzymałam na biurko wójta pismo od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Opolu. Adresatem jest pan Daniel Palimonka, starosta Nyski. I właśnie w tym piśmie pan inspektor, brawo panie inspektorze, że to tak szybko pan zadziałał, właśnie w odniesieniu do tego zdarzenia, czyli do tego pożaru z 4 sierpnia, pan inspektor wnosi o podjęcie działań w trybie przewidzianym w artykule 47 ustęp 5, 6, etc., etc. tej ustawy, o której którą ja już tutaj przywoływałam, czyli o odpadach. I w związku z powyższym, tutaj pan inspektor się odwołuje do tej decyzji, o której też już mówiłam, cofającej to zezwolenie na działalność gospodarki odpadami w firmie Skorpal, że w związku z powyższym decyzja starosty Nyskiego, właśnie ta decyzja, o której mówię, wymaga egzekucji przez organ właściwy, a organem właściwym jest starosta Nyski. I na koniec pan inspektor życzy sobie, uważam, że jest wspaniałą sprawą, wnosi o przekazanie informacji o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie nie później niż w terminie określonym. I tu znowu się odnosi do odpowiednich artykułów tej ustawy, którą przywołujemy. Czyli jest to potwierdzenie tego, o czym mówię i co mieszkańcy gminy Skoroszyce powinni wiedzieć. I myślę, że dzięki tutaj państwa, mediom to się zadzieje.
1: Oczywiście mogę obiecać z naszej strony, że sprawę będziemy...
3: A jeśli jeszcze mogę chwilę, to ja bym pięknie prosiła pana starostę, żeby pan starosta mnie uprzejmie, może nawet nie tyle mnie, ale właśnie uspokajając opinię publiczną, uspokajając mieszkańców, żeby powiedział, jak stan rzeczy, jeżeli chodzi o Skorpal, o pozostałości po Skorpalu ma się na dziś. Czy ma jakiś plan działania? Czy jest harmonogram jakiś opracowany? Czy
1: nie może pani wystąpić z pismem oficjalnym do starosty w tej sprawie?
3: To raz występowałam.
1: Dobrze, to obiecuję, że my w takim razie...
3: Ja chciałabym jeszcze dowiedzieć się, jakiego zakresu współpracy ode mnie pan starosta oczekuje, bo tak jak powiedziałam, jestem otwarta szeroko na tę współpracę.
1: Barbara Dybczak, wójt gminy Skoroszyce, była gościem programu Sami Rządzą.
3: Dziękuję pięknie.

0: oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Sobotnie przedpołudnie z Radiem Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 11. Czas najwyższy na wiadomości. Proszę posłuchać w nich. Polityka Mateusz Morawiecki nie wyklucza politycznego paktu z obydwoma konfederacjami. Zaprosimy też na obchody stulecia toru Dobrzeń Wielki. Najpierw jednak ważne informacje dla kierowców korzystających z opolskiego odcinka autostrady.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od komplikacji w ruchu na opolskim odcinku A4 w kierunku Katowic. Na 229 km na wysokości Polskiej Nowej Wsi doszło do dachowania samochodu osobowego, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak informuje oficer dyżurny komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, tuż przed tym zdarzeniem, mniej więcej kilometr wcześniej, 228, doszło do kolizji czterech samochodów. To zdarzenie bez poszkodowanych. Na A4 mamy zator. Prosimy wolno, ostrożnie.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Współpraca z Konfederacją, w tym także Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, jak najbardziej wchodzi w grę. To deklaruje były premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus przekonywał, że jest gotów współpracować z każdym ugrupowaniem, które znajdzie się w Sejmie.
5: Z każdym. Przy dobrych projektach jestem w stanie współpracować z każdym. Przecież jeżeli wystarczająca liczba Polaków zagłosuje na tę czy inną partię i będzie ona reprezentowana w Sejmie, to najważniejszy jest głos Polaków. Szanujmy demokrację. Ja jestem w stanie współpracować przy dobrych projektach z każdym.
3: Mateusz Morawiecki zapowiedział jednocześnie, że jego środowisko jeszcze w sierpniu złoży wniosek o rejestrację nowej partii.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Tor Dobrzeń Wielki ma 100 lat. Fetowanie rozpoczęło się od piątkowej dyskoteki pod chmurką. Dziś od wczesnych godzin porannych można obserwować i kibicować najmłodszym piłkarzom przy ulicy Sportowej. Mówi Grzegorz Benedyk, prezes toru.
6: Głównie żaki, orliki, po 8 drużyn w każdej kategorii. No i tutaj taki multitrening z Krzatów, z Akademii w Karłowicach i w Dobrzeniu Wielkim. Potem oczywiście mecz pierwszej drużyny, inauguracja okręgowej klasy, zespół Lombard przyjedzie, koncert duży. No i jutrzejszy dzień, czyli niedziela, to już jest ta oficjalna ceremonia z okazji stulecia klubu.
3: Jutro także mecz legend toru Dobrzeń Wielki z legendami Odry Opole. Zapowiada się bardzo interesująco.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Wyszyna wjeżdża na najwyższe obroty dla Poli Betkier. W ten sposób organizatorzy zapowiadają motoryzacyjną imprezę charytatywną dla trzylatki z Kluczborka, która cierpi na zespół Reta. Na imprezie, która ruszy w południe przy ulicy Poznańskiej w dawnej szkole podstawowej, będą samochody sportowe i samochody premium. Nie zabraknie także pokazów driftu, zapowiada tata Poli Andrzej Betkier.
7: Będzie można przejechać się na prawym fotelu profesjonalnego driftowozu, drift taxi tak zwane, przejażdżki sportowymi samochodami jak Porsche czy Lamborghini. Będą również elektryczne go-karty, na których będzie można jeździć po przygotowanym torze. Mamy w planach również masę atrakcji dla dzieci, takich jak malowanie twarzy, zabawy na wielkich dmuchańcach, konkursy kulinarne.
3: A celem charytatywnego festynu jest zebranie funduszy na przygotowanie do terapii genowej, która w niedługim czasie powinna być dostępna w Stanach Zjednoczonych.
4: Światowe agencje informują.
3: Na zachodzie Niemiec zniesiono zakaz jazdy ciężarówek w niedzielę. To reakcja lokalnych władz na rekordowo niski stan wody w Renie. Rzeka pełni w tym regionie bardzo istotną rolę w transporcie. Parlamentarna frakcja rządzącej na Węgrzech TISY wybierze dzisiaj kandydata. kandydata na prezydenta spośród trzech rekomendowanych przez kierownictwo ugrupowania. Nazwisko oficjalnego kandydata zostanie ogłoszone jeszcze tego samego dnia, prawdopodobnie w godzinach popołudniowych. Głosowanie w parlamencie najpóźniej we wtorek.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Piękna, letnia, słoneczna sobota w regionie opolskim z temperaturami bardzo pięknymi, też do 24 stopni. Biorąc pod uwagę to, co mieliśmy jeszcze kilka dni temu, to prawdziwy relaks i takie wytchnienie od ekstremalnie wysokich temperatur. Zachmurzenie małe i umiarkowane, słońca nie zabraknie bez opadów. Dziś wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
8: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Po reklamie.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z audycją Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie i warto z nami zostać, bo w Opolu wczoraj wystartowało Tour de Pologne. To był początek piątego etapu. Oczywiście patrzyliśmy na Patryka Stosza, ale nie tylko, bo również patrzyliśmy na te niezwykłe maszyny, te rowery, tę całą technologię, która za tym stoi. I dlatego w pierwszej godzinie na pewno porozmawiam i z selekcjonerem reprezentacji Polski, ale również krótki wywiad z Rafałem Majką, z Czesławem Langiem, Cezare Benedetti, również tego zawodnika udało się złapać, ale też porozmawiałem o Tour de Pologne z mechanikiem reprezentacji Polski, czy oczywiście Patrykiem Stoszem o tej technologicznej stronie. Także zostańcie z nami co najmniej do godziny 13.00.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Patryk Stosz, reprezentant Polski. Za tobą kapitalny etap. 7 kilometrów przed metą was capnęli, ale była wtedy moc w nogach, nie?
2: Tak, była moc. Kurczę, trzeba było iść tam bardzo mocno. No ale no minuta 50 to tak wiesz, pod górę to nie jest dużo i liczyłem się z tym, że dogonią, że peleton nas już nie peleton, bo już tam było 40 kolarzy, że nas no dogonią. No nie jestem, nie ukrywam, nie będę tego ukrywał, nie jestem góralem, ale też nie jeżdżę słabo pod górę, więc liczyłem, że dogonią nas, no ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego etapu, no bo udało mi się wygrać premię i uważam, że pokazałem się z jak najlepszej strony, no od siebie i dla kibiców też myślę, że dużo dałem emocji.
1: Słuchaj, ja chciałem cię zapytać o takiej technologiczno-sportowej strony właśnie, bo wczoraj jak jechaliście w tej ucieczce, to najważniejszy pomiar, jaki jest w kolarstwie, to chyba są te waty, czyli to z jaką siłą ty naciskasz na swoje pedały, bo masz tam taki pomiar, tak?
2: Tak, tak, mam miernik mocy i on mi pokazuje, on mi po prostu wylicza moc z 3 sekund, z aktualnej, której jakby jadę, z 10 można ustawić. No i ogólnie najważniejsze z całego wyścigu. No i mogę ci dać porównanie, jakbyś chciał, jak dążysz do tego. Mhm. Czyli słuchaj, czyli pierwszy etap, nie udało mi się zabrać w odjazd, wyszły mi średnie waty w kołach, gdzie wiesz, bez żadnego jakiegoś tam nakładu sił, tam wyszło 190 średnie waty. Mhm.
1: Bo się chowasz za zawodnikami aerodynamika i nie czujesz tak tego.
2: Dokładnie, chowasz się, są mniejsze opory wiatru i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj wyszło mi średnie waty z 4 godzin 280.
1: Czyli całkiem inny wynik, a tylko ze względu chociażby na to, że się chowasz, a tam mieliście rzadziej się chowaliście, bo jechaliście w czwórkę.
2: Tak, no, wiesz, wychodzisz, jedziesz w czwórkę, musisz wychodzić na zmianę, a jak wychodzisz na tą zmianę, no to wiesz, tam dajesz zmianę 400 W, 450 i później się chowasz na koło i po kole jedziesz 250 i później znowu i tak wiesz, przez cały dzień i to tak się właśnie...
1: No niesamowicie wyglądają te wasze sprzęty, ale też ty możesz powiedzieć, jak to kolarstwo pod tym względem technologicznym zmieniło się na przestrzeni lat, bo kiedyś no chyba nie było tak pięknie i kolorowo.
2: No nie było, były inne rowery, były dużo cięższe, one były aluminiowe, wiesz, nie było kół karbonowych, nie było włókna węglowego, nie było, wiesz, przerzutek elektrycznych, to wszystko, ta technologia, ta rowerowa, ona tak poszła do przodu, że to się po prostu w głowie nie mieści. Te rowery po prostu tak szybko jadą, one są tak skonstruowane aerodynamicznie i przede wszystkim lekkie są, tak? To po prostu tak jak w formule to jest wszystko. Te rowery tak szybko jadą, dlatego nie ma się co dziwić, że z roku na rok, wiesz, średnia wychodzi na etapie 200, na płaskim etapie 200-kilometrowym średnia wychodzi 50 na godzinę. Jak to wiesz, w koła, rower, wszystko jak to technologia i to wiesz, to wszystko z roku jakby na rok się coraz, to jeszcze oni to bardziej poprawiają, więc ja myślę, że będą jeszcze szybciej jeździć.
1: Mhm. Ale nie masz tam elektrycznych silniczków, tego nie wolno jeszcze.
2: Nie ma, ale mogliby dać.
1: czasami by się przydały. Patryk, powiedz mi jeszcze, bo też są to kosmiczne ceny tych rowerów. To jest po prostu jakiś el skandalo.
2: No, rowery są drogie, akurat nasze

0: Żeby wyjechać z prezentacji, bo na 10 metrach złapało cię, nie wiem, 20 kibiców. To chyba dla ciebie wyjątkowe miejsce, prawda?
1: Tak, wyjątkowe miejsce, tym bardziej, że jesteśmy w Opolu. Ja, wiesz, Opole to tak naprawdę to tak czuję się jak u siebie, bo blisko. Tu mam rodzinę, moja siostra tu mieszka, więc Opole to takie, można powiedzieć, troszkę rodzinne takie miasto moje.
0: Patryk Stosz, powodzenia.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Andrzej Sybytkowski, chciałem tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszych kolarzy, oni po raz kolejny bardzo dobrze się prezentują na Tour de Pologne. My szczególnie patrzymy na Patryka Stosza, oczywiście, no bo to jest gość, który wczoraj uciekał 7 km przed metą. On cały czas powtarza, że gdyby było płasko, dojechaliby.
2: No tak, tak, no myślę, że może ci worturowcy by trochę inaczej inną taktykę przyjęli, ale miał trochę szansę. Wydaje mi się, że zrobił wszystko, co mógł. Naprawdę walczył do samego końca, wygrał dość lotną premię pod koniec. Pokazał się jak co etap. Wydaje mi się, że dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy będzie chciał walczyć i spróbuje odjechać. No i mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście wolałbym, żeby dzisiaj odjechał niż wczoraj, bo ale on na każdym etapie odjeżdża, a nawet go spróbujemy hamować, żeby nie uciekał z każdego dnia, bo dzisiaj jest, bo dzisiaj on ma być takim troszeczkę zapasowym kolarzem na klasyfikację punktową za Radka Frączaka, który jutro będzie dość ciężki dzień, bo mamy krótki etap, czyli dość krótki limit, a ciężkie góry. Więc dla sprintera to jest dość duży problem i ci sprinterzy, którzy finiszowali, to pewno wszyscy jutro zjadą, bo nie będą musieli jechać, bo oni nie mają takiego obowiązku, jak nie ma sensu, to nie jadą. A on jednak musi ukończyć, bo ma koszulkę, więc to jest pewien problem, który musimy rozwiązać jutro.
1: No właśnie chciałem podpytać, pan wicemistrz świata, wicemistrz olimpijski, no niesamowite osiągnięcia, nie wypominając wieku, ale to było lata temu i właśnie o to chciałem podpytać, o te zmiany technologiczne, jak to kolarstwo pod tym względem technologicznym pana okiem się zmieniło na przestrzeni lat?
2: No sprzęt to jest diametralnie się zmienił, to właściwie całkiem to są inne rzeczy, no inne szybkości, inne wagi, inna aerodynamika, takie wszystkie rzeczy, więc tutaj to jest naprawdę technologia poszła olbrzymie, bardzo mocno do przodu, a poza tym też wydaje mi się, jakbyśmy popatrzyli na zdjęcia kolarzy z tych moich czasów, kiedy ja ważyłem 72-3 kilo, kiedy byłem w formie, to myślę, że teraz musiałbym ważyć 68-67 kg. Po prostu w tej chwili jest tak, że bardzo mocno jest kładzione na wagę. Kolarze i też nasi kolarze przychodzą na stołówkę czy do restauracji, przychodzą z wagą, mają swoje programy dietetyczne, więc oni wiedzą, co mogą zjeść, ile kalorii zjeść i się bardzo pilnują. Więc jakbyśmy popatrzyli, może nawet jak oni są w koszulkach, nie do końca widać, ale jak się rozbiorą, to naprawdę skóra i kości.
1: Absolutnie, skóra i kości, ale to też palą tyle kalorii, że mi się wydawało, że goloneczkę i pizzę jak sobie zjedzą, po to nic się nie stanie.
2: No nie, no ja myślę, że takie rzeczy, golonka czy pizza, to jest właściwie po sezonie i ze 2-3 razy w zimę to wszystko, co mogą sobie zrobić, bo tak naprawdę to na przykład, nie wiem, Filip Groszczyński, który się szykował na ten wyścig, jechaliśmy razem z nim na małopolskim wyścigu górskim, kiedy też był ciężki wyścig i on w tej chwili waży o 3 kg mniej, nie? Czyli jeżeli kolarz, który waży, on myślę, że waży 66-7 kg, minus 3 kg z takiego, żeby szczupłego ciała zrzucić, to wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo dużo. I on widać, że jest naprawdę niezły, bo wczoraj przestracił tylko do zwycięzcy 30 sekund, czyli do pierwszej dziesiątki miał z 10 sekund, 15, więc naprawdę przyjechał blisko wśród tych wszystkich najlepszych. Ma 22 lata, więc myślę, że to jest taka przyszłość naszego kolarstwa. Więc wydaje mi się, że jest szansa, żeby powalczył. Trochę go się nastawiamy go, bo on jest taki trochę skromny i lekko nieśmiały, więc musi trochę więcej agresji, więcej rzeczy jakby w tym wielkim kolarskim peletonie zrobić. Koledzy z naszej drużyny dzisiaj mają za zadanie go przyciągnąć do czoła i zmobilizować go do ostrej walki.
1: No właśnie o to chciałem jeszcze podpytać, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że w tym peletonie oni się kłócą, oni się przepychają, oni się blokują, tak jak Patryk mówi, że zakładają na przykład baraż, żeby nikt nie pojechał w ucieczkę. Patryka też są obrażeni, że on tak ucieka i ucieka. Tam się bardzo dużo dzieje, o czym nie mamy pojęcia.
2: No tak, no ta pierwsza część etapu, zanim się ukształtuje ucieczka, no to jest dużo różnych rzeczy. Oczywiście, tak jakby troszeczkę obligatoryjnie, oni sobie zdają sprawę, że Polacy uciekają, więc bo no, Polakom najbardziej na tym zależy, więc oni po prostu już dla świętego spokoju puszczają tych Polaków, żeby gdzieś tam uciekali, więc to jest jakby mamy taki lekki handicap, ale już na końcówkach, na mecie, kiedy się rozprowadzamy, kiedy walczymy, to absolutnie żadnych handicapów, to, że jesteśmy polską drużyną, to, że oni są worturowcami i wszyscy się znają, więc dla nas akurat w tym momencie jest ciężej, bo my musimy się wepchać do tego pierwszego szeregu, gdzie nie jest łatwo, tym bardziej, że oni są naprawdę przygotowani bardzo silni, a my jesteśmy takim trochę zespołem, który jest złożony był tylko na jeden wyścig.
1: No to ostatnia kwestia. Przy selekcji najlepszych zawodników jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda teraz? Czy teraz to się patrzy bardzo dużo na dane, wyniki, waty i tak dalej, zanim się wybierze zawodnika? Czy to dalej jest to oko jakby?
2: No ja mam jakby takie dwa etapy. Kiedyś jeszcze, powiedzmy, byłem dyrektorem sportowym CCC Polsat, kiedy wygrywaliśmy te wyścigi. Później miałem dość długą przerwę i kilka lat temu też byłem przez jakieś 2-3 lata dyrektorem sportowym, więc też wybierałem drużynę. I w tej chwili drugi rok z rzędu jestem selekcjonerem reprezentacji kategorii elity, więc jakby w miarę jestem zorientowany, co się dzieje w polskim peletonie i nie jest za bogato. To nie jest tak, że ja mogłem sobie pozwolić na to, że mam mnóstwo kolarzy do kwalifikacji górskiej, mnóstwo kolarzy do sprintowania. Oczywiście, powiedzmy, w tej chwili, jeżeli byśmy wzięli o sprintera, to Marcel Bogusławski jest jednym z najlepszych, zdecydowanie lepszym sprinterem w Polsce, ale jednym z najlepszych na świecie, więc to akurat to jest okej, nie? Ale jeżeli chodzi o górali, to chciałem wziąć jeszcze dwóch, trzech, żeby mogli tutaj pojechać z nami i powalczyć bardziej na takich etapach jak dzisiaj, no ale też kluby nie puszczają, jak polska drużyna to chętnie puszcza, ale akurat mamy, ja mówię o kolarzach z drużyny czeskiej, więc tam mamy dwóch kolarzy, którzy mogli tu przyjechać, ale nie przyjechali, bo ich sponsor nie puścił.
1: Bardzo dziękuję i powodzenia.
2: Dzięki, na razie.

0: Radio Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Ze mną Przemek Marek, czyli mechanik reprezentacji Polski na tegorocznym Tour de Pologne. Powiedz, jakie są twoje główne zadania? Co ty musisz przygotować dla kolarzy, żeby pojechali tak jak chociażby Patryk, który stoi obok nas wczoraj w ucieczce?
2: No, musimy przygotować sprzęt, nie jestem sam. Mam jeszcze dwóch kolegów, którzy pomagają mi i razem pracujemy wspólnie, że tak powiem, do jednego worka. Więc naszymi zadaniami, tak naprawdę najcięższym zadaniem to jest zawsze pierwszy dzień, bo wszyscy kolarze przyjeżdżają do hotelu. Przygotowujemy sprzęt tak, żeby na kolejnych etapach był gotowy. Ewentualnie, jeżeli są jakieś defekty, no to ten sprzęt naprawiamy. W ostateczności wymieniamy ramy, robimy całkowitą przekładkę, bo zawsze musimy mieć dwa rowery. W teamach World Tourowych mają kolarze nawet trzy rowery zapasowe. W naszym przypadku to jest rower wyścigowy i rower zapasowy i dbamy o to, żeby one były gotowe. Po wyścigu myjemy, sprawdzamy, jeżeli są jakieś usterki, naprawiamy, a jeżeli jest potrzeba, bo zazwyczaj jest, to ładujemy też przerzutki elektryczne, bo takie są w rowerach.
1: No właśnie, teraz przy tym ładowaniu tych rowerów, to ja widziałem, że czasami po 5 ładowarek mają niektórzy startujący, bo tak, trzeba naładować licznik, trzeba naładować pomiar mocy, trzeba naładować, co jeszcze?
2: Przerzutki. I to wszystko w sumie.
1: A, to wszystko w sumie. No to dobra, to skróciliśmy. Ale te rowery też są teraz. Niesamowita jest technologia przy tych rowerach, prawda?
2: No tak, te rowery generalnie są przebadane. Co mam na myśli? To, że pod względem aerodynamiki są szybsze od rowerów, które były na przykład 10 lat temu. Do tego mamy hamulce tarczowe, gdzie przez bardzo długi czas wszyscy mówili, że to nie przejdzie, jednak hamulce tarczowe są lepsze i lepiej hamują. A ponadto mają przerzutki elektryczne, są lekkie z kompozytu, bardzo sztywne, szybkie, super oddają energię i generalnie no to ta technologia pomaga kolarzom, żeby oni jeszcze szybciej jeździli, dlatego też są takie prędkości. No są dużo większe niż 20 lat temu, to jest w ogóle przepaść, a nawet 10 lat temu.
1: Mm-hmm. Ja nawet widziałem, że bardzo często sprawdzacie bardzo dokładną liczbę barów, jaka będzie, czy PSI w tym przypadku w oponie. To jak to wygląda przy tych rowerach? Dokładnie. Musisz sprawdzić przy każdym, jak to wygląda?
2: Mam aplikację, w której sprawdzam, jakie jest ogumienie, jaki rodzaj gumy, jakie jest ciśnienie atmosferyczne, temperatura, jakie będą warunki pogodowe i pod wagę kolarza dostosujemy tą ciśnienie, ale muszę uciekać, bo już lecimy na wyścig. Dzięki.
1: No, powodzenia.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Rafał Majka ze mną, absolutna legenda kolarstwa. Przed chwilą miałeś okazję porozmawiać z Patrykiem Stoszem. Dla nas bliska osoba, gościu z Kluczborka pochodzący. I wiem, że nawet sobie wspólnie trenowaliście kiedyś na jednym wyjeździe.
2: Tak, bardzo fajny chłopak. W miarę kumaty. Nie, żartuję, ale trenowaliśmy razem w Liwinio. Pamiętam, jak to było 2 lata temu przed Tour de Pologne. W tym roku też ładnie, wczoraj bardzo ładnie pokazał się w Karpaczu, bardzo ładny etap, jeszcze próbował atakować na końcu. To się liczy, żeby się chłopaki pokazywali jak najwięcej.
1: No właśnie, 7 kilometrów przed metą ich złapali. Patryk podkreśla, że to jechaliby, gdyby było płasko. Ja wiem, że ty wolisz górki, ale on raczej nie.
2: Nie, tam peleton był mocno, mocno, mocno, cały gaz szedł. Ja wiedziałem, że tam nie dojdzie odjazd, jednak mało mieli tej przewagi, no ale byli też zmęczeni po całym dniu. Także z ich strony dwóch reprezentantów Polski było w przodzie. Nic, tylko pokazywać się, tak jak się teraz pokazują.
1: Co, jeszcze chciałem ciebie zapytać, bo ty w kolarstwie przez lata widziałeś te zmiany technologiczne, jak się zmienia ta cała technologia, nie tylko w mierzeniu was, w rowerach, w licznikach. Jak to wygląda z twojej perspektywy? To jest faktycznie wyścig zbrojeń taki?
2: Tak.
1: Chyba o tobie gada, tak? Cezary Benedetti ze mną. Słuchaj, bardzo się cieszymy, że pojawiłeś się. Ty już jako emerytowany kolarz, ale trzeba przyznać, że chyba też biegacz, bo ostatnio widziałem, jak biegasz, to jest nieźle.
3: No, trzeba się trzymać trochę w formie i szczególnie jak jestem na wyścigach, to bieganie to jedyna rzecz, którą można oprawiać, nie? Tak, jedyny sport, który się da. Jeszcze godzinkę, pół godzinki już po sprawie, nie?
1: Także... Dobra, widzę, że musimy Czesław Lang, legenda polskiego kolarstwa. Chciałem powiedzieć o polskiego też de facto. Tak, chciałem zapytać o te zmiany. Tour de Pologne, jaka to jest teraz impreza? Jak pan to przejmował, to już ona ogórkowała powoli. Teraz wracamy do tych najpiękniejszych czasów. Jak to się zmieniło na przestrzeni lat?
4: Tak, organizujemy Tour de Pologne już od 34 lat i zaczynaliśmy właśnie jako nieznana impreza, biedna gdzieś tam, ale krok po kroku, sukcesywnie podnosiliśmy poziom, aż doszliśmy do najwyższej klasy, klasy World Tour, czyli tam, gdzie jest Tour de France, gdzie jest Giro, też jest nasz narodowy wyścig Tour de Pologne. Dzięki temu mamy 18 najlepszych zespołów świata, widzimy poziom sportów też tak top. No i za tym i do media, bo z każdego etapu mamy 5 godzin transmisji live, która trafia TVP Sport, Jedynka, ale też trafia do
1: 67 krajów?
4: Dokładnie, czyli możemy pokazywać Polskę, promować Polskę, co jest dla mnie tak ważne jak ściganie, czyli pokazywać, jak Polska się zmienia, jak są cudowni ludzie, jak się drogi poprawiły, hotele i tak dalej. Tak, możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy taką imprezę.
1: No właśnie, teraz przeglądamy sieć. Wszyscy chcą być jak Polska dosłownie. A jeszcze do tego, jak mogą oglądać chociażby takie obrazki z Opola, które jest, no moim zdaniem, najpiękniejsze.
4: No oczywiście, że tak. No oczywiście.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Radio Opole.
1: Pierwsza godzina audycji Science bez fikcji w Radio Opole już za nami, ale warto z nami zostać, bo za chwilę mocno zmienimy temat już po wiadomościach po godzinie 12:00.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy południe, czas na wiadomości południowe właśnie rozpoczynamy. Spore problemy na opolskim odcinku A4 po trzech zdarzeniach na pasach zarówno w kierunku Katowic, jak i Wrocławia. Międzynarodowy zlot pojazdów służb mundurowych rozpoczyna się w Otmuchowie, a w Dobrzeniu młodzi piłkarze świętują stulecie toru Dobrzeń Wielki.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczynamy od kierowców. O trzech zdarzeniach drogowych na opolskim odcinku A4 między węzłami Opole Zachód, Opole Południe na wysokości polskiej Nowej Wsi w kierunku Katowic. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, doszło do dochowania samochodu osobowego. Mniej więcej kilometr przed tym zdarzeniem doszło z kolei do najechania na siebie czterech samochodów. Natomiast na podobnej wysokości, ale na pasie w kierunku Dolnego Śląska doszło do zderzenia dwóch osobówek. Wszystkie zdarzenia bez poszkodowanych. Służby powoli kończą swoje działania w tych miejscach. Zatory zarówno na pasie w kierunku Katowic, jak i Wrocławia. Jeszcze są sytuacja z każdą minutą powinna się poprawiać.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Obchody stulecia toru Dobrzeń Wielki, o tym teraz, odbywają się w ramach trzydniowego Dobrzeńskiego Festiwalu Pokoleniowego na stadionie przy ulicy Sportowej. W ramach sportowej soboty, taką mamy dzisiaj, do 13 jeszcze dziecięcy turniej piłkarski z uczestnikami tego małego mundialu rozmawiała Katarzyna Dorostachania.
4: Jakim ty byś chciał być piłkarzem?
5: Lepszym od Ronaldo.
6: Tutaj mamy bardzo dużo już przyjaciół, dużo mi piłek podawają, dużo ja goli strzelamy.
7: Podobało mi się, bo inni piłkarze w nią grają.
2: Przed nami jeszcze od 15 sportowy tor przeszkód dla przedszkolaków. O 17 mecz ligowy toru w pierwszej kolejce klasy okręgowej, a na finał dzisiaj godzina 20 koncert Gwiazdy Wieczoru. Będzie nią formacja Lombard.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Międzynarodowy zlot pojazdów służb mundurowych połączony z festiwalem przetworów rusza w rynku w Otmuchowie. O atrakcjach tych połączonych trochę wydarzeń mówili na naszej antenie Joanna Kania, koordynatorka do spraw kultury miasta i gminy Otmuchów, oraz Mateusz Kulik, prezes Stowarzyszenia Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych.
8: Zaczynamy od Festiwalu Przetworów. Mamy już kilka kół z naszego powiatu i nie tylko kół, ale także osoby prywatne zgłosiły się do konkursu. Będą rywalizować w czterech kategoriach. Będą to mięso, ryby, grzyby, nalewki, syropy oraz drzewo, owoce, warzywa. Będzie super atmosfera, tak więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
9: Jak mówimy, że wydarzenie jest na bombach, czyli pojazdy służb mundurowych, a jesteśmy w Otmuchowie, czyli w okolicy Nysy, no to myślę, że nie może zabraknąć klasycznej milicyjnej Nysy. Pojawią się także inne pojazdy, będą wozy amerykańskie, pojawią się oczywiście też, bo jesteśmy blisko Czech, oczywiście duża reprezentacja czeska w faworytkach Felicjach z czeskiej policji, weżejnej bezpieczności.
2: Impreza w Otmuchowie właśnie się rozpoczyna i potrwa do godziny 20.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: 19-letnia Anastazja Kuś, mistrzynią świata do lat 20 w biegu na 400 metrów rozgrywanych w amerykańskim Eugene. To pierwsze polskie złoto w tej konkurencji w historii imprezy. Zawodniczka z Olsztyna ustanowiła nowy rekord kraju do lat 20. Ma też wystartować w inaugurowanych w poniedziałek w Birmingham Mistrzostwach Europy Seniorów w lekkiej atletyce.
3: Światowe agencje informują.
2: Prezydent Ukrainy z pierwszą oficjalną wizytą w Serbii, gdzie spotka się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. To pierwsza dwustronna wizyta ukraińskiego przywódcy w Serbii od objęcia przez niego urzędu w 2019 2019 roku. Rosja umywa ręce po incydencie w Lipsku. Ambasada w Berlinie odrzuca zarzuty o wysłanie uzbrojonego drona na tamtejsze lotnisko. W wydanym po rosyjskim oświadczeniu napisano, że oskarżenia są elementem, tu cytat, nowej fali antyrosyjskiej histerii w Niemczech.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Do końca dnia w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury maksymalne od 22 do 24 stopni i taką temperaturę ze środka. 23 kreski mamy obecnie w Opolu. Wiatr cały czas zmienny z przewagą północnego. Pogoda w ciągu najbliższej doby. Noc bezchmurna. Temperatury minimalne od 11 do 13. Niedziela krótko. Będzie pogodnie. Temperatury nieznacznie wyższe. Nawet do 29.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Masaże szyi dla pilotów RAF także w Polsce, a latem w całej Polsce brakuje krwi. To bardzo ważny temat, który na pewno poruszymy, ale też to, że humanoidy są na OFF-festiwalu. Co tam robią, to wszystko wyjaśnimy już za chwilę. W audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski, zostańcie z nami.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Przedpremierowe pokazy filmów nagrodzonych na światowych festiwalach, międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami. Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym świętuje 20-lecie i ten temat poruszymy też w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Jubileuszowe filmowe atrakcje potrwają jeszcze jeden dzień, ale więcej o tym Dorota Piotrowska.
2: Organizatorzy na jubileusz przygotowali aż 4 retrospektywy, w tym duńskiego mistrza kina Larsa von Triera i młodego polskiego reżysera i scenarzysty Jana Komasy. Dziś publiczność będzie mogła zobaczyć jego nagrodzony srebrnymi lwami na festiwalu w Gdyni debiut fabularny Salę Samobójców i spektakl telewizji Golgotę Wrocławską. Artysta przyznaje, że Dwa Brzegi to bardzo ważny festiwal dla twórców i kinomanów.
3: Festiwal Dwa Brzegi dzięki pasji Grażyny Torbickiej wybudował swoją publiczność. Parę lat temu słyszałem od znajomych w trakcie wakacji, że jadą do Kazimierza na Dwa Brzegi i nie tylko prezentować jakieś swoje rzeczy, ale po prostu zobaczyć rzeczy kolegów. I to jest piękna idea, żeby właśnie utrzymać taki event, który się dzieje rokrocznie w tak pięknym miejscu.
2: Bohaterką cyklu I Bóg stworzył aktorkę jest Anna Dymna. Publiczność mogła nie tylko obejrzeć filmy i spektakle telewizji z jej udziałem, ale także posłuchać poezji w ramach zainicjowanego przez Annę Dymną salonu poezji.
4: Tych salonów otworzyłam już około 80, niektóre padają w różnych miastach, nie tylko w Polsce, także taka zaraza poezji troszeczkę rozprzestrzeniła się i się okazuje, że ta poezja jednak nam jest potrzebna.
2: Ważną częścią festiwalu jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. W tym roku rywalizuje w nim 29 filmów, mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
5: To jest spotkanie z kinem młodych twórców z całego świata, z Polski, z różnych krajów w Europie, Azji, Ameryce. To jest 29 filmów krótkometrażowych, animowanych, dokumentalnych. To jest coś też takiego ważnego, to znaczy to wspieranie młodych twórców, którzy są na początku swojej drogi.
2: Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas uroczystości zamknięcia festiwalu jutro wieczorem. Dziś natomiast zaplanowano specjalny pokaz filmów Michała Toczka, w tym nominowanego w Cannes Spiritus Sanctus.
5: Michał Toczek, który prezentował swoje filmy i otrzymywał nagrody w tym konkursie za filmy Być Kimś czy Martwe Małżeństwo, teraz przyjeżdża do nas już jako, powiedzmy, uznany, doświadczony twórca, chociaż nadal jeszcze realizujący filmy krótkometrażowe.
2: Dwa Brzegi to także oblegane przez widzów spotkania z twórcami. Z publicznością spotkali się między innymi Joanna Kulik, Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Robert Więckiewicz, Marcin Dorociński, Wojciech Mazolewski, Jan Komasa i Arkadiusz Jakubik. Dziś zaplanowano rozmowę po pokazie filmu Hot Spot, między innymi z reżyserką Agnieszką Smoczyńską i aktorem Andrzejem Konopką. Wielbiciele festiwalu przyznają, że w tym roku program jest bardzo bogaty.
6: Dla mnie to jest taki tydzień spędzony ze sztuką, którą kocham, z ludźmi, których podziwiam. Mam zaplanowany każdy dzień z wypisanymi godzinami, żeby wszystko ogarnąć.
7: Ciekawe filmy, takie, których w kinie nie zobaczymy. No i te retrospektywy zawsze są bardzo ciekawe. No, w tym roku Anna Dymna.
8: Organizacja, wybór filmów bardzo szeroki, niesamowity. Promocja polskich filmów, aktorów, reżyserów i filmy również zagraniczne. Także każdy może sobie wybrać dla siebie coś i przyjeżdżam codziennie.
2: Festiwal zamknie jutro pokaz filmu Natura miłości Rodriga Sorogoyena z wybitną rolą Javiera Bardema, wcielającego się w reżysera filmowego, próbującego odbudować relację z córką.

0: Nie strat, które w uprawach wyrządziły upał i susza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że po złożeniu wniosków poszkodowani rolnicy będą mogli liczyć na pomoc państwa.
1: Przymrozki, upały, gwałtowne burze i miejscami grad. Aura nie oszczędza rolników. To kolejny trudny rok, mówi Karol Potera z gminy Jedlińsk na Mazowszu.
2: Było widać po plonach około 30-40% w zbożach, w moim przypadku akurat na pewno miałem mniej. Też upały swoje robią, bo ja jestem producentem mleka, więc automatycznie, gdy jest bardzo gorąco, wydajność u krów też spada.
1: Procedury trwają, odszkodowania zostaną wypłacone, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej, która służy różnym i anomalia pogodowe, i choroby zwierząt.
1: Dopełnienie formalności związanych z wypłatą odszkodowań ułatwia śledzenie specjalnej strony System Monitoringu Suszy Rolniczej. Anna Orzeł, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Zaskakujące postacie na OFF Festiwalu i to mocno technologiczne i o tym opowiemy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo o 17:00 otwarcie bramek na OFF Festiwalu, którego organizatorzy lubią zaskakiwać ogłoszeniami na ostatnią chwilę. Żaden fan nie spodziewał się jednak chyba humanoidalnej sensacji internetu.
2: Chwilę przed godziną 11:00 na oficjalnych kanałach informacyjnych w mediach społecznościowych OFF Festiwalu ogłoszono, że w sobotę o godzinie 18:00 na jednej z kameralnych scen DJ set zagra Edward Warchocki. Robot z plecakiem, około 1,20 m wzrostu, mogą go Państwo kojarzyć chociażby z filmiku, który stał się sensacją jakiś czas temu, na którym Edward przegania dziki. W komunikacie organizatora czytamy: Edward posiada imponujący zakres ruchów, który pozwala mu nie tylko chodzić, ale i gestykulować czy siadać w sposób łudząco przypominający człowieka. Festiwalowicze słusznie zauważyli, że żadna z tych umiejętności bezpośrednio nie jest związana z graniem muzyki, co spowodowało falę nieprzychylnych dla Edwarda komentarzy. Po 2 godzinach informacje zdjęto. Na razie nie wiadomo, czy DJ set się odbędzie. Intrygująca decyzja na festiwalu, który zawsze starał się pielęgnować tę ludzką stronę muzyki.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Brytyjscy piloci z baz NATO przechodzą masaże kręgosłupa i szyi tuż po wylądowaniu. I taką ciekawostkę przedstawię teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. To nie luksus, ale konieczność. Podczas przechwytywania rosyjskich samolotów przeciążenia są tak ogromne, że większość lotników cierpi na silne urazy. Na miejsce wysyłani są specjaliści, którzy byli m.in. w bazie w Polsce. O sprawie informuje brytyjski dziennik The Times.
2: Wojskowi fizjoterapeuci towarzyszą brytyjskim eskadrom podczas zagranicznych operacji. Ostatnio wspierali pilotów RAF-u m.in. w Polsce i Rumunii. The Times opisuje misję w bazie w Malborku, gdzie podczas 4-miesięcznej operacji brytyjskie tajfuny były podrywane 20 razy w związku z aktywnością rosyjskich samolotów bojowych i maszyn rozpoznawczych. Takie loty mocno obciążają organizm pilotów. Podczas gwałtownych manewrów przeciążenia w tajfunach mogą sięgać 9G. Dodatkowym obciążeniem są ciężkie zaawansowane technologicznie hełmy, a także gogle noktowizyjne. Z badań RAF-u wynika, że 86% badanych pilotów tajfunów doświadczało bólu szyi związanego z lataniem. Fizjoterapeuci pomagają im między kolejnymi misjami, aby ograniczyć ryzyko urazów i jak najszybciej przywrócić ich do pełnej gotowości. Znaczenie takiego wsparcia rośnie wraz z aktywnością rosyjskiego lotnictwa przy wschodniej flance NATO. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6.
2: Dawcą może być praktycznie każdy. Cała procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
3: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
2: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
4: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
5: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
6: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą.
5: Myślę, że pewnie komuś się przyda i pomoże.
2: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Anna Orzeł, Polskie Radio.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski. Słyszymy się w przyszłym tygodniu.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 13, czas najwyższy na wiadomości. Zaczynamy, proszę posłuchać. Zatrzymamy rolnika, który przeorał świeżo położony asfalt na drodze miejskiej w Gliwicach. Regionalne zawody sikawek konnych młodzieży rozpoczynają się właśnie teraz po Krzywnicy, a piłkarze Odry Opole odliczają już godziny do wyjazdowego starcia z Puszczą Niepołomice.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy jednak od Częstochowy, gdzie 7-letnie dziecko zostało zassane przez dyszę miejskiego akwaparku. Policja wyjaśnia okoliczności, przebieg tego zdarzenia. Jak powiedział Radiu Katowice podkomisarz Kamil Sowiński z komendy w Częstochowie, dziecko było w parku wodnym z babcią i bratem.
5: Podczas korzystania z atrakcji wodnej, tzw. sztucznej rzeki, 7-letni chłopiec miał zostać zassany przez jedną z dysz. Na jego krzyki i płacz zareagowała babcia oraz ratownik, który wyłączył atrakcję. Chłopiec został następnie przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do placówki medycznej na badania.
3: Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach przeorał świeżo położony asfalt. Nieoficjalnie miał być współwłaścicielem drogi, co zdementował jednak Zarząd Dróg Miejskich z Gliwic. Marzena Szwed z gliwickiej policji zaznacza, że 60-latek zostanie dziś jeszcze przesłuchany.
6: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów.
3: Trwa już szacowanie strat, jakie spowodował, niszcząc świeżo położony asfalt.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Gra terenowa, strefa zabaw dla najmłodszych w opolskim ogrodzie zoologicznym. Trwa weekend z lwami angolskimi. Jego celem jest bliższe poznanie Atosa i Portosa, którzy mieszkają w opolskim zoo.
7: Bardzo nam się podobają te zwierzęta. No i taka piękna pogoda, więc warto skorzystać. Tutaj doczytujemy i szukamy wszystkich wskazówek, żeby wypełnić zadania.
8: Atos i Portos.
9: Udało się zobaczyć?
8: Tam leżą dalej.
9: Misja śladami Atosa i Portos.
10: Żeby po prostu spędzić miło czas z dziećmi.
11: Robię torebkę dla mojej kochanej mamy, która pracuje w zoo.
12: Namalowałam lwy na sawannie. Mają długą grzywę, ogon, są duże.
13: Tydzień temu byliśmy na urodzinach tygrysów i dowiedzieliśmy się o właśnie weekendzie z lwami, więc postanowiliśmy odwiedzić właśnie lwy dzisiaj. To wiemy, że około 180 kg waży każdy z nich i że zjadają około 4 do 6 kg mięsa dziennie. To jest bardzo dużo.
3: Atrakcje w opolskim ogrodzie zoologicznym, weekend z lwami angolskimi dzisiaj do godziny 18, ale jutro będzie podobnie, też od 10 do 18. Regionalne zawody sikawek konnych młodzieży do lat 18 rozpoczynają się właśnie teraz w Pokrzywnicy. Poza Ochotniczą Strażą Pożarną z Pokrzywnicy tę widowiskową rywalizację współorganizują również starostwa w Kędzierzynie-Koźlu i gmina Aleńska Wieś. Widowiskowe zawody już można oglądać i dopingować uczestników na stadionie miejskim.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Obrońca Odry Opole Maksymilian Pingot o tym teraz przed rozpoczynającym się o 15.30 wyjazdowym meczem niebiesko-czerwonych z Puszczą Niepołomice.
14: Puszcza to jest bardzo wymagający rywal, jeśli chodzi o głównie właśnie stałe fragmenty, rzuty z autu, rzuty wolne, nawet z dalekich odległości, więc my będziemy musieli być bardzo skupieni w tym meczu, bo tak naprawdę oni z tego żyją. Będziemy chcieli też narzucić swój styl, swoje tempo, swoją intensywność.
3: A pierwszy gwizdek sędziego na stadionie w Niepołomicach, 15.30.
4: Światowe agencje informują.
3: Dziennikarze Daily Telegraph ustalili, że przyjaciółka szefa FIFA Gianniego Infantino otrzymała od UEFA odprawy z tytułu romansu, gdyż Szwajcar był jeszcze sekretarzem generalnym tej organizacji. UEFA, w której Infantino pełnił tę funkcję od 2009 do 2016 roku. wydała oświadczenie potwierdzające, że osobie, o której mowa, faktycznie wypłacono odprawę. Władze nad Rynii Północnej Westfalii badają okoliczności czwartkowego zdarzenia w Mekanisch, gdzie nad bazą Bundeswehry zauważono co najmniej dwa bezzałogowce. Rzecznik Bundeswehry odmówił podania mediom bliższych szczegółów ze względu na prowadzone śledztwo policyjne.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia w opolskim zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatury maksymalne do 24 stopni, 23 kreski notujemy obecnie w stolicy regionu, wiatr cały czas słaby z kierunków zmiennych. Przed nami bezchmurna noc, temperatury minimalne w okolicach 12 stopni, jutro bezchmurnie, słońca nie zabraknie, spodziewamy się także nieco wyższych temperatur, takich do 29 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
15: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Witam w programie i zapraszam do godziny 15. O czym dziś będziemy rozprawiać przez te dwie godziny? Na początek temat numer jeden, work-life balance. Jak znaleźć równowagę w naszym życiu? Praca zawodowa, do tego obowiązki domowe, może jeszcze jakieś hobby i ambicje, żeby to wszystko robić dobrze. Czy to w ogóle możliwe? Żyjemy przecież w bardzo szybkich czasach. W naszym studiu już za chwilę pojawi się profesor Danuta Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. A w drugiej części audycji porozmawiamy o wyrostku robaczkowym, a dokładniej o zapaleniu wyrostka robaczkowego. To jedna z częstszych przyczyn nagłego bólu, wymagająca zazwyczaj leczenia chirurgicznego. Jak rozpoznać pierwsze symptomy, jakie są przyczyny tego zapalenia i jak przebiega taka interwencja chirurgiczna? Opowie o tym lekarz Radosław Bilat z oddziału chirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: W naszym studiu pojawił się zapowiadany gość, pojawiła się gościni profesor Danuta Witkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, z którą będziemy rozmawiać o balansie w życiu. Zapowiadałam kilka chwil temu work-life balance, bardzo chwytliwe, popularne hasło. No i teraz nie wiem, czy Państwa ucieszyłam tym tematem, czy ktoś sobie pomyślał, ojej, jak to w mediach społecznościowych, work-life balance. Popularne hasło, ale chyba bardzo potrzebne. Potrzebujemy tego balansu i równowagi w życiu.
2: Myślę, że tak, że jest to temat coraz bardziej chwytliwy też, ale coraz bardziej istotny, chociaż zmienia się sama nazwa, nie mówi się teraz już konkretnie o work-life balance, bardziej o work-life integration, dlatego że zmienia się podejście ludzi do pracy, do właśnie łączenia pracy z życiem prywatnym. Natomiast tak przy chwilę rozmawiałyśmy przed tą audycją, czy to rzeczywiście jest, czy mamy do tego dążyć. Ja jestem przekonana, że mamy do tego dążyć, ponieważ to jest dla nas ochrona. Ochrona, abyśmy funkcjonowali dobrze, żebyśmy byli zdrowi fizycznie, psychicznie, więc jakkolwiek to nazwiemy, czy work-life balance, czyli to takie oddzielenie pracy od życia prywatnego, czy work-life integration, to jest dla nas zabezpieczeniem, że będziemy funkcjonować zdrowo i w harmonii.
1: Tak, rzeczywiście tak jest, no jak balans, jak równowaga, no to wszystko tutaj powinno się zgadzać. Ale to wrzucę ten pierwszy kamyczek, ale czasami tak jest, już nawet nie chodzi o to, że życie pisze różne scenariusze, ale czasami tak jest, że żeby coś osiągnąć, żeby osiągnąć jakiś sukces zawodowy, osobisty, to jednak trzeba wyjść też z tej modnej strefy komfortu. Trzeba ciężko pracować, trzeba się poświęcić, żeby potem pić tego szampana.
2: Tak, ja myślę, że to work-life balance to nie jest jakby strefa komfortu. Ja to widzę w ten sposób. Biologicznie mówimy, że nasz organizm dąży do homeostazy, czyli do utrzymania też takiej równowagi wewnątrz. Natomiast ta homeostaza jest ciągle zaburzana. Jest zaburzana przez to, co jemy, przez stres, przez wysiłek, więc cały czas jest to dynamiczne. Coś się dzieje i na przykład zmienia się pH naszej krwi, ale ono musi być stałe, żeby organizm dobrze funkcjonował, więc są zaraz czynniki, bufory i inne rzeczy, które posiadamy w organizmie, które dążą do wyrównania tego pH do właściwego poziomu. Ja myślę, że tak samo w życiu. Cały czas coś się dzieje, zmienia się sytuacja, czy rodzinna, czy zawodowa, czy nasz stan zdrowotny i jeżeli poddamy się temu, po prostu nie będziemy robić nic, no to w tym momencie na pewnym etapie przyjdzie destrukcja. A jeżeli poczynimy pewne kroki, żeby wrócić do harmonii, to prędzej czy później wyjdziemy znowu na prostą. Także to nie jest kwestia bycia w takim status quo, tylko...
1: W takiej stagnacji,
2: w takiej stagnacji, tylko ja myślę, że to jest rozwój, czasem większy w tym prywatnym aspekcie, czasem większy w tym zawodowym, ale tak, aby to wszystko ze sobą po prostu grało.
1: Mhm. No to dobrze, to co w takim razie, co się kryje właśnie pod definicją work-life balance czy work-life
2: integration?
1: Integration.
2: Mhm. Definicji jest wiele. Generalnie jakby je razem sumować i powiedzieć prostymi słowami, to jest to właśnie harmonia pomiędzy pracą zawodową, sytuacją rodzinną oraz naszymi pasjami i hobby, która będzie inaczej wyglądała u danego człowieka, tak? Każdy jest w troszkę innej sytuacji i na pewno nie będzie to tak samo wyglądało u pani, u mnie czy u innych osób. Także no to jest takie utrzymanie harmonii, ale inaczej to wygląda w przypadku osób, które, czy raczej może nie w przypadku osób, ale pokoleń, które weszły na rynek dużo wcześniej, tuż po wojnie, czy na rynek pracy, czy w latach 70-tych, 80-tych, inaczej to wygląda teraz, ponieważ też zmienia się sposób pracy, zmienia się nasza gospodarka, tak? Zmienia się podejście ludzi.
1: Mimo wszystko jest lepiej, prawda? Niż...
2: Myślę, że tak, jest lepiej, ale chyba
1: temu
2: jest trudniej utrzymać właśnie tą harmonię, że jest lepiej nam materialnie, jest lepiej, mamy lepszy komfort życia.
1: Pewnie też nie wszystkim, oczywiście.
2: Tak, mamy dużo możliwości, szczególnie osoby, które pracują, bo tutaj też myślę, że łatwiej jest, przynajmniej jeśli chodzi o pracę, ten balans utrzymać osobom, które mają te stałe godziny pracy wyznaczone i potem mogą przeznaczyć czas na inne rzeczy. Jeżeli ta praca jeszcze do tego nie jest jakaś stresująca, że nie przynoszą myśli do domu. Natomiast inaczej jest w przypadku takich osób, które mają tak zwany nienormowany czas pracy. To jest wygodne w pewien sposób, bo można poświęcić czas na różne rzeczy, tą pracę sobie zaplanować w różnych częściach dnia, ale z drugiej strony jest ogromne ryzyko, że się nabierze na siebie za dużo. I potem właśnie człowiek jest w stresie.
1: A jak jest ze statusem materialnym? Bo ktoś może pomyśleć teraz, ja zarabiam mało, ja pracuję za niewiele minimalną krajową. Ja nie mam czasu ani możliwości zadbać też o jakieś swoje takie prywatne aktywności, bo po prostu mnie na to nie stać. Czy osobom o niższym statusie materialnym jest trudniej w tym w osiągnięciu tego balansu, a z drugiej strony myślę sobie o osobach, które na przykład sprawują jakąś funkcję menedżerską, kierowniczą. Tym osobom też jest trudno, bo one dużo pracują, zarządzają i są bardzo obciążone stresem.
2: Tak, coś o tym wiem.
1: No właśnie.
2: Tak, myślę, że tutaj jest szczególnie trudno. Jeżeli się ma jakieś odpowiedzialne stanowisko i się zarządza pracą innych ludzi, to ten work-life balance jest tematem priorytetowym, żeby się na tym jednak skupić i się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o status materialny, mi się wydaje, że to nie jest bardzo związane ze statusem materialnym, bo przecież możemy, jeżeli chodzi o hobby czy spędzanie wolnego czasu, nie musimy konkretnie jeździć, nie wiem, na koniec świata, uprawiać jakieś sporty ekstremalne. Tutaj niedawno był też pan doktor habilitowany Przemysław Tomaszewski, który mówił o sporcie, tak? Do tego nie trzeba wiele. Można wsiąść na rower, pojechać na sobie na wycieczkę, umówić się z kimś na spacer. Mamy tutaj już społeczne relacje połączone razem z ruchem, tak? Wyjść gdzieś do kawiarni. Także wydaje mi się, że Polska jest w tej chwili na takim etapie, obserwuję to, że kawiarnie są pełne, restauracje są pełne, ludzie jeżdżą na wycieczki, więc chyba generalnie nie żyje się źle. Ja mam takie wyobrażenie, że jeżeli my jesteśmy w stanie pójść do restauracji, pojechać sobie gdzieś, to naprawdę nie jest źle. Wiadomo, mogłoby być lepiej.
1: Ale mogłoby być też gorzej.
2: Ale mogłoby być zdecydowanie gorzej. I to już jest taki poziom, gdzie raczej to nie powinno ten status materialny przeszkadzać w utrzymaniu tego. Prędzej chyba za duża ilość pieniędzy, bo często za tym idzie większa ilość obowiązków, może kilka prac, ludzie mają po kilka miejsc pracy i to już się robi w tym momencie bardzo skomplikowane, więc bardziej bym powiedziała, że ten nadmiar pieniędzy może być kłopotem w utrzymaniu tego work-life balance niż może nie brak, ale mniejsza ilość, mniejszy status ma.
1: Czyli ta funkcja społeczna, jaką sprawujemy, tak? Że może być większe obciążenie psychiczne.
2: Tak, tak. Jeżeli mamy kilka funkcji, oprócz swoich takich właśnie prywatnych, jeszcze mamy, pełnimy w różnych miejscach, różne funkcje, w różnych miejscach pracujemy, to jest ciężko to pogodzić.
1: Pani profesor, a co się dzieje, kiedy ten work-life balance, czy też integration jest zaburzony? Po czym możemy rozpoznać to, że coś się dzieje niewłaściwego, że nie ma tej harmonii w naszym życiu? Jak my się czujemy?
2: Myślę, że na początku jest to ciężko rozpoznać, ale dobrze właśnie się w pewnym momencie zatrzymać i przyjrzeć, jak my funkcjonujemy, ponieważ z zaburzeniem work-life balance wiąże się chroniczny stres. Najpierw może to być niewidoczne, ale po jakimś czasie mogą się pojawiać trwałe zmiany w naszym funkcjonowaniu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Myślę, że problemy ze snem mogą już nam zapalić taką pomarańczową lampkę. Problemy z układem trawiennym, jakieś różne bóle dziwne, które często są bólami psychosomatycznymi. Jeżeli nie ma jasnego wyjaśnienia, idziemy do lekarza i on nie widzi, tak, że coś się dzieje, a my mamy różne bóle wędrujące po ciele. Też takie problemy ze wstawaniem porannym, na przykład, że nie chce mi się wstać w ogóle, nie mam siły. To już może świadczyć o jakimś początku depresji. generalnie nerwowość, niektórzy mogą reagować taką pobudliwością nadmierną, a niektórzy wręcz taką ospałością, że traci się ochotę na cokolwiek. To myślę, że są symptomy właśnie przewlekłego stresu, który pojawia się wskutek tego długotrwałego już zaburzenia, bo wiadomo, tak jak pani mówiła, bywają okresy, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, musimy to sobie poukładać na nowo, tak? Poprzestawiać, ale jeżeli tego nie zrobimy i to się będziemy cały czas w takim stanie zabiegania, zestresowania, że mamy wrażenie, że nie potrafimy w ogóle ogarnąć tego naszego życia, no to w pewnym momencie nasz organizm zacznie się buntować i fizycznie, i psychicznie.
1: I pojawi się wypalenie, czy też zawodowe, czy też takie życiowe, myślę sobie.
2: Myślę, że może być.
1: Bo my często upatrujemy, że ten work-life balance jest zaburzony ze względu na stres w pracy, taki nieustanny, chroniczny, długotrwały, ale to może też być w drugą stronę. Mamy problemy w życiu osobistym, tutaj już jesteśmy wypaleni i to się przenosi na to, w jaki sposób my też funkcjonujemy w miejscu pracy.
2: Tak, tak. Myślę, że to może w zależności od czynników zewnętrznych, tak jak pani mówi, że jakby może się zacząć od tego, że coś się w naszym prywatnym życiu dzieje, ale też to niepoukładanie nasze, to zaburzenie w tym balansie czy w tej harmonii może rzutować, że właśnie nam się zacznie sypać życie rodzinne.
1: Przez problemy w pracy,
2: tak, przez problemy w pracy, czy w ogóle nadmiar tego wszystkiego, co my na siebie bierzemy, tak? I tego, że nie potrafimy powiedzieć nie potrafimy się zatrzymać, przewartościować pewne rzeczy, nie
1: postawić granic.
2: Postawić granic, tak, czy też skorzystać z pomocy.

0: takie osoby są, które się poświęcają cały czas, bo też każdy z nas ma inny charakter i znajdą czas na pracę, znajdą czas na rodzinę, ale w końcu się rozłożą, bo po prostu nie mają już czasu dla siebie i na odpoczynek i na relaks, na dojście do siebie. Nie?
1: I te problemy się piętrzą tylko. Profesor Danuta Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, jest gościem audycji Ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Proszę z nami pozostać, będziemy szukać tego balansu w naszym życiu.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu profesor Danuta Witkowska, dyrektorka Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, a rozmawiamy o balansie w życiu. Praca, życie, integracja, czy też praca, życie, balans. Jak to wszystko pogodzić? I to, co mówiła pani profesor w pierwszej części, to nie jest stagnacja. To nie jest taki komfort. Czy to jest komfort? Komfort, ale nie stagnacja, rozumiem.
2: Myślę, że bardziej spokój, można by powiedzieć, ale komfort... Czasem komfortem może być właśnie skupienie się na jakiejś jednej z tych rzeczy i jest nam wygodnie, tak, ale...
1: Bezpiecznie może.
2: Bezpiecznie, ale tak jak pani mówiła, coś się piętrzy i w pewnym momencie może runąć, tak, więc komfortem bym może tego nie nazwała, ale taką właśnie harmonią, spokojem wewnętrznym, tak.
1: Pani profesor, pani badała pokolenia, podejście różnych pokoleń właśnie do pracy, do życia osobistego. Jakie są między nami różnice? No my tutaj słyszymy o tych pokoleniach, mówi się, że teraz te pokolenia to już tak nie pracują tytanicznie jak te wcześniejsze, że może są nawet leniwe, że one potrafią stawiać te granice, a może właśnie są trochę leniwe i wykorzystują to stawianie granic, może trochę przesadzają. Jak to jest z tymi pokoleniami?
2: No na pewno się różnimy. Trochę przy okazji właśnie tego tematu czytałam o podejściu konkretnych pokoleń. Pokolenie, które jest mi najbliższe, ponieważ ja do niego należę, pokolenie X, to są osoby, które urodziły się w latach 70-tych, 80-tych.
1: To ja też.
2: I my zostaliśmy nauczeni pracować ciężko. Pracować ciężko, szanować pracę, ta praca była priorytetem.
1: I nie myślę, zmieniać tak często pracy
2: nie
1: też.
2: Nie zmieniać, tak. I myślę, że to gdzieś nam zostało we krwi, że my to podejście takie wciąż mamy. Czy ono jest lepsze niż podejście młodych ludzi? Kolejne pokolenie, pokolenie Y zaczęło już zmieniać podejście i pokolenie Z, czyli kolejne jeszcze też, jeszcze bardziej. Oni szanują sobie... Nawet badania pokazują, że szukając pracy mniej patrzą na wysokość pensji, jak na dodatkowe rzeczy, pakiety, elastyczność pracy, możliwość właśnie tej integracji, czyli jakiś hybrydowy system pracy, że trochę w domu, trochę...

0: trochę na miejscu. Czy to jest lepsze czy gorsze, ciężko powiedzieć. To jest po prostu inne. Różnimy się, różni się teraz rynek pracy od tego, który był, jak myśmy wchodzili w
1: tak,
0: niego.
1: Tak, było wtedy bardzo wysokie bezrobocie. Chociaż teraz też się mówi, że już nie ma, przestaje być ten rynek pracownika, tylko znowu wraca rynek pracodawcy. No też pewnie młodzi ludzie spotykają się z innymi problemami. Bardzo boją się sztucznej inteligencji, więc może wrócić, nie wiem, problem bezrobocia. No też pewnie mają swoje problemy na rynku pracy.
0: Tak, tak. Cenią sobie właśnie elastyczność i cenią sobie możliwość połączenia właśnie obowiązków domowych, wychowywania dzieci z pracą. I to się bardzo często im umożliwia. I myślę, że to jest dobre, że chociażby te jakieś tacierzyńskie, tak, czy właśnie taka możliwość wykonywania pracy w domu. My mieliśmy problem z małymi dziećmi. Co z nimi zrobić, jeżeli dziadkowie pracowali, tak? Bo to człowiek był naprawdę w wielkim stresie. Tutaj jest więcej możliwości. Czy oni są leniwi?
1: Pewnie to zależy od człowieka, ale myślę, z drugiej strony,
0: tak,
1: że no, teoretycznie mają lepsze warunki.
0: Może mają większe wymagania, to tak, niż my kiedyś. Ale z drugiej strony może przez to właśnie chronią się przed tym, żeby nie zaburzyć tego swojego work-life balance. Może już na początku o tym myślą. Może już na początku stawiają pewne granice, pewne warunki, żeby to życie sobie układać, a nie czekać do momentu, kiedy już jesteśmy właśnie bliscy wypalenia, tak?
1: No ale z drugiej strony mamy coraz więcej narcyzów wokół nas. Mamy problem właśnie z tym, że wszyscy stawiają na swoje ego. Pytanie, co ze wspólnotą? Młode pokolenie ma lepsze warunki. Chociaż mówi się też, że mieszkania bardzo drogie, bo rzeczywiście są bardzo drogie. No tak, no tutaj nie, to nie jest rozmowa, nie rozwiążemy teraz wszystkich problemów, ale tak sobie myślę, teoretycznie jest lepiej, a na przykład oni mają mniej dzieci, stawiałam tylko na siebie. Brakuje mi trochę tej wspólnoty.
0: Tak. Myślę, że to jest taki głębszy problem, że to już nie jest problem samego połączenia obowiązków służbowych i domowych, tylko to jest problem w sumie obecnych czasów, tego, że krzyczy się, że mi się wszystko należy, tak? Wszędzie to widzimy, że ja jestem pępkiem świata i to wpływa na tych młodych ludzi rzeczywiście, że gdzieś przenikają tym takim patrzeniem, że chcą być niezależni. Może nie tylko młodzi. Myślę, że to teraz po prostu w tych czasach jest taka pokusa, żeby być sobie żeglarzem sterym i okrętem, ale tak się nie da żyć, nie?
1: I takie życie chyba nie jest. Dobrze o tym wiemy. Ono nie jest jak na zdjęciach, na popularnych portalach społecznościowych. To życie ma różne odcienie szarości. Dużo też tam jest czerni albo takiej ciemnej szarości. Nie jest tak kolorowa. A może właśnie jest bardziej kolorowe niż nam się wydaje, może młodzi pokazują, że może być dobrze, można się realizować, spełniać i nie trzeba tylko poświęcać.
0: No na pewno tylko poświęcenie też nie jest dobrą drogą, tak? Bo może dojść do załamania, ale ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia młodzi, starzy, czy to jest kwestia tego, że w ogóle świat się zmienia i my wszyscy w tym się zmieniamy i próbujemy się odnaleźć.
1: Też właśnie nie chciałabym odbierać młodym osobom, narzucać im jakichś negatywnych cech, bo często się właśnie mówi, że młody pracownik, no, niedoświadczony, duże wymagania, ale młodość to też energia, nowe pomysły, świeże spojrzenia i też musimy doceniać młode osoby właśnie.
0: Myślę, że też możemy się uczyć od nich. To są te rzeczy, których możemy się uczyć.
1: Dokładnie. Dobrze, to wracając do work-life balance, ale na przykład pracodawcy często proponują nam takie pakiety już teraz, żeby pracownik był zadowolony, żeby wykonywał z jeszcze większym uśmiechem i zaangażowaniem swoje obowiązki, no to proponuje jakieś pakiety zdrowotne, niezdrowotne. Czy to jest dobre? Czy to jest sposób na to, żeby zdobyć dobrego pracownika? Czy to nie jest jakiś taki, nawet powiedziałabym, podstęp, no bo on rzeczywiście będzie potem świetnie pracować, jak sobie wypocznie na tej siłowni? Czy to jest dbanie takie realne o dobrostan pracownika?
0: Badania pokazują, że są takie oczekiwania ludzi, którzy wchodzą w rynek pracy, czy tych, którzy właśnie są i często zmieniają teraz pracę, szukają lepszych warunków dla siebie. Więc myślę, że to jest rozwiązanie, które pracodawcy umożliwi pozyskanie tych pracowników, na których mu zależy. Że,
1: i zatrzymać go też.
0: Zatrzymać go, tak, że ponieważ są takie oczekiwania, to szczególnie ten sektor prywatny, oferując takie rzeczy, może mieć pracowników, na których mu zależy.
1: Też tutaj są też takie korzyści obopólne. Bo
0: myślę,
1: pracownik,
0: że są obopólne korzyści tutaj, tak.
1: Bo pracodawca zyskuje wypoczętego, uśmiechniętego pracownika, który skorzystał z pakietu, który on mu oferuje, no a pracownik mógł sobie z tego pakietu na przykład, nie wiem, na siłowni skorzystać.
0: Nie idzie za karę do pracy, tylko idzie z radością do pracy. Wiadomo, że jest bardziej efektywny w tym momencie, bardziej...
1: Nie tylko pracuje ciężko, ale też ma coś z tej pracy nie tylko finansowego, czyli to jest taki bardzo ważny aspekt, to jest chyba to, co się zmieniło i to, o czym pani profesor mówiła na samym początku, że nie chodzi tylko o pieniądze.
0: Tak, to, czego oczekują młodzi ludzie i właśnie mi się wydaje, że to jest dobre, że po prostu próbują się odnaleźć w tym i nie traktować tej pracy jako karę, tylko szukać tych warunków, które im odpowiadają. I w tych warunkach potem na pewno dobrze pracują.
1: I chyba to jest dobre, no bo pozwala zachować ten work-life balance w życiu, że nie tylko praca dom, tylko coś jeszcze.
0: Tak.
1: To się zmienia u pracodawców?
0: Myślę, że w sektorze prywatnym tak. Jeżeli chodzi o pracę taką w jakichś urzędach, no to ciężko tutaj coś takiego wprowadzić, tak? Chociaż też są chociażby jakieś te karty... Nie wiem, czy mogę tu nazwę podać na scenie, które są oferowane pracownikom, żeby korzystali z różnych siłowni, czy basenów, czy takich rzeczy, więc wychodzi się, czy jakieś karty, żeby mieć też możliwość skorzystania z szerszej gamy przychodni, czy właśnie różnych zabiegów medycznych.
1: Ale to tak myślę sobie, że tutaj nie chodzi tylko o taką przyjemność, żeby zrobić pracownikowi przyjemność, żeby miał taką możliwość. Dlaczego taka aktywność jest ważna w naszym życiu? Aktywność fizyczna, aktywność sportowa i dlaczego ważne jest to, żeby też ten pracownik był zadbany medycznie?
0: No, to jest chyba bardzo ważne, żebyśmy mieli możliwość, właśnie ten dostęp do medycyny, do tego, czego potrzebujemy, ale no w sport tutaj już nie chciałabym wchodzić, bo była na ten temat wspaniała audycja właśnie tutaj, którą pani przeprowadziła. No jest to, myślę, że częściowo powiązane z tym, o czym też mówimy, że potrzebujemy tego ruchu, żeby dobrze, zdrowo funkcjonować, potrzebujemy też, żeby się odstresować. To są rzeczy, które pokazują pracownikowi, że pracodawca o niego dba, że po prostu zależy mu na jego zdrowym i komfortowym funkcjonowaniu.
1: A ja mi się wydaje, że ciągle jeszcze chyba za mało tej aktywności fizycznej jest w naszym życiu, a to jest bardzo istotne, zwłaszcza w pewnym wieku, po 40, po 50. Nasze ciało naprawdę przechodzi poważne zmiany i trudniej nam wtedy funkcjonować fizycznie, chociaż bardzo jeszcze byśmy chcieli mieć tę sprawność 20-latka. I chyba trochę jeszcze za mało tej aktywności fizycznej jest w naszym życiu, nawet chyba coraz mniej ze względu na to, że każdy ma samochód, każdy się przemieszcza, jedzenie nam mogą przywieźć do domu, więc ten ruch tutaj skutecznie przez nasz tryb życia może być ograniczany.
0: To, co mówiłam, to work-life balance nie nazwałabym komfortem, bo komfort często nam się kojarzy z taką wygodą, ze stagnacją, ale tutaj jednak trzeba trochę wysiłku włożyć, żeby dobrze funkcjonować i tutaj doskonałym przykładem jest sport. Nie chce nam się wyjść na siłownię, czy na basen, czy na rower.
1: Na spacer.
0: Musimy się czasem zmusić, żeby się ruszyć, ale jak już pójdziemy, odświeżają nam się myśli, zaczynamy czuć się dobrze, no i długoterminowo wiadomo, że jest to dla nas jak najbardziej korzystne, więc trzeba troszeczkę zwalczyć czasem to dążenie do takiego komfortu, właściwie do takiej stagnacji, żeby po prostu funkcjonować prawidłowo.
1: Też tej aktywności, tego ruchu potrzebujemy i to może jest banał, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo to wpływa na nasze zdrowie, na to, jak będziemy się czuć. Profesor Danuta Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim jest naszym gościem. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy na temat work-life balance.

0: Zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas profesor Danuta Witkowska, dyrektorka Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy o tym, jak zachować balans w życiu i tym osobistym, i tym zawodowym. Oczywiście tutaj bardzo istotny aspekt, aktywność fizyczna, bo to jest nam potrzebne też do zachowania jak najdłużej sprawności, nie tylko tej sprawności fizycznej, ale też mentalnej, bo to wszystko się łączy. Jak wprowadzić ten work-life balance? Co zmienić w naszym życiu? W jaki sposób przeprowadzić przegląd naszego dotychczasowego życia? Jeżeli już mamy do czynienia z 40-50-latkiem, który jest obciążony pracą, czy latką, bo to też może być kobieta, od czego zacząć bilans? Jak wprowadzać balans w życiu?
2: Właśnie powiedziała Pani o bardzo istotnej rzeczy, o tym przeglądzie naszego życia. Ja myślę, że ten przegląd naszego życia trzeba robić systematycznie. To nie może być coś po 50 latach, gdzie my w ostateczności.
1: Lepiej późno niż wcale.
2: Powinniśmy to robić na bieżąco. Pozwolę sobie tutaj na taką wzmiankę osobistą. Ja kilka lat temu przyjrzałam się temu tematowi, bo byłam sama na takim szkoleniu i na temat właśnie work-life balance w życiu naukowca i też mnie poproszono, żebym jakby powiedziała wykład, jak to wygląda u mnie. I wtedy zorientowałam się, że no wygląda to nie najlepiej. Pomimo iż wydawało mi się, że na bieżąco robię ten przegląd, bo jak już Pani wspomniałam, jestem chrześcijanką i staram się dokonywać takiej ewaluacji poprzez relacje z Bogiem, czytania Słowa Bożego, dokonywać takiej ewaluacji systematycznie w swoim życiu, zorientowałam się, że się za bardzo zapędziłam i pozwoliłam, by praca i różne rzeczy z nią związane zdominowały moje życie. I po jakimś czasie zaczęłam odczuwać tego skutki. Odpowiadając na pytanie, jak doprowadzić do tego, myślę, że bardzo ciężko jest żyć w takim idealnej harmonii, w idealnym work-life integration czy work-life balance. Natomiast wydaje mi się, że są trzy takie bardzo ważne rzeczy, które powinniśmy mieć cały czas gdzieś na uwadze. Pierwsza to co właśnie Pani powiedziała, żeby dokonywać tego przeglądu i to może robić każdy, czy osoba wierząca, czy nie, zatrzymywać się, spojrzeć na swoje życie, dokonać takiej ewaluacji, czy ja idę w dobrym kierunku, czy to miejsce, w którym jestem, sprawia, że jestem szczęśliwa. Czy nie gubię czegoś po drodze? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której też wspominałyśmy, to jest umiejętność powiedzenia nie i stawiania granic. Czy to w życiu prywatnym, czy w zawodowym. W zawodowym wydaje się to być trudne, ale mi osobiście wydaje się, że jeszcze bardziej trudne jest w życiu prywatnym. I tu nie chodzi o nie będę zajmować się dziećmi, nie mówię o takich rzeczach. Ale współczesny świat oferuje nam bardzo dużo różnych możliwości i wydaje nam się, że coś tracimy, jak gdzieś nas nie ma, jak czegoś nie robimy. I myślę, że zdecydowana większość ludzi ma problemy z tym, że za dużo na siebie biorą. Zarówno służbowo, ale też różnych zainteresowań, różnych rzeczy, o których my musimy wiedzieć, gdzie musimy być. I to sprawia, że generalnie żyjemy w takim zabieganiu i w takim chaosie. I trzecia rzecz, myślę też bardzo ważna, to jest umiejętność przyjmowania pomocy. Żyjemy też w takich czasach, gdzie ludzie boją się, już nie mówię nawet prosić o pomoc, ale przyjmować, bo to jest okazanie słabości, bo to jest może, bo ja powinnam sobie sama radzić, bo powinnam być niezależna, ale w ten sposób się nie da. Musimy umieć przyjmować pomoc i też możemy tą pomoc dawać. Każdy z nas jest lepszy w jednych rzeczach, a gorszy w drugich. Z jednymi sobie radzi, z drugimi sobie nie radzi. I te trzy umiejętności, te trzy sprawy jakby, myślę, są bardzo ważne, żeby to nasze życie właśnie było takie, nie powiem poukładane, to nie o to chodzi, ale żeby to nasze życie szło we właściwym kierunku i żebyśmy byli szczęśliwi i spełnieni i rozwijali się w każdym obszarze, a nie po prostu wegetowali i chcieli ten dzień przeżyć po prostu, żeby tylko on minął i żeby się położyć.
1: A propos drugiego punktu, to teraz na przykład, tak mi się przypomniało, są przecież wprowadzane eksperymentalnie na razie takie grafiki czterodniowe pracy, że 4 dni pracujemy i podobno efekty są bardzo takie obiecujące, bo ten pracownik jest bardziej efektywny i może rzeczywiście łatwiej ten work-life balance tutaj wprowadzić, ale z drugiej strony myślę, że są jeszcze obszary, gdzie my naprawdę musimy dużo pracować, bo nie mamy za bardzo wyjścia. Oczywiście mamy wyjście podziękować i poszukać innego pracodawcy, ale brakuje może specjalistów, albo jesteśmy w takiej sytuacji, w takim miejscu, gdzie trudniej zmienić te prace. A propos trzeciego punktu, to sobie, jak pani profesor mówi, że my nie potrafimy prosić o pomoc, tak też żyjemy chyba w takiej izolacji od siebie coraz bardziej. Mhm. Nie ma już takich spotkań, jak kiedyś były w latach 80. Pamiętam, sąsiedzi się spotykali regularnie. Trochę żyjemy obok siebie i ta praca zdalna też to sprawiła. Ma swoje plusy, ale tak, chyba odizolowała nas trochę od siebie.
2: To prawda, jesteśmy bardziej odizolowani niż kiedyś, ale jednak wciąż mamy relacje. Ja obserwuję nawet wśród swoich przyjaciół, jestem osobą bardzo społeczną, mam bardzo dużo znajomych, a mimo wszystko obserwuję, że ciężko jest ludziom przyjmować pomoc, kiedy oferuję, że na przykład zrobię zakupy, bo koleżanka ma niepełnosprawnego męża, jest jej ciężko. Ona nie potrafi, nie, ona nie potrzebuje, a widzę, że się męczy. Nie potrafi tego zrozumieć, dlaczego ludzie, nie wiem, czy to jest takie, że się nie chce komuś zawracać głowy, czy to jest może jakieś, że to jest poniżej czyjejś godności, że poprosi o pomoc. Ja się zresztą też tego uczę. Uczę się przyjmowania pomocy, bo z udzielaniem nigdy nie miałam problemu, ale z przyjmowaniem tak.
1: Może ale boją się reguły coś... wzajemności, że będą musieli potem coś dać w zamian?
2: No może tak, ale jeżeli to jest ktoś zaprzyjaźniony, jeżeli wiemy, że na tej osobie możemy polegać, Nie znam tego mechanizmu, nie wiem, co za tym stoi, ale po prostu to obserwuję dookoła, że ludzie po prostu nie chcą, nawet nie, że prosić, przyjmować tej pomocy, kiedy oni jej naprawdę potrzebują.
1: Z jednej strony potrafimy pomagać, są fantastyczne akcje społeczne, gdzie my się angażujemy tutaj narodowo i potrafimy robić wielkie rzeczy, a z drugiej strony w codzienności jest z tym problem.
2: Jest z tym problem,
1: profesor.
2: A mamy przecież na pewno, każdy z nas ma wokół siebie dobrych ludzi. Ludzie są różni, ale na pewno są jakieś dobre osoby, czy w rodzinie, czy sąsiedzi, czy przyjaciele, z których pomocą moglibyśmy skorzystać i byłoby nam wtedy dużo lepiej.
1: Pani profesor, jakie tutaj recepty pani by wypisała w cudzysłowie mieszkankom, mieszkańcom naszego regionu, którzy teraz słuchają naszej audycji? Co się kryje pod tym work-life balance? Jak to wszystko zrównoważyć? Dzielimy na godzinę, że 8 godzin pracy, tyle na aktywność, tyle na życie prywatne. Jak do tego podejść? Jak już zrobimy sobie ten bilans, to do czego dążyć?
2: Wie pani, co ciężko mi powiedzieć o jakiejś... Nie śmiałabym wystawiać jakiś recept, bo ja sama w tym temacie kuleję i sama się go jakby uczę, żeby właśnie dążyć do tego work-life balance, więc to oprócz tego tych trzech takich rzeczy, które mi się wydają niezwykle istotne, co mogłabym dodać do tego?
1: Czego pani na przykład szuka? Takiego spełnienia w pracy, spełnienia w domu, większego spokoju, do tego większej dbałości o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne?
2: Myślę, że na chwilę obecną to tak, to jakby większej dbałości zdecydowanie potrzebuję o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, bo jestem osobą z kolei taką, która się poświęca wszystkim dookoła, spala, a zaniedbałam bardzo swoje zdrowie, więc też pewne kroki poczyniłam, które też zatrzymałam się i stwierdziłam, że muszę coś zmienić, bo widzę, że pewne rzeczy wysiadają i postanowiłam zrezygnować z czegoś, co najwięcej stresu wywoływało, najwięcej jakby, najbardziej mnie spalało, że tak powiem. To w moim przypadku była po prostu rezygnacja z czegoś, żeby zrobić trochę miejsca na właśnie dbanie o zdrowie, na spędzanie większej ilości czasu z rodziną czy z przyjaciółmi, ale ciężko jest powiedzieć chyba o jakiejś uniwersalnej recepcie, tak jak mówiłyśmy na początku, każdy z nas jest w innej sytuacji, tak, i to bardzo dużo zależy od tego, czy pracujemy w pracy o normowanym czasie pracy, czy godzinach, tak, czy nienormowanym, czy mamy rodzinę, czy nie mamy rodziny. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy po prostu w tym wszystkim, tak jak mówiłyśmy, potrafili się zatrzymać, zastanowić, żeby nie było tej pogoni, tego ciągłego stresu. Wiadomo, trochę stresu czasem jest motywujące.
1: Tak, stres jest nam potrzebny.
2: Ale jeżeli żyjemy w tym stresie każdego dnia, jeżeli nie potrafimy się zrelaksować, jesteśmy ciągle spięci, no to trzeba się zastanowić, co ja osobiście w moim życiu mogę zmienić, tak? Czy ja muszę zrezygnować, czy może gdzieś pójść troszkę w innym kierunku, czy poprosić o pomoc? Jakiegoś rozwiązania trzeba poszukać, ale to chyba każdy z nas musi indywidualnie dobrać do swojego życia.
1: I na pewno taka zmiana może wywołać burzę w naszym życiu. To może być potężny stres, zanim dojdziemy do tego balansu, ale z drugiej strony tkwienie w czymś, co nas też wypala, też nie pomaga.
2: Pomalutku nas niszczy, tak?
1: Niszczy, tak, bo właśnie, a jest jakiś taki wiek, w którym się pojawia to wypalenie, albo lata, nie wiem, na przykład wypalenie zawodowe, czy to 10 lat, nie, to chyba zależy od tego stresu.
2: Raczej nie, myślę,
1: od tego,
2: że
1: od naszego zaangażowania.
2: Zależy od naszej sytuacji, od tego, jak bardzo się daliśmy ponieść temu nurtowi, tak, że jesteśmy, jak długo w tym tkwimy.
1: Teraz mamy czas urlopowy, więc mam nadzieję, że Państwo znajdą chwilę na ten urlop i że nie będą Państwo na urlopie myśleć o tych problemach w pracy, że będą mogli Państwo dokonać takiego bilansu, żeby coś się zmienić, żeby potem było lepiej i żeby dojść do tej równowagi, do tego balansu, bo to jest nam po prostu potrzebne.
2: Tak. Życzę też każdemu. Nie tylko danego urlopu, ale by ten czas po urlopie był taki pełen pokoju i radości.
1: O właśnie, i więcej spokoju. Profesor Danuta Witkowska, dyrektorka Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do zobaczenia, do następnego razu. Dziękuję, a ja Państwu dziękuję na tę chwilę. Słyszymy się po godzinie 14. Proszę pozostać. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami również po 14 w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama.
0: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie popołudnie w Radiu Opole, w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani na wiadomości popołudniowe. Zaczynamy, bo na zegarach 14. Przy dworcu PKP Strzelce Opolskie powstanie centrum przesiadkowe. Rośnie liczba utonięć od początku wakacji. Ponawiamy apel o rozwagę. Morawiecki liderem nowoczesnych konserwatystów. Jest ciekawa hipoteza politologa w kontekście przepływu elektoratów.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Najpierw Strzelce Opolskie. Przy dworcu PKP powstanie centrum przesiadkowe po tym, jak gmina pozyskała ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania na rozwój z funduszy europejskich. O inwestycję, która będzie realizowana wspólnie z gminą Leśnica. Katarzyna Dorostachoń.
3: Budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Strzelcach Opolskich zakłada utworzenie 62 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie również nowe oświetlone przejście wzdłuż ulicy Dworcowej. Jak informuje samorząd, ten projekt ma pozwolić na uporządkowanie przestrzeni w sąsiedztwie dworca kolejowego. W obrębie centrum przesiadkowego powstanie biletomat i gablota z rozkładem jazdy. Staną też wiaty rowerowe oraz stacja naprawy rowerów i przystanek autobusowy.
2: Mateusz Morawiecki otwiera się na nowoczesnych konserwatystów, uważa politolog Magdalena Nowak-Paralusz. Tak odnosi się do planów utworzenia nowego ugrupowania politycznego. W jej ocenie lider stowarzyszenia Rozwój Plus będzie walczyć o mniej radykalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
4: Jeżeli wchodzi na scenę Mateusz Morawiecki, który właśnie tą część chce dla Prawa i Sprawiedliwości odzyskać, bo on zresztą o tym mówi, że on chce odzyskać tych bardziej umiarkowanych, tych, którzy światopoglądowo, powiedzmy, są takimi nowoczesnymi konserwatystami. I on to wyraźnie komunikuje.
2: Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu ma zostać złożony wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Jej konwencja jest planowana na 15 października.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: 159 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. To statystyka. Do większości tych tragedii doszło na tak zwanych dzikich plażach. Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, dlaczego należy wybierać strzeżone kąpieliska i wypoczywać pod okiem ratowników.
5: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne. Jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej. Każda inna plaża niestrzeżona nie ma oczywiście zakazu, to nie jest tak, że nie można korzystać z miejsc niestrzeżonych, natomiast niesie to ze sobą duże ryzyko, chociażby takie, że w sytuacji, kiedy już dochodzi do topienia się, nie mamy ratownika pod ręką, trzeba poczekać na to, aż służby przyjadą.
2: Ratownik przypomina też, że tonący może wciągnąć pod wodę osobę, która próbuje ją ratować, próbuje jej pomagać. Kilka dni temu, przypomnijmy, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce życie pod wodą stracili właśnie młodzi ludzie, którzy ruszyli z pomocą osobom tonącym.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Hawker Hurricane, legendarny samolot z czasów bitwy o Anglię, wyląduje dziś na lotnisku w Pile, gdzie dziś i jutro trwa festyn wojskowy. Jak mówi Polskiemu Radiu pilot i instruktor szybowcowy Jarosław Szuster, samolot należy do organizacji Polish Heritage Flight, która propaguje pamięć o polskich lotnikach.
6: Dźwięk tego silnika, sam kształt tego samolotu, to są właśnie dla pasjonatów, hobbystów lotnictwa elementy tworzące piękną legendę bitwy o Anglię. Rzeczywiście tych samolotów pozostało w stanie lotnym już bardzo niewiele.
2: To właśnie samoloty Hawker Hurricane opisał Arkady Fiedler w książce Division 303. Egzemplarz, który wyląduje w Pile kilka lat temu, wykorzystano także w zdjęciach do filmu pod takim samym tytułem.
0: Światowe agencje informują.
2: András Baka ma być nowym prezydentem Węgier. Jego kandydaturę ogłosiła właśnie rządząca krajem partia TISA. András Baka w przeszłości był m.in. prezesem Sądu Najwyższego. Głosowanie w parlamencie zaplanowano najpóźniej do wtorku. Dron wleciał w przestrzeń powietrzną Bułgarii i eksplodował niedaleko granicy z Rumunią. Takie informacje przekazał w mediach społecznościowych premier Bułgarii Rumen Radev. Jak dodał, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, nie doszło też szczęśliwie do uszkodzeń infrastruktury.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Do końca dnia w opolskim zachmurzenie, małe i umiarkowane, słońca nie brakuje, co widzimy także za szybami naszej redakcji. Informacji, temperatury maksymalne do 24 stopni i 24 stopnie notujemy właśnie teraz w Opolu. Wiatr cały czas słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych, czyli to są takie raczej chłodne podmuchy. Dziękuję Państwu, spokojnego popołudnia. Życzę wiadomości od 15. Będzie przekazywał Daniel Klimczak.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: Po reklamie.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a już za chwilę będziemy rozmawiać o zapaleniu wyrostka robaczkowego. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu zapowiadany gość, lekarz Radosław Bilat. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Z oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i małoinwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. I też, jak zapowiadałam, z naszym gościem będziemy rozmawiać na temat wyrostka robaczkowego. Wydawałoby się taki niepozorny temat. Wiele osób już jest po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego, bo doszło do stanu zapalnego, potrzebna była interwencja chirurgiczna. Tutaj też trochę się zmieniło, jeśli chodzi o postrzeganie wyrostka robaczkowego i za chwileczkę o to naszego specjalistę będę pytać. Panie doktorze, przez dziesięciolecia uważano, że wyrostek robaczkowy w zasadzie do niczego jest nam potrzebny w życiu.
2: Tak, operacja wyrostka robaczkowego szła od XVIII wieku, zaczęły się odbywać z powodzeniem. Wyrostek był traktowany jako taki narząd szczątkowy, czyli taka pozostałość po ewolucji. Natomiast dziś już wiemy, że pełni też funkcję odpornościową. Ma dużo tkanki limfatycznej i właśnie pełni funkcję taką odpornościową w zakresie przewodu pokarmowego i jelit. Natomiast też mówi się o tym, że jest to rezerwuar bakterii fizjologicznych i mikrobioty jelitowej, która może się odtworzyć właśnie z wyrostka robaczkowego po infekcjach przewodu pokarmowego oraz po długotrwałej antybiotykoterapii.
1: Czyli jest nam on potrzebny.
2: Jest potrzebny, aczkolwiek da się bez niego żyć i nie zauważa się żadnych objawów po usunięciu wyrostka robaczkowego, ponieważ inne części przewodu pokarmowego przejmują tę funkcję.
1: Jak wygląda taki wyrostek robaczkowy? Co to jest?
2: Wyrostek robaczkowy jest to część jelita grubego. Jest to cienka struktura, która jest zlokalizowana przy kątnicy. To jest miejsce w prawym dole biodrowym, w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej. No jest to cienka struktura, która może się układać jakby w różny sposób, bo podstawa zazwyczaj jest zlokalizowana w tym samym miejscu, czyli przy kątnicy. Natomiast końcówka tego wyrostka robaczkowego może leżeć albo za tą kątnicą, albo w dół do miednicy schodzić, albo układać się do góry. Często też u kobiet ciężarnych jest zupełnie zmieniona lokalizacja tego wyrostka robaczkowego poprzez zwiększenie objętości macicy, jakby te narządy jamy brzusznej przesuwają się i w zaawansowanej ciąży może nawet być przy pęcherzyku żółciowym, czyli w prawym górnym kwadrancie jamy brzusznej zlokalizowany.
1: A robaczkowy, bo trochę przypomina robaka, dlaczego on ma taką nazwę?
2: No, wynika to z łaciny raczej, natomiast to nie jest związane z kształtem robaka.
1: Już pan doktor tutaj wspomniał, jaką rolę pełni wyrostek w naszym organizmie, bo okazuje się, że ma on swoje funkcje, czyli generalnie on jest takim magazynem dobrych bakterii, tak, w naszym organizmie?
2: Tak, jest takim rezerwuarem.
1: Ale kiedy jest usuwany, organizm sobie radzi bez tego magazynu?
2: Radzi sobie, ze względu na to, że cały przewód pokarmowy jest wyścielony mikrobiotą, która też jakby odtwarza się z innych części jelita.
1: A może to jest tak, że jeszcze naukowcy w przyszłości do czegoś dojdą i odkryją jakąś funkcję wyrostka robaczkowego, skoro po dziesięcioleciach zmieniono pogląd na temat wyrostka?
2: No, 3 wieki już operowania wyrostka wykazały, że życie po usunięciu wyrostka nie zmienia się i nie ma żadnych zauważalnych objawów, więc jest to dyskusja stricte akademicka, bo na objawy kliniczne to nie wpłynie.
1: Panie doktorze, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy coś z tym wyrostkiem zaczyna się dziać?
2: No, może objawiać się bardzo różnie. Objawy mogą być nietypowe, aczkolwiek do takich najczęściej zauważalnych i charakterystycznych to jest ból, który zaczyna się wśród brzuszu w okolicy pępka. Później ten ból lokalizuje się właśnie w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej i wynika to z unerwienia całej jamy brzusznej, bo najpierw ból trzewny to jest taki ból, którego organizm nie jest w stanie dobrze zlokalizować i ten wyrostek właśnie jest takim bólem trzewnym, dlatego jest wśród brzuszu, natomiast jak już to zapalenie wyrostka zaczyna się rozwijać i dochodzi do podrażnienia ściany jamy brzusznej, czyli zapalenia otrzewnej, takiego lokalnego, no to wtedy już to jest ból somatyczny, który jest dobrze lokalizowany przez mózg i wtedy już wiemy, że boli nas dokładnie w tym miejscu i to jest taka charakterystyczna rzecz. Natomiast ostremu zapaleniu zapaleniu mogą też towarzyszyć wymioty, biegunka, czasem występuje gorączka, osłabienie, złe samopoczucie.
1: I to jest bardzo mocny ból, zdaje się. Taki narastający, ostry ból?
2: Początkowo to jest taki tępy ból, a dopiero później, kiedy on się lokalizuje w prawym dole biodrowym, to on zaczyna być takim już ostrym bólem nie do zniesienia, zauważalnym przy kaszlnięciu, przy zmianach pozycji ciała, wszelkie jakby próby dotknięcia tego fragmentu jamy brzusznej wywołują już silne dolegliwości bólowe. Ten ból też narasta w czasie, on nie ustępuje.
1: Czy wiadomo w ogóle, dlaczego dochodzi do tego stanu zapalnego?
2: To znaczy najczęściej przyczyną jest właśnie zamknięcie ujścia tego światła wyrostka robaczkowego do jelita grubego, czyli do kątnicy. I albo przez obrzęk tkanki limfatycznej, która jest w tamtym rejonie, czyli przez jakiś lokalny stan zapalny, albo przez zamknięcie tego światła, przez jakiś kamień kałowy, koprolit, apendektolit. To są właśnie takie nazwy takich drobnych kamyczków zbudowanych z kału, które przemieszczają się właśnie w jelicie grubym, no i mogą zamknąć światło. No wtedy dochodzi do narastania i do rozwoju bakterii w tym wyrostku robaczkowym. Dochodzi do obrzęku, później z tego obrzęku może się zrobić nawet martwica ściany tego wyrostka robaczkowego. No i z czasem, jeżeli on nie jest leczony w porę, może dojść też do perforacji rozlanego zapalenia otrzewnej. Natomiast to też nie jest tak, że u każdego niezoperowany wyrostek robaczkowy doprowadzi do zgonu, bo organizm też ma jakby swoje funkcje obronne i czasami oklei się na tyle siecią w jamie brzusznej, że stworzy się z tego tak zwany plastron, no i organizm sam nie jest w stanie ten stan zapalny zaleczyć.
1: Czyli nie zawsze potrzebna jest interwencja chirurgiczna?
2: To znaczy nie jest zawsze potrzebna, bo najnowsze badania wskazują, że można też próbować leczyć antybiotykoterapią. Natomiast nie jest to postępowanie jeszcze z wyboru, aczkolwiek są pacjenci, taka wyselekcjonowana grupa pacjentów, których można by było włączyć do takiego leczenia. Natomiast chciałbym tutaj skończyć temat tego plastronu. To nie jest wtedy leczenie z wyboru. To jest leczenie, do którego dochodzi w momencie, w którym na przykład pacjent się nie zgłosi zawczas do diagnostyki, ten wyrostek nie zostanie w pierwszych dobach rozpoznany i zoperowany. No jeżeli dojdzie do jakichś powikłań, typu na przykład perforacja lokalna tego wyrostka robaczkowego i organizm sam to na tyle oklei, no to jeżeli takiego pacjenta mamy w szpitalu po 2, po 3 tygodniach, no to wtedy naciek zapalny, który jest w jamie brzusznej, jest tak duży, że operacja byłaby dużym ryzykiem, albo zakres operacji byłby większy niż tylko wykonanie samej apendektomii, czyli usunięcia wyrostka robaczkowego. No i wtedy często włącza się antybiotykoterapię na dłuższy okres i nie wykonuje się tej operacji, tak? Chyba że w trakcie leczenia stan pacjenta się pogorszy i będzie tego wymagał. Natomiast badania, które były prowadzone w Finlandii i Stanach Zjednoczonych, bo są takie dwa największe badania, KODA i APACE. No i to APACE jest takim ciekawym badaniem, to jest właśnie badanie fińskie i tam jest obserwacja 10-letnia leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego antybiotykoterapią. No i wyszło, że pacjenci, którzy byli w ten sposób leczeni, około 40% z nich wymagało już po zaleczeniu tego ostrego zapalenia w ciągu tych 10 lat i tak usunięcia tego wyrostka robaczkowego, bo dochodziło do nawrotu. Jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, no to praktycznie nie jest możliwy nawrót ostrego zapalenia wyrostka, ponieważ ten wyrostek jest usunięty, no ale te badania wykazały, że takie leczenie również może być skuteczne, no bo pozostała grupa 60% ludzi, którzy byli włączeni do tej grupy leczonych antybiotykoterapią, została wyleczona, tak, i nie nastąpił nawrót.
1: Gościem audycji jest dr Radosław Bilac z Oddziału Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Małoinwazyjnej w USK w Opolu. Rozmawiamy o wyrostku robaczkowym. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu dr Radosław Bilat z oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej, małoinwazyjnej w USK w Opolu. Rozmawiamy o wyrostku robaczkowym, który jest i pełni rolę takiego schronienia dla dobrych bakterii, tak jak pan doktor tłumaczył, pożytecznych bakterii jelitowych. Dochodzi do stanu zapalnego, tutaj też bakterie, już te złe, odgrywają główną rolę. Dlaczego my nie możemy ignorować stanu zapalnego? Oczywiście ten ból nam nie pozwoli, ale właśnie, tu już pan doktor w pierwszej części o tym mówił, ale dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy jednak poszli jak najszybciej na ten SOR? Jak niebezpieczne może być zapalenie wyrostka robaczkowego?
2: No, zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga leczenia przede wszystkim. Jeżeli chodzi o czas, no to w pierwszych dobach od początku objawów to leczenie jest łatwiejsze, jest bezpieczniejsze dla chorego i nie dochodzi najczęściej jeszcze do powikłanego zapalenia tego wyrostka robaczkowego.
1: Bo nie ma tylu tych złych bakterii, tak? Mówiąc tak w najprostszy sposób?
2: Nie. Chodzi po prostu o konsekwencje zdarzeń w czasie, w których wyrostek z początkowych dobach ostrego zapalenia jest obrzęknięty i przekrwiony i to zapalenie jakby ogranicza się wyłącznie do tego narządu.

0: Natomiast jeżeli minie jakiś okres czasu, to u różnych chorych jakby ten okres czasu jest też różny. To nie ma takiej jednej jednostki, gdzie dochodzi do perforacji na przykład po dobie albo po dwóch. To zależy, jest duża zmienność osobnicza. Jeżeli przeczekamy ten okres, no to może dojść do powikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego, czyli z perforacją, z ropniem albo zgorzelinowe zapalenie wyrostka robaczkowego. No wtedy jest większe ryzyko operacji, operacja jest trudniejsza i okres rekonwalescencji często się wydłuża.
1: Stąd takie ponaglanie. I pacjent rozpozna ból. Po pierwsze, jest on na początku tępy, to co pan doktor mówił w pierwszej części, ale później ten ból jest zlokalizowany w prawym dolnym rogu, tak?
0: W prawym dolnym kwadrancie, w prawym dole biodrowym.
1: Tak. I to jest takie charakterystyczne. Zdarza się, że ktoś ma jakoś odwrotnie ten ból zlokalizowany, ten wyrostek? Coś tutaj może być, jakaś taka anomalia?
0: Oczywiście może być. Są bardzo rzadkie przypadki jakby innego ustawienia trzewi, które są wrodzone. Czyli może być zupełne odwrócenie trzewi, łącznie z łukiem aorty, łącznie z pozycjonowaniem serca w klatce piersiowej. I może być lustrzanie, odbicie wszystkich trzewi. Ja przyznam szczerze, że w swojej karierze jeszcze tego nie widziałem. Mm-hmm. Natomiast literatura podaje, że zdarzają się takie przypadki.
1: A jak często w ogóle na oddziale chirurgii pojawiają się pacjenci z wyrostkiem robaczkowym? Jakie macie statystyki?
0: Znaczy, statystyka w populacji jest taka, że w ciągu życia człowiek ma 7-8% szans na to, żeby rozwinąć ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, czyli dość dużo. U nas, jak to w zeszłym roku analizowaliśmy, to operujemy około 100-120 przypadków rocznie, gdzie zdarza się, że przez kilka dni nie mamy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, a są dyżury, w których zdarzają się na przykład 2 lub 3. I co do lokalizacji wyrostka robaczkowego, to jeszcze podam przykład akurat świeży, bo z wczorajszego dyżuru, gdzie wyrostek robaczkowy lokalizował się w przepuklinie pachwinowej i tam doszło do ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. I operując uwięźniętą przepuklinę pachwinową, no, wykonaliśmy apendektomię i to się też nazywa przepukliną amiąta.
1: Czy to jest skomplikowany zabieg, usunięcie wyrostka? Pewnie to zależy, dla chirurga.
0: To jest podstawowy zabieg dla chirurga i wykonywany jako jedna z najczęstszych procedur, aczkolwiek on może być trudny, bo...
1: Tak jak ten przykład tutaj przytoczony przez pana doktora.
0: Tak, i tym bardziej właśnie oddalenie tego procesu operacji w czasie od początku objawów też może utrudniać. No i tak jak niepowikłane zapalenie wyrostka robaczkowego raczej jest prostą operacją, to powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego może być już wyzwaniem dla chirurgów.
1: I może być zagrożeniem nawet życia pacjenta?
0: Może być, natomiast śmiertelność jest bardzo niska w XXI wieku ostrych zapaleń wyrostka robaczkowego.
1: A jak na przestrzeni lat zmieniła się technika operacyjna, jeśli chodzi o wyrostki robaczkowe? No, nawet u was w nazwie oddziału jest mało inwazyjność ujęta. Rozumiem, że wszystko jest minimalizowane, czyli te cięcia tutaj w przypadku wyrostka też się zmniejszyły. Całe szczęście dla pacjenta. Mhm.
0: Znaczy, klasyczną formą operacji wyrostka robaczkowego to jest cięcie w punkcie McBurney'a, czyli to jest taki punkt zlokalizowany w 1/3 odległości pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym a pępkiem. No i to cięcie też zdarza się, że może być niewielkie, natomiast jest to cięcie przez powłoki, przez mięśnie przedniej ściany jamy brzusznej. No i dotarcie do tego wyrostka i usunięcie go tam jest dość wygodne dla chirurga i dlatego ta operacja była wykonywana od kilkuset lat. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o już ropne zapalenie wyrostka robaczkowego i powikłane zapalenia wyrostków, no to często obserwowało się trudności w gojeniu tej rany przedniej ściany jamy brzusznej po apendektomii, no bo infekcje wtedy przenosi się ze środka jamy brzusznej, z tego wyrostka robaczkowego, do powłok. I rekonwalescencja i okres, w którym pacjent odczuwa dolegliwości bólowe związane z samą raną, jest dużo dłuższy niż w przypadku podejścia laparoskopowego. No i od niedawnych lat rozpoczęto właśnie apendektomię laparoskopową. Widoczność dla chirurga jest dużo lepsza ze względu na to, że po wprowadzeniu kamery do wewnętrza jamy brzusznej wgląd w wszystkie narządy jest lepszy niż z małego cięcia. Wszystko można dokładnie ocenić. Precyzyjność tej operacji też jest lepsza. No i ten okres rekonwalescencji skraca się praktycznie do 2-3 dni, no plus tego gojenie rany do zdjęcia szwów, to jest około 2 tygodnie. Jeżeli nie wystąpią żadne powikłania w okresie okołooperacyjnym, to pacjent szybciej może wrócić do pracy, szybciej może wrócić do uprawiania sportu i obserwuje się też mniejszą ilość powikłań w postaci przepukliny w ranie po operacji.
1: W zasadzie tylko takie drobne nacięcia pozostają, takie drobne blizny, tak?
0: To są trzy drobne cięcia, takie do pół centymetra.
1: A jakie są warunki przygotowania pacjenta do takiego zabiegu? Przyjeżdża do Was pacjent, zazwyczaj ten wrostek łapie w najmniej spodziewanym momencie. Ile musicie przeczekać, zanim on trafi na ten stół zabiegowy?
0: No, pacjent trafia na SOR przede wszystkim. No i wchodząc przez drzwi SOR-u na początku spotyka się z gabinetem triażu, w którym jest ustalana pilność konsultacji lekarskiej. No i tam są przydzielane kolory, tak? Od niebieskiego przez zielony, żółty, pomarańczowy do czerwonego. Czerwony jest raczej zarezerwowany do pacjentów w nagłym stanie zagrożenia życia, więc wyrostki robaczkowe w zależności od, znaczy bóle brzucha, no bo wtedy jeszcze nie ma rozpoznania, że to jest wyrostek robaczkowy. No, najczęściej są w kolorze zielonym lub żółtym, w zależności od jakby oceny w triażu i dolegliwości i nasilenia tego bólu. Po czym pacjent trafia na konsultację lekarską, gdzie jest badany fizykalnie, gdzie są zlecone badania laboratoryjne. No i tam też przede wszystkim zlecamy wykładniki stanu zapalnego, czyli morfologię z oceną ilości leukocytów, CRP, prokalcytoninę. No i w zależności od wyników tych badań i od badania klinicznego, no, planujemy też badania obrazowe. Podstawowym takim badaniem dostępnym w większości SOR-ów jest USG jamy brzusznej. Jest to badanie nieinwazyjne, które można wykonać praktycznie u każdego. No i w większości przypadków już udaje się na podstawie tego USG postawić diagnozę, aczkolwiek brak uwidocznienia w obrazie USG wyrostka robaczkowego nie wyklucza jego ostrego zapalenia. Jeżeli są wątpliwości kliniczne, no to mamy wtedy szereg innych badań obrazowych. W pierwszej kolejności tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem, która już charakteryzuje się swoistością i czułością do ostrego zapalenia wyrostka na poziomie 95%, aczkolwiek nie ma 100% metody.
1: Okej, okay. A zawsze muszą być wykonane te badania obrazowe? Jeżeli macie badania krwi zrobione, widzicie to CRP podwyższone, widzicie taki charakterystyczny ból, zachowanie pacjenta, dotykacie też tego podbrzusza, nie wiem, czy co tam pan chirurg wyczuwa pod tymi palcami, ale jakieś, nie wiem, stwardnienie, no nie wiem, ciężko mi tutaj powiedzieć, czy zawsze musi być to obrazowanie też?
0: Znaczy, no, są to objawy otrzewnowe zazwyczaj, to co my badamy w tej jamie brzusznej, czyli takie charakterystyczne reakcje na uciśnięcia w różnych punktach. To jest objaw Bloomberga, objaw Jaworskiego albo objaw Rufsinga, które są charakterystyczne właśnie do ostrego zapalenia wyrostka. Natomiast te objawy mogą być mylące, ponieważ musimy postawić diagnostykę różnicową i musimy odróżnić jakby ostre zapalenie wyrostka robaczkowego od chorób, które mogą się objawiać podobnie. Czyli na przykład u młodych kobiet w okresie rozrodczym może być to skręt jajnika, może być to ostre zapalenie przydatków, albo zdarzają się ciąże pozamaciczne, które są umiejscowione w jajowodzie i mogą też dawać objawy udające jakby objawy ostrego wyrostka robaczkowego. Dlatego jeśli jest dostępność badań obrazowych takich jak USG, to szkoda ich nie zrobić. I ważnym aspektem jest też wykonywanie testów ciążowych, czyli we krwi możemy zbadać beta-HCG u kobiet w wieku rozrodczych, żeby od razu wykluczyć tą grupę chorób ginekologicznych.
1: Ze mną w studiu dr Radosław Bilat z Oddziału Chirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu dr Radosław Bilat z oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i małoinwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Temat główny: wyrostek robaczkowy. Panie doktorze, z jakimi jeszcze chorobami możecie pomylić zapalenie wyrostka robaczkowego? Mówiliśmy tutaj o kobietach, a jak jest w przypadku mężczyzn? Czy na przykład to mogą być wrzody?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o wrzody, to myślimy raczej o wrzodach żołądka i dwunastnicy, więc to jest inna lokalizacja, wiemy, brzusznej, bo wtedy boli zazwyczaj w nadbrzuszu środkowym albo nadbrzuszu lewym.
1: I to nawet nie pępek, nie okolice pępka.
2: Też mogą być okolice pępka, natomiast tutaj mamy tą charakterystyczną przypadłość, że ten ból migruje w przypadku wyrostka do tego prawego dołu biodrowego. No, możemy pomylić ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. No, głównie mówi się o tych przyczynach ginekologicznych, czyli skręt jajnika, czyli zapalenie przydatków lub ciąża pozamaciczna. Natomiast u mężczyzn są różne inne dolegliwości, które mogą powodować lokalne zapalenie otrzewnej. Też literatura opisuje zapalenie uchyłka Meckela, który jest, znaczy może występować w przewodzie pokarmowym, który też może objawiać się podobnie do zapalenia wyrostka robaczkowego. Jest to uchyłek prawdziwy z ściany jelita cienkiego. On często lokalizuje się w okolicy do 60 cm od kątnicy, właśnie w stronę tego jelita cienkiego. No i często przy nawet laparoskopii albo operacji, w której okazuje się, że ten wyrostek robaczkowy nie ma cech klinicznych zapalenia, pomimo wcześniejszej diagnostyki i rozpozna się zapalenie uchyłka Meckela, no to wtedy dokonuje się resekcji tego uchyłka Meckela.
1: A wyrostka też? Czy zostawiacie w spokoju?
2: Podejścia są różne. Najczęściej usuwamy, aczkolwiek nie ma takiej konieczności.
1: Czy jest jakaś reguła, że spotka nas ten wyrostek? Czy to może być na przykład nasza nieodpowiednia dieta? Czy częściej spotyka to kobiety, mężczyzn? Jak jest z dziećmi?
2: Nie ma takiego trybu, ani takiej rzeczy, które moglibyśmy wdrożyć
1: profilaktycznie,
2: która by mogła nas uchronić przed ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Jest to po prostu przypadłość populacyjna, która do 8% populacji w ciągu życia dotknie i nie możemy się przed tym obronić. Natomiast jeżeli chodzi o częstość występowania, no to rzeczywiście najczęściej nastolatki i młodzi dorośli, aczkolwiek zapalenie wyrostka robaczkowego może pojawić się absolutnie w każdym wieku.
1: Czy wyrostek tylko może przechodzić stan zapalny, czy on w jakiś sposób też jeszcze inny choruje?
2: W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego on też może być zapalony odczynowo. Zdarzają się takie zapalenia na przykład w guzach kątnicy albo są śluzaki otrzewnej. To już są choroby nowotworowe, które też mogą dawać takie dolegliwości jak wyrostek robaczkowy, a wyrostek robaczkowy może być zapalony też wtórnie do nich. Aczkolwiek zazwyczaj przy podejrzeniu już ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego wykonuje się tą apendektomię.
1: Jak wygląda życie pacjenta po usunięciu wyrostka robaczkowego? W zasadzie chyba nic się nie zmienia, tak? Wracamy do swoich aktywności.
2: Pacjent po opuszczeniu szpitala po 2 tygodniach zgłasza się na kontrolę w poradni chirurgii ogólnej celem usunięcia szwów, no i oceny klinicznej. Natomiast po pełnym wygojeniu rany w życiu pacjenta nie zmienia się nic. Wraca do pracy, wraca do pełnej aktywności fizycznej, nie ma żadnych przeciwwskazań do różnych sportów i dieta też nie musi się zmienić.
1: Chociaż dobrze by było, żeby dieta była taka właściwa dla naszego zdrowia, prawda?
2: Tak, każdy z nas powinien o to dbać.
1: A dzieci inaczej chorują, jeśli chodzi o zapalenie wyrostka robaczkowego?
2: Ja, pani redaktor, mam niewielkie doświadczenie w chirurgii dziecięcej, ponieważ ja pracuję z dorosłymi, natomiast mogą przebiegać te zapalenia nietypowo. Może to być szczególnie wyrażone u małych dzieci, gdzie mogą być apatyczne, gdzie mogą być niechętne do zabawy, gdzie mogą nie pozwolić sobie dotknąć brzucha, aczkolwiek małe dzieci, wydaje mi się, że nie są w stanie wyartykułować swoich potrzeb na tyle, żeby wskazać lokalizację i opowiedzieć o tym, co ich boli, a przez to diagnoza może być opóźniona.
1: Tak, a dzieci przecież często doświadczają tego bólu brzucha, bo ten brzuszek jest jeszcze taki niedojrzały i bardzo łatwo o ten ból w takim małym, młodym wieku, więc tutaj lekarze muszą być tym bardziej wyczuleni, prawda?
2: tak, aczkolwiek w tej chwili już chirurgia podzieliła się na chirurgię dziecięcą i chirurgię ogólną dorosłych. No i to chirurdzy dziecięcy zajmują się właśnie diagnostyką i leczeniem ostrych zapaleń wyrostka u nieletnich.
1: Panie doktorze, to tak podsumowując, jeżeli czujemy ból i jest on po prawej stronie naszego podbrzusza, to jedziemy na SOR.
2: Niekoniecznie. Nie? Jeżeli ten ból nie jest aż tak nasilony, to warto też skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego i z POZ-u, do których pacjent może się zgłosić. Większość lekarzy już pracując lata w systemie jest na tyle doświadczonych, że potrafi rozpoznać takie objawy i takie dolegliwości i odpowiednich pacjentów wysłać wtedy na SOR ze skierowaniem na oddział chirurgii. Oczywiście do diagnostyki, tak? Bo to nie stawia już rozpoznania ostatecznego lekarz rodzinny, ale potrafi rozróżnić, który pacjent rzeczywiście wymaga pobytu i diagnostyki w SOR-ze, a który tego nie wymaga. No i jeżeli jest możliwość rejestracji się do lekarza rodzinnego na ten sam dzień, to wtedy można też przebrać taką drogę, aczkolwiek jeżeli te dolegliwości bólowe są bardzo silne i z godziny na godzinę się pogłębiają, no to wtedy myślę, że tacy pacjenci mogliby się zgłaszać bezpośrednio na SOR.
1: I do tego jeszcze wymiota. Pacjenci mylą czasami zapalenie wyrostka z jakimś ostrym zatruciem pokarmowym. Teraz tak sobie pomyślałam, bo to nie tylko ból, to mogą być jakieś nudności, wymioty, to co też pan doktor tłumaczył.
2: Oczywiście, są to nieswoiste dolegliwości, które ciężko przyporządkować bez profesjonalnej diagnostyki medycznej, do której mamy dostęp właśnie w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjent nie powinien zastanawiać się chyba nad tym, czy ma zapalenie wyrostka, czy nie ma, bo nie jest w stanie postawić takiej diagnozy. Jeżeli dolegliwości bólowe narastają, nie przechodzą w czasie, powinien po prostu skorzystać z pomocy albo swojego lekarza rodzinnego, albo zgłosić się do SOR.
1: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje na temat wyrostka robaczkowego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Doktor Radosław Bilat z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję.
3: Kto powiedział pierwszy?

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: I to wszystko dziś w audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Polecamy się za tydzień między 13 a 15. Przyjemnego weekendu, dużo zdrowia, do usłyszenia. Marzena Śmierciak, dziękuję za uwagę.

0: tu Radio Pole, słuchacie nas w sobotę 8 sierpnia. Imieniny obchodzą Emilian i Miron. Dziś także Międzynarodowy Dzień Kota, a także Wielki Dzień Pszczół. 15. Jest umowa na remont zapory na Złotym Potoku. Politycy komentują rok prezydentury Karola Nawrockiego.
1: Weta to są obrazy hańby.
2: Przeróżne projekty są wprost odrzucane.
0: A polskie firmy na ogół z optymizmem oceniają koniunkturę w gospodarce.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, dzień dobry. Ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców. Zakończyło się usuwanie skutków wypadku na A4. Jak wiecie z wiadomości, po 10 na 230 km w kierunku Katowic zderzyły się dwa pojazdy, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Katowic była zablokowana. Obecnie w tym miejscu ruch odbywa się płynnie. Strażacy udzielają też pomocy osobie, u której w miejscowości Maciowakrze w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Trwa także gaszenie pożaru samochodu osobowego w Niwnicy, to powiat Nyski. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Podpisano umowę z wykonawcą popowodziowego remontu zapory w Jarnołtówku. Za pracę odpowiedzialna będzie firma z Krapkowic. O ich zakresie mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Uszczelnienie strony odwodnej zapory, ale także wzmocnienie gruntu w korpusie zapory, wykonanie drenażu od strony odpowietrznej, czy też wymiana mechanizmów regulujących przepływ wody zostanie wykonana, także sieć urządzeń pomiarowych. Remont przejdzie także kładka piesza, która służy dla celów serwisowych i technicznych.
0: A prace za ponad 14 milionów złotych potrwają 7 miesięcy.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: A w nich polityka. Karol Nawrocki podsumował rok prezydentury. Podczas uroczystości z tej okazji odniósł się m.in. do zawetowanych ustaw, relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Rządzący krytykują działania głowy państwa. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość staje w jego obronie. Komentarze te zebrała Klaudia Wróblewska.
5: Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw. Żaden z jego poprzedników nie korzystał tak często z tego prawa. To rok zmarnowanych szans, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
1: Weta to są obrazy hańby.
5: Innego zdania jest poseł Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Prezydencki projekt w sprawie finansowania sił zbrojnych, jak prezydencki projekt w sprawie cen energii. Przeróżne projekty są wprost odrzucane, nie tylko w tej bezprawnej zamrażarce przetrzymywane.
5: Na konfrontacyjną wobec rządu postawę Karola Nawrockiego zwróciła uwagę politolog Magdalena Nowak-Paralusz.
6: Karol Nawrocki buduje taki archetyp silnego przywódcy.
5: Karol Nawrocki wygrał w drugiej turze wyborów z Rafałem Trzaskowskim, uzyskując prawie 51% głosów.
0: A polscy przedsiębiorcy z większości branż oceniali w lipcu koniunkturę bardziej korzystnie niż w czerwcu. Największą poprawę nastrojów odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej. Z kolei największe osłabienie koniunktury stwierdzono w zakwaterowaniu i gastronomii. O szczegółach mówi Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu.
7: Najbardziej optymistyczne opinie formułują przedsiębiorcy prowadzący działalność w budownictwie, to jest plus 7,3, a wartość wskaźnika jest powyżej średniej długookresowej, minus 5,8. Mimo największej poprawy koniunktury, podmioty w sekcji transport i gospodarka magazynowa formułują najbardziej niekorzystne oceny.
0: A na te nastroje wpływają głównie rekordowe ceny paliw.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Na zachodzie Niemiec zniesiono zakaz jazdy ciężarówek w niedzielę. To reakcja lokalnych władz na rekordowo niski stan wody w Renie. Rzeka ta pełni istotną rolę w transporcie. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
8: Na zniesienie zakazu zdecydowały się na razie dwa landy. Władze nadrenii Palatynatu i kraju Sary uznały, że zmniejszone możliwości transportu rzecznego zagrażają produkcji w regionie. Renem spławiana jest blisko połowa lokalnych dostaw chemicznych i hutniczych. Rekordowo niski poziom w rzece sprawił jednak, że możliwości transportu wodnego spadły nawet o 80%, bo na barki ładowana jest dużo mniejsza ilość towarów. Stąd konieczność znalezienia alternatywy. Samochody ciężarowe nie rozwiązują problemu, ale zmniejszają jego skalę. W czwartek doszło do spotkania nowego ministra transportu Niemiec z przedstawicielami branży transportowej i firm produkcyjnych. Przedstawiciel rządu zapowiedział pomoc w przeciwdziałaniu skutkom suszy, w tym ułatwienia dla transportu. Za organizację ruchu drogowego odpowiadają jednak władze krajów związkowych. Zniesienie ograniczeń rozważają kolejne landy.
0: I jeszcze sport. 18-letni Marcel Steyer został nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Pochodzący z miasta Libero przenosi się do Zaksy z AZS-u Częstochowa. Dla 18-latka będzie to debiut na parkietach najwyższej klasy rozrywkowej.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No bo przecież te rozgrywki też mogą być formą rozrywki, prawda? A w pogodzie dziś maksymalnie 24 stopnie i tyle mamy obecnie w Opolu. Do tego wiatr słaby i północny, a także północno-zachodni. Opadów się nie spodziewamy, podobnie jak i w ciągu nocy. Wówczas temperatura spadnie miejscami do 11 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
10: Twardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl...
13: Dlaczego ja?
14: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
15: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Reklama społeczna.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w programie o projekcie niezwykle ważnym dla opolskiej przyrody, ale też kultury. A chodzi o odtwarzanie starych odmian drzew owocowych. Projekt możliwy jest dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszego regionu, którzy chcą, by smakiem owoców starych jabłoni, czereśni czy wiśni mogły cieszyć się kolejne pokolenia.
2: Zawsze rozwija się fajna opowieść, fajna rozmowa. Kto te drzewa sadził? Jak to smakowało kiedyś w dzieciństwie? Taka jedna pani powiedziała, tu była huśtawka, tu się na tej jabłoni huśtałam.
1: Już za moment. Z mikrofonem Radia Opole przeniesiemy się do Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie m.in. przejdę warsztaty z okulizacji. Proszę z nami zostać do 17:00. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: O, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj z naszymi słuchaczami będziemy w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie. Właśnie w tej chwili weszliśmy do przemiłego wnętrza. Dlaczego przemiłego? Dlatego, że tu jest chłodno w chwili, gdy nagrywamy na zewnątrz. Blisko pewnie 40 stopni, więc cieszę się, że będziemy mogli tutaj się schłodzić. A dzisiaj rozmawiać będziemy z profesor Anną Poliwodą, która jest dyrektorem tego centrum, oraz Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj niezwykle, myślę, ciekawy temat. Swego czasu w Radiu Opole także w naszym programie trochę już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o takim projekcie badawczym. Można by rzec, że to taki projekt z zakresu sadownictwa, a w dużym skrócie chodzi o to, żeby odnowić, żeby ratować, lepsze to jest słowo, ratować stare odmiany drzew owocowych. I dzisiaj właśnie o tym projekcie będziemy rozmawiać, zobaczymy też, jak to wygląda w praktyce. Ale na początek zaglądam do pomieszczenia obok. Wydaje mi się, że to jest szklarnia, jakiegoś swego rodzaju laboratorium.
2: No, szklarnia, w której możemy prowadzić uprawy, tak, dokładnie. Natomiast tam są specyficzne warunki.
1: Możemy tam wejść?
2: Oczywiście.
1: Oj, oj, oj, oj, oj. Na zewnątrz pewnie 36-37 stopni, a tutaj chyba z 48.
2: No na pewno, warunki są tak, tropikalne.
1: Jak tutaj Państwo pracują w takich warunkach?
2: No aktualnie teraz to, co już tutaj potrzebowało określone warunki, zostało zasadzone na zewnątrz, więc to wszystko jest już teraz w terenie, natomiast aktualnie, tak jak widać, przygotowujemy już teraz pod kolejny sezon. Zapraszamy na zewnątrz, bo tu rzeczywiście bardzo gorąco.
1: Aż trudno uwierzyć, ale chłodnie jest, dużo chłodnie jest na zewnątrz. To jest wspaniały sposób, to znaczy trzeba wejść do bardzo gorącego pomieszczenia i wtedy te 36 absolutnie nie przeszkadza, prawda? I tutaj wokół widzę już pole, na którym rosną drzewka.
3: Tak, tutaj już mamy szkółkę sadowniczą. W tej szkółce mamy posadzone podkładki sadownicze do czterech gatunków drzew owocowych, podkładki, w tym podkładki silnie rosnące i podkładki półkarłowe.
1: Za chwilkę będziemy szczegółowo o tym rozmawiać, natomiast jeśli Państwo pozwolą, usiądźmy sobie na sekundę jednak wewnątrz, przy zimnej wodzie i porozmawiamy na początek szczegółowo właśnie o zasadach, o celach tego projektu. I znowu przechodzimy przez szklarnię i natychmiast z niej uciekamy.
2: Jeszcze trzeba mieć magiczną kartę?
1: A, bez magicznej karty tutaj się nie wejdzie i się nie wyjdzie. Uff! Cudo, cudo. Nobla temu, kto wymyślił klimatyzację. No właśnie, tak jak wspominałam, dzisiaj będziemy rozmawiać o projekcie z zakresu sadownictwa. Chodzi o ratowanie starych odmian drzew owocowych. Tym między innymi, tutaj to słowo między innymi jest ważne, zajmuje się Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. Pani profesor, proszę powiedzieć, na czym ten projekt polega?
2: Znaczy, ten projekt to jest wspólna inicjatywa ze Związkiem Stowarzyszenia Opolska Wieś Przyrodnicza. My jako centrum MCBR generalnie powstaliśmy po to, żeby realizować różnego rodzaju projekty na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, więc jak najbardziej ten projekt się w to wkomponowuje. Projekt dotyczy obszaru, gdzie zależy nam na tym, żeby pozyskać stare odmiany drzew owocowych, które charakteryzują się określonymi właściwościami. Dotyczy on przede wszystkim drzew owocowych z lat 60. i wcześniej, więc to wszystko rozpoczęło się na wiosnę, tak jakśmy się wcześniej spotkali. Natomiast w ramach tego projektu, poza pozyskaniem właśnie tych starych odmian drzew owocowych, cały projekt służy też takiemu obszarowi edukacyjnemu, gdzie również uczestnicy i osoby zaangażowane, które zechciały nam jakby udostępnić swoje stare odmiany drzew owocowych, mogą się uczyć okulizacji i w jaki sposób możemy ten właśnie stare gatunki drzew odzyskać.
1: Dodam tylko, że spotkaliśmy się wiosną. Wiosną spotkaliśmy się w naszym programie po to, żeby mówić o tym projekcie i po to, żeby też zachęcać, bo tutaj trzeba to podkreślić, że to jest projekt, w który Państwo chcą włączyć mieszkańców Opolszczyzny, prawda? Bo też chodzi o to, żeby trochę inaczej spojrzeć na ten swój sad, dostrzec te stare drzewa, przede wszystkim poczuć w sobie potrzebę zachowania konkretnych konkretnej odmiany starego drzewa owocowego. Proszę powiedzieć, czy jest spore, czy małe zainteresowanie tym projektem, jeśli chodzi o mieszkańców Opolszczyzny?
3: O, zainteresowanie jest bardzo duże. Zainteresowanie jest tak duże, że myśmy się po prostu nie spodziewali, że będziemy mieć taki odzew społeczny, że społeczeństwo tak entuzjastycznie i z takim jakby zaangażowaniem, zrozumieniem podejdzie do tego tematu. Zakładając realizację tego projektu, tutaj łącznie z Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym, szacowaliśmy, że będziemy mieć około kilkudziesięciu zgłoszeń. Tak, szacowaliśmy też, że no, mogą być czereśnie, mogą być jabłonie, gdzieś się mogą pokazać grusze, nie? No mówimy, spróbujemy, zobaczymy, jak nam to będzie. Traktowaliśmy to jako takie pierwsze eksperymentalne troszeczkę działanie, nie? Ale proszę Państwa, proszę Panie Redaktor, odzew był tak duży, że w tej chwili mamy około 190 zgłoszeń. To się przekłada na około 300 zgłoszonych drzew, bo osoby zgłaszają od jednego do kilku, czy nawet kilkunastu drzew starych od niezależności. Czy ktoś ma pojedyncze drzewo, czy może jakiś fragment jeszcze starego sadu, takie też nam się perełki trafiają. No powiem szczerze, nasza szkółka, tak jak myśmy zakładali, zrobimy po troszkę z każdej odmiany, z każdego gatunku, znaczy się, żebyśmy mogli każde ten drzewo stare jakoś tutaj uchwycić, tą odmianę, zaokulizować, czyli zachować ją dla przyszłych pokoleń, rozmnożyć. No w tej chwili wiemy, że my to, co zrobimy, no to nie osiągnie na 20% z tego, co jest zgłoszone. Z tego względu, że to też nie robimy po jednym oczku, tak zwanym na podkładkę, tylko staramy się tą ilość troszeczkę mieć taką rozsądną, żeby no zawsze coś może nie wyjść, coś może się nie przyjąć, żebyśmy jednak ten materiał uchwycili też. Ale co już teraz wiemy, co jest trwałego i to, co nam zostanie, to ten spis, ten rejestr tych miejsc, tych osób, tych sadów, tych drzew, tych gatunków, bo jakie to są odmiany, no sami nie wiemy. To jest, w naszym projekcie jest założona taka rzecz, że rozpoznawanie odmian nastąpi w etapie późniejszym. Z tego względu, że tak jak tu mówimy, to są drzewa już wiekowe. Jeżeli rozpoznanie odmiany trwa od roku do dwóch lat nieraz, nie? Trzeba mieć też specjalistów, trzeba ich przywieźć pod dane drzewo, a oni nie zawsze chcą jeździć po województwie do innego drzewa. Także dość, żeśmy do wniosku, zrobimy troszeczkę to w innej kolejności.
1: Czyli pewnie przygotujecie po to, żeby takiego specjalistę tutaj ściągnąć do tego sadu w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym i wtedy będzie miał do sprawdzenia nie jedno, ale pewnie kilkadziesiąt różnego rodzaju drzewek. Za moment do naszej rozmowy będziemy wracać.

0: pytaj mnie.
1: Dzisiaj z naszymi słuchaczami jesteśmy w niezwykle gościnnych progach Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego. Część budynków tego centrum jest w Pruszkowie i właśnie tutaj teraz przy dobrej kawie i przy dobrej wodzie, przede wszystkim dlatego, że dzisiaj potworny upał, sobie siedzimy i rozmawiamy o, jak dla mnie, niezwykle ważnym projekcie zachowania dla potomnych starych odmian drzew owocowych. Tutaj przed momentem mówiliśmy między innymi o tym, że chodzi o to, żeby w ten projekt włączali się mieszkańcy, no właśnie poprzez to, że zgłaszają konkretne odmiany drzewa, albo mówią, że w moim ogrodzie rośnie taka i taka grusza, albo jakaś stara czereśnia, którą sadził dziadek, tak? O to chodzi?
2: Dokładnie, właśnie o to chodzi i tak do tego ludzie podchodzą. W zgłoszeniach, bo zgłoszenia odbywają się elektronicznie przez maila, SMS-em czy telefonicznie, ale przy odwiedzinach u tych osób, bo nie wszystkich, za co bardzo już w tej chwili przepraszam wszystkich, którzy do nas zgłosili te swoje stare drzewa, nie jesteśmy w stanie po prostu do Państwa, do wszystkich przyjechać w tym roku, proszę nam to wybaczyć, ale u osób, u których byłem, u których mogliśmy być, to zawsze rozwija się fajna opowieść, fajna rozmowa, kto te drzewa sadził, jak to te drzewo smakowało kiedyś w dzieciństwie, taka jedna pani powiedziała, a ja się tutaj huśtałam, tu była huśtawka, tu się na tej jabłoni huśtałam, fajne jabłka, dobry smak, czy to grusza, czy czereśnia. Ludzie pamiętają te smaki ze swojego dzieciństwa i co jeszcze mówią, no mówią to, że należy to zachować dla przyszłych pokoleń i to jest ta rzecz, która mnie troszeczkę tak pozytywnie bardzo ujęła, z tego względu, że myśleliśmy, że tylko nasza grupa jakaś zapaleńców, trochę takich szaleńcy, no chcemy coś odtwarzać, a jednak w naszym społeczeństwie jest poczucie tego i ta świadomość tego dobra, które mamy tutaj w postaci tych starych odmian drzew owocowych tutaj na naszej terenie, na naszej Opolszczyźnie i warte jest to, żeby poświęcić czas i środki, żeby te drzewa zachować, reproduktować, odtworzyć, wyhodować na podstawie pobranych materiałów genetycznych nowe, tak zwane nowe, stare drzewa i je z powrotem wprowadzać w nasadzenia tutaj na naszych obszarach województwa opolskiego.
1: No bo te stare sady, stare drzewa są częścią przecież naszej kultury, prawda? Tutaj tej lokalnej kultury, zresztą tych projektów związanych chociażby z odtwarzaniem, nie wiem, alei czereśniowych, chociażby wokół Góry Świętej Anny nie brakuje i to jest niezwykle cenne, że no w ten sposób też o tym się myśli, bo tak jak mówimy tutaj, to jest też część naszej historii. No właśnie, tutaj pani profesor, jak to tak od strony praktycznej wygląda? Ktoś ma w ogródku takie drzewo stare, na którym się huśtał.

0: będąc dzieckiem, bo wiemy, że przecież chodzi o takie naprawdę bardzo stare, kilkudziesięcio, co najmniej kilkudziesięcioletnie drzewa. I on co musi zrobić? Musi tylko zgłosić tutaj się do centrum i powiedzieć, że takie drzewo ma w ogrodzie. Jak to wygląda? Czy musi coś udowadniać, wysyłać zdjęcia?
1: To znaczy, no ten etap też jest, natomiast najpierw była kwestia zgłoszenia, lokalizacji, jest w odpowiedni sposób przygotowana taka mapka rozmieszczenia. Tutaj Związek Stowarzyszenia Polska Wieś Przyrodnicza to wszystko nadzorował i koordynował. Natomiast część osób miała już zdjęcia, tak, na przykład z poprzednich lat, więc wysyłali. Natomiast to, co było najważniejsze, myśmy też informowali o tym, żeby to drzewo w jakiś sposób przygotować. Wymagało to odpowiedniego przecięcia po to, żeby się pojawiły takie jednoroczne przyrosty, które właśnie teraz w tym okresie przełom lipca-sierpnia wykorzystywaliśmy do okulizacji. My natomiast równolegle na wiosnę przygotowaliśmy te odpowiednie podkładki, które u nas były wysadzone na terenie MCBR-u. Musiało mieć odpowiedni wzrost, grubość i na nich właśnie osoby, które między innymi uczestniczyły w naszych warsztatach, które się odbyły w ostatnie dwa weekendy, mogły samodzielnie próbować okulizować, w ten sposób ćwiczyć, bo to dzięki też zaangażowaniu i nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, z Katedrą Ogrodnictwa. Pani doktor inżynier Ewelina Godarowska przyjechała do nas uczyć nas tak naprawdę, bo sami też wiele tutaj potrzebujemy jeszcze nauki. Oprócz tego specjaliści okulizowali część tych naszych podkładek właśnie tymi starymi odmianami po to, żeby zobaczyć teraz na przełomie października, listopada będziemy sprawdzać, na ile właśnie te przeniesione oczka na te nowe podkładki się przyjęły.
0: Na pewno też pójdziemy za moment do sadu, bo chcę zrozumieć, czym dokładnie jest ta okulizacja, ale rozumiem, że tutaj też chodziło o to, żeby to mnie zaintrygowało. Trzeba było to drzewo niejako przygotować do tego, żeby można było pobrać fragment gałązki, tak? I ewentualnie dalej później działać, żeby ta gałązka była wykorzystana już tutaj na podkładach w Pruszkowie.
1: No tak, no chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość przeniesienia tego konkretnego oczka pąku na tą naszą podkładkę, no więc to wymaga jakby właśnie tych młodych przyrostów.
0: Za moment do naszej rozmowy, rzecz jasna, będziemy wracać.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj naszych słuchaczy zapraszamy na kawę, między innymi do Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego. Jesteśmy w tej chwili w Pruszkowie, a dzisiaj rozmawiamy o projekcie niezwykle ważnym, a chodzi o ratowanie starych odmian drzew owocowych. Tym między innymi projektem zajmuje się właśnie centrum, a rozmawiam z profesor Anną Poliwodą, dyrektor centrum, i Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Okazuje się, że tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, zainteresowanie tym projektem jest potężne. Państwo spodziewali się, że zgłosi się kilkadziesiąt osób z informacją, że w swoim ogrodzie, w swoim sadzie ma stare drzewo i chce, żeby to drzewo, ta odmiana została dla potomności. Natomiast okazuje się, że w tej chwili, panie Grzegorzu, pan mówił blisko 200, prawda? Blisko 200 już jest takich zgłoszeń. Okazuje się, że nie tylko z Opolszczyzny.
2: Zgłoszeń było naprawdę bardzo dużo, ale zgłoszeń było też dużo spoza województwa. Tutaj bo niestety musieliśmy często informować o tym, że na razie jest to projekt zawężony do województwa opolskiego. Staraliśmy się wyjść naprzeciw, więc z pogranicza, na granicy gdzieś tam województw również osoby się zaangażowały i nawet przyjechało ostatnio na nasze warsztaty. Natomiast zainteresowanie jest olbrzymie.
1: To znaczy, że no jest taka potrzeba, już o tym pan wspominał, jest taka potrzeba, żeby te odmiany, no pewnie z różnych względów, też takich sentymentalnych, zachować.
3: Dokładnie, i takim elementem najbardziej przemawiających do ludzi, którzy mają jeszcze te stare drzewa, to co ich skłoniło do zgłoszenia, to jest właśnie ten sentyment. Często powtarzane słowa smak dzieciństwa, chęć przekazania wnukom tego drzewa, nowego drzewa, tych owoców. Ale też, jak już wspomniałem, tutaj rośnie świadomość naszego społeczeństwa, z czego się bardzo cieszymy, że to, co jest dobre, nie tylko dobra takie niematerialne dobra, czy dobra materialne, takie nieożywione, ale to, co rośnie, ta przyroda, w tym drzewa owocowe, też są naszym dobrem, o które należy zadbać. W czasie realizacji tego projektu wyszła nam taka nieprzewidziana troszeczkę sytuacja, bo myśmy się skupiali na drzewach owocowych w sadach. Ale pojawiły się drzewa alejowe przy alejach polnych, przy alejach, przy drogach, i się okazało, że tego jeszcze troszeczkę na terenie Opolszczyzny mamy. I to nas skłoniło do podjęcia pewnych działań, o których będziemy, myślę, już niedługo mogli też Państwa poinformować. Te drzewa też wymagają ochrony, też wymagają odtworzenia. Co prawda, tam są owoce na tych drzewach, no nie za bardzo smaczne, nie za bardzo dla nas ludzi odpowiednie, ale jeżeli chodzi o zachowanie genetyki, zachowanie tych starych odmian, takich półdzikich, dzikich odmian dla środowiska, dla przyrody, jest to bardzo ważna rzecz.
1: Wiadomo, że takie drzewo niezadbane dziczeje, no ale wyobrażam sobie, że jeśli się pobierze materiał z takiego drzewa, później odtworzy, no to może dawać niezwykle smaczne owoce.
3: Tak, no tutaj jeżeli są odmiany tak zwane jadalne, odmiany spożywcze, to tak, ale jeżeli są odmiany dzikie, czy tak popularne gruszki, ulęgałki, nie, one już nigdy nie będą innego kształtu, zawsze takie twarde, zawsze będą takie nie tego, dla nas ludzi może nie atrakcyjne, ale dla zwierzyny, dla przyrody są bardzo cenny pożytek, bardzo cenny pokarm. Ale też jest naszym zdaniem taka potrzeba i ostatnio jakby można powiedzieć dzwonek na to, żeby tym tematem się zająć, żeby spróbować odtworzyć jeszcze to, co zostało. No w tym roku nasza szkółka po pewnym okresie, po posadzeniach, żeśmy sadzili już te podkładki sadownicze, doszliśmy do wniosku, że to będzie jeden wielki eksperyment. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, ile tych zgłoszeń mamy, że to nie będzie takie malutkie, coś sobie tam spokojnie zrobimy. Przy tej ilości zgłoszeń, różnorodności tych zgłoszeń, nie? Wiedzieliśmy, że temat jest bardzo potężny, nie? I dlatego na przyszły rok bierzemy się jeszcze mocniej do pracy, robimy następną szkółkę w tej samej lokalizacji, w innym miejscu, i będzie to już naprawdę potężna, duża szkółka.
1: Tak jak pan Grzegorz powiedział, tutaj można myśleć nie w kategoriach roku, dwóch, tak sobie wyobrażam, że to jest praca na lata, zwłaszcza tak jak słyszymy, że zainteresowanie jest naprawdę bardzo, bardzo duże.
2: Zainteresowanie jest bardzo duże. Nie ukrywamy, że osoby, które się z nami żegnały na koniec warsztatów, to pytanie było, kiedy następne. Natomiast no tak, trzeba popatrzeć na to, że na wiosnę były wysadzone podkładki. My teraz je okulizujemy. Październik, listopad będziemy oceniać, na ile ta okulizacja się udała. Wtedy w odpowiedni sposób będziemy przycinać te podkładki. Natomiast później cały okres wegetacyjny to będzie dalej w naszej szkółce i później to będzie przenoszone już w inną lokalizację. Tutaj po sąsiedzku oczywiście, na terenie też MCBR-u. Natomiast po to, żeby jakby wykorzystać tą podkładkę jako taki korzeń, tak, tego nowego drzewa, który powstanie. Natomiast ta stara odmiana to będzie to właśnie właściwy fragment, czyli korona, którego później, mamy nadzieję, będą też owoce. I projekt w ogóle zakłada to, że osoby, które nam udostępniły stare odmiany, tak, dostaną to drzewko od nas z powrotem. Zobaczymy, jak nam się to rozwinie. Równolegle tak naprawdę próbowaliśmy już w tym roku z nasion pozyskiwać swoje podkładki. One też u nas są tutaj w tej naszej mini szkółce, bo tak ją nazywamy, rosną i one tak naprawdę mają szansę na to, żeby w przyszłym roku być wykorzystane już jako podkładki. Będziemy mogli w ten sposób spróbować je wykorzystać, natomiast no oczywiście wspieramy się z zewnątrz pozyskanym materiałem, który służy jako ten podkład do okulizacji.

0: z mikrofonem Radia Opole. Jesteśmy dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie, a jak nasi słuchacze doskonale już wiedzą, rozmawiamy o projekcie z zakresu sadownictwa. Chodzi tak w wielkim skrócie o to, żeby zachować stare odmiany drzew owocowych, a rozmawiam z profesor Anną Poliwodą i z Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza, bo właśnie uniwersytet i ten związek wspólnie ten projekt realizują. Panie Grzegorzu, tutaj troszeczkę już Pan o tym wspominał, że na tym etapie pracy nie można mówić o tym, jakie odmiany tak docelowo zostaną zachowane. Na to potrzeba czasu. Natomiast czy można mówić o gatunkach, jakie do tej pory zostały zgłoszone w ramach tego projektu? Czy najwięcej jest, nie wiem, czereśni, wiśni albo, nie wiem, grusz?
1: Oczywiście, no to tak jak pani redaktor wspomniała, odmiany, to jest rozpoznanie odmian, jest etapem w naszym projekcie dalszym, ale w tej chwili tak, możemy powiedzieć już, czego mam najwięcej, jakie najwięcej było zgłoszeń. No myśmy, może powiem, co myśmy zakładali. Tak, nie znając, rozpoczynając, myślimy tak, Opol się zna z czego słynie. No czereśni, czego będzie więcej? Najwięcej czereśni. No i tak żeśmy się przygotowali, czereśni najwięcej. Na drugim miejscu, no będą jabłonie. Później trzecie miejsce, no będą grusze. No to później tak jeszcze co, no śliwy są jeszcze, mogą być, jakie sporadyczne śliwy będą. No i proszę Państwa, no nie do końca się nam to sprawdziło. Okazało się, że jednak mimo wszystko najwięcej zgłoszeń, ale to też nie mówię, że tak faktycznie jest w zachowaniu, ale najwięcej mamy jabłoni. Przewaga jabłoni, bardzo dużo jabłoni się zachowało, szczególnie w sadach prywatnych. Przy drogach jest bardzo mało jabłoni. Nie spotkaliśmy, szczerze mówiąc, szpaleru, a tym bardziej alei jabłoniowej. Nie.
0: A no właśnie, teraz próbuję sobie skojarzyć, jednak sporo jeżdżę po Opolszczyźnie i też nie kojarzę. Czereśniowe jak najbardziej, ale jabłoni? No niekoniecznie.
1: No właśnie, to też żeśmy się zastanawiali z kolegami, z naukowcami, dlaczego tak nie jest. No jeden z kolegów powiedział, no słuchajcie, no jabłka swoją wielkość mają, tak na samo odpykłe takie jabłko, no to szkodę mogło spowodować. Dlatego przy drogach, gdzie był większy ruch, się pokazywał na tych drogach publicznych, te drzewa po prostu zostały usuwane. A z drugiej strony, no jabłoń też jest podatna na przed takie drogi, no nie zależy od odmiany, też różna wielkość drzewa, więcej korzystali z niej ludzie, czy też, no w każdym razie generalnie, czy zachorowała, zostały te drzewa usunięte, wycięte, nie ma. Co nam się udało, jeżeli już jesteśmy przy temacie alei szpalerów? Oczywiście, no czereśnie w tym rejon Góry Świętej Anny jak najbardziej, tak, ale też w innych rejonach naszego województwa są szpalery czereśniowe. Aleje już są już bardzo rzadko spotykane. Przykro powiedzieć, ale aleje generalnie drzew owocowych są likwidowane z tego względu, że one są sadzone, generalnie były sadzone przy drogach transportu rolnego, czy generalnie przy polnych drogach, ale no ze względu na sprzęt, jaki teraz jeździ po polach, kombajny, drzewa są z jednej strony usuwane i jeszcze się spotyka szpalery. I udało nam się zlokalizować też szpaler Piękny Grusz, to jest rejon południowy naszej Opolszczyzny, miejscowość Wysoka, gmina Branice, piękny szpaler grusz, mamy nadzieję tam wrócić, zbadać to, pobrać materiał genetyczny na przyszły rok do tego tematu, profesjonalnie podejść ze społecznością lokalną z tamtego terenu. Ale tak jak wspomniałam, ten temat nas troszeczkę zmobilizował do pewnego rozszerzenia naszej działalności tutaj w szkółce, naszego zainteresowania. A wracając do początku tematu, ile tych drzew, nie? Jak dużo? Tak jak wspomniałem, mamy około 300 drzew zgłoszonych. Tak jak wspomniałem, najwięcej jabłoni, później są grusze. Grusze prześcignęły nam w tej chwili czereśnie nawet i są śliwy. To było dla nas też zaskoczeniem, ale śliwy się też pokazują. Co się jeszcze udało, na co nie byliśmy przygotowani? Morwy. Morwy, zgłoszone mamy morwy, miejsca, gdzie te morwy różnego koloru owoców występują. Jedno takie miejsce udało mi się odwiedzić w tym roku, ale niestety nie jesteśmy przygotowani na to, żeby odtwarzać te odmiany, ale wrócimy na przyszły rok. Postaram się już takie spektrum mieć dość szerokie tutaj naszych możliwości też i genetyczne i podkładkowo, żeby to sadownictwo po prostu tego tematu podejść. I tak samo pojawiały się wiśnie potężne, niektóre trzeba potężne wiśnie i też chcemy na przyszły rok już po prostu objąć szerszy zakres gatunkowy tych drzew owocowych.
0: Morwy, to jest tak jak pan powiedział, w rozmowach z osobami, które zgłaszają się do was z informacją, że mają takie stare drzewa, pojawia się to określenie smak dzieciństwa i ja od razu, jak myślę morwa, to jest właśnie dla mnie smak dzieciństwa. To jest ten biały, taki specyficzny owoc, o takiej, można by rzec, dziwnej konsystencji, prawda? Taki dosyć miękki. Nie pamiętam, przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam morwę. No pewnie w dzieciństwie. Pani profesor tutaj kiwa głową.
2: No ja też nie pamiętam. To bardzo taki specyficzny smak, natomiast bardzo dawno temu.
0: Tylko pytanie, czy ja dobrze pamiętam, czy ja nie mylę tutaj jakiegoś owocu, bo mi się kojarzy morwa z jakimś takim kolorem białym, ale no właśnie.
1: Faktycznie są morwa czerwona, morwa biała, ma pani redaktor rację. Morwa biała jest, można powiedzieć, rzadziej spotykana, nie? Morwa czerwona jest szczęście tak morwa ciemna, taka ciemniejsza. I myśmy właśnie spotkali taką morwę, znaczy spotkali, zgłoszono nam i pojechałem tam, zobaczyliśmy morwę właśnie tą taką ciemną, tą czerwoną, ale różne odcienie. Są 4 drzewa i każde drzewo w dojrzałości pełnej tej morwy różni się odcieniem i jedno drzewo różni się smakiem nawet tej morwy od pozostałych, nie? Także tutaj faktycznie morwy białe, morwy czerwone, tak morwy ciemne i to jest, myślę, że w rejonie brzegu też mamy zgłoszenie takiego skupiska, takich morw musimy tam podjechać, zobaczyć. No jeszcze tak myślę, o czym myśmy jeszcze zapomnieli, z jakimi rodzajami drzew możemy się jeszcze tutaj spotkać, bo może się pojawić cześnia, nie? Może się pojawić jakaś krzyżówka, gdzieś te drzewa rosły, gdzieś ludzie przynosili z pól, z lasów, takie sami sobie szczepili, sami sobie to odtwarzali czy rozmnażali te drzewa, także odmiany, poznawanie odmian, no, może być ciekawą przygodą tutaj później.

0: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Jest 16. Trwają kolejne negocjacje w sprawie cieśniny Ormus. Mundurowi ze Strzelec Opolskich zatrzymali 27-latka z narkotykami. Mężczyzna wpadł z powodu niebezpiecznej jazdy na hulajnodze.
1: Zachowywał się nerwowo. Policjanci wyczuli od niego woń marihuany.
0: A za kilka dni mogą zapaść decyzje w sprawie powrotu programu CPN i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od zagranicy. Iran i Oman coraz bliżej porozumienia dotyczącego cieśniny Ormus. Szef irańskiej dyplomacji poinformował, że kraje są bliskie finalizacji ustaleń dotyczących tymczasowego szlaku żeglugi. Tymczasem w Ormus irańska rakieta trafiła jeden ze statków należących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
3: Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zaznaczył, że porozumienie uzależnione jest od wypełnienia przez USA żądań Teheranu. Pośród nich m.in. kompensacje za naruszenia ustaleń zawartych między Iranem i USA w Islamabadzie. Tymczasem dziś rano, należący do państwowego koncernu petrochemicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, statek trafiony został irańską rakietą. Władze Emiratów potępiły zdarzenie. Komunikaty nie precyzują rodzaju ładunku przewożonego przez uszkodzoną jednostkę. Nie ma też informacji o ewentualnych ofiarach. Narodowa Kompania Naftowa Abu Zabi już wczoraj informowała, że od początku tego tygodnia doszło do 3 ataków na należące do niej statki. Od początku marca było to zaś 15 ataków. Ostatnie wydarzenia świadczą o ich intensyfikacji.
0: Mundurowi zatrzymali 27-latka jadącego hulajnogą, który posiadał znaczną ilość narkotyków. Mężczyzna wpadł z powodu jazdy slalomem, tłumaczy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
1: Za kierownicą znajdował się 27-letni mieszkaniec gminy Leśnica. Zachowywał się nerwowo. Policjanci wyczuli od niego woń marihuany. Mężczyzna wydał 6 woreczków foliowych z suszem roślinnym, pudełko z kolejną porcją suszu oraz kilka woreczków zawierających biały proszek. Następnie przekazał kolejne pudełko z woreczkami, w których znajdowała się biała substancja. Przy sobie posiadał jeszcze młynek do rozdrabniania suszu oraz wagę elektroniczną.
0: W jego mieszkaniu znaleziono kolejne nielegalne substancje. Łącznie zabezpieczono 109 gramów amfetaminy, 13 gramów marihuany oraz blisko 2 gramy MDMA. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.
2: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
0: W przyszłym tygodniu mogą zapaść decyzje co do ewentualnego powrotu programu CPN. Tak zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Dziś na stacjach paliw za litr benzyny 95 płacimy około 7 zł i 50 groszy. Za olej napędowy nieco powyżej 8 zł. Alkohol wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą. Według statystyk część utonięć ma związek właśnie z jego spożywaniem. Nawet niewielka ilość alkoholu osłabia refleks, zaburza ocenę odległości i własnych możliwości, a także utrudnia utrzymanie równowagi. Rafał Tokarski z Państwowej Straży Rybackiej mówi o złych zachowaniach nad wodą.
4: Też spotykamy z taką sytuacją, na przykład nieodpowiedzialną rodziców. Spożywają alkohol dzieci w wodzie albo pływają jakimiś tam rowerkami, kajaczkami, nie mają kapoków, spalają ogniska w lesie. Też zostawiają bardzo dużo śmieci.
0: Od początku kwietnia w Polsce utonęło ponad 150 osób.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: W nich południa regionu zakończył się remont ulicy Dworcowej w Głubczycach. Przebudowany został blisko kilometr drogi, co kosztowało około 500 000 zł. O znaczeniu inwestycji mówi wicestarosta Artur Czechowicz.
5: Strategiczna ulica w mieście, przy której mamy piękny zabytkowy dworzec, który również jest remontowany. Bardzo fajnie się zbiegły te dwie inwestycje. Mamy tam też PKS, szkoły, DPS, więc to jest naprawdę taka bardzo newralgiczna ulica.
0: Obecnie w tym miejscu trwają odbiory techniczne.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach w stolicy regionu bez zmian 24 stopnie i to jest maksimum, które na dziś prognozowali dla naszego regionu synoptycy IMGW. Nie spodziewamy się opadów zarówno dziś do końca dnia, jak i w nocy, a także w niedzielę. W nocy za to chłodniej się zrobi, bo miejscami temperatura spadnie do 11 stopni, a niedziela nadal przyjemna, ciepła, ale nieupalna, bo od 26 do 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W drugiej godzinie naszego programu wracamy do tematu odtwarzania starych gatunków drzew owocowych.
2: I projekt w ogóle zakłada to, że osoby, które nam udostępniły stare odmiany, dostaną to drzewko od nas z powrotem.
1: Specjaliści z Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego i Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza tworzą niejako mapę miejsc, gdzie stare odmiany czereśni, wiśni czy jabłoni można spotkać.
3: Nie spotkaliśmy, szczerze mówiąc, szpaleru, a tym bardziej alei jabłoniowej.
1: A w tej części programu zapraszam też na warsztaty z okulizacji. Proszę koniecznie z nami zostać. Do 17:00 Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Jesteśmy dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie. No i teraz przyznam szczerze, że niechętnie, ale z budynku, w którym jest dosyć chłodno, wychodzimy na zewnątrz, a na zewnątrz w chwili, gdy nagrywamy, pewnie prawie 40 stopni. Ale nic, idziemy, przechodzimy przez szklarnię, tutaj jeszcze goręcej i okazuje się, że na dworze, o, całkiem przyjemnie, w porównaniu do szklarni tutaj całkiem przyjemnie, a podchodzimy z profesor Anną Poliwodą, która jest dyrektorem tegoż centrum, i z Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza, do takiego całkiem sporego poletka. A to poletko, nie wiem, dwu, trzyarowe, tak? A tutaj w rządkach widać maleńkie drzewka, kilku gatunków. To taka mądra jestem, bo widzę różnicę w kształcie liści, nie? Żebym się tak fantastycznie na tym znała. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chyba dziewięć rządków tych małych drzewek, takie od 60 centymetrów do 1,5 metra, myślę, tak?
1: Tak, mniej więcej takie wielkości, do tak gdzieś do metra. Te, które tak nam bardzo szybko poszły do góry, to mają gdzieś około metra wysokości, nie? Ale generalnie tutaj mamy faktycznie te roślinki, które widzimy, te małe drzewka, to są podkładki sadownicze. Mamy tutaj podkładki sadownicze dla czereśni, dla jabłoni, gruszy i śliwy. I to są podkładki silnie rosnące i podkładki półkarłowe.
0: I tu jest taki bardzo ważny moment, w którym należy wytłumaczyć, czym jest taka podkładka silnie rosnąca i czym jest taka podkładka półkarłowa, bo to ma ogromne znaczenie dla tych, którzy docelowo chcieliby mieć takie drzewko, drzewko starej odmiany w swoim ogrodzie, w swoim sadzie.
1: No dokładnie, właśnie drzewa prowadzone, okulizowane, rozmnażane na podkładkach silnie rosnących, to są właśnie te stare nasze drzewa, z których my w tej chwili pobieramy materiał genetyczny. To są te drzewa, które my znamy, jak to się mówi, z dzieciństwa. Ale te drzewa, tak jak to się mówi, było coś za coś. To były drzewa potężne, drzewa rosły bardzo wysoko, bardzo rozłożyście, ale owocowały późno. Wchodziły w okres owocowania późno, wchodziły w szóstym, w ósmym roku po posadzeniu i owocowały naprzemiennie. Nie. No dzisiejsze nasze ogrody przydomowe nie są już takie ogromne, nie ma potrzeby takiego rozstawu tych drzew, bo tam się żadne zwierzyna, czy krówki, czy tam jakieś inne zwierzątka nie pasą na tych ogrodach. A po drugie, no nikt z nas nie chce czekać 6-8 lat na to, żeby mieć owoce, wcześniej wpadnie w złość i po prostu usunie te drzewko. Dlatego jest takie wyjście, że stosuje się dla tych starych odmian podkładki półkarłowe, które wchodzą w owocowanie, muszę powiedzieć, średnio w trzecim roku po posadzeniu, i podkładki karłowe, gdzie już mamy nawet w tym samym roku po posadzeniu pierwsze owoce się pokazują.
0: Pozwolą Państwo, że jednak spróbujemy do cienia przejść, dobrze? Myślę, w cieniu będzie przyjemniej, prawda?
2: Tak, no możemy się schować może pod naszą jabłonią.
0: O, koniecznie. Jabłonka taka już całkiem spora tutaj jest. I jesteśmy w cieniu jabłonki. Cień drzewa, tak jak teraz jesteśmy, jest zupełnie czym innym niż na przykład cień parasola. Z tego co wiem, to między innymi wynika z tego, że drzewo daje więcej wilgoci.
2: No dokładnie, no wilgoć, tak, całkiem inne środowisko, więc zdecydowanie w zacienieniu drzewa przebywanie jest dużo lepsze niż pod parasolem.
0: Pani profesor, wspominała Pani o warsztatach, które prowadzone były przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego. No i właśnie na tych warsztatach można było okulizować te stare odmiany. Czy to było robione właśnie na tych podkładkach szybko rosnących czy półkarłowych?
2: To znaczy, jest tak, że my tutaj narzuciliśmy te podkładki sadownicze, na których osoby, które przyjechały na warsztaty współorganizowane wspólnie z Związkiem Stowarzyszenia Polska Wieś Przyrodnicza i tutaj dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Ta część warsztatowa generalnie składała się z takiego fragmentu teoretycznego, gdzie pani doktor inżynier Ewelina Gudarowska przyjechała do nas, wprowadziła nas w ten temat związany właśnie z rozmnażaniem drzew owocowych i nie tylko. Natomiast później uczestnicy nasi mieli możliwość wziąć udział w tej części praktycznej, gdzie najpierw po prostu na takich rocznych przyrostach próbowali najpierw w taki sposób roboczy przygotować sobie taką ala podkładkę, spróbować w odpowiedni sposób naciąć, przygotować to do okulizacji i przenieść ten pąk, w odpowiedni sposób taśmą to zabezpieczyć. Natomiast później można było dokładnie to samo zrobić już na tej podkładce sadowniczej, która u nas rośnie w tej naszej mini szkółce. No i tutaj jakby z naszej strony to było narzucone, jakby nie dopytywaliśmy, jakim rodzajem drzew są zainteresowani. Natomiast my tutaj mamy, tak jak widać, te nasze podkładki sadownicze są podpisane, więc na przykład na jabłonie mamy dedykowaną albo podkładkę o nazwie M26 i antonówkę. I one właśnie różnią się tym, że antonówka generalnie to jest silnie rosnąca, natomiast M26 to jest właśnie ta możliwość pozyskania takiego mniejszego drzewa, które nie będzie zajmować w naszym ogrodzie dużo miejsca. Natomiast pikwa czy grusza kaukaska dedykowana jest właśnie na pozyskanie nowego drzewa gruszy. No i tak to wygląda, nie? Natomiast my tutaj wykorzystujemy te podkładki, tutaj już nasi fachowcy okulizowali te pozyskane zrazy tegoroczne, już dedykowane, które są przygotowywane już w ten kolejny etap.
0: Za moment powiemy, czym tak naprawdę jest ta okulizacja.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Masz taśmę?
2: Tak, mamy wszystko. Panie redaktor, pani dyrektor, zapraszam panie na takie warsztaty, jak to się mówi, na suchą, warsztaty okolizacji, które też żeśmy tutaj naszych uczestników przez ostatnie dwa tygodnie, soboty, uczyli. Po części teoretycznej, po wykładzie pani doktor Gudarowskiej, była część praktyczna, gdzie zapoznawaliśmy naszych uczestników przy stolikach, sobie siedzieli państwo i sobie próbowali okulizować na takich pobranych pędach drzew, jak doszli do wprawy, nauczyli się ścinać oczka,

0: rozmnażania drzew stosowana kiedyś w rozmnażaniu róż została przeniesiona na rozmnażanie drzew owocowych. W tej chwili można powiedzieć, że tak praktycznie 90% materiału szkółkarskiego produkowanego nowych drzew owocowych jest właśnie rozmnażane metodą okulizacji. Jest to przeniesienie oczka, śpiącego oczka w okresie letnim, praktycznie od 15 lipca do końca sierpnia. Jest ten czas, gdzie możemy tą okulizację w zależności w podziale też na odmiany prowadzić. I z tego po prostu otrzymujemy poprzez okulizację następne nowe drzewka. Podkładki sadownicze są posadzone na wiosnę, okulizacja jest w lecie, drzewko mamy na przyszły rok w jesieni. A my dzisiaj tutaj taką wersję poglądową zrobimy. Ja tutaj przygotowałem, jak pani
1: właśnie
0: redaktor pozwoli.
1: Właśnie tutaj gałązka jaka?
0: Tak, jest pobrana gałązka z jabłoni i to jest gałązka, jak pani redaktor widzi, składa się z takich jakby dwóch elementów. Jeden, no niby cała gałązka, ale proszę zwrócić uwagę, tu mamy taki pierścionek.
1: Spróbujmy wytłumaczyć to słuchaczom. Ten jeden element to jest gałązka bez liści, a w drugiej części są liście. I tutaj widać, że to podzielone jest tak, ma pan rację, taki pierścionek, tak jakby ta gałązka była złożona z dwóch gałązek.
0: Dokładnie. Jest to normalnie rośnie na roślinie, na drzewie. Jedna gąska i to, co mamy poniżej, gdzie już usunąłem te liście, to jest przyrost ubiegłoroczny. Od tego pierścionka do góry mamy przyrost tegoroczny.
1: A, i nawet widać, że odrobinę inny jest kolor. Zeszłoroczny jest brązowy, ale taki zgaszony, a ten tegoroczny jest taki brązowy, ale bardziej w bordo.
0: Tak, dokładnie. No tutaj akurat o kolorze decyduje odmiana dany gatunek, ale generalnie można zobaczyć na starych, zeszłorocznych pędach kola jest grubsza. Tu mamy kolę delikatniejszą. Jest to młody tegoroczny przyrost, który powstał na drzewie od wiosny tego roku do tego momentu. I proszę zwrócić uwagę, chciałem pokazać, o co nam tutaj tak dokładnie chodzi z tą okulizacją. Zamienimy się rolami. Teraz pani będzie usuwać blaszki liściowe z tego rocznego przyrostu. Same te blaszki liściowe zostawiając ogonki, bo w kącikach między ogonkiem a pętem znajdują się oczka. I chodzi nam o te oczka. To jest materiał do okulizacji.
1: Powolutku, bo to nie jest takie proste. Czyli muszę sam listek, tak, usunąć?
2: Dokładnie, blaszkę liściową trzeba usunąć.
1: I ogonek zostawiam. Uwaga, próbuję, proszę tylko patrzeć, czy dobrze robię, dobrze? Na całej długości gałązki?
0: Tak. Trafił nam się dłuższy przyrost, także pani redaktor ma co obcinać.
1: 3 godziny później. Kilkanaście listków, tak jest.
0: Dokładnie. I teraz co my tutaj mamy? Tutaj mamy teraz taki pęd.
1: Łysy pęd
0: z takimi ogonkami wygląda troszkę jak jeż. I to właśnie mieszkańcy nam przywozili. To jest materiał genetyczny do okulizacji. W ten sposób, jak pani redaktor teraz przygotowała, mieszkańcy przywozili nam takie pędy, tylko że troszkę z krótszą tą częścią zeszłoroczną, taką 4-5 cm jeszcze tej zeszłorocznej części, zawinięte w mokrą ściereczkę, szmatkę, czy tam gdzieś w wodzie trzymane, przywozili do nas i myśmy okulizowali. I teraz, jak pani redaktor już ma tą wersję testową, taką próbną przygotowaną, czyli tak jak wspomniałem, tą część zeszłoroczną traktujemy jako podkładkę, część górną traktujemy jako oczko. I teraz metoda okulizacji, dzisiaj pokażemy metodę okulizacji w literę T. Polega ona na tym, że na podkładce, czyli tutaj w tym przypadku na tym naszym pędzie zeszłorocznym, nacinamy, ale to już teraz nie sekratorem, tylko tutaj nożem, takie nacięcie w kształcie litery T pionowo, od dołu do góry, kreseczka i poprzecznie. Ja to pokażę na innym pędzie.
1: Nie słychać, ale od razu powiem, że pan Grzegorz rzeczywiście nacina gałązkę, tak, żeby naciąć tą korę, tak?
0: Tak, nacinamy korę. Pionowe nacięcie jest gdzieś w granicach 2-3 cm. Nacinamy na wysokości od 5, tak gdzieś do 8 cm nad ziemią. I teraz ten nóż, nazywany okulizakiem, ma taką piętkę tutaj z tyłu i tą piętką możemy tą korę sobie rozchylić, ale to tak różnie bywa. Jak ktoś się nauczy po prostu palcami, to rozchyla palcami, jeżeli nie, to tym nożem rozchylamy. I powstaje nam teraz takie nacięcie i to jest taka kieszonka jakby. W tą kieszonkę właśnie będziemy wkładać pobrane oczko. Ja pokażę, jak to wygląda.
1: Rozumiem. Na tej drugiej gałązce spróbuję to zrobić, żeby sobie palców nie poobcinać. Dobrze. Nie wiem, czy nie przesadziłam trochę za bardzo. Chyba trochę za bardzo przycięłam, ale
0: jest
1: może...
0: Dobrze.
1: Jest dobrze?
0: Tak? Jest dobrze, może być, tak? I teraz co robimy dalej?

0: Pobieramy oczko. Tutaj proszę spojrzeć, tu mam jabłoń. Proszę mi wierzyć, że tu jest oczko, bo przy czereśniach tu widać takie malutkie zgrubienie, ale tutaj na jabłoniach się tu znajduje między nasadą ogonka a pędem i to musimy sobie ściąć.
1: Ja proszę pana, wierzę panu na słowo, dlatego że tutaj żadnego oczka nie widzę, bo oczko to wyobrażałam sobie, że jest jakieś zgrubienie, tymczasem tego nie widzę, ale generalnie chodzi o to, że w tej chwili pan Grzegorz odcina ogonek wraz z dosłownie z niewielką ilością kory.
0: Te obcięte oczko ma gdzieś długość, no tak jak mamy całość 2-3 cm, to musi się gdzieś w tych granicach mieścić, czyli około 2 cm, taka ściągnięta kora, troszeczkę z miazgą pod spodem, z taką tarczką, pod tym pąkiem liściowym, generalnie to się nazywa pąk liściowy, my na to mówimy oczko, ale to jest pąk liściowy, z tym uśpionym pączkiem liściowym.
1: A jest tutaj ten pączek, teraz widzę. Jak pan powiedział liściowy, to ja widzę ten maleńki listeczek taki, tak, pewnie tak, 3 mm.
0: Tak, jest taki malutki pączek tutaj, takie oczko.
1: To ja rozumiem, że teraz chodzi o to, żeby włożyć w to nacięcie, tak?
0: Trzymać tutaj dłonią za nasadę tego ogonka, w ten sposób.
1: Trzymam.
0: Tak.
1: I wkładam tutaj, w tę kieszonkę, tak?
0: W tą kieszonkę, tak. Proszę włożyć, tak. O, bardzo pięknie wyszło. Pączek liściowy wyszedł w środku nacięcia, czyli wyszło pani redaktor, pani idealnie.
1: Ale no, mam świetnego nauczyciela.
0: Znikł nas niepocięty.
2: Krew się nie leje, więc jest bardzo dobrze.
1: Palce całe.
0: I teraz tak, to już mamy jeden etap.
1: Ja muszę zrobić łyka kawy, bo to nie jest prosta sprawa i za moment do tego wracamy.

0: Państwo tego nie widzą, ale tutaj na stole w budynku Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie mnóstwo liści, gałązek, są specjalne nożyce. O właśnie, chwyciłam źle nóż, nie z tej strony co trzeba, ale na szczęście palce całe. Taki specjalny nóż do okulizacji, dlatego że ja w tej chwili właśnie przechodzę warsztaty z okulizacji. Wszystko po to, żeby docelowo zachować stare odmiany drzew dla potomnych. A uczy mnie tego w tej chwili Grzegorz Kuśmierczyk. Panie Grzegorzu, czyli tak, mamy już oczko włożone w gałązkę, tak? I coś jeszcze musimy w podkładkę, która była wcześniej nacięta. Co dalej?
1: I teraz tak, żeby dopełnić tego procesu okulizacji, musimy zataśmować te oczko, czyli je obwiązać, żeby ono mocno, ściśle przylegało do tej podkładki, z tego względu, że żeby się zrosło po prostu. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to te oczko generalnie odpadnie i nie nastąpi proces wzrostu.
0: Ja spróbuję, dobrze?
1: Dobrze.
0: Czyli co, muszę teraz tak, taśmę tutaj, tak. A to też jakaś specjalna taśma?
1: A to jest taka taśma specjalna do okulizacji, do szczepienia. Zaczynamy sobie tak od dołu, musimy mocno, mocno ściskać. Może ten koniec jest dłuższy. Idziemy tak, od dołu mocno ściskamy.
0: Dobrze robię?
1: Tak, dobrze, dobrze. Przechodzimy później do góry, nad oczko. Tak, uwaga, żeby tego oczka nie zataśmować. Tutaj musimy tak to ostrożnie robić, mocno ściskając.
0: Kilka razy trzeba to okręcić?
1: Tak, tak, tak. Przede wszystkim mocno ściskać, bo to musi być mocne przytwierdzenie tego oczka do tej podkładki naszej i wiążemy. I wiążemy, zawiązujemy tam na tak zwany węzełek, nie na kokardkę, dwa węzełki i już mamy zawiązanie.
0: Elegancko. Czyli tak, tutaj takie warsztaty można powiedzieć na sucho, natomiast teraz już wiem, jak to się robi i można w związku z tym zrobić to bezpośrednio na drzewku w sadzie.
1: Tak, możemy teraz, jeżeli już ktoś wie, jak naciąć, wie, jak pobrać oczko, wie, jak zataśmować, czyli z tą wiedzą przechodzimy już do szkółki. I tutaj nasi uczestniczcy mieli do dyspozycji podkładki półkarłowe dla czereśni i dla jabłoni, czyli Colt i odpowiednio M26. I na tych podkładkach przenosili oczka, które myśmy dostarczyli, pędy jednoroczne, w jednym warsztacie, w drugim warsztacie, że to były pędy ze starymi odmianami. Uczestnicy przywieźli ze sobą stare odmiany, które myśmy też skorzystali z tych pędów i już prowadzili tą okulizację główną. Przenosili tą starą odmianę na podkładki silnie rosnące. A że tych pędów było więcej, no bo tak, żeśmy umówili się z mieszkańcami przywiozłem troszeczkę więcej, to one posłużyły do nauki. No i mieszkańcy pobierali oczka, najpierw nacinali podkładkę, później pobierali oczko, zakładali oczko, taśmowali. Ten proces okulizacji generalnie wykonuje się w grupach. Jedna osoba taśmuje, a druga osoba zakłada oczka, czy raczej na odwrót. Najpierw jedna zakłada oczka, a druga taśmuje. Wtedy to jest odpowiednia prędkość. Fachowcy potrafią dość szybko taką okulizację po prostu przeprowadzać. Około 90 oczek w ciągu godziny, bo są w stanie założyć. No nam tutaj trochę szło to...
0: Rozumiem, że jeśli mieli Państwo takich uczniów jak ja, no to może tak szybko to nie szło jednak.
2: Mieliśmy tutaj też absolwentów z pomologii. Pani, która wspomniała o tym, że przez lata pracować już jest na emeryturze, no i mówiła o tym, że sprawna ręka potrafi od 1200-1500 takich okulizacji przeprowadzić w ciągu dnia. Tam oczywiście to funkcjonuje w ten sposób, bo my tutaj mamy świetne warunki, klimatyzacja, stół i musimy się schylać, natomiast w rzeczywistości no to trzeba jednak około tego drzewka w odpowiedni sposób się schylić, przygotować, no, natomiast mówiła, że no to odbywa się często bardzo wczesnych godzinach rannych po to, żeby uniknąć upału i dopiero później po południu kontynuuje się. Natomiast są osoby, które potrafią zrobić no, 1200-1500 okulizacji dziennie.
0: No tak, tutaj tę gałązkę tak na sucho bierzemy do ręki, na wysokość, która nam pasuje, mamy stół. Tymczasem, no właśnie, tak wyglądam przez okno i patrzę na te małe drzewka. Trzeba no, z dużą precyzją naciąć gałązkę na drzewie, z dużą precyzją włożyć później to oczko, jeszcze obwiązać. No, nie jest to proste.
1: No tak, to jest fakt. Nie jest to proste i cały ten proces odtwarzania starych odmian drzew owocowych, który tutaj będziemy prowadzić, tak wspomniana przyszły rok, także bardzo rozwinięcie na trochę większą skalę, właśnie wiąże się z takim najtrudniejszym elementem, jakim jest właśnie ta okulizacja. Raz, że tutaj nie wiadomo, które oczko się przyjmie, bo to jest trochę taka ruletka, dokładnie, loteria. Co się przyjmie, co się nie przyjmie, ale z drugiej strony osoby, które mogą wykonać tą okulizację. No niestety szkół ogrodniczych już nie posiadamy na terenie naszego tutaj regionu. Ludzie się nie uczą okulizacji. Gdzieś tam jeszcze ze swoich lat szkolnych pamiętają. Starałem się też i przez te warsztaty zachęcić osoby. Mam nadzieję, że kilka osób z tych warsztatów nam się zgłosi, będzie chciało z nami się dalej uczyć i w przyszłości nas pomóż w okulizacji.
0: A, czyli docelowo rozumiem, że państwo, nie wiem, szukają wolontariuszy, ale potrzebne są takie osoby, które mogłyby pomóc w tym, w realizacji tego projektu?
2: No dokładnie. Dzisiaj tych podkładek sadowniczych nie mamy aż tak dużo, więc jeszcze sobie radzimy. Natomiast zależy nam na tym, żeby właśnie przede wszystkim osoby też, które u nas w jakiś sposób uczą się, mogły później na przykład w przyszłym roku nas wesprzeć, kiedy już chcemy rozszerzyć ten zakres i tych podkładek będzie dużo więcej. Więc tutaj szukamy też osób, które są zainteresowane wsparciem nas w tym obszarze, bo to nie tylko okulizacja, to też trzeba czasami wyplewić, to czasami trzeba zrobić jeszcze podlać, przypilnować, więc tu jest szereg działań. Natomiast naprawdę osoby, które były na warsztatach, było widać to olbrzymie zaangażowanie, radość i to, że no chcą więcej.
0: Mówi pani o pracy tutaj na miejscu, no ale też, jak wspominaliśmy, chodzi o to, że trzeba do takiej osoby, która zgłasza takie stare drzewo w swoim ogrodzie, pojechać, z nią porozmawiać, zobaczyć, jak to wygląda, wypytać o różne rzeczy, więc zakres tych prac jest szeroki.
2: No tak, tutaj te działania są bardzo szerokie i przede wszystkim czasochłonne, pracochłonne również, natomiast no tutaj w dużym stopniu ten ogrom prac związanych ze sprawdzeniem miejsca, z pozyskaniem tych zrazów do okulizacji, tutaj pan Grzegorz, natomiast były osoby, które właśnie na tych drugich warsztatach już przywiozły swoje, więc oni też sami chcieli w jakiś sposób przywieźć, natomiast czasami są takie sytuacje, że my musimy pojechać i pozyskać te zrazy, no bo na przykład te osoby nie mają takiej możliwości.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Jestem już wyszkolona, wiem, na czym polega okulizacja, a to dlatego, że takie mini warsztaty, jak Państwo słyszeli, przeszłam przed momentem pod okiem Grzegorza Kuśmierczyka, który jest prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza, a to stowarzyszenie wraz z Uniwersytetem Opolskim prowadzi projekt, w którym chodzi o to, żeby zachować dla potomnych stare odmiany drzew. No i do tego rzecz jasna potrzebna jest między innymi znajomość okulizacji. I tak podsumowując naszą rozmowę, a jesteśmy z profesor Anną Poliwodą w centrum, co dalej, co z tymi konkretnymi drzewkami, które już będą niejako gotowe, żeby je w konkretne miejsce posadzić?
2: Po pierwsze, chodzi o to, żeby też osoby, które nam udostępniały materiał, właśnie mogły pozyskać nowe drzewa i przeprowadzić u siebie nowe nasadzenia. Dla nas, żeby to był też materiał, któremu będziemy mogli się przyglądnąć już bardziej naukowo, czyli zbadać na przykład materiał genetyczny, później w kolejnych etapach spróbować znaleźć sposób na to, żeby określić gatunek, a nie tylko odmianę, tak, po to, żeby sprawdzić na przykład różnego rodzaju parametry i składniki, które znajdują się w owocach, no, przeprowadzić takie badania naukowe. Plan jest też taki, że chcemy edukować, czyli żeby zachęcić znowu ludzi do tego, żeby chcieli się nauczyć okulizacji i umiejętności rozmnażania drzew owocowych w ten sposób. Kolejny etap to tworzenie pewnego rodzaju naturalistycznych sadów drzew owocowych, nasadzeń na przykład na terenie gminy, która byłaby zainteresowana tego rodzaju działaniem. Rozmawialiśmy również z leśnikami, którzy dbają też o bioróżnorodność, więc przecież takie drzewa owocowe mogą być też wykorzystane w określonych obszarach, ekosystemach. Mogą służyć jako pożywienie dla zwierząt czy dla pszczół, tak, być źródłem nektaru. Więc tutaj tych działań jest bardzo dużo.
1: To są działania, jak wspominaliśmy wcześniej, na lata. Tutaj też pojawia się ten element tej bioróżnorodności, prawda? Jeśli myślę o drzewach, starych drzewach owocowych, zdziczałych drzewach owocowych, to od razu gdzieś widzę nasadzenia śródpolne. Inna rzecz, że mało jest tych, według mnie, tych nasadzeń śródpolnych, że te pasy między polami często są coraz węższe, ale to już zupełnie na inną rozmowę. A czy Państwo rozmawiali już z konkretnymi, nie wiem, samorządami chociażby, by docelowo móc w konkretnym miejscu taką aleję drzew starej odmiany posadzić?
3: Tak, wstępne rozmowy były prowadzone. Chcemy właśnie w jesieni rozpocząć pilotażowy projekt, nasz projekt z MCBR-em, gdzie będziemy we współpracy z gminami i ze społecznością lokalną z danych miejscowości, gdzie takie założenia przyrodnicze mogą powstać, będziemy próbować odtwarzać stare aleje drzew owocowych w formie alei czy w formie szpalerów lub prowadzić z czasem nasadzenia nowych alei, ale opartych na drzewach starych odmian silnie rosnących. Oczywiście też mamy zamiar prowadzić zadanie polegające na tworzeniu sadów wiejskich. Sadów w przestrzeniach publicznych, takich ogrodów, sadów wiejskich, gdzie też będą wykorzystywane nasadzenia, te, które tutaj u nas z czasem będą już dostępne.
1: Ale świetny pomysł. Coraz częściej mówi się o tym, że w przestrzeni publicznej powinno być jak najwięcej drzew, jak najwięcej zieleni, jak najmniej tej betonozy. Można sadzić, jasne, klony, lipy, inne drzewa, ale przecież można posadzić w takim miejscu, na jakimś małym ryneczku, na jakimś małym placu, również grusze albo śliwę.
3: No dokładnie, to też możemy tworzyć kompozycje roślinne, możemy oprócz drzew alejowych wprowadzać w nasadzenia alejowe drzewa owocowe. To też właśnie drzewa, które są produkowane, rozmnażane na podkładkach silnie rosnących. Jest to oczywiście niszowe działanie, no, komercyjne działanie się to za bardzo nie nadaje, ale tak jak my jesteśmy tutaj społecznikami, pracujemy dla dobra, jak to się mówi, nauki, dla dobra ludzkości, dla dobra naszego regionu, jesteśmy w stanie po prostu taki materiał tutaj wyhodować i służyć tym materiałem do właśnie takich celów przyrodniczych, celów wzbogacania różnorodności i bioróżnorodności na obszarach wiejskich.
1: I to myślę, że jest znakomite podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. profesor Anna Poliwoda, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Na pewno tutaj jeszcze do Pruszkowa przyjadę. Dziękuję uprzejmie.
2: Dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście.
3: Dziękuję i zapraszam.

0: Tu Radio Opole, jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest 17. Wołodymyr Załański zakończył wizytę w Serbii. Jest umowa na odbudowę wałów przeciwpowodziowych w Naroku, a Odra Opole na razie przegrywa wyjazdowe spotkanie z Puszczą Niepołomice i o tym także w serwisie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A zaczynamy od spraw międzynarodowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakończył pierwszą oficjalną wizytę w Serbii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Aleksandarem Vučićem. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, energetyki, infrastruktury oraz europejskich aspiracji obu państw. Najważniejszym politycznym sygnałem spotkania była deklaracja Vučića, że Serbia nadal będzie popierać terytorialną integralność Ukrainy. Jednocześnie zaznaczył, że Belgrad nie rozmawiał z Zełenskim o współpracy wojskowej. Stosunki obu państw dopiero niedawno się ociepliły, bo Serbia ma dobre kontakty z Rosją i nie wprowadziła żadnych sankcji na ten kraj. A w Chrząszczycach w powiecie opolskim trwa akcja ratunkowa. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, na lokalnej drodze zdarzyły się dwa motocykle typu cross. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.
1: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
0: Podpisano umowę na uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych w Naroku, to gmina Dąbrowa. Zabezpieczenia te zostały uszkodzone w czasie ostatniej powodzi. O zakresie planowanych prac mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
2: Obejmie wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego wału. Oznacza to, że sama budowla będzie o wiele odporniejsza na ewentualne przesiąkanie wód z koryta rzeki. Nadbudujemy i wzmocnimy korpusy tego obwałowania. Zabezpieczymy także skarpy przed ewentualnością działalności zwierząt. Naprawimy przejazdy wałowe i uporządkujemy oraz umocnimy skarpy.
0: Prace potrwają pół roku. Ich koszt to 2 700 000 zł.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: W wiadomościach sąsiedni region przesłuchano rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w gliwickiej Ostropie. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. 60-latek pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak mówił Radiu Katowice świadek zdarzenia, gdyby nie reakcja pracowników budowy, uszkodzenia byłyby większe.
3: Siedziałem sobie, patrzyłem na telewizor, no, nawrócił traktorem, pół zapięty. Myślałem, chcę oddzielić asfalt i drogi, coś takiego, ale wychodzę, patrzę, a on sobie jedzie z tym traktorem. To na środku go pracownicy zatrzymali.
0: Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach Artur Kruczek podkreśla, że straty wynoszą setki tysięcy złotych.
4: Ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. Teraz niestety te koszty na pewno wzrosną. Musimy wszystko na nowo sfrezować, dogęścić podbudowę na nowo i na nowo kłaść asfalt.
0: Po incydencie w sieci pojawiły się informacje, że sprawca zdarzenia jest współwłaścicielem drogi. Zdementował to jednak Zarząd Dróg. W swoim oświadczeniu podkreślił on, że droga w całości stanowi własność miasta.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: A w nich Tajlandia. Do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszej strzelaniny w jednej ze szkół na obrzeżach Bangkoku. W szpitalu zmarła 12-letnia uczennica. Jak podają lokalne władze, stan kilkorga osób wciąż uznaje się za ciężki. Więcej na ten temat wie Tomasz Sajewicz.
5: To pierwsza ofiara śmiertelna pośród uczniów szkoły średniej, w której doszło do zdarzenia. W ataku przeprowadzonym przez 14-latka zginęło 5 nauczycieli. Wcześniej napastnik zastrzelił swoich dziadków. Po ataku w szkole popełnił samobójstwo. Wczoraj premier Tajlandii Anutin Charnwirakul mówił o 9 ofiarach w stanie krytycznym. Szkoła, w której doszło do ataku, cieszyła się dobrą opinią. Kampus szkolny to miejsce nauki 3000 uczniów. Grono pedagogów przekracza 150 osób.
0: I wracamy do regionu. Tor Dobrzeń Wielki świętuje stulecie istnienia. Fetowanie rozpoczęła wczorajsza dyskoteka. Dziś od rana można obserwować zmagania najmłodszych piłkarzy, mówi prezes klubu Grzegorz Benedyk.
6: Żaki, orliki, po 8 drużyn w każdej kategorii. No i multitrening z Krzatów, z Akademii w Karłowicach i Dobrzeniu Wielkim. Potem oczywiście mecz pierwszej drużyny, inauguracja okręgowej klasy, zespół Lombard przyjedzie, koncert duży, niedziela to już jest ta oficjalna ceremonia.
0: Także na jutro zaplanowano mecz Legend Toru z legendami Odry Opole, a tymczasem Odra właśnie gra dziś o ligowe punkty w wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice. Obecnie trwa 73. minuta spotkania. Na tablicy wyników 2-1 dla Niepołomic.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A na termometrach w Opolu 24 stopnie, czyli temperatura nie zmieniła się od co najmniej 2 godzin. Cieplej już dziś nie będzie. W nocy oczywiście temperatura spadnie, miejscami nawet do 11 stopni, ale deszczu się nie spodziewamy, podobnie jak jutro w ciągu dnia. Niedziela też bardzo ciepła, ale nie upalna, do stopni 28.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Biel, witam bardzo serdecznie. Dziś w audycji Cały nasz sport będziemy skupiali się głównie na piłce nożnej, ponieważ nie jesteśmy w studiu Radia Opole. Właściwie z naszego duetu 50% jest, 50% nie jest. Opowiem wszystko dokładnie już teraz. W Opolu, w studiu Radia Opole, realizujący tę audycję Marcin Kobza, a ja, czyli Kuba Biel, dziś z mikrofonem zawędrowałem do Kluczborka, ponieważ tutaj o godzinie 17 rozpoczął się bardzo atrakcyjny, mamy nadzieję, że będzie przez kolejne 78 minut mecz pomiędzy MKS-em Kluczbork a Górnikiem Polkowice. To piłkarska trzecia liga, grupa trzecia konkretnie, no i drużyna, która przez wielu typowana jest do tego, aby walczyć o czołowe miejsca, czyli Górnik Polkowice, no i nasz ambitny MKS Kluczbork rywalizują właśnie w drugiej kolejce nowego sezonu Betclic trzeciej ligi. To nie wszystkie wątki piłkarskie, bo dzisiaj głównie na piłce nożnej się skupimy. Dlaczego? No dlatego, że zawitamy na stulecie Toru Dobrzeń Wielki. Ta drużyna między innymi wydała takie specjalne koszulki, aby uczcić 100 lat tego klubu. No i tym dwóm tematom na dobrą sprawę poświęcimy dzisiejszą audycję Cały nasz sport. Jesteśmy w Kluczborku. Krótko o tym, co do tej pory na tablicy świetlnej tutaj na Stadionie Miejskim. W tej chwili 14 minuta, 15 minuta się rozpoczyna. Wynik jak na razie 0-0. Choć trzeba przyznać, że dogodniejszą sytuację do zdobycia bramki mieli zawodnicy Górnika Polkowice. Za chwilę sobie prześledzimy to wszystko pod kątem tego, jak wyglądała pierwsza kolejka, co się w tej pierwszej kolejce Betclic trzeciej ligi działo. Natomiast muszę opowiedzieć o tym, kto dziś jest głównym aktorem, a właściwie aktorami tego widowiska, które dziś w Kluczborku się odbywa. Oczywiście będziemy podglądali także końcówkę spotkania Puszczy Niepołomice z Odrą Opole. Wiem, że w serwisie informacyjnym padła informacja, że Puszcza Niepołomice prowadzi z Odrą Opole 2-1. To już jest nieaktualne. W tej chwili w Niepołomicach 3-1 dla gospodarzy. Zaczęło się pięknie już w 5 minucie. Bramka Michała Feliksa na 1-0 dla Odry Opole, no a później końcówka pierwszej połowy, 45 minuta, 1-1, 45 plus 5, czyli 50 minuta, 2-1 na przerwę. Puszcza nie schodziła z prowadzeniem 2-1, no i przed chwilą trzecia bramka dla drużyny Tomasza Tułacza, 3-1 do końca tego spotkania w Niepołomicach, około 5 minut, a w Kluczborku minuta 16 i w natarciu cały czas Górnik Polkowice. No to krótko zacznijmy sobie od drużyny gości, w jakim składzie przyjechała do Kluczborka, kto występuje w tej pierwszej jedenastce Górnika Polkowice, wystawiony przez trenera Andrzeja Sawickiego. Z numerem pierwszym Marcin Furtak, z numerem czwartym Michał Bogacz, z numerem szóstym Maciej Kowalski-Haberek, z numerem siódmym Michał Nagrodzki, który w ostatnim spotkaniu, w tym pierwszym spotkaniu tego sezonu z Rakowem II Częstochowa popisał się hat-trickiem, a Górnik Polkowice wygrał tamto spotkanie 5-4 w samej końcówce właśnie po bramce Michała Nagrodzkiego. Z numerem ósmym Michał Soszyński, z numerem dziesiątym Filip Baranowski, z numerem szesnastym Kacper Marszalik, to młodzieżowiec, z numerem dwudziestym Przemysław Marcjan, z numerem 25 Kamil Sobczak, z 26 kapitan zespołu Bartosz Rymaniak i z numerem 77 drugi z młodzieżowców w zespole Górnika Polkowice Kacper Kotala. Natomiast trener opolskiego zespołu, czyli Łukasz Ganowicz, zdecydował się desygnować następujący skład do walki właśnie z Górnikiem Polkowice. Z numerem pierwszym Bartosz Warszakowski, z numerem trzecim Jakub Trajanowski, z numerem czwartym Michał Maj, z piątką dobrze znany kibicom Odry Opole Rafał Niziołek, który tutaj zakotwiczył sobie już w Kluczborku i pyka sobie w tej trzeciej lidze. Z Norajem szóstym Dawid Wojtyra, z siódemką Krzysztof Napora, z ósemką też dobrze znany na Opolszczyźnie Patryk Tuszyński, z numerem dziesiątym Nason, z szesnastym młodzieżowiec Gracjan Bzdyk i z numerem osiemnastym Jeremiasz Jurek, no i jeszcze oczywiście kapitan z numerem 23 Dominik Lewandowski. To jedenastka desygnowana do gry przez Łukasza Ganowicza. Druga kolejka trzeciej Ligi Piłki Nożnej, grupa trzecia. Sędzią głównym pan Przemysław Wadas, a towarzyszą mu Jacek Bielecki i Małgorzata Lose. Tak się prezentuje trójka sędziowska, która dziś tutaj rozstrzyga w tym spotkaniu właśnie między MKS-em Kluczbork a Górnikiem Polkowice. Teraz kluczborczanie w środku pola jest Nason, który specjalnie się nie śpieszy, właściwie spaceruje sobie po boisku z piłką. Myślałem, że to tylko Leo Messi, ale okazuje się, że na poziomie trzeciej ligi też można sobie pospacerować z piłką przy nodze. Nason cały czas rozgrywa. Teraz akcja w okolicach 30 metra od bramki MKS-u. Kluczbork, wycofanie do bramkarza Bartosza Warszakowskiego, który przegrywa na lewą stronę boiska. Tutaj nieco to tempo zostało przyspieszone. Dawid Wojtyra w środku próbował zagrać na skrzydło, ale tam podanie niedokładne, przecinają to defensorzy Górnika Polkowice, a bramkarz ekspediuje daleko piłkę w okolicach środka pora, ta jednak ostatecznie pod nogami zawodników MKS-u Kluczbork. Jeremiasz Jurek na prawym skrzydle tam próbuje walczyć. Sędzia Przemysław Wadas odgwizduje faul, ale faul zawodnika MKS-u Kluczbork. No a co tam, jeżeli chodzi o polskie zespoły, już możemy opowiedzieć o jednym ważnym rozstrzygnięciu, bo wczoraj odbył się mecz w Brzegu, gdzie miejscowa Stal rywalizowała ze Ślęzą Wrocław i trzeba przyznać, duże zaskoczenie, no może nie, ale na pewno delikatna niespodzianka, bo przypomnijmy, Stal Brzeg to drużyna, która awansowała do trzeciej ligi i Stal wygrała to spotkanie aż 5-1 ze Ślęzą Wrocław i Stal po remisie w pierwszym spotkaniu i po zwycięstwie w meczu drugim w tej chwili tymczasowo była na miejscu pierwszym w tabeli właśnie trzeciej ligi piłkarskiej. Teraz mieliśmy żółtą kartkę dla zawodnika Górnika Polkowice i niebezpieczne. 40 metrów od bramki rzut wolny dla MKS-u Kluczbork, więc czy będzie niebezpieczne, to się okaże. Gdyby to był metr 20 od bramki, to mógłbym z pełną świadomością powiedzieć, że rzeczywiście jest to sytuacja niebezpieczna. A tak, no co, liczymy na wrzutkę i że coś się gdzieś tam namiesza w polu karnym. Tam wysoki Patryk Tuszyński, kibice wyklaskują rytm przed rozpoczęciem tego stałego fragmentu gry. No a my czekamy na pierwszą bramkę dziś w Kluczborku. 21 minuta nam wybiła. Już tutaj zawodnik MKS-u wskazał, jak będzie rozgrywany ten rzut wolny, a tu podanie jednak do tyłu zaskoczył wszystkich, egzekutor tego rzutu wolnego, a był to Krzysztof Napora. Zaskoczył wszystkich, trochę sam siebie również chyba zaskoczył, podając tę piłkę do ostatniego obrońcy. No to rzucam okiem na to, co dzieje się w ligowej tabeli. Dziś mieliśmy już spotkanie jedno rozegrane, to mecz Sparty Katowice ze Stiloną Gorzów. Tam w Katowicach Stilon prowadził po bramce Mateusza Walczaka w 38 minucie, ale Sparta Katowice zdołała odwrócić losy tego spotkania. Najpierw Rafał Wolsztyński w minucie 70 doprowadził do remisu, a w 90 minucie przypieczętował zwycięstwo Sparty Katowice nad Stilonem Gorzów 2-1. Zakończyło się także spotkanie m.in. w Częstochowie. Raków II Częstochowa przegrywa drugi mecz w tym sezonie Betclic trzeciej ligi z Odrą Bytom Odrzański 0-1. Bramka Eryka Pieczarki. Odra Bytom Odrzański dzięki temu zwycięstwu notuje drugą wygraną w tym sezonie i wyprzedza Stal Brzeg na miejscu pierwszym w ligowej tabeli. Warta Gorzów Wielkopolski również rywalizowała o godzinie 14 z Kariną Gubin. Pokonała Karinę Gubin 2-1. Filip Tuliszka, Mikołaj Wawrzyniak, a dla zawodników Kariny Gubin na pocieszenie w minucie 90 Patryk Bednarczyk. No i wcześniej wspomniany przeze mnie mecz wczorajszy, Stali Brzeg ze Ślęzą Wrocław 5-1. Waldemar Gancarczyk rozpoczął to wszystko w 41 minucie, później Mateusz Mozoła w minucie 49, Eryk Sobków w 55 z rzutu karnego, Jakub Hołast w 64, było już 4-0, później bramka z rzutu karnego w 66 minucie dla Ślezy Wrocław, Robert Pisarczuk, i jeszcze w 89 tutaj przypieczętował to zwycięstwo, postawił stempel Karol Garwol, który zdobył piątą bramkę dla Stali Brzeg. Teraz Górnik Polkowice, zbliża się już Fada, właściwie zawodnik Górnika Polkowice w pole karne MKS-u Kluczbork, ale tam na miejscu czujni obrońca, tutaj szarżował po prawej stronie boiska Filip Baranowski. Była to potencjalnie niebezpieczna sytuacja, ale jednak zagranie niedokładne i ta próba spaliła na panewce. Mamy 23 minutę spotkania. Patryk Tuszyński, który przez lata grał jako ten najwyżej ustawiony zawodnik, teraz zagrał takiego lewoskrzydłowego, ale już przemieszcza się gdzieś tam w te górne rejony linii napadu, chociaż no, ciekawa rola Patryka Tuszyńskiego, zwykle go kojarzyłem jako takiego zawodnika, który gdzieś tam przepycha się z obrońcami, gra dobrze plecami do bramki ustawiony, potrafi się ładnie zastawić i siłowo rozwiązywał tutaj sytuację na boisku, no a w dzisiejszym spotkaniu ustawiony w kilku momentach już dobrych bliżej lewej strony, bliżej lewego skrzydła. Zresztą tutaj te pozycje bardzo się zmieniają w MKS-ie Kluczbork. Duża wymienność. W tej chwili na lewą stronę pobiegł Dominik Lewandowski, który właśnie kojarzony jest z tym lewym skrzydłem. Teraz MKS Kluczbork dośrodkowanie w poszukiwaniu Tuszyńskiego, ale jednak piłka niedokładna i przejmuje ją Górnik Polkowice. Teraz jeden z górników był blisko tego, aby mieć autostradę do bramki MKS-u Kluczbork, ale tam czujnie z trójką Jakub Trojanowski, jako ta ostatnia, niemalże ostatnia instancja, postawił się dobrze, wyłuskał gdzieś piłkę spod nóg napastnika Górnika Polkowice i ponownie akcja tworzona przez piłkarzy w strojach biało-niebieskich, czyli tradycyjnych kostiumach właśnie drużyny MKS-u Kluczbork. Górnik Polkowice, dodam tylko, że dziś w strojach zielone górnicy.

MKS-u Kluczbork. Próba dośrodkowania nieudana i od bramki zawodnik Górnika Polkowice, konkretnie bramkarz Marcin Furtak. Więc 26. minuta spotkania nam się rozpoczyna, 10 minut. Wiele się działo, przedstawiliśmy skład, przedstawiliśmy wyniki aktualne i te, które się zakończyły, jeżeli chodzi o drugą kolejkę trzeciej ligi piłkarskiej. No i obserwujemy, jak będzie się rozwijała sytuacja w tym spotkaniu. Będziemy tutaj się meldowali i myślę, że dziś tutaj w końcu bramek się doczekamy, bo zarówno jedna, jak i druga drużyna grają wyjątkowo dziś ofensywnie. Także do Kluczborka wrócimy sobie za moment. Mamy nadzieję, że już z bramkowym rezultatem, a jeżeli nie, to że ta bramka wpadnie podczas naszego kolejnego łączenia.

My wracamy do Kluczborka na Stadion Miejski, gdzie odbywa się druga kolejka BetClick trzeciej ligi. W tej trzeciej lidze MKS Kluczbork rywalizuje z drużyną Górnika Polkowice. Życzyłem i sobie, i Państwu bramek podczas tutaj muzycznych doznań w Radiu Opole i było blisko, ale było blisko bramki dla Górnika Polkowice. Teraz kolejna bardzo niebezpieczna sytuacja w polu karnym MKS-u Kluczbork, ale ostatecznie wyjaśniona. No, jeżeli chodzi o sytuacje takie dostrzenia bramki, to na razie 2-0 dla Górnika Polkowice, natomiast na tablicy wyników cały czas bezbramkowo 0-0. Zakończyło się natomiast spotkaniem w Niepołomicach. Odra Opole niestety przegrała w trzeciej kolejce z BetClick pierwszej ligi z Puszczą Niepołomice 1-3. Kolejny raz Górnik Polkowice i kolejny raz wejście w pole karne. Piłka na linii. Czy wyszła? Wyszła piłka w siatce, ale sędzia jednak dostrzegł, że futbolówka opuściła już plac gry poza końcową linię i bramka została nieuznana, a gra przerwana przed wpakowaniem piłki do siatki. Teraz jeszcze dyskusja arbitra tego spotkania, Przemysłowa Wadasa, z zawodnikami Górnika Polkowice. Tutaj wyraźne pretensje do sędziego liniowego. Obok mnie grupa działaczy Górnika Polkowice, którzy ewidentnie widzieli, tak jak uważają, że piłka była, podobnie jak zawodnicy, cały czas w polu gry. Sędzia widział inaczej, sędzia decyduje, możemy tylko wzruszyć ramionami. Wynik się nie zmienia. 33. minuta tego spotkania i cały czas bezbramkowy remis w Kluczborku, choć tak jak powiedziałem, drużyna Górnika Polkowice tutaj w tych takich klarownych sytuacjach, no to raczej już 2-0 na korzyść właśnie Górników, ale wynik wciąż bezbramkowy. Teraz Kluczborczani rozpoczynają swoją akcję od własnej połowy. W środku Rafał Niziołek z Neysonem. Neyson na lewe skrzydło do Lewandowskiego. Lewandowski ponownie do Neysona. Ta piłka wycofana, pokazuje się tam Niziołek, ale bezpiecznie Neyson wycofuje w okolice tej linii defensywnej MKS-u Kluczbork. Przeniesiony ciężar gry na prawą stronę, na prawe skrzydło, tam jednak piłka przejęta przez Górników, no i oni napędzają kolejną akcję, może napędzają to, no, górnolotne słowo i za dużo powiedziane, przejęli piłkę i formułują kolejny atak. O, tak już bądźmy precyzyjni, jeżeli chodzi o poczynania w tej chwili zawodników Górnika. 34. minuta, kolejny raz dobre zagranie na prawe skrzydło, no tutaj ta prawa strona Górnika Polkowice, a tym samym lewa strona defensywy MKS-u Kluczbork mocno eksploatowana od początku tego spotkania. Filip Baranowski tutaj szarżuje po prawej stronie, ale też pokazuje się bardzo dobrze do gry grający z numerem 25 Kamil Sobczak. MKS Kluczbork teraz prawe skrzydło, próba dośrodkowania tutaj dwóch zawodników drużyny z Kluczborka, jednak ta piłka niestety nie była dobrze przejęta przez Dominika Lewandowskiego, ostatecznie opanował ją Wojtyra przy piłce, wycofanie, jest tam Rafał Niziołek przed polem karnym, strzał i było blisko. No to w tych sytuacjach bramkowych zrobiło się 2-1, bo gdyby nieco bardziej precyzyjny był Rafał Niziołek, to ta piłka mogła znaleźć się przy prawym słupku golkipera drużyny z Polkowic Marcina Furtaka, ale niezły strzał, trzeba przyznać, Rafała Niziołka, którego doskonale znają kibice zarówno tu w Kluczborku, jak i ci w Opolu, bo przecież Rafał Niziołek reprezentował barwy zarówno MKS-u Kluczbork, jak i właśnie drużyny Odry Opole, no a teraz wrócił do Kluczborka. Górnik Polkowice, kolejny atak prawą stroną, no i kolejny raz sunie tutaj Filip Baranowski, jednak powstrzymywany przez Michała Maja, który świetnie tutaj dyryguje tym zespołem, formacją defensywną, i zażegnał kolejny atak Górnika Polkowice. No ale Filip Baranowski nie ustaje, ta prawa strona rzeczywiście tutaj bardzo aktywna, jeżeli chodzi o Górnik Polkowice, ten ciężar ewidentnie na jednej stronie boiska, a tam daleko, daleko na lewej stronie ustawiony zawodnik Górnika, sam nie pilnowany właściwie, ale chęci przeniesienia ciężaru nie ma, no i znów piłka wróciła do bramkarza i znów na prawą stronę uparli się na prawe skrzydło. Kamil
Sobczak teraz próbuje posłać piłkę gdzieś tam w okolice napastników, ale cały czas dobrze defensywa MKS-u Kluczbork. Teraz dobre rozegranie, no i napędzają się zawodnicy z Kluczborka. Podanie do Tuszyńskiego. Tuszyński dobrze się zastawiał, ale ostatecznie gdzieś tam piłka wyłuskana spod jego nóg. No, pokazało to, z czego Patryk Tuszyński jest znany, czyli duża siła, umiejętność zastawienia, ale tym razem sprytniejszy zawodnik z Polkowic. No i przenieśli ciężar gry na lewą stronę. Tutaj, jeżeli sędzia nie przerwie, przerwał, bo właśnie taki faul na żółtą kartkę, tam mieliśmy ewidentne pociąganie za koszulkę prawego obrońcy drużyny MKS-u Kluczbork. No i gra przerwana 40 minuta od 40 metr od bramki Górnika Polkowice. A żółtą kartką został ukarany Jeremiasz Jurek. To ten jeden z trzech młodzieżowców występujących w drużynie prowadzonej przez Łukasza Ganowicza, czyli drużynie MKS-u Kluczbork. 37 minuta, bezbramkowy remis. Takie dość spokojne tempo tego spotkania. Szczerze mówiąc, liczyłem na odrobinę więcej zaangażowania. W końcu dziś temperatura taka przyjemna do gry w piłkę. W okolicach 24-5 stopni w Kluczborku. Lekki wieterek, więc czego można chcieć więcej. A my jakoś tak troszeczkę mało tej energii na boisku widać. Teraz Neyson w środku pola. No, może on przyspieszy dobre zagranie krosowe tutaj w pod pole karne drużyny Górnika Polkowice. Jest Lewandowski na lewym skrzydle. Podanie do Maja. Maj, ponownie piłka wraca pod nogi Neysona. Ten sympatyczny Brazylijczyk próbuje wziąć się za rozgrywanie. Jedno kółeczko, drugie kółeczko, no ale musi w końcu oddać tę piłkę. Ta trafia do Rafała Niziołka. Niziołek jednak wycofuje i kolejny atak pozycyjny będą formułowali zawodnicy MKS-u Kluczbork. Niziołek. Warto jeszcze dodać, że nie tylko MKS Kluczbork i Stalbrzeg grają w tej trzeciej lidze, ale może o tym za chwilę, jeżeli chodzi o drużyny z Opolszczyzny, bo i niebezpiecznie pod bramką MKS-u Kluczbork. Kolejny raz próba zaskoczenia golkipera MKS-iaków, czyli Bartosza Warszawkowskiego. Piłka jednak posłana ponad poprzeczkę i od bramki MKS Kluczbork. Powiedziałem o tym, że to nie jedyna drużyna, no bo mamy oczywiście Stalbrzeg, mamy także MKS Kluczbork, ale warto dodać to, co wydarzyło się troszkę przy zielonym stoliku, bo dzięki zbiegowi okoliczności, dzięki dobremu rozłożeniu kart i tych wszystkich układanek, Polonia Nysa, mimo że sportowo spadła w poprzednim sezonie z Betclic trzeciej ligi do czwartej ligi opolskiej, no to w obliczu tego, że dwie drużyny nam się wycofały i stwierdziły, że nie będą grały w tym sezonie trzeciej ligi, to Polonia Nysa wykorzystała swoją szansę i zamiast w lidze czwartej gra cały czas w lidze trzeciej. Ten początek, no może nie był zbyt udany, bo pierwsze spotkanie przegrane 0-3, no ale to też wiemy, że ten skład był montowany dość szybko na ostatnią chwilę, wiadomo, i też wszyscy jesteśmy ciekawi, czy wystarczy na te warunki trzecioligowe. Przed chwilą mieliśmy oburzenie na trybunach Stadionu Miejskiego w Kluczborku, bo kibice MKS-u widzieli faul, sędzia tego nie widział, no i dlatego takie żywiołowe reakcje tutaj właśnie w Kluczborku. A jeżeli chodzi o Polonię Nysa, to Polonia również gra dzisiaj u siebie, konkretnie za 20 minut, punktualnie o godzinie 18:00 rozpocznie swoje spotkanie z drugą drużyną Zagłębia Lubin. Zagłębie Lubin w pierwszym spotkaniu zwycięskie 1-0 na wyjeździe i w tej chwili 7 miejsce, a Polonia Nysa na miejscu 17. Pozycję nad Polonią Nysa MKS Kluczbork na miejscu 16 po porażce w pierwszym meczu z Beniaminkiem Baryczą Słów 0-2 na wyjeździe. No i jeszcze ta trzecia nasza drużyna, czyli Stalbrzeg, która przez chwilę była nami w fotelu lidera, no ale w związku z wygraną od Rybytą Odrzański w tej chwili z 4 punktami na miejscu 2. To też pewnie dzisiaj się jeszcze zmieni, bo cały czas mecze w trzeciej lidze trwają. 41 minuta nam się rozpoczęła, za chwilę będziemy zbliżać się do zakończenia
pierwszej części gry. Pierwszej części gry, w której więcej szans, tak jak już kilkukrotnie mówiłem, mieli piłkarze grający dziś w strojach zielonych, czyli zawodnicy Górnika Polkowice, ale też i MKS potrafił stworzyć niebezpieczeństwo pod bramką Górników. No, na razie taki remis ze wskazaniem delikatnym na Górnik Polkowice. Tak możemy to ocenić, co obserwujemy na Stadionie Miejskim w Kluczborku, choć może to się jeszcze zmienić. Teraz Neyson, próba zagrania do Tuszyńskiego, piłka ląduje w okolicach 15-16 metra bezpośrednio przed bramką zawodnika z Polkowic, ale przejęta ostatecznie przez zespół gości i wybita piłka w tej chwili na aut. 42. minuta, końcówka tej pierwszej połowy. Czy coś tutaj się jeszcze wydarzy? Według wszystkich wskazań ludzi, którzy zajmują się na co dzień właśnie rozgrywkami trzeciej ligi, co ciekawe, delikatnym faworytem tego meczu byli gospodarze, czyli drużyna MKS-u Kluczbork. Choć no, trzeba przyznać, że Górnik Polkowice to taki zespół, który zawsze co sezon właściwie jest typowany, jak gra w trzeciej lidze, do tego, aby awansować wyżej na szczebel drugiej ligi. No i w tym sezonie też chyba tak można powiedzieć, że to zespół, który pewnie gdzieś tam w czołówce powinien się zakręcić. Górnik Polkowice, teraz wejście w pole karne, no jest bardzo niebezpiecznie, wycofana piłka, będziemy mieli rzut rożny dla Górnika Polkowice. Kolejna akcja tej dwójki bardzo aktywnej, Filip Baranowski, Kamil Sobczak, oni tutaj no sieją wiatr dość mocny na prawym skrzydle i potrafią stworzyć niebezpieczną kolejną sytuację, zresztą właśnie dla Polkowiczan. Teraz rzut rożny, no i też ta dwójka ustawiona w rogu, Filip Baranowski, Kamil Sobczak, to oni decydują tutaj o tym, jak zostanie rozegrany ten rzut rożny. Jednak ostatecznie Filip Baranowski, dośrodkowanie wybijają to piłkarze MKS-u Kluczbork, ale Baranowski zostaje w swojej ulubionej strefie boiska, czyli na prawym skrzydle, już obserwowany przez Patryka Tuszyńskiego, który no, dość mocno zapędził się pod własne pole karne i tutaj stara się wesprzeć swoich kolegów z defensywy, choć przypomnę, że to formalnie no, taki zawodnik odpowiedzialny raczej za ofensywę. No i już wraca w swoje ulubione miejsce, czyli na tak zwaną szpicę. Teraz Kowalski, Haberek i ponownie na prawe skrzydło do Kamila Sobczaka. Haberek, piłka zwrotna jednak w okolice środka boiska. Kolejną akcję próbują zawiązać zawodnicy Górnika Polkowice, nieco wyciągnąć biało-niebieskich, no a ci z tym pressingiem to tak średnio raczej. Przewinienie dostrzegł sędzia, pan Przemysław Wadas, w okolicach 40 metra i szybko rozegrane, piłka podana do Michała Nagrodzkiego, tego, który zdobył 3 bramki w ostatnim spotkaniu Górnika Polkowice z Rakowem drugim Częstochowa, ale również tutaj duet właściwie arbitrów zadecydował o tym, że tam było przewinienie właśnie Michała Nagrodzkiego. No jest to niebezpieczny zawodnik, który właśnie na tym poletku trzecioligowym dał się już poznać z naprawdę bardzo przyzwoitej strony. Niebezpieczny zawodnik, z tego co pamiętam, to chyba wychowanek Zagłębia Lubin albo grał gdzieś w tych właśnie rezerwach Zagłębia Lubin, bo to nazwisko dość osłuchane jeszcze chyba w jego karierze. Z tego co pamiętam, była drużyna z Goczałkowic, tam też również w LKS-ie Goczałkowice Zdrój swoją karierę, tak to nazwijmy, tworzył właśnie Michał Nagrodzki, ten zdobywca 3 bramek w pierwszej kolejce w meczu pomiędzy Górnikiem Polkowice a Rakowem drugim Częstochowa. 45. minuta nam się rozpoczęła, wciąż bezbramkowy remis w Kluczborku na Stadionie Miejskim. Jeszcze jeden atak sunie przed przerwą właśnie drużyny ubranej w zielone stroje. No i teraz już jest bardzo niebezpiecznie, bo dużo miejsca w środku pola nam się zrobiło. Strzał, ależ kapitalna interwencja w tej chwili Bartosza Warszakowskiego. Tylko dzięki
instynktownej obronie tego bramkarza. Drużyna MKS-u Kluczbork nie przegrywa do przerwy 0-1. No to śmiało można powiedzieć, że była najgroźniejsza sytuacja drużyny z Polkowic i tutaj widziałbym największe szanse na zdobycie bramki, bo poprzednie sytuacje to były dobrze wypracowane akcje, ale tam zabrakło finalizacji. Tutaj mieliśmy strzał i to bardzo groźny strzał po dobrej akcji zresztą, no ale zabrakło tego, co jest solą futbolu, czyli skuteczności. Sędzia doliczył nam 1 minutę do końca tej, co najmniej 1 minutę dodał do tej pierwszej połowy, do pierwszych 45 minut. No i czy to tu coś jeszcze zmieni? Nason w środku teraz robi kółeczka z piłką przy nodze. No, jeżeli MKS chciałby coś tutaj zmienić, to trzeba by rzeczywiście zaangażować duże siły, a taka bramka do szatni może być przełomowa, jeżeli chodzi o nawet wynik całego spotkania. Na razie jednak 0-0 i takim wynikiem kończy się ta pierwsza część meczu pomiędzy MKS-em Kluczbork a Górnikiem Polkowice. No to wiemy, że emocji jak na grzybach, jak na razie w Kluczborku z remis z lekkim wskazaniem na Górnik Polkowice. My do Kluczborka na pewno będziemy jeszcze wracać.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę, to 8 dzień sierpnia. Dzisiaj imieniny obchodzą Emilian i Miron, a w kalendarzu na zegarach godzina 18. Trwa walka o życie mężczyzny nad Jeziorem Turawskim. Odra Opole przegrała wyjazdowe spotkanie z Puszczą Niepołomice, a do brzegu zjechali miłośnicy fantastyki z całej Polski.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od akcji ratunkowej na Jeziorze Turawskim. O szczegółach powiedziała Radiu Opole dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Elżbieta Zalewska.
5: Tam mężczyzna topiący się pomocy w pierwszej fazie udzielił WOP, wydobył mężczyznę i trwa cały czas resuscytacja. Na brzegu dorosły mężczyzna, taką mam informację.
3: Służby działają także w Chrząszczycach, gdzie, jak wiecie z wiadomości, zderzyły się dwa motocykle typu cross. Dwóch mężczyzn jest rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. A ponad 150 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Tylko wczoraj życie pod wodą straciły 4 osoby. Do większości tych tragedii doszło na niestrzeżonych kąpieliskach lub poza dyżurami ratowników. O udzielaniu pomocy tonącym z ratownikami rozmawiał Maciej Szefer.
6: Dlaczego należy wybierać tylko strzeżone plaże, wyjaśnia Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne, jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać.
6: Tonący może wciągnąć pod wodę osobę, która próbuje jej pomóc. Właśnie dlatego należy podać tonącemu przedmiot, którego będzie mógł się chwycić.
8: Jeżeli podamy mu koło, gałąź, może ręcznik zwinięty, on tą całą siłę uścisku na tym przedmiocie skupi, a nie na nas. My możemy za drugi koniec tego ręcznika czy materaca spokojnie sobie taką osobę holować.
6: Kilka dni temu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce życie pod wodą stracili młodzi ludzie, którzy ruszyli do wody z pomocą innym tonącym.
3: Zmieniamy temat. Odra Opole przegrała 1-3 w wyjazdowym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi z Puszczą Niepołomice. Jako pierwszy w 5 minucie meczu celnie do bramki trafił napastnik niebiesko-czerwonych Michał Felix. Gole dla gospodarzy padały w 45, 50 i 78 minucie. Zdobyli je Andrzej Trubecha, Mateusz Cholewiak i Konrad Kasolik. Kolejne spotkanie Odra rozegra za tydzień w Opolu. Jej przeciwnikiem będzie wówczas Warta Poznań.
4: To dzieje się teraz w regionie.
3: Ponad 500 osób bierze udział w tegorocznych brzeskich Dniach Fantastyki. Na uczestników czeka kilkadziesiąt wydarzeń zaplanowanych na terenie całego miasta, tłumaczy organizator wydarzenia Kamil Szpajcher.
9: Prelekcje, spotkania autorskie, naprawdę jest w czym wybierać. Świetne atrakcje związane z fantastyką, z książką, z grą. Mamy cały games room, na którym można pograć sobie w gry. No to jest po prostu zbiór wszystkiego, co w brzegu artystycznie pod kątem imprez jest najlepsze.
3: Uczestnicy wydarzenia powiedzieli w Radiu Opole, że nawet w dobie smartfonów czy sztucznej inteligencji fantastyka wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem.
10: Gry planszowe zyskują bardzo na popularności, tym bardziej, że teraz są coraz bardziej zaawansowane, bardzo ładne graficznie, rozbudowane, wiele ludzi z tego korzysta.
11: Łączymy pokolenia i bawimy się bardzo dobrze. Wnuczka przyjechała z zagranicy, także chcemy miło spędzić czas.
12: To są tradycyjne pająki ludowe, kiedyś robione ze słomy, my aktualnie robimy je z słomek papierowych. Jest to tradycyjna polska ozdoba, która kiedyś wisiała pod sufitem. Miała przynosić szczęście, bogactwo.
13: Można przyjść, pomalować sobie figurkę, zobaczyć jak to się robi. To są akurat figurki z zestawu do gry Dungeons and Dragons.
14: W wakacje trzeba podróżować między miastami ze znajomymi i odkrywać nowe miejsca.
3: Wśród biorących udział w imprezie nie brakowało też osób przebranych za postaci ze świata fantazy. Wydarzenie potrwa do jutra. Zdjęcia z niego znajdziecie już wkrótce na stronie internetowej Radia Opole.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A to ciepły, ale na szczęście nieupalny weekend na Opolszczyźnie. 24 stopnie niezmiennie na termometrach w Opolu. Cieplej już dziś nie będzie. Noc zapowiada się chłodna, bo miejscami termometry pokażą zaledwie 11 stopni. Tak wynika z prognoz IMGW. Jutro 28. Nie spodziewamy się opadów.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

Druga godzina audycji Cały Nasz Sport dziś w formie wyjazdowej. Idealnie łączymy się z anteną Radio Opole, no bo łączymy się na bramkę. Bramkę MKS-u Kluczbork. 54. minuta. 1-0. Stały fragment gry. Dośrodkowanie. I MKS Kluczbork prowadzi. Szczerze mówiąc, na to się zanosiło w tych pierwszych 14 minutach, bo MKS odmieniony wyszedł na drugą część tego spotkania. Kilka groźnych sytuacji, w szczególności prawym skrzydłem przeprowadził tutaj Mateusz Kulik, który pojawił się na boisku w przerwie. Tutaj groźne dogranie piłki i skuteczne wykorzystanie stałego fragmentu gry. MKS Kluczbork prowadzi 1-0 z Górnikiem Polkowice. Nie wykorzystali swoich szans zawodnicy Górnika Polkowice. No to przyszła szansa dla MKS-u Kluczbork i MKS fantastycznie skończył. Prowadzi 1-0. No, pewnie to oblicze tego spotkania się zmieni w Kluczborku. Będzie można kontrolować grę, bo no, były takie momenty, które sprawiły, że już gdzieś widzieliśmy piłkę w bramce, ale właśnie MKS-u Kluczbork strzelono przez Górnika Polkowice, a to proszę, jak pięknie rozpoczyna nam się druga połowa tego spotkania. MKS prowadzi 1-0 z Górnikiem Polkowice. No to ja tylko dodam, że dzisiejszą audycję realizuje Marcin Kobza, a z mikrofonem Radia Opole w Kluczborku na meczu trzeciej ligi jest Kuba Biel, mówiący do Was w tej chwili. Teraz Górnik szybko chce odpowiedzieć. Te pierwsze 5 minut po zdobyciu bramki są zwykle kluczowe, bo łatwo stracić koncentrację i łatwo też stracić bramkę po zdobyciu gola. Paradoksalnie sędziowie tutaj sprowadzili troszkę, jakby to nazwać, kontrowersji, pewnych niedopowiedzeń i nerwów na stadionie, bo wspomniany przeze mnie zawodnik MKS-u Mateusz Kulik tuż po bramce podbiegł do linii bocznej boiska, do ławki rezerwowych i skorzystał z pomocy fizjoterapeuty. No a według w świetle nowych przepisów, gdy skorzysta się z pomocy fizjoterapeuty tudzież sztabu medycznego, to trzeba minutę odczekać poza boiskiem. Trener Ganowicz wyrażał swoje niezadowolenie z takiej decyzji sędziego, no a sędzia tego spotkania pokazał, że właśnie Mateusz Kulik musi minutę w okolicach linii bocznej poczekać. Przed chwilą też egzekwowane, wprowadzone nowe przepisy, czyli w momencie, kiedy bramkarz chciałby grać na czas, nie ma takiej możliwości, sędzia pokazuje na palcach, że ma 5 sekund na rozpoczęcie tej akcji. No i mieliśmy również takie wymowne gestykulowanie arbitra tego spotkania, pana Przemysława Wadasa, który pokazywał 5-4-3-2. No i na szczęście bramkarz Bartosz Warszakowski zdołał wybić tę piłkę i zmieścić się w tych 5 sekundach. Ale wracamy do gry. 57 minuta, 1-0. MKS prowadzi. To dobre informacje. Spoglądam na to, co dzieje się w Nysie, bo tam również mecz Polonii Nysa, czyli trzeciego z naszych zespołów grających w trzeciej lidze piłkarskiej, obok właśnie MKS-u Kluczbork i Stali Brzeg. Polonia Nysa jest tym trzecim zespołem. Tam mecz z Zagłębiem Drugim Lubin, na razie 0-0 po pierwszych 15 minutach tego meczu, ale teraz Górnik Polkowice z niebezpieczną sytuacją pod bramką MKS-u Kluczbork i piłka wyekspediowana na rzut rożny, a właściwie poleciała gdzieś tam daleko w park, więc będziemy mieli chwilę oczekiwania na drugą rezerwową piłkę. Już ta piłka się znalazła i jest narożnik boiska. Tutaj przedstawiciele Górnika Polkowice siedzący na trybunach z niepokojem spoglądają w tej chwili na to, co dzieje się na boisku. Przekrywają 0-1 i pewnie gdzieś ta presja delikatnie rośnie. Teraz dośrodkowali na długi słupek i świetnie w bramce spisuje się Bartosz Warszakowski. Teraz przewinienie na bramkarzu i duże nerwy zawodników
MKS-u Kluczbork. Sędzia wymównie gestykuluje i prosi o odejście tych zawodników, ależ zawodnik MKS-u Kluczbork, nie wiem, czy to kapitan, czy też nie, wygląda no jak Dominik Lewandowski. Podszedł, no, trochę jak przy ważeniu albo przy jakichś tam galach Fame MMA, tak zwane face to face z arbitrem, nie wiem, panem Wadasem. No, zastanawialiśmy się, czy nie dojdzie do jakichś rękoczynów, ale jednak nic się takiego nie stało. Teraz jeszcze krótka dyskusja z bramkarzem Bartoszem Warszakowskim i obrońcą, a nie, to jest Lewandowski, czyli ta trójka sobie porozmawiała, pan arbiter i dwóch zawodników MKS-u Kluczbork. Pewne jest jedno, od rzutu wolnego rozpoczyna bramkarz MKS-u Kluczbork i wysoka piłka leci w okolice 25 metra bramki Górnika Polkowice. Teraz MKS Kluczbork rozgrywa, pokazuje pięknie się z numerem 18 Jeremiasz Jurek na prawej stronie boiska. Zauważył to Rafał Niziołek i dobry przerzut. Zagranie teraz długiej piłki do Tuszyńskiego. Tuszyński jak zwykle swoją siłą fizyczną próbuje się przepchać gdzieś tam pod polem karnym, ale ostatecznie ta sztuka mu się nie udaje i Górnik Polkowice od własnego pola karnego. I nagle nam się zrobiła 60 już minuta na zegarze tutaj stadionowym. Górnik Polkowice w natarciu, oni przegrywają jednak, więc robią wszystko, aby po pierwsze odrobić tę jednobramkową stratę, a później być może, jeżeli uda się zdobyć pierwszą, to może też i drugą bramkę i wyjść na prowadzenie, powalczyć o trzy punkty. Na razie jednak deficyt, a to szansa na kontrę. Było blisko przejęcia piłki przez zawodników MKS-u Kluczbork, ale ta jednak wciąż pod nogami Polkowicza. Teraz dobre dośrodkowanie, a i gdyby nieco skuteczniejszy był napastnik drużyny Górnika Polkowice, to mogło być naprawdę niebezpiecznie. Tam czaił się, jest właściwie z siódemką cały czas Michał Nagrodzki, jest też z numerem 10 Filip Baranowski. Ten zawodnik, no, mógł się podobać w tej pierwszej części gry, w tej drugiej, no już ta współpraca na prawej stronie boiska Górnika Polkowice tak dobrze nie funkcjonuje. Teraz Kluczborczanie cały czas gdzieś tam walka o tą piłkę w środku pola, ale ta zostaje pod nogami Polkowicza. Zagranie po raz kolejny do Filipa Baranowskiego. Ten próbuje walczyć tam na tym swoim prawym skrzydle, ale niestety to nie wychodzi. Piłkę przejmują zawodnicy MKS-u Kluczbork i ekspedują ją daleko w okolice środka boiska. Przejmuje ją Nason. Nason zagrywa do Niziołka. Niziołek dobrze, ale jednak minimalnie za mocno nie opanował tego zawodnik grający na lewym skrzydle, ale piłkę znów przejmuje MKS Kluczbork. No, taka to piłka na poziomie trzeciej ligi, że tutaj teoretycznie dobre zagranie nie do końca zawsze jest dobrym zagraniem, bo gdzieś wychodzą braki techniczne, jakieś złe przyjęcie i może być szybkie przyjęcie piłki przez drużynę przeciwną. Teraz z szóstką grający w drużynie Polkowiczan Kowalski Haberek, przeniesienie ciężaru gry na lewą stronę boiska. Zagranie tym razem do środka, ale piłka wraca znów na lewą stronę. No, teraz jakby zmienili ciężar rozgrywania tych ataków Polkowiczanie z prawej na lewą stronę boiska, już są w polu karnym. Płaskie dogranie przed pole karne i w ostatniej chwili defensorzy MKS-u Kluczbork wybijają piłkę na rzut rożny. Dziękuję swoim obrońcom, Bartosz Warszakowski, który, no, został uchroniony przed nich, prawdopodobnie przed stratą bramki. 1-0 cały czas dla MKS-u Kluczbork, ale tym razem to Górnik Polkowice w natarciu i Górnik Polkowice będzie miał rzut rożny. Będą próbowali w ten sposób zdobyć bramkę Polkowicza. Nie, strzał i 1-1. I 1-1. Przemysław Marcjan zdobywa wyrównującą bramkę. No, obrodziło nam podczas tego wejścia antenowego w audycji cały nasz sport w gole. Najpierw tuż na samym początku zdobycie bramki przez MKS Kluczbork 1-0, no a w tej chwili wyrównanie już 1-1.
No to co? Za chwil kilka wracamy do Kluczborka sprawdzić, czy coś się zmieniło. Będziemy mówili także o drużynie Toru Dobrzeń Wielki, ale to za moment.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's over.
2: Bez goli w tej...

0: piłkarskich, bo ja oczywiście będę się przyglądał temu, co dzieje się w Kluczborku podczas spotkania trzeciej ligi, chciałbym zaprosić na wyjątkowy jubileusz, ponieważ no, duże świętowanie, bo i obchody też wyjątkowe. Stulecie Toru Dobrzeń Wielki, zespołu, który też grał wysoko, jeżeli chodzi o piłkę opolską. Trzydniowe świętowanie, dziś turniej młodzików, dziś też pierwsza kolejka klasy okręgowej i mecz właśnie Toru Dobrzeń Wielki, ale to nie wszystko, bo to świętowanie rozłożone na trzy dni. Stulecie klubu to także jubileuszowa, specjalnie przygotowana koszulka, która, przyznam szczerze, jest piękna. Dziś na tym jubileuszu, na święcie mini piłki nożnej, z samego rana była nasza koleżanka redakcyjna Katarzyna Doros-Stachoń, która przygotowała dla nas, dla kibiców i miłośników sportu, krótką relację z tego właśnie zdarzenia, czyli stulecia Toru Dobrzeń Wielki. Za chwilę zaproszę na to wydarzenie, ale mamy jeszcze rzut rożny dla Górnika Polkowice, a dzieje się pod polem karnym MKS-u Kluczbork sporo, więc zobaczmy, jak Górnik wykorzysta tę sytuację i na szczęście nie wykorzysta, bo piłka wyekspediowana poza boczną linię boiska, aut dla Polkowiczan, więc teraz możemy skupić się na Torze Dobrzeń Wielki, który świętuje swoje stulecie, a materiał dla nas, przypominam, przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.
1: No wczoraj zaczęliśmy od dyskoteki dla młodzieży, ale też oczywiście dla dorosłych. No tutaj impreza do białego rana, poranna szybka pobudka i od razu dzisiaj zaczynamy od tego, co jest najważniejsze i najbardziej istotne dla naszego klubu, czyli turnieju Akademii Tor Dobrzeń Wielki, głównie Żaki, Orliki, po 8 drużyn w każdej kategorii. No i tutaj taki multitrening z Krzatów, z Akademii w Karłowicach i w Dobrzeniu Wielkim. No potem oczywiście mecz pierwszej drużyny, inauguracja okręgowej klasy, zespół Lombard przyjedzie, koncert duży. No jutrzejszy dzień, czyli niedziela, to już jest ta oficjalna ceremonia z okazji stulecia klubu. No w międzyczasie jeszcze mecz legend Toru, czyli tych zawodników utytułowanych, trzecioligowych z Odromopole, ale też tych zawodników związanych od wielu lat z klubem, którzy grali w niższych klasach rozgrywkowych, bo to jest tak samo dla nas istotne, oficjalnej wręczeniu wszystkich tutaj wyróżnień, pokazaniu filmu naszego z okazji stulecia klubu, przedstawieniu historii, podziękowań, lokalne występy lokalnych tutaj artystów, no i zabawa dla najmłodszych, czyli mini disco, piana strażacka.
2: 100 lat tradycji to takie najważniejsze wspomnienia czy osiągnięcia, które chcecie też, żeby ci młodzi zapamiętali?
1: Powiem wszystko, ale tego jest tak dużo, że nie da się tego wszystkiego przedstawić, opisać, przypomnieć. Także oczywiście to są te najważniejsze, myślę, rzeczy wyrywkowe i chcemy, aby tutaj ci najmłodsi tą tradycję poznali. Myślę, że to jest doskonały moment, żeby to im przedstawić, przypomnieć i tutaj no, ich przede wszystkim jeszcze bardziej utożsamić z naszym klubem.
2: A jakie plany na może kolejne 100 lat?
1: Planów jest oczywiście wiele, natomiast no, krok po kroku realizujemy cele, które są realne do osiągnięcia i wyznaczamy je sobie tak, jakie mamy możliwości. Także tutaj no, na pewno w dalszym ciągu pójście w tym kierunku, w którym idziemy, czyli dalsza rozbudowa akademii, rozbudowa infrastruktury, no i ten pion sportowy, żeby ten młodzieżowy, żeby był jak na najwyższym poziomie, bo to ma nam docelowo dostarczać zawodników do pierwszej drużyny, która ma być na tych wychowankach opierana i dzisiaj tutaj już w tym sezonie, dzisiaj jest inauguracja, trzech naszych wychowanków od tego sezonu dołączyło do pierwszej drużyny w wieku 16 lat, bo to jest ta praca, którą rozpoczęliśmy 6 lat temu, no i w tym kierunku chcielibyśmy iść, to są te cele na najbliższą przyszłość, no a tak odnośnie infrastruktury, no to warto przypomnieć, że rozbudowa, przebudowa, wielka budynku naszego klubowego po obchodach tutaj jubileuszowych się odbędzie za blisko ponad 2 miliony złotych, także dzięki Unii Europejskiej i gminie Dobrzeń Wielki, także tutaj w tym kierunku też cały czas podążamy. Od września startujemy z budową, mam nadzieję, że wszystkie formy

0: Formalności będą na czas dopełnione i faktycznie ta pierwsza łopata we wrześniu się wbije. Zakończyć ma się to pod koniec tego sezonu piłkarskiego, czyli w okolicach czerwca, tak abyśmy w nowych rozgrywkach ligowych mogli już tutaj w nowym budynku funkcjonować. Tak naprawdę, no, można powiedzieć, gołe ściany zostaną boczne i tylnia, a reszta się wszystko zmieni. Trzeba to nazwać przebudową, ale jednak to jest praktycznie budowa nowego, wielofunkcyjnego budynku z bazą hotelową, także no tutaj przy naszych czterech boiskach trawiastych mam nadzieję, że te marzenie na najbliższe lata, czyli boisko ze szuszą na wierzchnią się ziści i wtedy już faktycznie ta baza nasza będzie tutaj w województwie opolskim na najwyższym poziomie topowa.
1: To jeszcze na koniec, a jak jest z młodymi, oni chętnie się garną do tego sportu, czy tutaj trzeba ich namawiać i szukać i zachęcać do udziału w akademii?
0: No oczywiście, są plusy i minusy, są pozytywy, negatywy takie w tym naborze, bym powiedział, bo to wiadomo, elektronika w dzisiejszych czasach, inne zainteresowania, mnóstwo też, można powiedzieć, innych atrakcji na co dzień. Natomiast myślę, że się bardzo mocno garną, przynajmniej u nas w akademii, bo uważam, że pracujemy na bardzo dobrym poziomie, srebrna gwiazdka certyfikacji, odpowiedni trenerzy, zaangażowani, utożsamieni tutaj z klubem od lat, którzy się angażują, są pasjonatami. I oprócz to tutaj szkolenia na jak najwyższym poziomie, to mówię, te kompetencje miękkie dzisiaj są najważniejsze, czyli tutaj współpraca z rodzicami, wyrozumiałość dla dzieci, wychowanie, kultura osobista, dyscyplina, no to są pierwszorzędne rzeczy dla nas, a potem jest też szkolenie piłkarskie i myślę, że dzięki temu, że to tak wygląda, to my szczerze nie mamy problemu z naborami i z ilością dzieci, więc tych dzieciaków jest naprawdę bardzo dużo. U nas w akademii jest około 150 dzieciaków, no i nasza filijna akademia w Karłowicach, Akademia Tor Polonia Karłowice, tam blisko też około 80 dzieciaków, więc to nam daje prawie ponad 200 dzieci w dwóch akademiach.
2: Szymon Faruga.
1: Szymon, i powiedz, bo ty grasz też w LZS Tor Dobrzeń Wielki, tak?
2: Tak, zgadza się. Tutaj mamy bardzo dużo już przyjaciół, dużo mi piłek podawają, dużo ja goli strzelamy.
1: I chciałbyś zostać zawodowym piłkarzem?
2: Tak.
1: A jaki jest twój ulubiony piłkarz?
2: Lamine Yamal. Bo ma piękne zwody, ładne strzela bramki.
3: Wiktor. Spodobało mi się, bo inni piłkarze w nią grają.
1: I jakim ty byś chciał być piłkarzem?
3: Lepszym od Ronaldo.
1: Okej, a jak długo już grasz w piłkę?
3: 7 lat.
1: A ile masz?
3: 9, że niedługo 10.
1: Jakie są twoje największe sukcesy?
3: Obrona, dribbling, strzelanie też, ale obrona najlepiej idzie.
4: Można powiedzieć, zawodnik kompaktowy. Obrona, podanie, strzelanie, wszystko, czego oczekuje się od profesjonalnego piłkarza. Oczywiście życzymy młodym zawodnikom Toru Dobrzeń Wielki i tej akademii, aby się rozwijali i zagrali kiedyś jak Lamine Yamal, czy też byli lepsi niż Cristiano Ronaldo. Jeżeli chodzi natomiast o trzecią ligę, bo kto wie, być może oni zagrają kiedyś w tej trzeciej lidze właśnie w takim MKS-ie Kluczbork lub innej drużynie, a może Tor Dobrzeń Wielki kiedyś do tej trzeciej ligi wróci. Na razie w meczu trzeciej ligi pomiędzy MKS-em Kluczbork a Górnikiem Polkowice zmienia się niewiele. Niezmiennie z 1-1 taki wynik na tablicy świetlnej. Do końca regulaminowych 90 minut pozostało. Jak tak szybko liczę? W okolicach 13,5 minuty. Dobrze, wracamy na ostatnie momenty tego trzecioligowego spotkania. Na razie MKS remisuje z Górnikiem 1-1.

Wracamy na Stadion Miejski w Kluczborku, bo tutaj no może dojść do decydującego rozstrzygnięcia. MKS Kluczbork będzie egzekwował rzut karny. 83. minuta tego spotkania. Mieliśmy przewinienie w polu karnym podczas dośrodkowania z prawej strony. Tutaj dobrze spisał się Mateusz Kulik, który wstrzelił piłkę w pole karne. Tam jeden z zawodników MKS-u Kluczbork był przed swoim przeciwnikiem, był faulowany. No i sędzia zdecydował się odgwizdać przewinienie, więc 83. minuta i MKS Kluczbork może zapewnić sobie, no może nie zapewnić, ale może być bardzo blisko tego, aby zapisać na swoim koncie 3 punkty. Już kibice rytmicznie klaszczą, sędzia gwizdnął, no i czy będzie bramka? Jest gol! Piękne uderzenie Patryka Wiszniowskiego w lewy dolny róg, w prawy dolny róg bramkarza. Golkiper drużyny gości rzucił się w zupełnie przeciwnym kierunku. No i 2-1 prowadzi MKS Kluczbork z drużyną Górnika Polkowice w 84. minucie tego spotkania. 2-1. No i będziemy mieli jeszcze emocje, bo Górnik Polkowice to taki zespół, który gra do końca, co zresztą pokazał w kolejce pierwszej, kiedy wystrzelali się zawodnicy zarówno z Polkowic, jak i rezerw drużyny Rakowa Częstochowa w tamtym spotkaniu. 5-4 i decydująca bramka Michała Nagrodzkiego w samej końcówce spotkania. Tutaj Patryk Wiszniowski doprowadza kibiców do ekstazy niemalże, wyprowadzając ponownie drużynę MKS-u Kluczbork na prowadzenie. 2-1, 85. minuta, więc już końcówka tego spotkania i teraz szykujemy się na natarcie drużyny z Polkowic, a to może spowodować łatwe przejęcie piłki i być może bramkę na 3-1. Tak jak w tej chwili piłka przejęta przez Kluczborczan za zagranie do środka. Tutaj jest Rafał Niziołek. On właściwie jest takim dyrygentem tempa gry MKS-u Kluczbork. Wie kiedy przyspieszyć, wie kiedy zwolnić. Teraz duży jęk zawodu na trybunach Stadionu Miejskiego w Kluczborku, bo Rafał Niziołek zdecydował się na uderzenie z 35 metra, ale piłka poleciała wysoko ponad bramką, no i znów to Polkowiczanie będą wyprowadzali kolejny atak. Teraz już rzucają wszystko w ofensywę zawodnicy z Polkowic. Bogacz w defensywie przegrywa na drugą stronę. Piłka w okolicach linii środkowej boiska. Zagrani na prawe skrzydło, jednak widzą, że nie mogą się tędy przedrzeć Polkowiczanie, więc pewnie za chwilę znów zmienią stronę, choć jeszcze raz próbują prawym skrzydłem, ale piłka przejęta przez MKS Kluczbork trafia do Niziołka. Niziołek rozgrywa, zwalniają tempo Kluczborczanie. No, oby to się nie zemściło. Wycofanie do bramkarza, no wciągają na swoją połowę zawodnicy MKS-u Kluczbork Polkowicza. Zagranie wysokiej piłki, ale tutaj defensywa Polkowic spisuje się świetnie. Zagranie do przodu, no i teraz mamy jakąś decyzję sędziego? Nie. Decyzją będzie to, że Polkowiczanie rozpoczną od rzutu z autu, a na plac gry wchodzi nasz stary, dobry znajomy. Dlaczego mówię stary, dobry znajomy? Bo grał między innymi w Odrze Opole, a teraz w Górniku Polkowice. To Szymon Skrzypczak. Pamiętają kibice takiego zawodnika? Za czasów trenera Jana Furlepy właśnie Szymon Skrzypczak stanowił o sile ataku między innymi właśnie Odry Opole. MKS Kluczbork z autu wznawia grę dualekim wyrzutem tej piłki. Właściwie dobre 25-30 metrów ta piłka poleciała, ale teraz nacisk zawodników z Polkowic. Duże zamieszanie pod polem karnym MKS-u Kluczbork. Piłka jednak na szczęście wyekspediowana daleko. Tutaj próbujemy się bronić i przedzierać jednocześnie. Oj, będziemy mieli żółtą kartkę. Bogacz pociągał za koszulkę grającego z numerem 97 Dawida Rachela, który także pojawił się na boisku. I żółta kartka także dla szkoleniowca
drużyny z Polkowic Andrzeja Sawickiego za konstatowanie decyzji głównego arbitra tego spotkania. No, powiem tak, kartka dla zawodnika z Polkowic zasłużona, kartka za podważanie decyzji sędziego dla trenera też zasłużona, więc nie ma co się dziwić, ale też nie ma co się dziwić, że emocje grają dużą rolę w tym spotkaniu. 88. minuta meczu, za chwilę będziemy mieli czas doliczony. No i teraz pytanie, jak rozegrają tę sytuację zawodnicy MKS-u Kluczbork. Najbezpieczniej nie cofać się głęboko, a mądrze rozgrywać tę piłkę i trzymać swoich przeciwników jak najdalej od swojej bramki. Na razie ten plan jest świetnie egzekwowany przez zawodników Łukasza Ganowicza. 2-1, piłka z autu wrzucona, tam szarpie się pod polem karnym Dawid Czapliński, też znany zawodnik z chociażby gry właśnie w Odrze Opole, razem z Rafałem Ziołkiem tutaj zakotwiczył w Kluczborku i już drugi sezon gra właśnie w barwach MKS-u, bo w barwach biało-niebieskich ten zawodnik, którego też doskonale kibice w Opolu Odry znają. MKS 35 metrów od bramki Górnika Polkowice, piłka wycofana, leży jeden z Polkowiczan na boisku, to grający z 77 numerem Kacper Kotała, młodzieżowiec Kotala, młodzieżowiec Górnika Polkowice, a MKS Kluczbork pod polem karnym Górnika. No i o to chodzi, teraz niczym z Włodzimierz Smolarek przed laty w narożniku, jeden z zawodników w MKS-u Kluczbork, ale zdziwiony grający z numerem 14 Patryk Wiśniowski, czyli zdobywca bramki na 2-1, bo od 5 metra golkiper drużyny Górnika Polkowice. 80 Polkowice. 89 minuta, właściwie 90 nam się rozpoczyna w tej chwili. Niebawem, dokładnie za 55 sekund, sędzia powinien nam wskazać, ile czasu doliczy do tych regulaminowych 90 minut. Tutaj już na ławce MKS-u Kluczbork nikt nie siedzi, wszyscy stoją. Niebawem trener Ganowicz, no jak przed laty, wejdzie na boisko i ciągnie go ewidentnie do zielonej murawy, aby troszkę wspomóc. No ale to już nie te lata, nie ta waga i nie ten wiek, więc Łukasz Ganowicz musi trzymać się swojej strefy ławki rezerwowych. Piłka dla Górnika Polkowice w okolicach ławki rezerwowych właśnie MKS-u Kluczbork. Próba wrzucenia piłki przez Bogacza, ale ta trafia do Czaplińskiego. Czapliński tutaj walczy i wywalczył rzut z autu. Dla MKS-u Kluczbork 90 już minuta się nam zakończyła. Spoglądam na sędziego. 5 minut na palcach pokazał i 4, czyli 9. No, jestem zdziwiony. To 5 i 4, 9. No tak uczyli matematyki w klasie podstawowej. Najpierw była piątka, później czwórka, czyli 9 minut doliczonych. Sporo. Nie spodziewałem się, że aż tyle. A być może sędzia jakieś ma inne tajemne znaki, że nie może się zdecydować, czy 5, czy 4. Za mniej więcej 5 minut się przekonamy, czy sędzia miał na myśli właśnie tylko 5 minut, czy jednak 9. Przewinienie teraz zawodników MKS-u Kluczbork. Tutaj emocje no już buzują, już rosną bardzo mocno wśród kibiców. Oni wiedzą, że te 3 punkty są niezwykle istotne. Nawet przesunięcie piłki o 5 metrów przez Bogacza wywołuje emocje wśród fanów MKS-u Kluczbork. W natarciu Górnik Polkowice, dośrodkowanie, tam już tyle samo zielonych koszulek co niebieskich i piękna, dobra interwencja Bartosza Warszakowskiego, który świetnie rzucił się w swój prawy dolny róg i powstrzymał ten atak, właściwie ten powstrzymał ten strzał Górnika Polkowice. 90 już druga minuta. MKS w natarciu. Czekamy na to, co się wydarzy. Była ręka. Ręka Bogacza i to druga żółta i będziemy czerwoną kartkę mieli, bo Bogacz na swoim koncie żółty kartonik już miał. Teraz Górnik Polkowice będzie grał w osłabieniu.
te ostatnie kilka chwil. 18.50 na naszym radiowym zegarze. Jestem ciekaw, szczerze mówiąc, ile doliczy sędzia i do której będziemy mogli być razem z wami. Rafał Niziołek będzie egzekwował ten rzut wolny. No a Górnik Polkowice teraz już w niezwykle trudnej sytuacji. Czekamy na rozstrzygnięcie, czekamy aż zawodnik opuści tutaj plac gry.

Czy sędzia wznowi grę, czy czeka nie wiadomo na co? Pokazuje zegarek, ale ile czasu dolicza, tego nie wiemy dalej. Dawid Czapliński teraz oczekuje na wykonanie rzutu wolnego. Będzie rozegrany raczej na krótko. A jednak Niziołek. Niziołek do Czaplińskiego. Czapliński przy piłce. No teraz tutaj się nikomu już spieszyć specjalnie nie będzie. Piłka w polu karnym. MKS Kluczbork teraz wybija piłkę z pola karnego Górnika Polkowice. Szanują futbolówkę zawodnicy Łukasza Aganowicza, bo chcą zapewnić sobie komplet punktów. No i aut. Aut dla MKS-u Kluczbork. Jesteśmy już o włos od zakończenia tego spotkania. Czekamy na decyzję sędziego. Liczę na to, że jednak tych 9 minut nie będzie doliczonych. 4 sekundy na wykonanie rzutu z autu. Piłka wraca w pole gry. Tutaj z 20 Maksymilian Nowak i Dawid Czapliński przepychają się z piłkarzami Górnika Polkowice w narożniku. Mamy faul i mamy spięcie. Oj, spotkały się dwa koguty między sobą. To Czapliński i nie zobaczyłem numeru na koszulce. Chyba numer 7, czyli Michał Nagrodzki. Taki wyrywny Michał. No i teraz sędzia zaprasza zarówno Michała Nagrodzkiego do siebie, jak i Dawida Czaplińskiego na krótką rozmowę. No takie przeciąganie liny i zabieranie czasu zarówno jednym, jak i drugim. Po żółtej kartce sprawiedliwie dla zawodnika jednej i drugiej drużyny. Ale to aż niemożliwe, że sędzia doliczył 9 minut. Strasznie długo. Nie było tylu przerw, które spowodowałyby, że aż tyle czasu trzeba byłoby doliczać, więc delikatnie jesteśmy wszyscy tutaj zdziwieni. Ja jednak liczę, że by niebawem sędzia zakończy to spotkanie, no bo chcemy, aby drużyna z Opolszczyzny dopisała do swojego dorobku 3 punkty. MKS Kluczbork, rozpoczęcie kolejnej akcji, pewnie też bardzo króciutko i z celem takim, żeby dać się sfaulować. Rafał Niziołek, piłka wybita i od bramki drużyna Górnika Polkowice. Króciutko rozegrana ta akcja. Zamiast daleko przy dalekiego przeniesienia mamy pociągania za koszulkę. No tutaj dzieje się dużo w Kluczborku w tych ostatnich minutach. Wszystko jest, ale nie ma futbolu. Taka krótka refleksja z tego, co tutaj obserwuję. Mieliśmy przewinienie na zawodniku Górnika Polkowice i teraz będziemy mieli rzut chyba wolny, ostatniej szansy, no bo wykonuje go bramkarz, a wszyscy polkowiczanie pod polem karnym MKS-u Kluczbork. Zawiesina wysoka dociera do jednego z zawodników Górnika Polkowice. I ostatecznie znajduje się w rękach Bartosza Warszakowskiego i koniec końców 2-1 dla MKS-u Kluczbork. Kluczborczanie zwyciężają, zaliczają pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Betklik trzeciej ligi pokonują Górnika Polkowice 2-1. Cieszymy się bardzo mocno, bo to drugie zwycięstwo w ten weekend właśnie zespołu z Opolszczyzny w trzeciej lidze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o emocje sportowe. Dziękujemy za dziś. Kuba Biel, Marcin Kobza. Niebawem wiadomości o godzinie 19:00.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Pole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest 19. Potrącenie na Nysy Łużyckiej w Opolu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Ponad 500 strażaków rywalizowało w zawodach sikawek konnych w Pokrzywnicy.
4: Ta młodzież się garnie do pożarnictwa, ale też chce dbać o tą tradycję.
3: Zakończył się przedostatni etap Tour de Polonii, o tym też w serwisie.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A ten serwis zaczynamy od potrącenia kobiety na ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu. Poszkodowana trafiła do szpitala, mówi Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Paweł Tomas.
6: Potrącenie przez samochód osobowy kobiety została zabrana śmigłowcem LPR do szpitala, ale nie ze względu na rozległość obrażeń, tylko po prostu brak wolnego DTRM i przeleciał po nią śmigłowiec.
3: Kierowcy nie powinni już napotkać w tym miejscu utrudnień. Służby nadal walczą też o życie mężczyzny, który topił się w jeziorze Turawskim. Jak wiecie z wiadomości, poszkodowany przed 18 został wyciągnięty na brzeg przez ratowników WOPR.
5: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Bułgarski premier Rumen Radev poinformował, że w przestrzeń powietrzną kraju z terytorium Rumunii wleciał nieznany dron. Maszyna eksplodowała i spadła na ziemię w pobliżu granicy. Nikt nie ucierpiał, nie ma też strat, ale maszyna spadła w pobliżu ważnej infrastruktury krytycznej. Ministerstwo Obrony Bułgarii przekazało, że był to prawdopodobnie dron typu Wabik. Maszyny tego typu są powszechnie używane, m.in. przez ukraińskie wojsko. A ponad 500 młodych strażaków rywalizowało w regionalnych zawodach sikawek konnych w Pokrzywnicy. Wśród konkurencji był bieg z wężem, przepychanie piłeczki przez wąż czy pompowanie wody starą sikawką konną.
7: Jedna osoba leci z prądownicą do przodu, aby zbić taki pień. Reszta osób zostaje i pompuje, aż woda napełni się,
8: bo na razie jest dużo siły, ale później dłużej się to pompuje, to już jest trochę trudniej.
9: Mamy nadzieję, że pierwsze miejsce będzie.
10: Najtrudniejsze moim zdaniem piłeczka.
11: Dość szybko do mnie woda przyszła, bo byłam przewodownikiem. Jesteśmy zadowoleni z naszego przebiegnięcia.
3: To wydarzenie, które od 15 lat gromadzi najmłodszych adeptów pożarnictwa, mówi wójt gminy Reńska Wieś Tomasz Kandziora.
4: Mierzą się właśnie z użyciem tych zabytkowych sikawek, które też są takim, powiedzmy, elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Bardzo dobry prognostyk, bo po pierwsze pokazuje, że ta młodzież się garnie do pożarnictwa, ale też chce dbać o tą tradycję. W tym roku ponad 50 drużyn, ponad 500 zawodników. 15 lat temu w tych zawodach uczestniczyło 6 drużyn, więc można powiedzieć 1000% przyrostu uczestników.
3: Zawody tradycyjnie zakończy biesiada strażacka. 3 zł za godzinę i 27 za cały dzień trzeba będzie zapłacić za postój na nowym parkingu przy ulicy Ozimskiej w Opolu. Dotychczas kierowcy parkowali tam za darmo, ale stan nawierzchni był fatalny. Miasto uporządkowało więc teren, mówi wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu Katarzyna Oborska-Marciniak.
12: To była kwota poniżej 200 tysięcy złotych. Przede wszystkim wyrównanie terenu, zabezpieczenie, aby nie gromadziła się tam woda po każdym deszczu. Kwestie związane z oznakowaniem tego terenu na 72 miejsca parkingowe.
3: Otwarcie parkingu po remoncie zaplanowano na poniedziałek, a Francuz Louis Barret wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Nowym liderem generalnej klasyfikacji wyścigu został drugi w sobotę Włoch Christian Scaroni. Po pokonaniu 125 km ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej trzecie miejsce zajął Niemiec Marco Brenner. Na 23. miejscu finiszował Filip Gruszczyński, a 45. był Michał Kwiatkowski. Pierwszy z wymienionych Polaków bardzo długo utrzymywał się dziś z najlepszymi.
13: Szkoda właśnie, że nie do samego końca, ale taki główny cel, czyli przetrzymanie ostatniej ściany Bukowina, został zrealizowany. Etap morderczy, cały dzień full gas tak naprawdę. To może w sumie mi odpowiadało, bo dzięki temu myślę nie było aż takiego szarpania, też ostatnia właśnie ściana Bukowina była przejechana bardzo mocno, ale równo, więc myślę, że to było dla mnie na plus, bo właśnie jak zaczęły się te skoki na samym końcu, to pierwszy, drugi i puściłem niestety do koła.
3: A już jutro ostatni, 7. etap ze startem i metą w Wieliczce.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Temperatura w regionie zaczęła spadać. Obecnie w Opolu mamy 23 stopnie. Na noc synoptycy i MGW zapowiadają minimalne wartości w okolicach 11. Jutro 28 stopni, do tego zachmurzenie małe, wiatr słaby i umiarkowany i nie spodziewamy się deszczu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
5: Opolska lista, polskie piosenki.

Dobry wieczór. Nie mogłem się powstrzymać. Drodzy Państwo, jedna z najbardziej wesołych piosenek, jakie usłyszałem w czasie wakacji, bo chociaż byłem na urlopie, wiecie, program prowadził Tomek Wojtyłko wtedy, to oczywiście śledziłem to, co dzieje się na opolskiej liście polskiej piosenki, bo nie tylko prowadzę, że jest to moja praca, ale naprawdę uwielbiam i zawsze z niecierpliwością czekam, co się wydarzyło, jak Państwo w danym tygodniu głosowaliście, ale zanim przejdziemy do wyników głosowania, oczywiście klasycznie, tradycyjnie 10 propozycji. Pierwsza propozycja za nami. Anshua, taki był tytuł piosenki. Autorem jest Bajzel i głównym wykonawcą, ale gościnnie tutaj zaprosił Anię Gromczewską. Anię Gromczewską stali słuchacze listy na pewno możecie kojarzyć, dlatego że liderka, założycielka grupy Szklane Oczy, która 2 lata temu była też przez jakiś czas na opolskiej liście polskiej piosenki. No a Anshua, ja przyznaję, że bardzo lubię. Oczywiście te prawdziwe z sardeli, bo czasami pojawiają się też ze szprota, ale jak już będziecie wybierali, to rzeczywiście sardeli. Dela zdecydowanie, jest sporo hiszpańskich, one uchodzą za jedne z najlepszych i tu dużo naprawdę nie trzeba. Od razu zacznę od kącika kulinarnego, bo jak macie takie anchoa, to jakaś passata pomidorowa, oliwki lub kapary, troszeczkę świeżej pietruszki na wierzch, wymieszać z makaronem dowolnym, ulubionym i to wszystko. Prosty, sycący, przepyszny obiad. Dobrze, to mamy kącik kulinarny za sobą. Przechodzimy do drugiej propozycji. A druga propozycja też troszeczkę kulinarna, bo kasztanowce, nie wszystkie kasztany są jadalne, ale są też kasztany jadalne. Szkoda, że u nas one tak rzadko się pojawiają. A śpiewa o nich Martyna Wrochna.

Martyna Wrochna i Kasztanowce. To była propozycja numer 2, a jako trzeci zespół, który wrócił po wielu latach do grania. Remont, tak zespół się nazywa. Jest to jedna z pierwszych grup punkowych, postpunkowych, undergroundowych, jak sami też o sobie mówią, z Bydgoszczy. Przyznaję, tak się zacząłem zastanawiać, czy miałem już kiedykolwiek wykonawcę zespół z Bydgoszczy i tak z głowy nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Jeżeli Państwo wiecie, czy był kiedykolwiek na liście ktoś z Bydgoszczy, dajcie mi znać. A jeżeli chodzi o remont, no też z młodą, bardzo ciekawą wokalistką. Lizawieta, taki jest tytuł piosenki.

Remont i Elizabeta, propozycja numer 3. A jako czwarty, Król. No, to akurat nie trzeba specjalnie tego artysty przedstawiać. Bardzo, bardzo znany i bardzo często zapraszany też do różnych duetów, współpracy, ale w autorskim nowym utworze, który przyznaję taki, no, z jednej strony wydawałby się wesoły. Miałem zabrać cię nad rzekę. Któż by nie chciał pójść nad rzekę, zwłaszcza po tej fali upałów, prawda, żeby się troszeczkę schłodzić. Natomiast tutaj to słowo miałem, a nie, że zabrałem cię nad rzekę. A to oznacza, że obiecujemy, coś obiecujemy, mamy pragnienia, one nie zawsze nam w życiu wychodzą i piosenka, jak się okaże, nie będzie taka do końca, tylko i wyłącznie optymistyczna.

Wybraliśmy się nad rzekę. Niektórym się, mam nadzieję, z Państwa udało. Może nabraliście ochoty też, żeby wybrać się na rzekę. Król był autorem i wykonawcą tej piosenki. A teraz wybierzemy się na egzotyczne wyspy. Egzotyczne wyspy to tytuł pierwszego solowego singla Beli Komoszyńskiej. Sama Bela Komoszyńska bardzo znana. Tu występuje tylko i wyłącznie jako Bela, pod takim właśnie szyldem. A oczywiście wcześniej znana z zespołu Sorry Boys, bardzo, bardzo znanego. Ja przyznaję, że te egzotyczne wyspy inne są oczywiście niż to, co robiła w Sorry Boys. No i dobrze, bo jeżeli robić solową karierę na własne konto, to znaczy, że ma też nowy pomysł na siebie i na muzykę, którą chce grać. Posłuchajcie.

dała ognia, prawda? Nie spodziewaliście się pewnie czegoś takiego. Dobrze, przechodzimy do kolejnego zespołu, właściwie projektu Noise Script. Tak się nazywają. Czy mamy tutaj hałas, script, czy jakiś notes. Zespół nagrał, ma nowy utwór, ale ja sięgnąłem po centrale, bo zrobili centrale Brygady Kryzys i nie wiem, czy już zdradzać, jak oni grają, bo oczywiście nowofalowo, postpunkowo znowu i rockowo. Tak.

sygnał. No jest to, przyznaję, nadal robi ogromne wrażenie, a dla mnie, bo jak wiecie, no był to cover oczywiście. Dawno nie było coveru swoją drogą. Jeżeli chodzi o covery, to rzeczywiście lubię te, które są inne, które są oryginalne, że dany artysta czy artystka robi to po swojemu. Tutaj w takiej jazzowej oprawie naprawdę, no, dla mnie absolutnie bomba, a czy dla Państwa, to okaże się oczywiście za tydzień, jak będą wyniki notowania. Przy czym od razu dodam, za tydzień 15 jest w sobotę, czyli święto, więc o polskiej listy polskiej piosenki nie będzie, bo w dni świąteczne jest ramówka świąteczna, wyniki będą w kolejną sobotę, natomiast głosujemy klasycznie do czwartku. Noise Script Centrala. To była propozycja numer 6, a jako 7 Pola Błasik i utwór Basia.

0: wierzysz.
1: W co się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Pola Błasik i Basia. Utwór, który zapowiada album. Album powinien ukazać się jeszcze w tym roku, no już raczej po wakacjach. To była propozycja numer 7, a jako 8 będzie znowu jazzowa. Jakoś sporo takich jazzowych elementów, może ten fortepian przede wszystkim, no bo tytuł utworu Piano Bar, a śpiewa Gosia Stępień.

Muzyka Filip Siejka, słowa tej piosenki napisał Jacek Cygan, a śpiewała Gosia Stępień. I jeszcze dwie propozycje przed nami. Nie wiem, jak poprawnie w 100% nazwę zespołu przeczytać, bo to jest tak, M duże, dwójka, schron, czyli M2 schron, to zakładam, nawiązując do mieszkania. Mamy mieszkania, kiedyś zawsze było M2, M3, M4, jak kogoś było stać, niewielu takie miało. No i tutaj myślę, że ten M2 schron najbardziej mi pasuje, bo to M2 jest tak malutkie, że rzeczywiście może przypominać schron. Tytuł piosenki: Zaklęta.

I jeszcze jedna propozycja przed nami. Za chwilę 10, ostatnia. Artystka nazywa się Margo. Margo już w maju przysłała mi pierwszy swój singiel. No wtedy on się nie znalazł w propozycjach, ale jak teraz słucham tego nowego, to myślę, że dobrze, bo Tkanka Miasta, najnowszy utwór, podoba mi się po prostu bardziej. No jak Państwo wiecie, no siłą rzeczy nie wszystko w propozycjach się mieści, więc ja wiem, że czasami piszecie, przesyłacie, no ale tych propozycji jest zawsze kilkadziesiąt tygodniowo, czasami więcej, a piosenek może być tylko 10. Tkanka Miasta i Margo, noc, księżyc, światła ulic, powolne, refleksyjne snucie się po mieście. To właśnie o tym jest ta piosenka.

0: Polska lista polskiej piosenki.
1: I rozpoczynamy finałowe wydanie Opolskiej Listy, a robi to Wojtek Mazolewski z Justyną Święc i piosenką Organizmy Piękne.

debiut sprzed tygodnia, czyli po raz drugi na opolskiej liście polskiej piosenki, a za chwilę premiera. Tydzień temu w propozycjach debiutuje na opolskiej liście polskiej piosenki Sara z piosenką

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: To sobotni podwieczór z Radiem Opole. W kalendarzu mamy 8 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Miron i Emilian. Przypada 8 sierpnia także Międzynarodowy Dzień Kota. Zakończył się festiwal filmowy Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Biała chce lepiej wyeksponować swoje mury obronne, a w sporcie między innymi o sukcesach opolskich trzecioligowców.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: 20 na zegarach. Zaczynamy od akcji ratunkowej na Jeziorze Turawskim, gdzie, jak wiecie z wiadomości, przed 18 wyłowiono z wody topiącego się mężczyznę. Prowadzona przez dłuższy czas resuscytacja zakończyła się przywróceniem czynności życiowych. Poszkodowany trafił do szpitala.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki zatrzymali do kontroli 51-latka, który podróżował bez zapiętych pasów. Okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę mimo zakazu prowadzenia pojazdów. To jednak nie koniec ujawnionych przewinień, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
5: Fiat nie posiadał aktualnych badań technicznych, a jego stan pozostawiał wiele do życzenia. Za jazdę bez zapiętych pasów oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdu kierujący został ukarany mandatami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali również dowód rejestracyjny samochodu. Poważniejsze konsekwencje czekają mężczyznę za niedostosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdu.
3: W tej sprawie mężczyzna odpowie przed sądem.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: W wiadomościach południa regionu zwiedzający Białą będą mogli lepiej poznać pozostałości średniowiecznych obwarowań. Umożliwi to projekt realizowany wspólnie z czeską gminą Osoblacha. O zakresie planowanych prac mówi Anna Rogosz z Urzędu Miejskiego w Białej.
6: Chcemy bardziej odsłonić te nasze mury, wykonać taką ścieżkę wraz z schodami terenowymi, ponieważ jest to teren o dużym nachyleniu. Jest to teren zielony, dawnej suchej fosy. Ten fragment zyska kolejną atrakcję, by tamtędy też nie tylko mieszkańcy, ale i turyści podążali i podziwiali z tej strony nasze mury obronne.
3: W ramach projektu również Osoblacha odnowi ścieżkę wzdłuż swoich murów obronnych. Na ten cel samorządy otrzymały 40 tysięcy euro z unijnej kasy. W wiadomościach kultura. 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, wystawami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym oficjalnie zakończył się 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Jubileuszowa edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. To jest fenomen, że kina na co dzień w Kazimierzu nie ma, a to miasto jest bardzo ważne dla polskiego i światowego filmu, mówiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
7: Tutaj nie tylko przyjeżdżają ludzie, dla których film ma znaczenie, ale przyjeżdżają ludzie, którzy chcą rozmawiać o kinie tak na poważnie, bo tematy dyskusji po każdym seansie są bardzo ciekawe. Kino odpowiada na pytania dotyczące naszej przyszłości, na tego, co nas czeka, a w czasach trudnych kultura pozwala rozmawiać. A jeżeli ludzie zaczynają rozmawiać, to może urodzić się tylko z tego coś dobrego.
3: I jeszcze zagranica. Z wyliczeń analityków agencji Bloomberg wynika, że od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, Korea Północna, głównie na współpracy z Rosją, mogła zarobić nawet 22 miliardy dolarów. Pjongjang zwiększa kontyngent północno-koreańskich żołnierzy w Rosji, a Moskwa coraz bardziej uzależnia się od amunicji z kraju Kima. Według szacunków reżim otrzymuje za każdego żołnierza około 2000 dolarów amerykańskich miesięcznie. Według danych ukraińskiego wywiadu Korea Północna zaspokaja około 50% zapotrzebowania armii rosyjskiej na pociski artyleryjskie kalibru 122 i 152 mm. Zdaniem ekspertów Bloomberga Korea Północna jest dzięki temu w najlepszej sytuacji finansowej od ponad 3 dekad.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 3,5 minuty po 20.
4: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dobry wieczór. Francuz Louis Barre wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Nowym liderem generalnej klasyfikacji wyścigu został 2. w sobotę Włoch Christian Scaroni. Po przejechaniu 125 km ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej 3. miejsce zajął Niemiec Marco Brenner. Na 23. miejscu finiszował Filip Gruszczyński, a 45. był Michał Kwiatkowski. W generalnej klasyfikacji Scaroni wyprzedza Barre o 3 sekundy, a 3. miejsce zajmuje Holender Bart Lemmen, który który traci do lidera 5 sekund. Już jutro ostatni, siódmy etap ze startem i metą w Wieliczce. To 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Odra Opole bez punktów w trzeciej kolejce Betclic pierwszej ligi. Opolanie przegrali na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-3, choć spotkanie rozpoczęli znakomicie. Wynik już w piątej minucie otworzył Michał Felix, ale jeszcze przed przerwą gospodarze odpowiedzieli dwoma trafieniami. Po zmianie stron Puszcza dołożyła kolejnego gola i przepieczętowała wysokie zwycięstwo. Dla Odry Opole to druga porażka w tym sezonie Betclic pierwszej ligi. Piłkarze MKS-u Kluczbork pokonali przed własną publicznością Górnika Polkowice 2-1. W pierwszych 45 minutach nie zobaczyliśmy bramek, a wszystkie najważniejsze boiskowe wydarzenia miały miejsce w drugiej połowie. Najpierw dla MKS-u strzelił Michał Maj, goście zdołali wyrównać, a zwycięstwo przypieczętował Patryk Wiśniowski, wykorzystując rzut karny w 82 minucie spotkania. Cieszymy się z wygranej, a ja z tego, że z większym zaangażowaniem podeszliśmy do drugich 45 minut tego meczu, powiedział Łukasz Ganowicz, trener MKS-u Kluczbork.
0: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo ta inauguracja nam nie wyszła i fajnie, że dzisiaj zmiennicy odwrócili moment meczu, bo mieliśmy bardzo ciężki moment w drugiej połowie i to, co zrobił Rachel, Czapliński, Wiśniowski, Nowak, który debiutował dzisiaj na poziomie trzeciej ligi, no to duże ukłony i szacun, bo dzisiaj wygrała po prostu drużyna i to jest najlepszy dowód, to co mówię, że nie jak się zaczyna, jak kończy i ważne jest ten 18, 19, 20 zawodnik w kadrze, tak samo jak ten pierwszy i dzisiaj ta druga linia wygra mecz.
8: Zwycięstwo w tej kolejce trzeciej ligi zanotowała także Stal Brzeg, która pokonała 5-1 Ślęzę Wrocław. Na koniec również informacja piłkarska, hitowy transfer Arsenalu-Londyn. Piłkarski mistrz Anglii pozyskał Bruno Guimaraesa z Newcastle United za 75 milionów funtów, czyli 87,5 miliona euro. 28-letni brazylijski pomocnik, który występował w Newcastle od stycznia 2022 roku, podpisał 4-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.
4: Pogoda. Temperatura w regionie cały czas spada, obecnie jeszcze przyjemne 22 stopnie, tyle przynajmniej mamy w Opolu, ale w nocy będzie chłodno, bo miejscami nawet 11 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro 28, nie spodziewamy się opadów, do tego zachmurzenie małe, a wiatr słaby i umiarkowany. Jeśli stęskniliście się za upałami i za deszczem, to te wrócą do nas już w poniedziałek. Wtedy to na termometrach do 33 stopni, no i możliwe też burze z porywami wiatru wiejącego z prędkością do 80 km na godzinę.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
11: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
12: Mój koniec świata był 863 dni temu.
13: Pierwsza myśl...
14: Dlaczego ja?
15: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
14: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
13: Jeszcze chciałabym pożyć.
16: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Reklama społeczna.
17: Reklama.
18: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
18: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
18: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
18: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Po reklamie.
9: Opolska lista polskiej piosenki.

Dance Like Dynamite na końcu ślepej ulicy. Oj, drodzy Państwo, przyznaję, że największym zaskoczeniem tutaj jest dla mnie teledysk, dlatego że w nim występuje Małgorzata Oliwia Sobczak, autorka słynnych powieści kryminalnych, niektórych ekranizowanych, z którą miałem przyjemność kilka lat temu na Festiwalu Książki się spotkać. Przyjęła zaproszenie do radia. Możecie tej rozmowy posłuchać w zakładce Wszystko o literaturze. Też wydawało się, że tej serii Kolory zbrodni będzie mniej. Była planowana chyba na 4-5, a okazuje się, że już 7 się ukazała, Fiolet, w tym właśnie roku, więc przy okazji zachęcam, ale mówię o tym dlatego, że ona wystąpiła w teledysku i talent aktorski okazało się ma równie wyśmienity jak talent pisarski. U nas oczywiście Dance Like Dynamite kiedyś raz się dawno temu już pojawił, grupa, która też wróciła do grania jakiś czas temu, no i jak okazuje się, spodobało się Państwu. A za chwilę równie rockowo, równie undergroundowo, grupa Szyszy i Defekt.

garść. Trzy razy na dobę muszę brać. Pokarmem są bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę.

bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

nie całą grupę Szyszy teraz pożegnamy, dlatego że w grupie Szyszy na perkusji gra perkusista grupy Happy Set. A za chwilę właśnie Happy Set z tym samym perkusistą w utworze Nie będziemy płakać.

Piszę, 36 tydzień na liście. Przyznaję, że nie sądziłem, że to już tak długo. No, no zobaczymy. To już tak zaczyna wyglądać, że mają szansę mieć rocznicę. No ale do tej rocznicy jeszcze trochę czasu nam zostało. A jeszcze więcej zostało go kolejnej artystce, bowiem po raz piąty przed nami Sylwia Nowak w utworze Nowy Sen.

Widząc tytuł kolejnej piosenki Kropki, przypomniała mi się książka z kropkami, taka dla młodszych, to przy okazji Państwu polecę. Były tylko i wyłącznie w niej kropki, ale można było tak, dmuchnąć na przykład w książkę i na następnej stronie te kropeczki były zdmuchnięte na brzeg. Można było potrząsnąć, to były rozsypane. Jak się potrząsnęło z góry na dół, to wszystkie na następnej stronie były kropeczki na dole. Interaktywna, wybitna po prostu książka, która jest świetną przy okazji zabawą. To tak polecam na marginesie, a mówię o kropkach, dlatego że kropki to tytuł kolejnej piosenki, śpiewa Dominika Gamrot.

0: też.
1: No, jeżeli chodzi o to znikanie, to na pewno nie znika Dominika z Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Trzeci tydzień na 23. miejscu, a na miejscu 22. Oliwka Majewska i Tatuaże.

latem to widać jeszcze lepiej, że coraz trudniej chyba spotkać kogoś, kto dziś nie ma tatuaży. Mam wrażenie, że chodząc po mieście, większość ludzi zdecydowanie tatuaże ma. Ja od razu powiem, że nie mam, jeżeli ktoś jest ciekaw i absolutnie nie ciągnie mnie do tego. Przypomina mi się wypowiedź pewnego słynnego gwiazdora, aktora, że Lamborghini nie potrzebuje żadnych naklejek. Ja trzymam się tej właśnie wersji, że nic tu nie potrzebuje paćkać, rysować i naklejać na siebie, ale jakkolwiek oczywiście rozumiem. Przy czym jest to rzeczywiście niewiarygodne, ale czasami też artystycznie naprawdę robi wrażenie. Dobrze, kończymy trzecią dziesiątkę, bo przed nami miejsce 21, a robi to po raz 21, czyli

Karolina Lewińska na 21, a więc 20 miejsce. Rozpoczynamy drugą dziesiątkę. Tu parę oczek niżej. Tym razem 12 tydzień. Sen o Tobie, Leszek Komosa i Julia Wasilewska.

Leszek Komosa i Julia Wasilewska, Sen o Tobie na 20. I również 6 oczek w dół, bo najczęściej ulubione miejsce Lucyny Owsińskiej i Lecha Nawrockiego to było miejsce 13, a w tym tygodniu na 19. Piosenka Jaki Jesteś.

Oczywiście te przesunięcia niektórych artystów w dół oznaczają, że coś się wydarzyło na szczycie listy. Ja powiem tylko tyle. Na pewno będą jeszcze też piosenki premierowe. Ale zanim te premiery, to 14 tydzień, czyli podobnie jak Tala, wtedy też debiutowała na liście, Lidia Jazgar, Kawa stygnie.

powiedziałem kawa stygnie, to kawa stygła. Może dlatego, że popatrzyłem na swój kubek z kawą, która już ostygła, ale akurat w taką pogodę zimna kawa może być, jeżeli o mnie chodzi. Chodzi o ten, chociaż adrenalin to akurat zawsze lista dostarcza mi wystarczająco dużo. Przed nami miejsce 17 i tu kolejna dziś, druga premiera. Monika Kowalczyk, Bieran. Hej, stop!

0: I cały kawałek przetańczyli.
1: Hej, stop! Monika Kowalczyk i Bieran na 17. Druga dziś premiera. To mi przypomniało o akcji, która trwa. Może państwo już gdzieś trafiliście. Różni znani artyści, nie tylko artyści, znani ludzie nagrywają krótkie filmiki Stop Hate. Żadnych komentarzy, niczego więcej. Dostałem propozycję, żeby dołączyć, więc myślę, że dołączę do, i zachęcam też wszystkich. Warto nagrać te 2-3 sekundy i powiedzieć stop hate, bo rzeczywiście jest go zdecydowanie za dużo w przestrzeni publicznej. 16. miejsce i kolejna, trzecia premiera. Praca w re i człowiek.

tak zastanawiałem się, idąc tropem kolejnej piosenki, czy kupię sobie coś w groszki na to lato. Nie zdecydowałem się niestety na groszki, aczkolwiek przyznaję, że shorty kąpielowe kupiłem i nawet zamoczyłem się w Bałtyku. A jak groszki u nas, to oczywiście sukieneczka w groszki Magda i Artur.

I zapomniałem powiedzieć, że przy okazji jesteśmy też w połowie dzisiejszego wydania Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, bo to było miejsce 15, drodzy Państwo. A w tej godzinie będzie jeszcze jedna piosenka. O, jej zdarzało się bywać już nawet w 10, jeżeli chodzi o Opolską Listę Polskiej Piosenki, no ale miejsce 14 to nie jest jakoś tak znacząco niżej, chociaż poza 10. Philip Seven i utwór Jak Widać.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak czas uzupełnić naszą wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie. Jak zawsze o pełnej. 21. Ukraina daje zielone światło dla kolejnych ekshumacji na Wołyniu. W najbliższą środę w Polsce będzie można obserwować zaćmienie słońca. To jednak wymaga odpowiedniego zabezpieczenia oczu.
4: Największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe.
3: Na Strzelcach Opolskich będzie centrum przesiadkowe.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: 21 na zegarach, Daniel Klimczak. Zaczynamy od nowych szczegółów w sprawie dzisiejszej akcji ratunkowej nad Jeziorem Dużym w Turawie. Jak przekazał Radio Opole WOPR, 38-latek, mimo wielokrotnych komunikatów przypominających, że nad tym akwenem nie ma wydzielonego kąpieliska, najprawdopodobniej dopłynął do wypłycenia nazywanego kajtkiem, po czym chciał stamtąd wrócić. Wówczas zniknął pod wodą. Do ratowników zgłosiły się dwie kobiety, które poinformowały, że mężczyzna zanurkował i od dłuższego czasu nie wypływa na powierzchnię. Odnaleziono go w ciągu około 5 minut od zgłoszenia i wydobyto na brzeg. Resuscytacja trwała około godziny. Mężczyzna trafił do szpitala. Jest zgoda na ekshumację polskich ofiar w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ponadto wydano zgodę na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu. W czerwcu IPN informował, że w Hucie Pieniackiej polscy badacze natrafili na pierwsze mogiły, gdzie mogą spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Przy dworcu PKP w Strzelcach Opolskich powstanie centrum przesiadkowe. Gmina pozyskała na ten cel ponad 2,5 miliona złotych z funduszy europejskich. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminą Leśnica. Więcej na ten temat wie Katarzyna Doros-Stachoń.
6: Budowę centrum przy dworcu PKP zakłada utworzenie 62 miejsc postojowych. Powstanie również nowe oświetlone przejście wzdłuż ulicy Dworcowej. W obrębie centrum powstanie biletomat i gablota z rozkładem jazdy. Staną też wiaty rowerowe oraz stacja naprawy rowerów i przystanek autobusowy.
3: Dodatkowo gmina przeprowadzi remont ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Bończyka.
5: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
3: 12 sierpnia czeka nas zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce jego tarcza lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Obserwowanie zjawiska gołym okiem grozi jednak uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
4: Największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Takie okulary można kupić za 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
3: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast między 20 a 29. Niedługo później rozpocznie się z kolei noc Perseidów. A dziś przypada Wielki Dzień Pszczół. To święto ustanowione, by przypominać o kluczowej roli owadów zapylających w produkcji żywności. W stolicy regionu stawia się na różnego rodzaju pasieki. Od 2023 roku na dachu Centrum Usług Publicznych funkcjonuje instalacja uruchomiona w ramach ekologicznego projektu.
7: Została wykonana ze zużytych bębnów od pralek i znajduje się dlatego na szlaku pasiek z recyklingu. Ta pasieka oraz wszystkie działania edukacyjne mają na celu zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci, ale także do dbałości o środowisko naturalne na co dzień.
3: Mówiła Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko. Od niedawna nową pasieką może pochwalić się też spółka Wodociągi i Kanalizacja. Powstała ona na terenie oczyszczalni B w sąsiedztwie kanału Ulgi. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, bo teren ten zapewnia owadom bezpieczne środowisko z dala od miejskiego zgiełku.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A na termometrach w Opolu już 19 stopni i tak ta temperatura będzie spadać lokalnie do wartości 11 stopni. Deszczu się nie spodziewamy, podobnie jak jutro w ciągu dnia. W niedzielę zachmurzenie małe, wiatr także słaby, a na termometrach do 28 stopni. Za to w poniedziałek wracają do nas temperatury z trójką z przodu, bo nawet do 33 stopni. Wtedy też może zagrzmieć.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
11: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

gruncie rzeczy, jak słucham tej piosenki, to mam w głowie, to są letnie dni. A właściwie dałoby się to tak zaśpiewać. Natomiast to były letnie dni, to są letnie dni. O, da się. Ale za chwilę, jeżeli jeszcze tak 3 tygodnie, to okaże się, że znowu piosenka stanie się aktualna w kontekście to były letnie dni. Ola Równiak, Paweł Lisak, po raz 28 z nami. A na 12 i po raz 12, to już drugi raz mamy taką zbieżność cyfr. 12 tygodni, 12 miejsce, Palant i Michał 93.

szczerze mówiąc, ta farelka to przyda się dopiero zimą, bo teraz to mamy, właściwie mieliśmy, bo teraz troszeczkę już jest spokojniej takie temperatury, że farelka to chyba ostatnia rzecz, o jakiej byśmy myśleli. Ale jak ktoś się w kimś zakochuje latem, nawet jak jest 39-40 stopni, to i tak jest farelką. Miłość zawsze rozgrzewa dodatkowo. Michał 93 to był artysta, którego słuchaliśmy, a za chwilę miejsce 11. Zamykamy więc drugą dziesiątkę. Po raz czwarty z nami Julia Ende, Jasiek Can i utwór Pułapka.

Julia and the Jasiek Can zamknęli drugą dziesiątkę na miejscu 11 z utworem Pułapka, a finałową dziesiątkę otwiera Bartek Wojnar, Ekscess, By przez ciebie nikt nie płakał.

A za chwilę będzie piosenka, która ma tytuł Na fali. Tu też podzielę się, mam nadzieję, że Państwo nie będziecie mieli mi za złe, bo jak już mówiłem o tym, że kupiłem szorty kąpielowe i zamoczyłem się w morzu, to szczęśliwie były fale. Znaczy szczęśliwie, jak ktoś lubi się zamaczać, bo ja tak stałem nie bardzo, dosyć bezpiecznie, a fala przyszła taka, że i tak byłem cały mokry, ale od teraz, jak widzę utwór Na fali, Berry Blue, to przypomina mi się to doświadczenie. Ostatecznie bardzo, bardzo miłe. Posłuchajmy.

Berry Blue wróciła do dziesiątki, bo tydzień temu była dużo, dużo niżej, nawet tak niebezpiecznie powiedziałbym niżej, bo na 28 miejscu. No w tym tygodniu zdarzyło się to Tali, która jest w końcówce wydania, a tydzień temu była na miejscu 8. Tak się panie wymieniły. Jedna wróciła, a druga znacząco spadła. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Na pewno do dziesiątki wraca również Mademoiselle Dorota. Zniknął jak dym.

Tańcz. Mam nadzieję, że Państwo tańczycie. Do tańca właściwie będą nadawały się wszystkie piosenki, które jeszcze nam zostały, a jest tych piosenek 7. Na miejscu 7 Dziki Blues Band Szerokości.

7 miejsce Dziki Blues Band Szerokości, a na 6 druga, jeżeli chodzi o ilość tygodni na liście, piosenka 12 kroków Coldfire.

Jeszcze pięć. Jak powiem, że na piątym jest Smoketown blisko siebie, to już możecie Państwo być pewni, że na pewno zmieniło się coś na podium. No ale o tym za chwilę. Najpierw Smoketown.

reggae. Reggae to taka muzyka bardzo, bardzo wakacyjna. Za tydzień w sobotę w kultowych.pl w Radio Pole 2 Kultura będę właśnie prezentował zespoły kultowe polskie, zespoły reggae. Jeżeli macie ochotę, od południowych, porannych godzin ta audycja trwa, no a później oczywiście wieczorem opolska lista. Miejsce czwarte jeszcze, zanim o podium opowiem, a to jeszcze bardziej wzmoże emocje, bo do tej pory też często na podium, tym razem na czwartym, Freedom Birds, Szary Człowiek.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: No i skoro Freedom Birds nie utrzymali trzeciego miejsca, to się Państwo na pewno zastanawiacie, kto na podium wskoczył. A po raz pierwszy zrobiła to grupa Honker z utworem Rzeczywistość.

gratuluję grupie Honker. Długo byli w dziesiątce, ale po raz pierwszy są na podium. Dwa miejsca jeszcze nam zostały. Tydzień temu na drugim Kurowski, a na pierwszym Ania Blusz. Kurowski dopiero po raz trzeci wtedy był. I po raz czwarty będzie w tym tygodniu. Tu się akurat nic nie zmieniło. Kurowski między przedtem a potem utrzymał miejsce drugie, a na podium na pierwszym miejscu niezmiennie Ania Blusz. Za chwilę przed wami obie piosenki, a ja życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: chwilę trwaj mogą zaśpiewać Emilian Miron, Dominik, Joanna i Jan, którzy obchodzą dziś imieniny. Jeszcze zdążycie z życzeniami, bo na zegarach 22. Ponad 230 osób ewakuowanych z hotelu w Olsztynie. Dąbrowa buduje magazyn na potrzeby obrony cywilnej.
1: Powstanie w pośrednim sąsiedztwie remizy strażackiej.
0: A młodzi mieszkańcy Przesieczy uczyli się dziś przygotowywać przetwory na zimę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od warmińsko-mazurskiego. Ponad 230 gości, w tym uczestnicy kolonii, zostali ewakuowani z hotelu na osiedlu Gutkowo w Olsztynie. Powodem jest uszkodzenie jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu są policjanci, straż pożarna oraz inspekcja nadzoru budowlanego, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
3: Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali łącznie 235 osób. Policjanci obecnie zabezpieczają miejsce zdarzenia. Inspektorzy nadzoru budowlanego prowadzą oględziny budynku i od ich wyniku zależą dalsze czynności w tej sprawie.
0: A w naszym regionie strażacy działają w Jarnołtówku w gminie Głuchołazy. W jednym z budynków doszło do pożaru izolacji bojlera zamontowanego w piwnicy. Mieszkańcy opuścili budynek przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało.
2: Informacje z regionu zawsze na czas.
0: Gmina Dąbrowa buduje centrum magazynowo-logistyczne. To miejsce, w którym będzie gromadzony drobny sprzęt, artykuły higieniczne, a także agregaty prądotwórcze. Twórcze czy paliwo, zapowiada wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
4: Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń wystaraliśmy się rządowych pieniędzy na budowę pierwszego etapu. Ona nie obejmuje jeszcze w całości tego obiektu, ale już stworzy nam dobry fundament. Wszystkie media będą przyłączone. Magazyn powstanie w Dąbrowie przy ulicy Sztoneka w pośrednim sąsiedztwie remizy strażackiej, tak żeby również strażacy mogli wziąć na siebie odpowiedzialność obsługi.
0: No i jeszcze w tym roku gmina planuje złożyć kolejne wnioski o pieniądze na dokończenie inwestycji.
2: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
0: Mieszkańcy Przesieczy mają swoje sposoby na zatrzymanie smaków lata w słoikach. W ramach międzypokoleniowego projektu już po raz drugi wymieniali się sprawdzonymi przepisami na przetwory. Razem z dziećmi stworzyli drzemy, powidła, kompoty czy kiszonki.
5: Robiliśmy ogórki z rodzynkami, przetwory śliwek, kompot jabłkowy. Na początku rozkrajali śliwki na pół, dali do każdego po pół, dałam 3 łyżki cukru, a później dosypali i zalali wodą.
6: Szukałyśmy teraz właśnie borówki, to będzie dżem borówkowy. Teraz te borówki wsadzamy do słoika, następnie dodajemy 2 łyżki cukru i zalewamy to później wodą i zakręcamy.
0: Przygotowano również cykl filmów o wykopkach czy kowalstwie, mówi prezes Fundacji Bonus Krzysztof Janikula.
7: Mieszkańcy naszej okolicy korzystają z tych warsztatów, robią razem te przetwory. Staramy się pokazać dzieciom, w szczególności dzieciom, że wszystko, co daje nam ziemia, możemy włożyć do słoika i te smaki lata wykorzysta też zimą.
0: W wiadomościach jeszcze sport. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W meczu 1/8 finału wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 10 minut. Następną rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Schneider. Na Bartosz Zmarzlik zwyciężył w zawodach żużlowego Grand Prix Łotwy w Rydze w 8 rundzie Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Robert Lambert, a trzeci był Australijczyk Brady Kurtz. Z pozostałych Polaków Kasper Woryna był czwarty, a Patryk Dudek piąty. Dominik Kubera zrezygnował ze startu z powodów zdrowotnych. Dzięki zwycięstwie Zmarzlik objął prowadzenie w generalnej klasyfikacji.
2: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl Pogoda.
0: 18 stopni obecnie na termometrach w Opolu, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, wiatr słaby z kierunków wschodnich. Jutro w ciągu dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na termometrach od 26 do 28 stopni. Opadów się nie spodziewamy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roka.

0: Morze Martwe, zespół Gutierrez otwiera w tę sobotę progresywną zmianę rocka, ale to jest taka dosyć nietypowa, bo nie dość, że progresywna, to jeszcze zmiana na nieco bardziej alternatywną, a jeszcze większa zmiana, dlatego że mamy gości w studiu, Bartek i Blanka Woźniczko. Od razu zaznaczamy, nie jesteście małżeństwem.
1: Jesteśmy tatą i córką.
2: Tak.
0: Witamy serdecznie. Nieprzypadkowo dlatego, że nowa płyta na horyzoncie, a my tutaj mamy w studiu przed chwilą wasz nowy singiel. Mamy również dwie poprzedniczki. W sumie generalnie były trzy, tak?
1: Były trzy płyty, tak. Natomiast tej pierwszej no, nie udało nam się w archiwum znaleźć, ani w piwnicach, ani na strychach. Natomiast przywieźliśmy płytę sprzed 16 lat, czyli Stereo Drżylnie, i płytę sprzed 2 lat, czyli Mapę Końca Świata. Już też była wydana na winylu, czyli też jakby fajne wydawnictwo dla nas mieć płytę winylową po prostu.
0: To jest chyba teraz taki trend, prawda, że zespoły wydają, oprócz tego, że na CD, pchają również w serwisy streamingowe, ale również przede wszystkim te płyty winylowe, one wróciły do łask.
1: Tak, one wróciły do łask, no i jakby wiesz, to ta strona wizualna zawsze mnie jarała, nie, czyli duża okładka, wiesz, to inaczej się tego, to się ogląda, inaczej się trochę słucha też, wiadomo, nie?
0: To na pewno, bardzo wielu mam też znajomych, którzy są wielkimi fanami płyt winylowych, ale zanim przejdziemy jeszcze sobie o winylach, porozmawiamy o nadchodzących wydawnictwach, to trochę historii. Zespół Gutierrez pochodzi z Mysłowic, czyli nie tylko Mysłowic w Mysłowicach, ale wiele innych kapel, które brzmią świetnie, bo ja przed wywiadem sobie dzisiaj słuchałem właśnie tej płyty, którą mamy tu przed sobą na winylu, czyli Mapy Końca Świata, i muszę powiedzieć, że rzadko jest tak, że coś podoba mi się za pierwszym razem. A tu mi się bardzo spodobało, mimo że ja na co dzień nie słucham rocka alternatywnego, ale muszę przyznać, że ładunek emocjonalny, jaki niesie ze sobą ta płyta, potrafi przytłoczyć.
1: Tak, wiesz co, ona była też, powstawała w takim trudnym momencie, wiesz, każdy ma w swoim życiu momenty lepsze, gorsze, ta akurat powstawała w takim trudnym dla mnie momencie, i jakby często mam w życiu taki schemat, że jeżeli jest mi trudno, to zajmuję się muzyką, piszę piosenki. Zadzwoniłem wtedy do kumpla, z którym nie graliśmy przez 16 lat, do Grzegorza Chrząścika, i mówię, no stary, musimy coś zrobić, ja muszę jakąś piosenkę, chociaż jedną napisać. No i z tego w przeciągu pół roku powstała Mapa Końca Świata.
0: Ty mówisz, Bartek, piosenka. Ja traktuję te twoje teksty, które wyśpiewujesz tutaj na tej płycie, bardziej jak wiersze.
1: Co, ja bym, trudno mi to, wiesz, jakby ocenić, bardzo mi miło słyszeć takie rzeczy, ale jakby, no ciężko mi się mierzyć, wiesz, z rolą poety, czy bardziej jakiegoś może ulicznego chłopaka, który zawsze słuchał takich piosenek i gdzieś tam sobie pisał w notatniku jakieś rzeczy. No jeżeli dla ciebie jest to jakiś rodzajem poezji, to bardzo mi miło to słyszeć.
0: Tak, bo teksty piosenek bardzo często, nawet w rocku, nawet w metalu, bywają o sprawach bardzo przyziemnych. Ty dotykasz jednego i drugiego, i sakrum, i profanum, i tych spraw duchowych, i te emocje, które niesie ze sobą płyta, szczególnie deszcz w Wigilię.
1: Tak, Wigilię pada deszcz.
0: Wigilię,
1: tak,
0: pada, tak, deszcz. No tak. Ta piosenka po prostu to jest jeden wielki smutek.
1: Wiesz, bo to jest taki stan, który rzeczywiście się odbył. To jakby to było, wiesz, to się wydarzyło, to była jakaś tam sobota, Wigilia, i wiesz, no to są takie prozaiczne rzeczy, ale szczerość chyba rzeczywiście się po prostu jest najważniejsza, nie? Nawet jeżeli to jest poezja, jeżeli to są wiersze, jeżeli to jest szczere, to jakby to niesie dalej, nie?
0: Blanka będzie teraz wspomagać wokalnie, tak?
2: Tak, już od poprzedniej płyty trochę coś tam wspomagałam. W tej miałam na pewno więcej możliwości, większą szansę, żeby też sama trochę potworzyć te wokale, jakoś tak popracować nad tym, więc cieszę się, że mam taką większą przestrzeń na to tym razem.
0: Jak się współpracuje z tatą?
2: Dziwnie.
0: Zatykasz uszy, Bartek.
2: Dziwnie, jak się współpracuje z takimi starymi chłopami, jak to zawsze się śmiejemy, że zaniżam i średnią wieku w zespole. Myślę, że my się dobrze mijamy w tych klimatach, takich trochę przyziemno-pesymistycznych, takich trochę brutalnych, więc ja fajnie też to jakby czuję z jakimiś takimi moimi własnymi też przeżyciami, gdzieś nam się to tak powiela wszystko, więc fajnie, że...
1: Chorujemy na te same zaburzenia po prostu, wiesz, to rodzinie, to te słabości, wiesz. To po pierwsze, po drugie, my też się od dawna wymieniamy muzyką, wiesz, jakby Blanka, okay, jako z tego innego pokolenia trochę tych rzeczy nowych gdzieś tam mi podrzuca, jakby to mamy taki wspólny gdzieś mianownik i to też jakby na tym etapie robienia piosenek też ma fajne znaczenie dla nas, nie?
0: To teraz zrobimy przerwę, bo ta wigilia deszczowa bardzo mnie interesuje, zatem za chwilę na antenie właśnie w Wigilię pada deszcz. Ja bym jeszcze zagrał czereśnie, mogę?
1: Tak, to
0: znakomicie. I za chwilę wracamy z Bartkiem i Blanką na antenę. Nie chcę.

0: Mam nadzieję, że podoba wam się Gutierrez, bo dosyć często będziecie, drodzy słuchacze, obcować z tym zespołem, to mogę wam już obiecać. Cieszę się, że wy macie z tego radochę, bo też słychać w tej muzyce, szczególnie też w kawałku Morze Martwe, słychać taką werwę. Mimo że to jest muzyka raczej bardziej do kontemplacji, tak, świetne instrumentarium, to jednak słychać tę pasję. To zawsze cieszy, kiedy słyszysz muzyka, który powraca na scenę i ma pomysły. Mhm. A wy je macie.
1: Wiesz co, no myśmy przy tej nowej płycie sobie takie gdzieś powstało, utarło się takie hasło, że gramy ogniskowe hymny żałobne. To nawet Blanka chyba wymyśliła.
0: Ja to muszę zapamiętać. Mam nadzieję, że słuchacze to zapiszą. A jeżeli zapisujecie, to słuchajcie adam.wolek@radio.opole.pl. Wyślijcie mi to hasło, bo ja zapomnę. Ogniskowe...
1: Pieśni hymny żałobne.
0: Wspaniałe.
1: Chodzi po prostu o to, że wiesz, że byliśmy chyba nawet kiedyś na jakimś wyjeździe i ktoś mówi, zagrajcie te wasze piosenki. I te stare piosenki były, wiesz, one są takie nostalgiczne, melancholijne, a te nowe mówimy, kurczę, chcemy je zrobić tak, żeby to była ta gutierrezowa melancholia zachowana, ale żeby rytmika, żeby instrumentarium było takie, że możemy, wiesz, siąść sobie przy ognisku, czy wiesz, gdzieś tam w domu i zagrać to na pudłach, na gitarach, wiesz, akustycznych i zaśpiewać, nie?
0: Zanim zadam pytanie, jedno z ważniejszych, które chciałbym dzisiaj zadać, które będzie dotyczyło pewnego wydarzenia z roku 2007, to chciałbym się dowiedzieć, bo mówiliście przed chwilą, że łączycie dwa muzyczne światy. To jakiej muzyki ty słuchasz na co dzień, a jakiej ty? Zacznijmy od kobiety.
2: Bardzo podobnej słuchamy muzyki. Wydaje mi się, że to tak działa trochę na tej zasadzie, jak już tata wspominał, że my sobie wysyłamy po prostu dużo rzeczy i dużo rzeczy, no, tak wydaje mi się, że większość ja przejmuję od niego, no niestety. No ma trochę większe doświadczenie.
0: Jakie są zespoły? Jaki gatunek muzyczny najczęściej przewija się przez twój odtwarzacz? Czy przez Spotify, bo ty jesteś pokoleniem już streamingu.
2: Przez mój, o matko, ja bardzo różnie, bardzo dużo tego mieszam, więc ciężko mi jest tak się gdzieś określić. Ostatnio dużo post-rocka słucham, jakiś takich, dużo takiego pesymizmu jest na pewno w tych słuchanych przeze mnie jakichś zespołach.
1: Mamy takich swoich tuzów, wiesz, Jeff Buckley, nie wiem,
0: Mogwai.
1: James Blake, mamy takie, wiesz, takie pomniki, które gdzieś tam się przewijają, ale też, wiesz, bardzo lubimy na przykład tego Hemingwaya, nie, jego nową płytę, gadamy o tym, co było na Trójkącie Warszawskim.
0: Trzeba przyznać, akurat jeżeli chodzi o tego Hemingwaya, to nie jest absolutnie moja muzyka, bo ja od hip-hopu trzymam się raczej z daleka, natomiast jest to człowiek, który potrafi w fantastyczny sposób opisywać rzeczywistość.
1: Tak, to nas, wiesz, ten storytelling jego, to nas gdzieś tam jara. Ja ostatnio, wiesz co, tak jakoś trochę zestarzałem się i ja słucham takiego neo-soulu albo takiej muzyki trochę nowego folku, nowego country, nie? Takich rzeczy, wiesz, to mi trochę podpowiada oczywiście tam Spotify i streamingi, ale gdzieś jakby to takie granie, wiesz, Bon Ivera, takie rzeczy jakby folkowe, czy w nawiązaniu do muzyki amerykańskiej folkowej, no to gdzieś tam mi teraz gra w duszy.
0: A ja powiem ci szczerze, że jestem bardzo zaskoczony, bo byłem przekonany w związku z klimatem, jaki jest utrzymany na płycie Mapa Końca Świata, też tematyką tekstów, byłem przekonany, że jednak głęboko siedzisz w grunge'u, ewentualnie w doom metalu.
1: Jest to w grunge'u, tak, bo to wiesz, to jest jakby moje pokolenie, to znam po prostu jak... Wiesz, jak jestem na mszy, to znam, wiem, co będzie dalej. Jak po prostu włączę jakąkolwiek płytę grunge'ową, to ja już po prostu ją znam, wiesz. Ja mam, wytarte są te płyty dla mnie, nie? Także na pewno doom metal, wiesz co, nie. Kiedyś taki death metal, to był nawet zespół death, wiesz, to dla mnie była kiedyś też rewelacyjna płyta Human, to też dla mnie była religia, nie? Także to mi też zostało.
0: Nadajemy na podobnych falach, jeżeli chodzi akurat o ten gatunek, o death metal. Zgadza się. Dla mnie najlepszą ich płytą na zawsze pozostanie Sound of Perseverance. Natomiast tematu grunge'u dotknąłem totalnie nieprzypadkowo. Rok 2007, Stadion Śląski, jeszcze stadion przed remontem.
1: Tak.
0: Pearl Jam, a przed nimi Gutierrez.
1: Tak. No,
0: wiesz, jak?
1: No wiesz co, to już nie pamiętam szczegółów, wiem, że to był jakiś konkurs którejś ze stacji radiowych bodajże lub organizator organizował konkurs i myśmy jakby ten konkurs najpierw dziennikarze oceniali w pierwszym etapie, później dopiero publiczność gdzieś głosowała, myśmy, udało nam się gdzieś zmobilizować naszych wtedy już też fanów, no i sami też jakby nie ukrywam, żeśmy mocno działali, żebyśmy ten konkurs wygrali. No i udało się zagrać na tych deskach Stadionu Śląskiego na jednej scenie z Pearl Jamem. Nie udało się ich spotkać gdzieś tam na zapleczu, choć było to, nie ukrywam, moim marzeniem, żeby się gdzieś tam z nimi minąć. Natomiast to było tylko pół godziny, ale bardzo mi wtedy zaimponowało, bo obsługa była amerykańska, czyli Pearl Jamowa, można powiedzieć, obsługa sceny. I tam, wiesz, wszystko było co do sekundy, nie? Że co sekunda wchodzicie, 10, 8, 9, schodzicie, nie? Także to było... To była jedna rzecz, która mnie wtedy jakby tak zaszokowała.
0: Organizacja koncertu z werwą, tak. Co do sekundy z zegarem,
1: dokładnie.
0: Tak? Z szpiglem,
1: no
0: tak
1: i
0: zwanym.
1: Druga rzecz, obawiałem się, wiesz, reakcji ludzi, no bo zespół nieznany wychodzi jeszcze dość wczesnej.

0: Już oczywiście mam większy dystans do ich muzyki, natomiast no, wtedy to była dla mnie religia, no, mogę tak powiedzieć, no, wprost.
1: Kolejna dawka muzyki z płyty zatytułowanej Mapa Końca Świata. Świetna okładka. Chciałbym, żebyście też i wy sobie, drodzy słuchacze, w internecie sprawdzili, a przede wszystkim odpalili ich sobie na Spotify, ewentualnie zamówili płytę, bo warto. Była piosenka Wigilia pada deszcz, były czereśnie, to teraz Apartamenty Bałtyk.

0: Gutierrez na antenie Polskiego Radia Opole, progresywna zmiana rocka. Do godziny 23 na pewno spędzimy czas z muzyką Gutierrez. Sięgniemy też i po starszą płytę niż mapa końca świata, ale jeżeli chodzi o to, co nadejdzie, bo Morze Martwe nie jest sobie tylko od tak piosenką, swoją drogą świetną, ale też forpocztą krążka.
1: Tak.
0: Na jakim etapie jesteście?
1: Jesteśmy już na etapie końcowym. No, z wydawcą w tej chwili Music Corner wydaje nasze płyty ostatnie. Ustalamy jakby datę jesienną. Na pewno to będzie jesień, ale...
0: Idealna pora dla takiej muzyki.
1: Mamy chyba jakieś przesłanki, że będzie to koniec października. Czyli jeden z takich miesięcy, które gdzieś lubię akurat, jeżeli chodzi o rok.
0: To ja już teraz zapraszam tutaj z tą płytą.

0: oczywiście przyjedziemy z prezentami też, może dla słuchaczy uda się parę płyt też przywieźć ze sobą. Udało nam się w ostatnim okresie zebrać trochę środków na dobre studio w takim wyjątkowym miejscu w Kotlinie Kłodzkiej, studio Monochrom. Nagraliśmy to, też forma nagrania była dla nas fajna, ponieważ graliśmy na żywo. Studio pozwalało na to, żeby nagrywać płytę na setkę, w izolowanych pomieszczeniach. Oczywiście wokale nagrywaliśmy później, dogrywaliśmy, ale całość instrumentarium jest położona po prostu na żywo, czy tak się w latach 70. czy tam nagrywało. I rzeczywiście to, co się słyszy, że jest jakaś inna energia, no jest takie coś, że rzeczywiście nawet małe potknięcia zostawiliśmy, żeby ta muzyka
1: żeby to było
0: żywa,
1: naturalne.
0: Żeby było naturalne i tak dalej.
1: Wiesz, że już nikt tak nie robi.
0: Nie, nie.
1: No na pewno, ja dlatego jestem bardzo ciekawy efektu.
0: No efekt jest 10 piosenek, jest też duża dawka emocji, bo znowu się trochę w naszym życiu podziało rzeczy, trochę przyjaciół gdzieś odeszło, były trudne momenty, więc było też o czym śpiewać. No i też jakby, nie wiem, jest Blanka już bardziej, nie wiem, jest osobą doświadczoną, jest osobą, która jest coś rozśpiewaną, też jakby to był zupełnie inny klimat niż przy mapie. No i zachęcam, no, oczekujcie, no.
1: Natomiast Blanka, oprócz współpracy z tatą i zespołem, gdzieś jeszcze się udzielasz wokalnie, czy na razie skupiasz się na tym pod marką Gutierrez?
2: Staram się udzielać jeszcze gdzieś wokalnie, ale to jest, nie wiem, czy jakoś w moich czasach mam wrażenie, że jest taki bardzo duży przesyt, że każdy chce grać, ale trochę każdy nie wie co i ciężko jest znaleźć ludzi, którzy trochę się czują w tych samych klimatach, gdzie ja, więc staram się gdzieś teraz jakieś, stawiam pierwsze kroki z nowym projektem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale długi czas to było takie bardziej poszukiwania, gdzieś jakieś testowanie różnych projektów z różnymi ludźmi.
0: Wiesz, dzisiaj zauważyłem, że wiesz, wiele zespołów są tak zwanymi projektami, które wiesz, najpierw szukają kontentu, nie? Najpierw szukają, wiesz, filmików i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko są jakieś dziwne czasy.
1: Są inne czasy, inne.
0: Dzisiaj nie muzyka jest tym wspólnym, wiesz, jakby korzeniem, że robimy coś razem, tylko jakby wiesz, to co się dzieje wokół tego jest ważne, dopiero później są piosenki, nie? My jesteśmy z tego pokolenia, że wiesz, no, mnie muzyka połączyła z chłopakami, nie? Że chcieliśmy grać taką, a nie inną muzykę gitarową, emocjonalną, nie? No, może dlatego też Blana ma jakieś trudności, żeby też ludzi znaleźć w swoim pokoleniu, wiesz, też wiem, że z jakimiś starszymi
2: tak, 20 lat, tak.
0: No, także, no ale życzę powodzenia, bo jest też na scenie, wiesz, myślę, że mogłaby być dobrym też po prostu frontmanem, nie tylko wiesz, śpiewać gdzieś tam w chórkach ze mną, tylko być po prostu frontmanką, mieć swoje do powiedzenia.
1: I ewentualnie kiedyś zagrać wspólny koncert.
0: Oczywiście.
1: A propos koncertów.
0: No mamy fajne plany. Gramy na Winylfeście, to gadaliśmy o płytach winylowych. W Chorzowie, na Śląsku u nas jest taka inicjatywa coroczna. To jest dość duży koncert dla kilkuset osób. Premierę płyty chcieliśmy zrobić w Teatrze Śląskim w Katowicach. Udało się już tam wstępnie z dyrekcją porozumieć. To będzie fajne też wydarzenie dla 100 osób, zamknięta taka impreza.
1: Oni też bardzo chętnie przyjmują tego typu zespoły. Przecież tam swój kapitalny koncerto Maximo nagrał Pendragon, więc...
0: Także tam jest też fajnych... No i to jest dla nas też jest fajne wydarzenie, bo to jest miejsce ze swoją specyfiką, ważne miejsce na Śląsku. A potem wracamy do klubów. Będziemy chyba nawet na Andrzejki w Opolu, z tego co pamiętam, to...
1: Na pewno się spotkamy.
0: Zapraszam na...
1: Na pewno się spotkamy. Słuchajcie, kolejne utwory, które chciałbym zaprezentować. Bartek i Rezerwat Przyrody.

0: Gutierrez na antenie Radia Opole, Bartek i Blanka jeszcze w studiu. Skąd pomysł na nazwę? Gutierrez to mi się zawsze kojarzył z południowoamerykańskim piłkarzem, wiesz?
1: To jest dobre pytanie.
2: Hermanos Gutierrez. Wiesz co, nie wiem, pamiętam, że, bo to już są zamierzchłe czasy, to już wiesz, odkąd sięgam pamięcią. Nie, wiesz co, był Jose González bodajże, taki też facet, który śpiewał i gdzieś nam to tak jakoś zaszumiało w głowie, ta nazwa González. Mówię, kurczę, tak mi się gdzieś to jakoś fajnie, i stąd Gutierrez po prostu, nie? Gdzieś tam po...
0: Czyli żadna,
2: po sąsiedzku.
0: Czyli żadna filozofia,
2: nie,
0: po prostu...
2: Nie. Dzisiaj, wiesz, to trochę dzisiaj bym nazwał jakimś polską nazwą jednak. Gdzieś mi tam te polski język gdzieś mi bardziej dzisiaj w głowie siedzi, no ale już nie chcieliśmy tego, wiesz, jakoś zmieniać. Gdzieś tam ta marka gdzieś tam się tworzyła i jest.
0: Czym była spowodowana przerwa?
2: No życiem, no życiówka, no wiesz, to jest zawsze muzyka do dzisiaj, to jest jakby coś, co robimy gdzieś po godzinach. I no wiesz, ktoś pojechał do Anglii za pracą, komuś się urodziło dziecko i jakby te drogi się gdzieś rozeszły. Mieliśmy tam jakieś oczywiście inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to wiesz, ta dekada strzeliła, nie? Jak chwila, także...
0: No właśnie, nie było was na scenie prawie 10 lat,
2: 15,
0: tak?
2: 15
0: lat na scenie lat. Was nie było. Schodzicie się i nagrywacie coś takiego jak Mapa Końca Świata, i nagrywacie taki singiel jak Morze Martwe. To co by było, podywagujmy, gdyby Gutierrez cały czas grał, bo powiem ci tak, że ta płyta absolutnie nie brzmi, jakby was 15 lat nie było na scenie. Wy tu brzmicie jak starzy kumple.
2: No bo to było nagrywane, wiesz, to starzy kumple nagrali, nie?
0: No tak.
2: A myśmy się tam gdzieś, wiesz, to się zaczęło od tego, że Grzegorz uczył Blankę na gitarze po prostu przez tam chyba pół roku, no i wiesz, i była ta potrzeba piosenki i to się zrobiło. Gdzie byśmy byli dzisiaj, wiesz co, nie wiem, ten rynek muzyczny jest przedziwny, wiesz, to czasami splot jakichś dziwnych spotkań z kimś powoduje większy, wiesz, hype i sukces niż jakaś taka wytrwałość i jakiś poziom, który się prezentuje. Mi to jest bardzo potrzebne w życiu. Jeszcze jak się nie oglądam na to, czy zespół Gutierrez będzie taki, tak bardzo sławny, czy mniej sławny, czy mniej znany, ja bez tego jakby, wiesz, to jest jak tlen dla mnie, nie? I tyle, no, muszę to robić, nie?
0: No właśnie, ale to słychać w twoich tekstach, w twoim sposobie śpiewania. Rozumiem, że też odpowiadasz za większość kompozycji, tak?
2: Tak, no i najczęściej robimy to we dwójkę po prostu. Jest ktoś...
0: Ale słychać te pasje. Właśnie dlatego się tak zacząłem zastanawiać. Nie było was 15 lat na scenie, wpadacie do studia i nagrywacie naprawdę dobrą, solidną, naładowaną emocjami płytę.
2: Wiesz, to cieszę się, natomiast nie ukrywam, że wiesz, no... takie głosy jak twój, no to nie jesteś, nie chodzi o to, że komuś to się nie podoba, tylko jakby dzisiaj, wiesz, ciężko w ogóle z kimś pogadać o muzyce, nie? W mediach. Ciężko z kimś w ogóle, wiesz, wymienić nawet poglądy, bo możesz powiedzieć, że wiesz, no, ta piosenka ci się podoba, tamta jest słabsza i tak dalej, ale wiesz, my chcemy też to pokazać i z kimś pogadać. Cieszę się mega, że wiesz, że możemy o takich rzeczach gadać w radio, że są ludzie, którzy rzeczywiście się tam gdzieś zajarzyli na to. Natomiast wiesz, no codzienność jest dla nas też trudna, jako dla zespołu, bo wiesz, dzisiaj, żeby zagrać w klubie, to musisz, wiesz, wyłożyć sporo pieniędzy, żeby tam zagrać, nie? I tak dalej. My nie jesteśmy rozpoznawalni, tej muzyki jest masa. Natomiast mówię, no, to jest jedna strona, a druga może trochę boleje nad tą sferą, ale ja po prostu kocham to robić, dlatego wiesz, no, będziemy dalej na pewno grać i jakieś tam koncerty na pewno będziemy robić, nie?
0: No już zapowiedziałeś, że będziecie, tak, w Opolu, więc ja czekam. Ja naprawdę czekam. Skoro jesteście już na finiszu z nową płytą, jesienią będziemy mieli premierę, będziemy mieli, tak, koncerty. Ty mówisz, że to kochasz, czyli po kolejnej płycie pewnie się nie zatrzymacie, bo ja czekam na efekt ze względu też na Blankę. Czekam na efekt, bo ta płyta po tym, co pokazaliście na Morzu Martwym, może na tym polskim poletku troszkę zamieszać.
2: To, no, liczymy trochę na to, że gdzieś uda nam się po prostu, wiesz, z tym pokazać. Nie chodzi o jakieś tam sukcesy, wiesz, komercyjne. No, chcemy się z tym pokazać i wiesz, w autorskich audycjach pogadać o tej płycie. Mówię teraz o przyszłej płycie, o Morzu Martwym.
0: na pewno nie jeden słuchacz sięgnie z ciekawości. Ja też mówię, nie wiem jak ty to odbierasz, ale ja też bardzo często, komunikując się ze słuchaczami, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez antenę, czy poprzez maila niejednokrotnie też, zawsze mówię, słuchajcie też tych ludzi na Tidalach, Spotifyach i Deezerach. Bo kupicie płytę to jest jednorazowe, natomiast muzyk wykonał pewną pracę. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim poglądem. Muzyk wykonał pewną pracę i fajnie by było, gdyby ktoś mu za tę pracę zapłacił. Ty kupiłeś płytę, dostanie pewnie swoją działkę, ale za odtwarzanie ze streamingów też są jakieś, to może niewielkie, ale jednak korzyści.
2: Są na pewno korzyści. Wiesz co, jest to trochę, nie wiem, to gdzieś umyka. Ja jakby, wiesz, nie myślę w ogóle o pieniądzach w kontekście Gutierrez, nie?
0: A jednak wydaje mi się, że trochę powinieneś, bo jednak, wiesz, romantyzm romantyzmem, a twarde stąpanie po ziemi też się liczy, a wydaje mi się, że tu jest duża szansa na to, żeby no, coś z tym zrobić i troszkę z tego pożyć, nie?
2: Co, ja się cieszę, że to był dla nas cudowny czas, że myśmy, wiesz, ta płyta nowa kosztowała kilkadziesiąt tysięcy, bo dzisiaj są takie koszty nagrania płyty w porządnym studio, wiesz, ja się mega cieszę, że wiesz, że w moim wieku i w mojej sytuacji życiowej udało się, wiesz, te środki wygenerować, znaleźć, porozumieć z wydawcą, trochę się razem zrzucić gdzieś tam, żeby, wiesz, żeby zrobić to w pełni, tak jak się powinno robić, wiesz, płyty, wiesz, jak kiedyś się robiło płyty, wiesz, w Stanach, że po prostu wchodzisz do studia i nagrywasz na setkę, siedzisz tam, wiesz, kilkanaście dni. No, mega się z tego cieszę, że tak się to udało jakby w dzisiejszych czasach zrobić zespołowi Gutierrez, wiesz, nieznanemu zespołowi Zmysłowic.
0: No ja będę starał się, żebyście byli znanym zespołem Zmysłowic, bo lubiłem waszą muzykę, a i zapewniam słuchaczy, że bardzo sympatyczni ludzie siedzą tutaj w studiu. Sięgniemy jeszcze po starsze utwory, a wam bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Opolu i umawiamy się na jesień.
2: Super, bardzo dziękujemy.
0: Dzięki. Bartek, Blanka Woźniczko, do usłyszenia.
2: Dzięki.

0: Radio Opole. Nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 23. To czas na ostatnie dziś wiadomości. W stolicy rozpoczyna się generalna próba przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Gmina Strzelce Opolskie z rządowym dofinansowaniem na przebudowę szkoły.
1: Ważne, żeby umieć znaleźć jakiś pomysł, aby funkcjonowały w tych miejscach takie placówki.
0: W serwisie także o udanej sobocie opolskich trzecioligowców.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Najpierw jednak sprawy międzynarodowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakończył pierwszą oficjalną wizytę w Serbii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju, Aleksandarem Vučićem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy gospodarczej, energetyki, a także europejskich aspiracji obu państw. Te wydarzenia śledził Piotr Piętka.
3: Najważniejszym politycznym sygnałem spotkania była deklaracja Vučića, że Serbia będzie nadal popierać terytorialną integralność Ukrainy. Serbski prezydent podkreślił, że w tej sprawie nie ma żadnego ale. Jednocześnie zaznaczył, że Belgrad nie rozmawiał z Zełenskim o współpracy wojskowej. Dużo było natomiast o europejskich aspiracjach obu krajów.
4: Ukraina
3: będzie zawsze miała pełne poparcie naszego kraju na jej europejskiej drodze, bo tego pragnie naród ukraiński i władze Ukrainy, powiedział prezydent Serbii. Ważne jest, aby każdy naród w Europie otrzymywał jasne sygnały i jasne poczucie ze strony Unii Europejskiej, że ten naród jest potrzebny w Europie i że Europa nie może sobie pozwolić na utratę kogokolwiek, dodał prezydent Zełenski. Stosunki obu państw dopiero niedawno się ociepliły, bo Serbia ma dobre kontakty z Rosją i nie wprowadziła żadnych sankcji na ten kraj.
0: Ponad 920 tysięcy złotych trafiło do gminy Strzelce Opolskie na przebudowę części szkoły w Suchej na potrzeby przedszkola. Dotacja z budżetu państwa sfinansuje połowę kosztów, wskazuje wojewoda opolska Monika Jurek.
1: Małe miejscowości, gdzie szkoła czy przedszkole są głównym źródłem życia kulturalnego, społecznego i tak ważne, żeby w sytuacji depopulacji umieć znaleźć jakiś pomysł, aby funkcjonowały w tych miejscach właśnie takie placówki.
0: Obecnie w Suchej funkcjonuje zespół placówek oświatowych, ale szkoła i przedszkole to oddzielne budynki. Ten drugi wymagałby gruntownego remontu, podkreśla burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski.
5: Zapadła decyzja, by zaadaptować parter budynku szkoły do potrzeb przedszkola. Dzięki temu obniżamy koszty, zachowując placówkę i szkoły podstawowej, i przedszkola.
0: Remont rozpocznie się we wrześniu i potrwa do połowy grudnia.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Dziś w nocy próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Właśnie teraz na Wisłostradę wjeżdża ciężki sprzęt. O 3:00 oddziały piesze rozpoczną próbny przemarsz krokiem defiladowym. Próbny przelot mają już za sobą piloci sił powietrznych. Pokaz trwał kilkanaście minut i można było zobaczyć większość maszyn, które za tydzień pojawią się na stołecznym niebie. Do pełni szczęścia zabrakło F-35, mówili zebrani wzdłuż Wisły fani lotnictwa. Na miejscu była Agata Król.
6: Czekałem na F-35.
7: Bardzo ładne.
8: Specjalnie pan przyjechał dzisiaj?
7: Tak, specjalnie przyjechałem.
6: Pogoda się udała,
7: także bardzo fajnie.
8: Jest pan miłośnikiem lotnictwa?
7: Można powiedzieć, tak.
6: Bardzo pozytywne. Widziałem dużo większa, byłem w tamtym roku i mam wrażenie większe niż w poprzednim. Przyszedłem zobaczyć S-35, bo w tym, że w tym roku miało być.
0: Od blisko miesiąca mieszkańcy Czyżowic w gminie Prudnik nie mogą korzystać z telefonów stacjonarnych. Orange Polska wyjaśnia, że utrudnienia są spowodowane dewastacją linii telekomunikacyjnej. Rzecznik operatora Wojciech Jabczyński tłumaczy, że nieznani sprawcy samowolnie wykopali oraz przenieśli 20 słupów, uszkadzając wiszącą na nich linię napowietrzną. Sprawa jest zgłoszona policji. Jak dodaje operator, odtworzenie linii jest kosztowne i wymaga dodatkowych uzgodnień. To może potrwać co najmniej kilka tygodni.
2: Tak grały opolskie drużyny.
0: Piłkarze MKS-u Kluczbork pokonali przed własną publicznością Górnika Polkowice 2-1. Wszystkie najważniejsze boiskowe wydarzenia miały miejsce w drugiej połowie. Najpierw dla MKS-u strzelił Michał Maj. Goście zdołali wyrównać, a zwycięstwo przypieczętował Patryk Wiśniowski, wykorzystując rzut karny w 82 minucie. Cieszymy się z wygranej, powiedział trener MKS-u Łukasz Ganowicz.
9: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo ta inauguracja nam nie wyszła. Fajnie, że dzisiaj zmienicy odwrócili moment meczu, bo mieliśmy bardzo ciężki moment w drugiej połowie. To, co zrobił Rachel, Czapliński, Wiśniowski, Nowak, który debiutował dzisiaj na poziomie trzeciej ligi. To duże ukłony i szacun, że bo dzisiaj wygrała po prostu drużyna i to jest najlepszy dowód, to co mówię, że nie jak się zaczyna, jak kończy i ważne jest ten 18, 19, 20 zawodnik w kadrze, tak samo jak ten pierwszy. I dzisiaj ta druga linia wygra mecz.
0: Zwycięstwo w tej kolejce trzeciej ligi zanotowała także Stal Brzeg, która pokonała 5-1 Ślęzę Wrocław. Gorzej poszło natomiast Odry Opole, która w trzeciej kolejce Betclic pierwszej ligi przegrała na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-3.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To będzie chłodna, ale bezdeszczowa noc na Opolszczyźnie. Termometry pokażą od 11 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 28, do tego zachmurzenie małe, a wiatr słaby i umiarkowany, wiejący głównie z kierunków południowych. Gorąco i burzowo będzie natomiast w poniedziałek, jak prognozują synoptycy IMGW. Na termometrach zobaczymy wówczas maksymalnie 33 stopnie. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Utworem Uninvited z Lion Shepherd otwieramy drugą godzinę progresywnej zmiany roka. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Jeszcze suplement do tego, co działo się w pierwszej godzinie. Ja mam nadzieję, że grupa Gutierrez przypadła wam do gustu, dlatego że to na pewno nie jest ich ostatnia wizyta w studiu Radia Opole. Mnie oni bardzo przypadli do gustu, a poza tym zarówno Bartek, jak i Blanka, myślę, że i reszta kapeli to są naprawdę fantastyczni ludzie, których należy wspierać. Dlatego ja was namawiam do tego, by zdobyć ich płyty, ale też przede wszystkim słuchać na serwisach streamingowych, bo każde odsłuchanie to oczywiście wsparcie finansowe dla zespołu. Może i niewielkie, ale zawsze, dlatego słuchajmy również i poprzez platformy streamingowe. Ja to robię w samochodzie, robię to na spacerach. Czasami też w domu, kiedy zdarzy mi się spiąć Android TV z wieżą, która robi za taki głośniczek Bluetooth i wtedy to brzmienie jest naprawdę świetne i akceptowalne, może w ten sposób, i wtedy słucham. A Gutierrez na pewno będzie gościł. Moi kochani, jeżeli chodzi o Lion Shepherd, dzisiejsza druga godzina, oprócz jednego utworu, o czym za chwilę, będzie wypadkową tego, o czym wam mówiłem, czyli porządków na półce. Ja porządkując, na nowo układając te płyty, które mam w zbiorach, trafiam na perły, których nie słuchałem nawet i kilka lat. I tak jest z zespołem Lion Shepherd. Ja przyniosłem dzisiaj do studia płytę z 2019 roku, która nosi tytuł po prostu 3, w związku z tym, że jest to trzecia płyta w dorobku tego warszawskiego zespołu. Pierwszą było Heretz, drugą Hit. Odpowiednio 2015, 2017 i 2019. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Lion Shepherd. Ja pamiętam, jak zachwycaliśmy się wspólnie tą płytą. Natomiast problem jest taki, że ona jest fantastyczna, ale niestety ostatnia i nie wiadomo, czy cokolwiek z zespołem Lion Shepherd się teraz dzieje. Jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, to mi je, moi kochani, przekażcie. Przypominam maila adam@wolek.opole.pl. Pora późna, więc i język ma prawo się plątać. Lion Shepherd, moi kochani, już teraz na antenie Radia Opole. Kolejny utwór, który mam wam do zaprezentowania, to także pochodzący z płyty 3 Good Old Days.

Zespół Lion Shepherd, ich trzecia w dorobku płyta, jak na razie ostatnia. I mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i grupa powróci w tak wysokiej formie, jak na ostatniej publikacji. Kochani, a teraz informacja, którą absolutnie nie chciałbym się z wami dzielić. Nie chciałbym nigdy takich informacji przekazywać, ale życie pisze czasami okrutne scenariusze. W swoich mediach społecznościowych zespół Luny Park za sprawą Krzysztofa Lepiarczyka podał szokującą mnie informację. Nie żyje Piotr Grodecki, gitarzysta grupy Luny Park. Piotra nie znałem dobrze, przelotnie jedynie. Mieliśmy okazję kiedyś zamienić słowo. Natomiast wiem, że nasza progrokowa rodzina straciła osobę bardzo ważną, człowieka bardzo dobrego, świetnego instrumentalistę, kapitalnego gitarzystę, który no, był nierozerwalnym członkiem składu Luny Park. Członkiem zespołu tak po prawdzie przyjaciół, którzy tak fantastycznie spotykając się tworzyli tak piękne dźwięki. To Love z płyty Set Songs for the Upcoming Days, którego też współtwórcą jest Piotrek. Piotrze, pozdrawiamy cię, wiemy, że odszedłeś na wieczny koncert, a ten utwór w hołdzie dla ciebie.

So Glove, Luny Park w hołdzie Piotrowi Grodeckiemu, gitarzyście zespołu, który odszedł niestety od nas. Moi kochani, myślę, że będzie jeszcze czas, by jeszcze raz wspomnieć Piotra pięknymi dźwiękami, którymi nas raczył za sprawą swojej gitary. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w Polsce z prostego powodu. Ray Wilson, który niegdyś był wokalistą Genesis, a także Steel Skin, prowadzący również solową karierę, również projekt Genesis Classic, mieszka w Polsce, konkretnie w Poznaniu. Mieliśmy okazję kilka razy ze sobą rozmawiać i za każdym razem te rozmowy były bardzo owocne. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w roku 2010 podczas studenckich, w Opolu mówimy piastonalia, ale w całej Polsce są to juvenalia, podczas straszliwej ulewy. Oni wtedy zagrali ten koncert, między innymi Basia Szalongiewicz, którą bardzo dobrze znacie z zespołu Face to Face, grała u niego na smyczkach i niejednokrotnie także podczas koncertów mu towarzyszy. Natomiast rozmowa wtedy była, a miała być bardzo krótka, zgodnie z umową

A ja w związku z tym, że ostatnio, tak jak wam powiedziałem, robiłem porządki na półce, to trafiłem na nie Genesis Classic stricte, czyli te koncerty, które były wydawane na tych wielkich wydawnictwach, ale trafiłem na koncert z Berlińską Orkiestrą Symfoniczną. My oczywiście mamy to w swoich zbiorach ze względu na to, że ja tę płytę tutaj kiedyś przyniosłem i wraz z kolegą, który jest bardzo dobry w te techniczne sprawy, zrzuciliśmy ją do naszej bazy. Moi drodzy, Congo Calling All Stations i Land of Confusion. Te utwory przygotowałem dla was na ten moment.

I to już wszystko w dzisiejszej progresywnej zmianie roka. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, a przed nami jeszcze I Can't Dance i Constantly Reminded. Było nam miło gościć w waszych domach. Do usłyszenia. Dobranoc. Cześć.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z audycją Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie i warto z nami zostać, bo w Opolu wczoraj wystartowało Tour de Pologne. To był początek piątego etapu. Oczywiście patrzyliśmy na Patryka Stosza, ale nie tylko, bo również patrzyliśmy na te niezwykłe maszyny, te rowery, tę całą technologię, która za tym stoi. I dlatego w pierwszej godzinie na pewno porozmawiam i z selekcjonerem reprezentacji Polski, ale również krótki wywiad z Rafałem Majką, z Czesławem Langiem, Cezare Benedetti, również tego zawodnika udało się złapać, ale też porozmawiałem o Tour de Pologne z mechanikiem reprezentacji Polski, czy oczywiście Patrykiem Stoszem o tej technologicznej stronie. Także zostańcie z nami.
0: Radio Opole.
2: Patryk Stosz, reprezentant Polski, za tobą kapitalny etap, 7 km przed metą was capnęli, ale była wtedy moc w nogach, nie?
3: Tak, była moc, kurczę, trzeba było iść tam bardzo mocno. No ale no minuta 50 to tak wiesz, pod górę to nie jest dużo i liczyłem się z tym, że dogonią, że peleton nas, już nie peleton, bo już tam było 40 kolarzy, że nas no dogonią. No nie jestem, nie ukrywam, nie będę tego ukrywał, nie jestem góralem, ale też nie jeżdżę słabo pod górę, więc liczyłem, że dogonią nas, no ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego etapu, no bo udało mi się wygrać premię i uważam, że pokazałem się z jak najlepszej strony, no od siebie i dla kibiców też myślę, że dużo dałem emocji.
2: Słuchaj, ja chciałem cię zapytać o takiej technologiczno-sportowej strony właśnie, bo wczoraj jak jechaliście w tej ucieczce, to najważniejszy pomiar, jaki jest w kolarstwie, to chyba są te waty, czyli to, z jaką siłą ty naciskasz na swoje pedały, bo masz tam taki pomiar, tak?
3: Tak, tak, mam miernik mocy i on mi pokazuje, on mi po prostu wylicza moc z 3 sekund, z aktualnej, której jakby jadę, z 10 można ustawić. No i ogólnie najważniejsze z całego wyścigu. No i mogę ci dać porównanie, jakbyś chciał, jak dążysz do tego. Mhm. Czyli słuchaj, czyli pierwszy etap nie udało mi się zabrać w odjazd, wyszły mi średnie waty w kołach, gdzie wiesz, bez żadnego jakiegoś tam nakładu sił, tam wyszło 190 średnie waty. Mhm.
2: Bo się chowasz za zawodnikami, aerodynamika i nie czujesz tak tego.
3: Dokładnie, chowasz się, są mniejsze opory wiatru i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj wyszło mi średnie waty z 4 godzin 280.
2: Czyli całkiem inny wynik, a tylko ze względu chociażby na to, że się chowasz, a tam mieliście, rzadziej się chowaliście, bo jechaliście w czwórkę.
3: Tak, no, wiesz, wychodzisz, jedziesz w czwórkę, musisz wychodzić na zmianę, a jak wychodzisz na tą zmianę, no to wiesz, tam dajesz zmianę 400 W, 450 i później się chowasz na koło i po kole jedziesz 250 i później znowu i tak wiesz, przez cały dzień i to tak się właśnie...
2: No niesamowicie wyglądają te wasze sprzęty, ale też ty możesz powiedzieć, jak to kolarstwo pod tym względem technologicznym zmieniło się na przestrzeni lat, bo kiedyś no chyba nie było tak pięknie i kolorowo.
3: No nie było, były inne rowery, były dużo cięższe, one były aluminiowe, wiesz, nie było kół karbonowych, nie było włókna węglowego, nie było, wiesz, przerzutek elektrycznych, to wszystko, ta technologia, ta rowerowa, ona tak poszła do przodu, że to się po prostu w głowie nie mieści. Te rowery po prostu tak szybko jadą, one są tak skonstruowane aerodynamicznie i przede wszystkim lekkie są, tak? To po prostu... Tak jak w formule to jest wszystko. Te rowery tak szybko jadą, dlatego nie ma się co dziwić, że z roku na rok, wiesz, średnia wychodzi na etapie 200, na płaskim etapie 200-kilometrowym średnia wychodzi 50 na godzinę. Jak to wiesz, w koła, rower, wszystko jak to technologia i to wiesz, to wszystko z roku jakby na rok się coraz, to jeszcze oni to bardziej poprawiają, więc ja myślę, że będą jeszcze szybciej jeździć.
2: Mhm. Ale nie masz tam elektrycznych silniczków, tego nie wolno jeszcze.
3: Nie ma, ale mogliby dać.
2: czasami by się przydały. Patryk, powiedz mi jeszcze, bo też są to kosmiczne ceny tych rowerów. To jest po prostu jakiś el skandalo.
3: No, rowery są drogie. Akurat nasz egzemplarz nie jest aż taki drogi. tam wychodzi koło 35-40 tysięcy.
2: Czyli nie jest drogi, tak? 30-40 tysięcy nie jest drogi.
3: No nie, bo są, bo ja porównuję, że są rowery po 100 tysięcy jeszcze, nie? Gdzieś tam jakieś i nie chcę promować tych innych marek, tak? I więc wiesz, no ale to są kolosalne pieniądze. Ja osobiście bym kupił sobie może, jakbym nie jeździł, tylko to bym sobie może raz kupił jeden rower i bym chyba na nim jeździł 10-15 lat.
2: To powiedz mi jeszcze na koniec, startujemy teraz, widzimy się w Opolu. Ty miałeś problem, żeby wyjechać z prezentacji, bo na 10 metrach złapało cię, nie wiem, 20 kibiców. To chyba dla ciebie wyjątkowe miejsce, prawda?
3: Tak, wyjątkowe miejsce, tym bardziej, że jesteśmy w Opolu. Ja, wiesz, Opole to tak naprawdę, to tak czuję się jak u siebie, bo blisko. Tu mam rodzinę, moja siostra tu mieszka, więc Opole to takie, można powiedzieć, troszkę rodzinne takie miasto moje.
2: Patryk Stosz, powodzenia.
4: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet

0: Andrzej Sypytkowski, chciałem tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszych kolarzy, oni po raz kolejny bardzo dobrze się prezentują na Tour de Pologne. My szczególnie patrzymy na Patryka Stosza, oczywiście, no bo to jest gość, który wczoraj uciekał 7 km przed metą. On cały czas powtarza, że gdyby było płasko, dojechaliby.
1: No tak, tak. No myślę, że może ci World Tourowcy by trochę inaczej inną taktykę przyjęli, ale miał trochę szansę. Wydaje mi się, że zrobił wszystko, co mógł. Naprawdę walczył do samego końca, wygrał dość lotną premię pod koniec. Pokazał się jak co etap. Wydaje mi się, że dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy będzie chciał walczyć i spróbuje odjechać. No i mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście wolałbym, żeby dzisiaj odjechał niż wczoraj, bo ale on na każdym etapie odjeżdża, nawet go spróbujemy hamować, żeby nie uciekał z każdego dnia, bo dzisiaj jest, bo dziś on ma być takim troszeczkę zapasowym kolarzem na klasyfikację punktową za Radka Frączaka, który będzie jutro, będzie dość ciężki dzień, bo mamy krótki etap, czyli dość krótki limit, a ciężkie góry, więc dla sprintera to jest dość duży problem i ci sprinterzy, którzy finiszowali, to pewno wszyscy jutro zjadą, bo nie będą musieli jechać, bo oni nie mają takiej obowiązku, jak nie ma sensu, to nie jadą, a on jednak musi ukończyć, bo ma koszulkę, więc to jest pewien problem, który musimy rozwiązać jutro.
0: No właśnie chciałem podpytać, pan wicemistrz świata, wicemistrz olimpijski, no niesamowite osiągnięcia, nie wypominając wieku, ale to było lata temu i właśnie o to chciałem podpytać, o te zmiany technologiczne, jak to kolarstwo pod tym względem technologicznym pana okiem się zmieniło na przestrzeni lat?
1: No sprzęt to jest diametralnie się zmienił, to właściwie całkiem to są inne rzeczy, no inne szybkości, inne wagi, inna aerodynamika, takie wszystkie rzeczy, więc tutaj to jest naprawdę technologia poszła olbrzymie, bardzo mocno do przodu, a poza tym też wydaje mi się, że jakbyśmy popatrzyli na zdjęcia kolarzy z tych moich czasów, kiedy ja ważyłem 72-3 kilo, kiedy byłem w formie, to myślę, że teraz musiałbym ważyć 68-67 kg. Po prostu w tej chwili jest tak, że bardzo mocno jest kładzione na wagę. Kolarze i też nasi kolarze przychodzą na stołówkę czy do restauracji, przychodzą z wagą, mają swoje programy dietetyczne, więc oni wiedzą, co mogą zjeść, ile kalorii mogą zjeść i się bardzo pilnują. Więc jakbyśmy popatrzyli, może nawet jak oni są w koszulkach, nie do końca widać, ale jak się rozbiorą, to naprawdę skóra i kości.
0: Absolutnie, skóra i kości, ale to też palą tyle kalorii, że mi się wydawało, że goloneczkę i pizzę jak sobie zjedzą, po to nic się nie stanie.
1: No nie, no ja myślę, że takie rzeczy, golonka czy pizza, to jest właściwie po sezonie i ze 2-3 razy w zimę to wszystko, co mogą sobie zrobić, bo tak naprawdę to na przykład, nie wiem, Filip Groszczyński, który się szykował na ten wyścig, jechaliśmy razem z nim na małopolskim wyścigu górskim, kiedy też był ciężki wyścig i on w tej chwili waży o 3 kg mniej, nie? Czyli jeżeli kolarz, który waży, on myślę, że waży 66-7 kg, minus 3 kg z takiego, żeby szczupłego ciała zrzucić, to wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo dużo. I on widać, że jest naprawdę niezły, bo wczoraj stracił tylko do zwycięzcy 30 sekund, czyli do pierwszej dziesiątki miał z 10 sekund, 15, więc naprawdę przyjechał blisko wśród tych wszystkich najlepszych. Ma 22 lata, więc myślę, że to jest taka przyszłość naszego kolarstwa. Więc wydaje mi się, że jest szansa, żeby powalczył. Trochę go się nastawiamy go, bo on jest taki trochę skromny i lekko nieśmiały, więc musi trochę więcej agresji, więcej rzeczy jakby w tym wielkim kolarskim peletonie zrobić. Koledzy z naszej drużyny dzisiaj mają za zadanie go przyciągnąć do czoła i zmobilizować go do ostrej walki.
0: No właśnie o to chciałem jeszcze podpytać, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że w tym peletonie oni się kłócą, oni się przepychają, oni się blokują, tak jak Patryk mówi, że zakładają na przykład baraż, żeby nikt nie pojechał w ucieczkę. Patryka też są obrażeni, że on tak ucieka i ucieka. Tam się bardzo dużo dzieje, o czym nie mamy pojęcia.
1: No tak, no ta pierwsza część etapu, zanim się ukształtuje ucieczka, no to jest dużo różnych rzeczy. Oczywiście, tak jakby troszeczkę obligatoryjnie, oni sobie zdają sprawę, że Polacy uciekają, więc bo Polakom najbardziej na tym zależy, więc oni po prostu już dla świętego spokoju puszczają tych Polaków, żeby gdzieś tam uciekali, więc to jest jakby mamy taki lekki handicap, ale już na końcówkach, na mecie, kiedy się rozprowadzamy, kiedy walczymy, to absolutnie żadnych handicapów, to, że jesteśmy polską drużyną, to, że oni są World Tour Zapsy i wszyscy się znają, więc dla nas akurat w tym momencie jest ciężej, bo my musimy się wepchać do tego pierwszego szeregu, gdzie nie jest łatwo, tym bardziej, że oni są naprawdę przygotowani bardzo silni, a my jesteśmy takim trochę zespołem, który złożony był tylko na jeden wyścig.
0: No to ostatnia kwestia. Przy selekcji najlepszych zawodników jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda teraz? Czy teraz to się patrzy bardzo dużo na dane, wyniki, waty i tak dalej, zanim się wybierze zawodnika? Czy to dalej jest to oko jakby?
1: No ja mam jakby takie dwa etapy. Kiedyś jeszcze powiedzmy byłem dyrektorem sportowym CCC Polsat, kiedy wygrywaliśmy te wyścigi. Później miałem dość długą przerwę i kilka lat temu też byłem przez jakieś 2-3 lata dyrektorem sportowym, więc też wybierałem drużynę. I w tej chwili drugi rok z rzędu jestem selekcjonerem reprezentacji kategorii elity, więc jakby w miarę jestem zorientowany, co się dzieje w polskim peletonie i nie jest za bogato. To nie jest tak, że ja mogłem sobie pozwolić na to, że mam mnóstwo kolarzy do kwalifikacji górskiej, mnóstwo kolarzy do sprintowania. Oczywiście powiedzmy w tej chwili, jeżeli byśmy wzięli o sprintera, to Marcel Bogusławski jest jednym z najlepszych, zdecydowanie lepszym sprinterem w Polsce, ale jednym z najlepszych na świecie, więc to akurat to jest okej, nie? Ale jeżeli chodzi o górali, to mam je, chciałem wziąć jeszcze dwóch, trzech, żeby mogli tutaj pojechać z nami i powalczyć bardziej na takich etapach jak dzisiaj. No ale też kluby nie puszczają, jak polska drużyna to chętnie puszcza, ale akurat mamy, ja mówię o kolarzach z drużyny czeskiej, więc tam są, mamy dwóch kolarzy, którzy mogli tu przyjechać, ale nie przyjechali, bo ich sponsor nie puścił.
0: Bardzo dziękuję i powodzenia.
1: Dzięki, na razie.

0: Ze mną Przemek Marek, czyli mechanik reprezentacji Polski na tegorocznym Tour de Pologne. Powiedz, jakie są twoje główne zadania? Co ty musisz przygotować dla kolarzy, żeby pojechali tak jak chociażby Patryk, który stoi obok nas wczoraj w ucieczce?
1: No, musimy przygotować sprzęt, nie jestem sam. Mam jeszcze dwóch kolegów, którzy pomagają mi i razem pracujemy wspólnie, że tak powiem, do jednego worka. Więc naszymi zadaniami, tak naprawdę najcięższym zadaniem to jest zawsze pierwszy dzień, bo wszyscy kolarze przyjeżdżają do hotelu. Przygotowujemy sprzęt tak, żeby na kolejnych etapach był gotowy. Ewentualnie, jeżeli są jakieś defekty, no to ten sprzęt naprawiamy. W ostateczności wymieniamy ramy, robimy całkowitą przekładkę, bo zawsze musimy mieć dwa rowery. W teamach World Tourowych mają kolarze nawet trzy rowery zapasowe. W naszym przypadku to jest rower wyścigowy i rower zapasowy i dbamy o to, żeby one były gotowe. Po wyścigu myjemy, sprawdzamy, jeżeli są jakieś usterki, naprawiamy, a jeżeli jest potrzeba, bo zazwyczaj jest, ładujemy też przerzutki elektryczne, bo takie są w rowerach.
0: No właśnie, teraz przy tym ładowaniu tych rowerów, to ja widziałem, że czasami po 5 ładowarek mają niektórzy startujący, bo tak, trzeba naładować licznik, trzeba naładować pomiar mocy, trzeba naładować, co jeszcze?
1: Przerzutki. I to wszystko w sumie.
0: A to wszystko w sumie. No to dobra, to skróciliśmy. Ale te rowery też są teraz. Niesamowita jest technologia przy tych rowerach, prawda?
1: No tak, te rowery generalnie są przebadane. Co mam na myśli, to, że pod względem aerodynamiki są szybsze od rowerów, które były na przykład 10 lat temu. Do tego mamy hamulce tarczowe, gdzie przez bardzo długi czas wszyscy mówili, że to nie przejdzie, jednak hamulce tarczowe są lepsze i lepiej hamują. A ponadto mają przerzutki elektryczne, są lekkie z kompozytu, bardzo sztywne, szybkie, super oddają energię i generalnie no to ta technologia pomaga kolarzom, żeby oni jeszcze szybciej jeździli, dlatego też są takie prędkości. No są dużo większe niż 20 lat temu, to jest w ogóle przepaść, a nawet 10 lat temu.
0: Mm-hmm. Ja nawet widziałem, że bardzo często sprawdzacie bardzo dokładną liczbę barów, jaka będzie, czy PSI w tym przypadku w oponie. To jak to wygląda przy tych rowerach? Dokładnie. Musisz sprawdzić przy każdym, jak to wygląda?
1: Mam aplikację, w której sprawdzam, jakie jest ogumienie, jaki rodzaj gumy, jakie jest ciśnienie atmosferyczne, temperatura, jakie będą warunki pogodowe i pod wagę kolarza dostosujemy tą ciśnienie, ale muszę uciekać, bo już lecimy na wyścig, dzięki.
0: No, powodzenia.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Rafał Majka ze mną, absolutna legenda kolarstwa. Przed chwilą miałeś okazję porozmawiać z Patrykiem Stoszem. Dla nas bliska osoba, gościu z Kluczborka pochodzący. I wiem, że nawet sobie wspólnie trenowaliście kiedyś na jednym wyjeździe.
1: Tak, bardzo fajny chłopak. W miarę kumaty. Nie, żartuję, ale trenowaliśmy razem w Liwieniu. Pamiętam, jak to było 2 lata temu przed Tour de Pologne. W tym roku też ładnie, wczoraj bardzo ładnie pokazał się w Karpaczu. Bardzo ładny etap, jeszcze próbował atakować na końcu. To się liczy, żeby się chłopaki pokazywali jak najwięcej.
0: No właśnie, 7 kilometrów przed metą ich złapali. Patryk podkreśla, że to jechaliby, gdyby było płasko. Ja wiem, że ty wolisz górki, ale on raczej nie.
1: Nie, tam peleton był mocno, cały gaz szedł. Ja wiedziałem, że tam nie dojdzie odjazd, jednak mało mieli tej przewagi, no ale byli też zmęczeni po całym dniu. Także z ich strony dwóch reprezentantów Polski było w przodzie. Nic, tylko pokazywać się, tak jak się teraz pokazują.
0: Co, jeszcze chciałem ciebie zapytać, bo ty w kolarstwie przez lata widziałeś te zmiany technologiczne, jak się zmienia ta cała technologia, nie tylko w mierzeniu was, w rowerach, w licznikach. Jak to wygląda z twojej perspektywy? To jest faktycznie wyścig zbrojeń taki?
1: Tak.
0: Chyba o tobie gadę, tak? Cezary Benedetti ze mną. Słuchaj, bardzo się cieszymy, że pojawiłeś się. Ty już jako emerytowany kolarz, ale trzeba przyznać, że chyba też biegacz, bo ostatnio widziałem, jak biegasz, to jest nieźle.
2: No, trzeba się trzymać trochę w formie i szczególnie jak jestem na wyścigach, to bieganie... To jedyna rzecz, którą można oprawiać, nie? Jedyny sport, który się da. Jeszcze godzinkę, pół godzinki już po sprawie, nie?
0: Także... Dobra, widzę, że musimy... Czesław Lang, legenda polskiego kolarstwa. Chciałem powiedzieć o polskiego też de facto. Tak, chciałem zapytać o te zmiany. Tour de Pologne, jaka to jest teraz impreza? Jak pan to przejmował, to już ona ogórkowała powoli. Teraz wracamy do tych najpiękniejszych czasów. Jak to się zmieniło na przestrzeni lat?
3: Tak, organizujemy Tour de Pologne już od 34 lat i zaczynaliśmy właśnie jako nieznana impreza, biedna gdzieś tam, ale krok po kroku sukcesywnie podnosiliśmy jej poziom, aż doszliśmy do najwyższej klasy, klasy World Tour, czyli tam, gdzie jest Tour de France, gdzie jest Giro, też jest nasz narodowy wyścig Tour de Pologne. Dzięki temu mamy

0: Chociażby takie obrazki z Opola, które jest, no moim zdaniem, najpiękniejsze.
1: No oczywiście, że tak. No oczywiście.
0: Super, dziękuję bardzo.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Pierwsza godzina audycji Science bez fikcji w Radio Opole już za nami, ale warto z nami zostać, bo za chwilę mocno zmienimy temat.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Masaże szyi dla pilotów RAF także w Polsce, a latem w całej Polsce brakuje krwi. To bardzo ważny temat, który na pewno poruszymy, ale też to, że humanoidy są na OFF-festiwalu. Co tam robią, to wszystko wyjaśnimy już za chwilę. W audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski, zostańcie z nami.
0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Przedpremierowe pokazy filmów nagrodzonych na światowych festiwalach, międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami. Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym świętuje 20-lecie i ten temat poruszymy też w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Jubileuszowe filmowe atrakcje potrwają jeszcze jeden dzień, ale więcej o tym Dorota Piotrowska.
2: Organizatorzy na jubileusz przygotowali aż 4 retrospektywy, w tym duńskiego mistrza kina Larsa von Triera i młodego polskiego reżysera i scenarzysty Jana Komasy. Dziś publiczność będzie mogła zobaczyć jego nagrodzony Srebrnymi Lwami na festiwalu w Gdyni debiut fabularny Salę Samobójców i spektakl telewizji Golgotę Wrocławską. Artysta przyznaje, że Dwa Brzegi to bardzo ważny festiwal dla twórców i kinomanów.
3: Festiwal Dwa Brzegi dzięki pasji Grażyny Torbickiej wybudował swoją publiczność. Parę lat temu słyszałem od znajomych w trakcie wakacji, że jadą do Kazimierza na Dwa Brzegi i nie tylko prezentować jakieś swoje rzeczy, ale po prostu zobaczyć rzeczy kolegów. I to jest piękna idea, żeby właśnie utrzymać taki event, który się dzieje rokrocznie w tak pięknym miejscu.
2: Bohaterką cyklu I Bóg stworzył aktorkę jest Anna Dymna. Publiczność mogła nie tylko obejrzeć filmy i spektakle telewizji z jej udziałem, ale także posłuchać poezji w ramach zainicjowanego przez Annę Dymną Salonu Poezji.
4: Tych salonów otworzyłam już około 80, niektóre padają w różnych miastach, nie tylko w Polsce, także taka zaraza poezji troszeczkę rozprzestrzeniła się i się okazuje, że ta poezja jednak nam jest potrzebna.
2: Ważną

0: Częścią festiwalu jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. W tym roku rywalizuje w nim 29 filmów, mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
1: To jest spotkanie z kinem młodych twórców z całego świata, z Polski i z różnych krajów w Europie, Azji, Ameryce. To jest 29 filmów krótkometrażowych, animowanych, dokumentalnych. To jest coś też takiego ważnego, to znaczy to wspieranie młodych twórców, którzy są na początku swojej drogi.
0: Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas uroczystości zamknięcia festiwalu jutro wieczorem. Dziś natomiast zaplanowano specjalny pokaz filmów Michała Toczka, w tym nominowanego w Cannes Spiritus Sanctus.
1: Michał Toczek, który prezentował swoje filmy i otrzymywał nagrody w tym konkursie za filmy Być kimś czy Martwe małżeństwo, teraz przyjeżdża do nas już jako, powiedzmy, uznany, doświadczony twórca, chociaż nadal jeszcze realizujący filmy krótkometrażowe.
0: Dwa brzegi to także oblegane przez widzów spotkania z twórcami. Z publicznością spotkali się między innymi Joanna Kulik, Anna Demna, Daniel Olbrychski, Robert Więckiewicz, Marcin Dorociński, Wojciech Mazolewski, Jan Komasa i Arkadiusz Jakubik. Dziś zaplanowano rozmowę po pokazie filmu Hot Spot, między innymi z reżyserką Agnieszką Smoczyńską i aktorem Andrzejem Konopką. Wielbiciele festiwalu przyznają, że w tym roku program jest bardzo bogaty.
2: Dla mnie to jest taki tydzień spędzony ze sztuką, którą kocham, z ludźmi, których podziwiam. Mam zaplanowany każdy dzień z wypisanymi godzinami, żeby wszystko ogarnąć.
3: Ciekawe filmy, takie, których w kinie nie zobaczymy. No i te retrospektywy zawsze są bardzo ciekawe. No, w tym roku Anna Dymna.
4: Organizacja, wybór filmów, bardzo szeroki, niesamowity. Promocja polskich filmów, aktorów, reżyserów i filmy również zagraniczne. Także każdy może sobie wybrać dla siebie coś i przyjeżdżam codziennie.
0: Festiwal zamknie jutro pokaz filmu Natura miłości Rodriga Sorogoyena z wybitną rolą Javiera Bardema, wcielającego się w reżysera filmowego, próbującego odbudować relację z córką.

0: W Radiu Opole w audycji Science bez fikcji teraz temat związany z ekologią, bo trwa szacowanie strat, które w uprawach wyrządziły upał i susza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że po złożeniu wniosków poszkodowani rolnicy będą mogli liczyć na pomoc państwa.
1: Przymrozki, upały, gwałtowne burze i miejscami grad. Aura nie oszczędza rolników. To kolejny trudny rok, mówi Karol Potera z gminy Jedlińsk na Mazowszu.
2: Było widać po plonach około 30-40% w zbożach, w moim przypadku akurat na pewno miałem mniej. Też upały swoje robią, bo ja jestem producentem mleka, więc automatycznie, gdy jest bardzo gorąco, wydajność u krów też spada.
1: Procedury trwają, odszkodowania zostaną wypłacone, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej, która służy różnym i anomalia pogodowe i choroby zwierząt.
1: Dopełnienie formalności związanych z wypłatą odszkodowań ułatwia śledzenie specjalnej strony System monitoringu suszy rolniczej. Anna Orzeł, Polskie Radio.

0: zaskakujące postacie na OFF Festiwalu i to mocno technologiczne i o tym opowiemy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo o 17:00 otwarcie bramek na OFF Festiwalu, którego organizatorzy lubią zaskakiwać ogłoszeniami na ostatnią chwilę. Żaden fan nie spodziewał się jednak chyba humanoidalnej sensacji internetu.
1: Chwilę przed godziną 11:00 na oficjalnych kanałach informacyjnych w mediach społecznościowych OFF Festiwalu ogłoszono, że w sobotę o godzinie 18:00 na jednej z kameralnych scen DJ set zagra Edward Warchocki. Robot z plecakiem, około 1,20 m wzrostu, mogą go Państwo kojarzyć chociażby z filmiku, który stał się sensacją jakiś czas temu, na którym Edward przegania dziki. W komunikacie organizatora czytamy: Edward posiada imponujący zakres ruchów, który pozwala mu nie tylko chodzić, ale i gestykulować czy siadać w sposób łudząco przypominający człowieka. Festiwalowicze słusznie zauważyli, że żadna z tych umiejętności bezpośrednio nie jest związana z graniem muzyki, co spowodowało falę nieprzychylnych dla Edwarda komentarzy. Po 2 godzinach informacje zdjęto. Na razie nie wiadomo, czy DJ set się odbędzie. Intrygująca decyzja na festiwalu, który zawsze starał się pielęgnować tę ludzką stronę muzyki.

0: Brytyjscy piloci z baz NATO przechodzą masaże kręgosłupa i szyi tuż po wylądowaniu. I taką ciekawostkę przedstawię teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. To nie luksus, ale konieczność. Podczas przechwytywania rosyjskich samolotów przeciążenia są tak ogromne, że większość lotników cierpi na silne urazy. Na miejsce wysyłani są specjaliści, którzy byli m.in. w bazie w Polsce. O sprawie informuje brytyjski dziennik The Times.
1: Wojskowi fizjoterapeuci towarzyszą brytyjskim eskadrom podczas zagranicznych operacji. Ostatnio wspierali pilotów RAF-u m.in. w Polsce i Rumunii. The Times opisuje misję w bazie w Malborku, gdzie podczas 4-miesięcznej operacji brytyjskie tajfuny były podrywane 20 razy w związku z aktywnością rosyjskich samolotów bojowych i maszyn rozpoznawczych. Takie loty mocno obciążają organizm pilotów. Podczas gwałtownych manewrów przeciążenia w tajfunach mogą sięgać 9G. Dodatkowym obciążeniem są ciężkie, zaawansowane technologicznie hełmy, a także gogle noktowizyjne. Z badań RAF-u wynika, że 86% badanych pilotów tajfunów doświadczało bólu szyi związanego z lataniem. Fizjoterapeuci pomagają im między kolejnymi misjami, aby ograniczyć ryzyko urazów i jak najszybciej przywrócić ich do pełnej gotowości. Znaczenie takiego wsparcia rośnie wraz z aktywnością rosyjskiego lotnictwa przy wschodniej flance NATO. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: pytaj mnie.
1: Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6.
2: Dawcą może być praktycznie każdy. Cała procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
3: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
2: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
4: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
5: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
6: Zacisnąć pięść, tak trzymać wyciętą.
5: Myślę, że pewnie komuś się przyda i pomoże.
2: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Radio Opole. Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Kacper Śnigurski, słyszymy się w przyszłym tygodniu.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Witam w programie i zapraszam do godziny 15. O czym dziś będziemy rozprawiać przez te dwie godziny? Na początek temat numer jeden, work-life balance. Jak znaleźć równowagę w naszym życiu? Praca zawodowa, do tego obowiązki domowe, może jeszcze jakieś hobby i ambicje, żeby to wszystko robić dobrze. Czy to w ogóle możliwe? Żyjemy przecież w bardzo szybkich czasach. W naszym studiu już za chwilę pojawi się profesor Danuta Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. A w drugiej części audycji porozmawiamy o wyrostku robaczkowym, a dokładniej o zapaleniu wyrostka robaczkowego. To jedna z częstszych przyczyn nagłego bólu, wymagająca zazwyczaj leczenia chirurgicznego. Jak rozpoznać pierwsze symptomy, jakie są przyczyny tego zapalenia i jak przebiega taka interwencja chirurgiczna? Opowie o tym lekarz Radosław Bilat z oddziału chirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Zaczynamy, zapraszam.
0: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
1: W naszym studiu pojawił się zapowiadany gość, pojawiła się gościni profesor Danuta Witkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, z którą będziemy rozmawiać o balansie w życiu. Zapowiadałam kilka chwil temu work-life balance, bardzo chwytliwe, popularne hasło. No i teraz nie wiem, czy Państwa ucieszyłam tym tematem, czy ktoś sobie pomyślał, ojej, jak to w mediach społecznościowych, work-life balance. Popularne hasło, ale chyba bardzo potrzebne. Potrzebujemy tego balansu i równowagi w życiu.
2: Myślę, że tak, że jest to temat coraz bardziej chwytliwy też, ale coraz bardziej istotny, chociaż zmienia się sama nazwa, nie mówi się teraz już konkretnie o work-life balance, bardziej o work-life integration, dlatego że zmienia się podejście ludzi do pracy, do właśnie łączenia pracy z życiem prywatnym. Natomiast tak przy chwilę rozmawiałyśmy przed tą audycją, czy to rzeczywiście jest, czy mamy do tego dążyć. Ja jestem przekonana, że mamy do tego dążyć, ponieważ to jest dla nas ochrona. Ochrona, abyśmy funkcjonowali dobrze, żebyśmy byli zdrowi fizycznie, psychicznie, więc jakkolwiek to nazwiemy, czy work-life balance, czyli to takie oddzielenie pracy od życia prywatnego, czy work-life integration, to jest dla nas zabezpieczeniem, że będziemy funkcjonować zdrowo i w harmonii.
1: Tak, rzeczywiście tak jest, no jak balans, jak równowaga, no to wszystko tutaj powinno się zgadzać. Ale to wrzucę ten pierwszy kamyczek, ale czasami tak jest, już nawet nie chodzi o to, że życie pisze różne scenariusze, ale czasami tak jest, że żeby coś osiągnąć, żeby osiągnąć jakiś sukces zawodowy, osobisty, to jednak trzeba wyjść też z tej modnej strefy komfortu. Trzeba ciężko pracować, trzeba się poświęcić, żeby potem pić tego szampana.
2: Tak, ja myślę, że to work-life balance to nie jest jakby strefa komfortu. Ja to widzę w ten sposób. Biologicznie mówimy, że nasz organizm dąży do homeostazy, czyli do utrzymania też takiej równowagi wewnątrz. Natomiast ta homeostaza jest ciągle zaburzana. Jest zaburzana przez to, co jemy, przez stres, przez wysiłek, więc cały czas jest to dynamiczne. Coś się dzieje i na przykład zmienia się pH naszej krwi, ale ono musi być stałe, żeby organizm dobrze funkcjonował, więc są zaraz czynniki, bufory i inne rzeczy, które posiadamy w organizmie, które dążą do wyrównania tego pH do właściwego poziomu. I myślę, że tak samo w życiu. Cały czas coś się dzieje, zmienia się sytuacja, czy rodzinna, czy zawodowa, czy nasz stan zdrowotny i jeżeli poddamy się temu, po prostu nie będziemy robić nic, no to w tym momencie na pewnym etapie przyjdzie destrukcja. A jeżeli poczynimy pewne kroki, żeby wrócić do harmonii, to prędzej czy później wyjdziemy znowu na prostą. Także to nie jest kwestia bycia w takim status quo, tylko
1: w takiej stagnacji.
2: Tylko ja myślę, że to jest rozwój, czasem większy w tym prywatnym aspekcie, czasem większy w tym zawodowym, ale tak, aby to wszystko ze sobą po prostu grało.
1: Mhm. No to dobrze, to co, w takim razie, co się kryje właśnie pod definicją work-life balance, czy work-life
2: integration? Definicji jest wiele. Generalnie jakby je razem sumować i powiedzieć prostymi słowami, to jest to właśnie harmonia pomiędzy pracą zawodową, sytuacją rodzinną oraz naszymi pasjami i hobby, która będzie inaczej wyglądała u danego człowieka, tak? Każdy jest w troszkę innej sytuacji i na pewno nie będzie to tak samo wyglądało u pani, u mnie, czy u innych osób. Także no to jest takie utrzymanie harmonii, ale inaczej to wygląda w przypadku osób, które, czy raczej może nie w przypadku osób, ale pokoleń, które weszły na rynek dużo wcześniej, tuż po wojnie, czy na rynek pracy, czy w latach 70-tych, 80-tych, inaczej to wygląda teraz, ponieważ też zmienia się sposób pracy, zmienia się nasza gospodarka, tak? Zmienia się podejście ludzi.
1: No wszystko i jest to lepiej, prawda? Niż...
2: Myślę, że tak, jest lepiej, ale chyba temu... jest trudniej utrzymać właśnie tą harmonię, że jest lepiej nam materialnie, jest lepiej, mamy lepszy komfort życia.
1: Pewnie też nie wszystkim, oczywiście.
2: Tak, mamy dużo możliwości, szczególnie osoby, które pracują, bo tutaj też myślę, że łatwiej jest, przynajmniej jeśli chodzi o pracę, ten balans utrzymać osobom, które mają te stałe godziny pracy wyznaczone i potem mogą przeznaczyć czas na inne rzeczy, jeżeli ta praca jeszcze do tego nie jest jakaś stresująca, że nie przynoszą myśli do domu. Natomiast inaczej jest w przypadku takich osób, które mają tak zwany nienormowany czas pracy. To jest wygodne w pewien sposób, bo można poświęcić czas na różne rzeczy, tą pracę sobie zaplanować w różnych częściach dnia, ale z drugiej strony jest ogromne ryzyko, że się nabierze na siebie za dużo. I potem właśnie człowiek jest w stresie.
1: A jak jest ze statusem materialnym? Bo ktoś może pomyśleć teraz, ja zarabiam mało, ja pracuję za niewiele minimalną krajową. Ja nie mam czasu ani możliwości zadbać też o jakieś swoje takie prywatne aktywności, bo po prostu mnie na to nie stać. Czy osobom o niższym statusie materialnym jest trudniej w tym w osiągnięciu tego balansu, a z drugiej strony myślę sobie o osobach, które na przykład sprawują jakąś funkcję menedżerską, kierowniczą. Tym osobom też jest trudno, bo one dużo pracują, zarządzają i są bardzo obciążone stresem.
2: Tak, coś o tym wiem.
1: No właśnie.
2: Tak, myślę, że tutaj jest szczególnie trudno. Jeżeli się ma jakieś odpowiedzialne stanowisko i się zarządza pracą innych ludzi, to ten work-life balance jest tematem priorytetowym, żeby się na tym jednak skupić i się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o status materialny, mi się wydaje, że to nie jest bardzo związane ze statusem materialnym, bo przecież możemy, jeżeli chodzi o hobby czy spędzanie wolnego czasu, nie musimy konkretnie jeździć, nie wiem, na koniec świata, uprawiać jakieś sporty ekstremalne. Tutaj niedawno był też pan doktor habilitowany Przemysław Tomaszewski, który mówił o sporcie, tak? Do tego nie trzeba wiele. Można wsiąść na rower, pojechać na sobie na wycieczkę, umówić się z kimś na spacer. Mamy tutaj już społeczne relacje połączone razem z ruchem, tak? Wyjść gdzieś do kawiarni. Także wydaje mi się, że Polska jest w tej chwili na takim etapie, obserwuję to, że kawiarnie są pełne, restauracje są pełne, ludzie jeżdżą na wycieczki, więc chyba generalnie nie żyje się źle. Ja mam takie wyobrażenie, że jeżeli my jesteśmy w stanie pójść do restauracji, pojechać sobie gdzieś, to naprawdę nie jest źle, wiadomo, mogłoby być lepiej.
1: Ale mogłoby być też gorzej.
2: Ale mogłoby być zdecydowanie gorzej. I to już jest taki poziom, gdzie raczej to nie powinno ten status materialny przeszkadzać w utrzymaniu tego. Prędzej chyba za duża ilość pieniędzy, bo często za tym idzie większa ilość obowiązków, może kilka prac, ludzie mają po kilka miejsc pracy i to już się robi w tym momencie bardzo skomplikowane, więc bardziej bym powiedziała, że ten nadmiar pieniędzy może być kłopotem w utrzymaniu tego work-life balance niż może nie brak, ale mniejsza ilość, mniejszy status materiału.
1: Czyli ta funkcja społeczna, jaką sprawujemy, tak? Że może być większe obciążenie psychiczne.
2: Tak, tak. Jeżeli mamy kilka funkcji oprócz swoich takich właśnie prywatnych, jeszcze mamy, pełnimy w różnych miejscach różne funkcje, w różnych miejscach pracujemy, to jest ciężko to pogodzić.
1: Pani profesor, a co się dzieje, kiedy ten work-life balance, czy też integration jest zaburzony? Po czym możemy rozpoznać to, że coś się dzieje niewłaściwego, że nie ma tej harmonii w naszym życiu? Jak my się czujemy?
2: Myślę, że na początku jest to ciężko rozpoznać, ale dobrze właśnie się w pewnym momencie zatrzymać i przyjrzeć, jak my funkcjonujemy, ponieważ z zaburzeniem work-life balance wiąże się chroniczny stres. Najpierw może to być niewidoczne, ale po jakimś czasie mogą się pojawiać trwałe zmiany w naszym funkcjonowaniu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Myślę, że problemy ze snem mogą już nam zapalić taką pomarańczową lampkę. Problemy z układem trawiennym, jakieś różne bóle dziwne, które często są bólami psychosomatycznymi. Jeżeli nie ma jasnego wyjaśnienia, idziemy do lekarza i on nie widzi, tak, że coś się dzieje, a my mamy różne bóle wędrujące po ciele. Też takie problemy ze wstawaniem porannym, na przykład, że nie chce mi się wstać w ogóle, nie mam siły. To już może świadczyć o jakimś początku depresji. Generalnie nerwowość, niektórzy mogą reagować taką pobudliwością nadmierną, a niektórzy wręcz taką osłabłością, że traci się ochotę na cokolwiek. To myślę, że są symptomy właśnie przewlekłego stresu, który pojawia się skutek tego długotrwałego już zaburzenia, bo wiadomo, tak jak pani mówiła, bywają okresy, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, musimy to sobie poukładać na nowo, tak? Poprzestawiać, ale jeżeli tego nie zrobimy i to się będziemy cały czas w takim stanie zabiegania, zestresowania, że mamy wrażenie, że nie potrafimy w ogóle ogarnąć tego naszego życia, no to w pewnym momencie nasz organizm zacznie się buntować i fizycznie, i psychicznie.
1: I pojawi się wypalenie, czy też zawodowe, czy też takie życiowe, myślę sobie.
2: Myślę,
1: bo,
2: że może być,
1: bo my
2: tak
1: często upatrujemy, że ten work-life balance jest zaburzony ze względu na stres w pracy, taki nieustanny, chroniczny, długotrwały, ale to może też być w drugą stronę. Mamy problemy w życiu osobistym, tutaj już jesteśmy wypaleni i to się przenosi na to, w jaki sposób my też funkcjonujemy w miejscu pracy.
2: Tak, tak. Myślę, że to może w zależności od czynników zewnętrznych, tak jak pani mówi, że jakby może się zacząć od tego, że coś się w naszym prywatnym życiu dzieje, ale też to niepoukładanie nasze, to zaburzenie w tym balansie czy w tej harmonii może rzutować, że właśnie nam się zacznie sypać życie rodzinne.
1: Przez problemy w pracy,
2: tak, przez problemy w pracy, czy w ogóle nadmiar tego wszystkiego, co my na siebie bierzemy, tak? I tego, że nie potrafimy powiedzieć nie potrafimy się zatrzymać, przewartościować pewnych rzeczy. Nie
1: postawić granic.
2: Postawić granic, tak, czy też skorzystać z pomocy, bo myślę, że to jest kilka ważnych czynników, które powinniśmy stosować, żeby samo się to nie rozwiąże. Tak? Nie, ciągle się coś dzieje w naszym życiu i jeżeli będziemy w tym wszystkim bierni, to się samo najczęściej nie rozwiązuje. I tak jak pani powiedziała, może to być tak, że te problemy rodzinne przenikną do pracy i tam nam się zacznie sypać, albo na odwrót, to, że mamy za dużo obowiązków, sprawi, że będzie nam się sypało życie rodziny, albo odejdą przyjaciele, albo generalnie wysiądzie nam zdrowie, tak? Bo po prostu możemy mieć czas, być, takie osoby są, które się poświęcają cały czas, bo też każdy z nas ma inny charakter i znajdą czas na pracę, znajdą czas na rodzinę, ale w końcu się rozłożą, bo po prostu nie mają już czasu dla siebie i na odpoczynek i na relaks, na dojście do siebie.
1: I te problemy się piętrzą,
2: tak.
1: Tylko. Profesor Danuta Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, jest gościem audycji Ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Proszę z nami pozostać. Będziemy szukać tego balansu w naszym życiu. I told her everything, kept no secret.

0: Ze mną w studiu profesor Danuta Witkowska, dyrektorka Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, a rozmawiamy o balansie w życiu. Praca, życie, integracja, czy też praca, życie, balans. Jak to wszystko pogodzić? I to, co mówiła pani profesor w pierwszej części, to nie jest stagnacja. To nie jest taki komfort. Czy to jest komfort? Komfort, ale nie stagnacja, rozumiem.
1: Myślę, że bardziej spokój, można by powiedzieć, ale komfort... Czasem komfortem może być właśnie skupienie się na jakiejś jednej z tych rzeczy i jest nam wygodnie, tak, ale...
0: Bezpiecznie może.
1: Bezpiecznie, ale tak jak pani mówiła, coś się piętrzy i w pewnym momencie może runąć, tak? Więc komfortem bym może tego nie nazwała, ale taką właśnie harmonią, spokojem wewnętrznym, tak?
0: Pani profesor, pani badała pokolenia, podejście różnych pokoleń właśnie do pracy, do życia osobistego. Jakie są między nami różnice? No my tutaj słyszymy o tych pokoleniach, mówi się, że teraz te pokolenia to już tak nie pracują tytanicznie jak te wcześniejsze, że może są nawet leniwe, że one potrafią stawiać te granice, a może właśnie są trochę leniwe i wykorzystują to stawianie granic, może trochę przesadzają. Jak to jest z tymi pokoleniami?
1: No na pewno się różnimy. Trochę przy okazji właśnie tego tematu czytałam o podejściu konkretnych pokoleń. Pokolenie, które jest mi najbliższe, ponieważ ja do niego należę, pokolenie X, to są osoby, które urodziły się w latach 70., 80.
0: To ja też.
1: I my zostaliśmy nauczeni pracować ciężko. Pracować ciężko, szanować pracę, ta praca była priorytetem. I
0: nie
1: myślę,
0: zmieniać tak często pracy.
1: Nie
0: też.
1: Zmieniać, tak. I myślę, że to gdzieś nam zostało we krwi, że my to podejście takie wciąż mamy. Czy ono jest lepsze niż podejście młodych ludzi? Kolejne pokolenie, pokolenie Y zaczęło już zmieniać podejście. I pokolenie Z, czyli kolejne jeszcze też, jeszcze bardziej, oni szanują sobie, nawet badania pokazują, że szukając pracy mniej patrzą na wysokość pensji, jak na dodatkowe rzeczy, pakiety, elastyczność pracy, możliwość właśnie tej integracji, czyli jakiś hybrydowy system pracy, że trochę w domu, trochę na miejscu. Czy to jest lepsze czy gorsze, ciężko powiedzieć. To jest po prostu inne. Różnimy się, różni się teraz rynek pracy od tego, który był, jak myśmy wchodzili w niego.
0: Tak, było wtedy bardzo wysokie bezrobocie. Chociaż teraz też się mówi, że już nie ma, przestaje być ten rynek pracownika, tylko znowu wraca rynek pracodawcy. No też pewnie młodzi ludzie spotykają się z innymi problemami. Bardzo boją się sztucznej inteligencji, więc może wrócić, nie wiem, problem bezrobocia. No też pewnie mają swoje problemy na rynku pracy.
1: Tak, tak. Cenią sobie właśnie elastyczność i cenią sobie możliwość połączenia właśnie obowiązków domowych, wychowywania dzieci z pracą. I to się bardzo często im umożliwia. I myślę, że to jest dobre, że chociażby te jakieś tacierzyńskie, tak, czy właśnie taka możliwość wykonywania pracy w domu. My mieliśmy problem z małymi dziećmi. Co z nimi zrobić, jeżeli dziadkowie pracowali, tak? Bo to człowiek był naprawdę w wielkim stresie. Tutaj jest więcej możliwości. Czy oni są leniwi?
0: Pewnie to zależy od człowieka, ale
1: myślę,
0: z drugiej strony,
1: tak, że
0: no, teoretycznie mają lepsze warunki.
1: Może mają większe wymagania, to tak, niż my kiedyś. Ale z drugiej strony może przez to właśnie chronią się przed tym, żeby nie zaburzyć tego swojego work-life balance. Może już na początku o tym myślą. Może już na początku stawiają pewne granice, pewne warunki, żeby to życie sobie układać, a nie czekać do momentu, kiedy już jesteśmy właśnie bliscy wypalenia, tak?
0: No ale z drugiej strony mamy coraz więcej narcyzów wokół nas. Mamy problem właśnie z tym, że wszyscy stawiają na swoje ego. Pytanie, co ze wspólnotą? Młode pokolenie ma lepsze warunki. Chociaż mówi się też, że mieszkania bardzo drogie, bo rzeczywiście są bardzo drogie. No tak, no tutaj nie, to nie jest rozmowa, nie rozwiążemy teraz wszystkich problemów, ale tak sobie myślę, teoretycznie jest lepiej, a na przykład oni mają mniej dzieci, stawiałam tylko na siebie. Brakuje mi trochę tej wspólnoty.
1: Tak. Myślę, że to jest taki głębszy problem, że to już nie jest problem samego połączenia obowiązków służbowych i domowych, tylko to jest problem w sumie obecnych czasów, tego, że krzyczy się, że mi się wszystko należy, tak? Wszędzie to widzimy, że ja jestem pępkiem świata i to wpływa na tych młodych ludzi rzeczywiście, że gdzieś przenikają tym takim patrzeniem, że chcą być niezależni, Może nie tylko młodzi. Myślę, że to teraz po prostu w tych czasach jest taka pokusa, żeby być sobie żeglarzem sterym i okrętem, ale tak się nie da żyć, nie? I to...
0: I takie życie nie jest. Dobrze o tym wiemy. Ono nie jest jak na zdjęciach, na popularnych portalach społecznościowych. Mhm. To życie ma różne odcienie szarości. Dużo też tam jest czerni albo takiej ciemnej szarości. Nie jest tak kolorowa. A może właśnie jest bardziej kolorowe niż nam się wydaje, może młodzi pokazują, że może być dobrze, można się realizować, spełniać i nie trzeba tylko poświęcać.
1: Mm-hmm. No na pewno tylko poświęcenie też nie jest dobrą drogą, tak, bo może dojść do załamania, ale ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia młodzi, starzy, czy to jest kwestia tego, że w ogóle świat się zmienia i... Mm-hmm. I my wszyscy w tym się zmieniamy i próbujemy się odnaleźć.
0: Też właśnie nie chciałabym odbierać młodym osobom, narzucać im jakichś negatywnych cech, bo często się właśnie mówi, że młody pracownik no, niedoświadczony, duże wymagania, ale młodość to też energia, nowe pomysły, świeże spojrzenia i też musimy doceniać młode osoby właśnie.
1: Myślę, że też możemy się uczyć od nich.
0: Dokładnie.
1: To są te rzeczy, których możemy się uczyć.
0: Dokładnie. Dobrze, to wracając do work-life balance, ale na przykład pracodawcy często proponują nam takie pakiety już teraz, żeby pracownik był zadowolony, żeby wykonywał z jeszcze większym uśmiechem i zaangażowaniem swoje obowiązki, no to proponuje jakieś pakiety zdrowotne, niezdrowotne. Czy to jest dobre? Czy to jest sposób na to, żeby zdobyć dobrego pracownika? Czy to nie jest jakiś taki, nawet powiedziałabym, podstęp, no bo on rzeczywiście będzie potem świetnie pracować, jak sobie wypocznie na tej siłowni. Czy to jest dbanie takie realne o dobrostan pracownika?
1: Badania pokazują, że są takie oczekiwania ludzi, którzy wchodzą w rynek pracy, czy tych, którzy właśnie są i często zmieniają teraz pracę, szukają lepszych warunków dla siebie. Więc myślę, że to jest rozwiązanie, które pracodawcy umożliwi pozyskanie tych pracowników, na których mu zależy.
0: I zatrzymać go też.
1: Zatrzymać go, tak, że ponieważ są takie oczekiwania, to szczególnie ten sektor prywatny, oferując takie rzeczy, może mieć pracowników, na których mu zależy.
0: Też takie korzyści obopólne. Bo
1: myślę,
0: pracownik...
1: że są obopólne korzyści tutaj, tak.
0: Bo pracodawca zyskuje wypoczętego, uśmiechniętego pracownika, który skorzystał z pakietu, który on mu oferuje, no a pracownik mógł sobie z tego pakietu na przykład, nie wiem, na siłowni skorzystać.
1: Nie idzie za karę do pracy, tylko idzie z radością do pracy. Wiadomo, że jest bardziej efektywny w tym momencie, bardziej...
0: Nie tylko pracuje ciężko, ale też ma coś z tej pracy nie tylko finansowego, czyli to jest taki bardzo ważny aspekt, to jest chyba to, co się zmieniło i to, o czym pani profesor mówiła na samym początku, że nie chodzi tylko o pieniądze.
1: Mm-hmm. Tak, to, czego oczekują młodzi ludzie i właśnie mi się wydaje, że to jest dobre, że po prostu próbują się odnaleźć w tym i nie traktować tej pracy jako karę, tylko szukać tych warunków, które im odpowiadają. I w tych warunkach potem na pewno dobrze pracują.
0: I chyba to jest dobre, no bo pozwala zachować ten work-life balance w życiu, że nie tylko praca dom, tylko coś jeszcze.
1: Tak.
0: To się zmienia u pracodawców?
1: Myślę, że w sektorze prywatnym tak. Jeżeli chodzi o pracę taką w jakichś urzędach, no to ciężko tutaj coś takiego wprowadzić, tak? Chociaż też są chociażby jakieś te karty... Nie wiem, czy mogę tu nazwę podać na scenie, które są oferowane pracownikom, żeby korzystali z różnych siłowni, czy basenów, czy takich rzeczy, więc wychodzi się, czy jakieś karty, żeby mieć też możliwość skorzystania z szerszej gamy przychodni, czy właśnie różnych zabiegów medycznych.
0: Ale to zapomnę sobie, że tutaj nie chodzi tylko o taką przyjemność, żeby zrobić pracownikowi przyjemność, żeby miał taką możliwość. Dlaczego taka aktywność jest ważna w naszym życiu? Aktywność fizyczna, aktywność sportowa i dlaczego ważne jest to, żeby też ten pracownik był zadbany medycznie?
1: No, to jest chyba bardzo ważne, żebyśmy mieli możliwość właśnie ten dostęp do medycyny, do tego, czego potrzebujemy, ale no w sport tutaj już nie chciałabym wchodzić, bo była na ten temat wspaniała audycja właśnie tutaj, którą pani przeprowadziła. No jest to, myślę, że częściowo powiązane z tym, o czym też mówimy, że potrzebujemy tego ruchu, żeby dobrze, zdrowo funkcjonować, potrzebujemy też, żeby się odstresować. To są rzeczy, które pokazują pracownikowi, że pracodawca o niego dba, że po prostu zależy mu na jego zdrowym i komfortowym funkcjonowaniu.
0: A ja mi się wydaje, że ciągle jeszcze chyba za mało tej aktywności fizycznej jest w naszym życiu, a to jest bardzo istotne, zwłaszcza w pewnym wieku, po 40, tak. po 50. Nasze ciało naprawdę przechodzi poważne zmiany i trudniej nam wtedy funkcjonować fizycznie, chociaż bardzo jeszcze byśmy chcieli mieć tę sprawność 20-latka. I chyba trochę jeszcze za mało tej aktywności fizycznej jest w naszym życiu, nawet chyba coraz mniej ze względu na to, że każdy ma samochód, każdy się przemieszcza, jedzenie nam mogą przywieźć do domu, więc ten ruch tutaj skutecznie przez nasz tryb życia może być ograniczany.
1: To, co mówiłam, to work-life balance nie nazwałabym komfortem, bo komfort często nam się kojarzy z taką wygodą, ze stagnacją, ale tutaj jednak trzeba trochę wysiłku włożyć, żeby dobrze funkcjonować. I tutaj doskonałym przykładem jest sport. Nie chce nam się wyjść na siłownię, czy na basen, czy na rower.
0: Na spacer.
1: Musimy się czasem zmusić, żeby się ruszyć, ale jak już pójdziemy, odświeżają nam się myśli, zaczynamy czuć się dobrze, no i długoterminowo wiadomo, że jest to dla nas jak najbardziej korzystne, więc trzeba troszeczkę zwalczyć czasem to dążenie do takiego komfortu, właściwie do takiej stagnacji, żeby po prostu funkcjonować prawidłowo.
0: Też tej aktywności, tego ruchu potrzebujemy i to może jest banał, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo to wpływa na nasze zdrowie, na to, jak będziemy się czuć. Profesor Danuta Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim jest naszym gościem. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy na temat work-life balance.

0: ze mną w studiu cały czas profesor Danuta Witkowska, dyrektorka Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy o tym, jak zachować balans w życiu i tym osobistym, i tym zawodowym. Oczywiście tutaj bardzo istotny aspekt aktywność fizyczna, bo to jest nam potrzebne też do zachowania jak najdłużej sprawności, nie tylko tej sprawności fizycznej, ale też mentalnej, bo to wszystko się łączy. Jak wprowadzić ten work-life balance? Co zmienić w naszym życiu? W jaki sposób przeprowadzić przegląd naszego dotychczasowego życia? Jeżeli już mamy do czynienia z 40-50-latkiem, który jest obciążony pracą, czy latką, bo to też może być kobieta, od czego zacząć bilans? Jak wprowadzać balans w życiu?
1: Właśnie powiedziała Pani o bardzo istotnej rzeczy, o tym przeglądzie naszego życia. Ja myślę, że ten przegląd naszego życia trzeba robić systematycznie. To nie może być coś po 50 latach, gdzie my w ostateczności.
0: Lepiej późno niż wcale.
1: Powinniśmy to robić na bieżąco. Pozwolę sobie tutaj na taką wzmiankę osobistą. Ja kilka lat temu przyjrzałam się temu tematowi, bo byłam sama na takim szkoleniu i na temat właśnie work-life balance w życiu naukowca i też mnie poproszono, żebym jakby powiedziała wykład, jak to wygląda u mnie. I wtedy zorientowałam się, że no wygląda to nie najlepiej. Pomimo iż wydawało mi się, że na bieżąco robię

0: work-life integration czy work-life balance. Natomiast wydaje mi się, że są trzy takie bardzo ważne rzeczy, które powinniśmy mieć cały czas gdzieś na uwadze. Pierwsza to co właśnie pani powiedziała, żeby dokonywać tego przeglądu i to może robić każdy, czy osoba wierząca, czy nie, zatrzymywać się, spojrzeć na swoje życie, dokonać takiej ewaluacji, czy ja idę w dobrym kierunku, czy to miejsce, w którym jestem, sprawia, że jestem szczęśliwa, czy nie gubię czegoś po drodze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której też wspominałyśmy, to jest umiejętność powiedzenia nie i stawiania granic. Czy to w życiu prywatnym, czy w zawodowym. W zawodowym wydaje się to być trudne, ale mi osobiście wydaje się, że jeszcze bardziej trudne jest w życiu prywatnym. I tu nie chodzi o, nie będę zajmować się dziećmi, nie mówię o takich rzeczach. Ale współczesny świat oferuje nam bardzo dużo różnych możliwości i wydaje nam się, że coś tracimy, jak gdzieś nas nie ma, jak czegoś nie robimy. I myślę, że zdecydowana większość ludzi ma problemy z tym, że za dużo na siebie biorą. Zarówno służbowo, ale też różnych zainteresowań, różnych rzeczy, o których my musimy wiedzieć, gdzie musimy być. I to sprawia, że generalnie żyjemy w takim zabieganiu i w takim chaosie. Mhm. I trzecia rzecz, myślę też bardzo ważna, to jest umiejętność przyjmowania pomocy. Żyjemy też w takich czasach, gdzie ludzie boją się, już nie mówię nawet prosić o pomoc, ale przyjmować, bo to jest okazanie słabości, bo to jest może, bo ja powinnam sobie sama radzić, bo powinnam być niezależna, ale w ten sposób się nie da. Musimy umieć przyjmować pomoc i też możemy tą pomoc dawać. Każdy z nas jest lepszy w jednych rzeczach, a gorszy w drugich. Z jednymi sobie radzi, z drugimi sobie nie radzi. I te trzy umiejętności, te trzy sprawy jakby, myślę, są bardzo ważne, żeby to nasze życie właśnie było takie, nie powiem poukładane, to nie o to chodzi, ale żeby to nasze życie szło we właściwym kierunku i żebyśmy byli szczęśliwi i spełnieni i rozwijali się w każdym obszarze, a nie po prostu wegetowali i chcieli ten dzień przeżyć po prostu, żeby tylko on minął i żeby się położyć.
1: A propos drugiego punktu, to teraz na przykład, tak mi się przypomniało, są przecież wprowadzane eksperymentalnie na razie takie grafiki czterodniowe pracy, że 4 dni pracujemy i podobno efekty są bardzo takie obiecujące, bo ten pracownik jest bardziej efektywny i może rzeczywiście łatwiej ten work-life balance tutaj wprowadzić, ale z drugiej strony myślę, że są jeszcze obszary, gdzie my naprawdę musimy dużo pracować, bo nie mamy za bardzo wyjścia. Oczywiście mamy wyjście podziękować i poszukać innego pracodawcy, ale brakuje może specjalistów, albo jesteśmy w takiej sytuacji, w takim miejscu, gdzie trudniej zmienić te prace. A propos trzeciego punktu, to sobie, jak pani profesor mówi, że my nie potrafimy prosić o pomoc, tak też żyjemy chyba w takiej izolacji od siebie coraz bardziej. Mhm. Nie ma już takich spotkań, jak kiedyś były w latach 80. Pamiętam, sąsiedzi się spotykali regularnie. Trochę żyjemy obok siebie i ta praca zdalna też to sprawiła. Ma swoje plusy, ale chyba odizolowała nas trochę od siebie.
0: To prawda, jesteśmy bardziej odizolowani niż kiedyś, ale jednak wciąż mamy relacje. Ja obserwuję nawet wśród swoich przyjaciół, jestem osobą bardzo społeczną, mam bardzo dużo znajomych, a mimo wszystko obserwuję, że ciężko jest ludziom przyjmować pomoc, kiedy oferuję, że na przykład zrobię zakupy, bo koleżanka ma niepełnosprawnego męża, jest jej ciężko, ona nie potrafi, nie, ona nie potrzebuje, a widzę, że się męczy, nie potrafi tego zrozumieć, dlaczego ludzie, nie wiem, czy to jest takie, że się nie chce komuś zawracać głowy, czy to jest może jakieś, że to jest poniżej czyjejś godności, że poprosi o pomoc. Ja się zresztą też tego uczę. Uczę się przyjmowania pomocy, bo z udzielaniem nigdy nie miałam problemu, ale z przyjmowaniem tak.
1: Może ale boją się reguły wzajemności, że będą musieli potem coś dać w zamian?
0: No może tak, ale jeżeli to jest ktoś zaprzyjaźniony, jeżeli wiemy, że na tej osobie możemy polegać, nie znam tego mechanizmu, nie wiem, co za tym stoi, ale po prostu to obserwuję dookoła, że ludzie po prostu nie chcą, nawet nie, że prosić, przyjmować tej pomocy, kiedy oni jej naprawdę potrzebują.
1: Z jednej strony potrafimy pomagać, są fantastyczne akcje społeczne, gdzie my się angażujemy tutaj narodowo i potrafimy robić wielkie rzeczy, a z drugiej strony w codzienności jest z tym problem.
0: Jest z tym problem,
1: profesor.
0: A mamy przecież na pewno, każdy z nas ma wokół siebie dobrych ludzi. Ludzie są różni, ale na pewno są jakieś dobre osoby, czy w rodzinie, czy sąsiedzi, czy przyjaciele, z których pomocą moglibyśmy skorzystać i byłoby nam wtedy dużo lepiej.
1: Pani profesor, Jakie tutaj recepty pani by wypisała w cudzysłowie mieszkankom, mieszkańcom naszego regionu, którzy teraz słuchają naszej

0: audycji. Co się kryje pod tym work-life balance? Jak to wszystko zrównoważyć? Dzielimy na godzinę, że 8 godzin pracy, tyle na aktywność, tyle na życie prywatne. Jak do tego podejść? Jak już zrobimy sobie ten bilans, to do czego dążyć?
1: Wie pani, co ciężko mi powiedzieć o jakiejś... Nie śmiałabym wystawiać jakiś recept, bo ja sama w tym temacie kuleję i sama się go jakby uczę, żeby właśnie dążyć do tego work-life balance, więc to oprócz tego tych trzech takich rzeczy, które mi się wydają niezwykle istotne, co mogłabym dodać do tego?
0: Czego pani na przykład szuka? Takiego spełnienia w pracy, spełnienia w domu, większego spokoju, do tego większej dbałości o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne?
1: Myślę, że na chwilę obecną to tak, to jakby większej dbałości zdecydowanie potrzebuję o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, bo jestem osobą z kolei taką, która się poświęca wszystkim dookoła, spala, a zaniedbałam bardzo swoje zdrowie, więc też pewne kroki poczyniłam, które też zatrzymałam się i stwierdziłam, że muszę coś zmienić, bo widzę, że pewne rzeczy wysiadają i postanowiłam zrezygnować z czegoś, co najwięcej stresu wywoływało, najwięcej jakby, najbardziej mnie spalało, że tak powiem. To w moim przypadku była po prostu rezygnacja z czegoś, żeby zrobić trochę miejsca na właśnie dbanie o zdrowie, na spędzanie większej ilości czasu z rodziną czy z przyjaciółmi, ale ciężko jest powiedzieć chyba o jakiejś uniwersalnej recepcie, tak jak mówiłyśmy na początku, każdy z nas jest w innej sytuacji, tak, i to bardzo dużo zależy od tego, czy pracujemy w pracy o normowanym czasie pracy, czy godzinach, tak, czy nienormowanym, czy mamy rodzinę, czy nie mamy rodziny. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy po prostu w tym wszystkim, tak jak mówiłyśmy, potrafili się zatrzymać, zastanowić, żeby nie było tej pogoni, tego ciągłego stresu. Wiadomo, trochę stresu czasem jest motywujące.
0: Tak, stres jest nam potrzebny.
1: Ale jeżeli żyjemy w tym stresie każdego dnia, jeżeli nie potrafimy się zrelaksować, jesteśmy ciągle spięci, no to trzeba się zastanowić, co ja osobiście w moim życiu mogę zmienić, tak? Czy ja muszę zrezygnować, czy może gdzieś pójść troszkę w innym kierunku, czy poprosić o pomoc? Jakiegoś rozwiązania trzeba poszukać, ale to chyba każdy z nas musi indywidualnie dobrać do swojego życia.
0: I na pewno taka zmiana może wywołać burzę w naszym życiu. To może być potężny stres, zanim dojdziemy do tego balansu, ale z drugiej strony tkwienie w czymś, co nas też wypala, też nie pomaga.
1: Pomalutku nas niszczy, tak?
0: Niszczy, tak, bo właśnie, a jest jakiś taki wiek, w którym się pojawia to wypalenie, albo lata, nie wiem, na przykład wypalenie zawodowe, czy to 10 lat, nie, to chyba zależy od tego stresu.
1: Raczej nie, myślę,
0: od tego,
1: że to
0: naszego zaangażowania.
1: Zależy od naszej sytuacji. Od tego, jak bardzo się daliśmy ponieść temu nurtowi, tak, że jesteśmy, jak długo w tym tkwimy.
0: Teraz mamy czas urlopowy, więc mam nadzieję, że Państwo znajdą chwilę na ten urlop i że nie będą Państwo na urlopie myśleć o tych problemach w pracy, że będą mogli Państwo dokonać takiego bilansu, żeby coś się zmienić, żeby potem było lepiej i żeby dojść do tej równowagi, do tego balansu, bo to jest nam po prostu potrzebne.
1: Tak. Życzę też każdemu, nie tylko danego urlopu, ale by ten czas po urlopie był taki pełen pokoju i radości.
0: O właśnie, i więcej spokoju. Profesor Danuta Witkowska, dyrektorka Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia, do następnego razu. Dziękuję, a ja Państwu dziękuję na tę chwilę. Słyszymy się po godzinie 14. Proszę pozostać. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami również po 14 w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Do usłyszenia.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a już za chwilę będziemy rozmawiać o zapaleniu wyrostka robaczkowego. Proszę z nami pozostać.
1: Radio Opole. W eterze i w sieci.
0: Ze mną w studiu zapowiadany gość, lekarz Radosław Bilat. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Z oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i małoinwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i też, jak zapowiadałam, z naszym gościem będziemy rozmawiać na temat wyrostka robaczkowego. Wydawałoby się taki niepozorny temat. Wiele osób już jest po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego, bo doszło do stanu zapalnego, potrzebna była interwencja chirurgiczna. Tutaj też trochę się zmieniło, jeśli chodzi o postrzeganie wyrostka robaczkowego i za chwileczkę o to naszego specjalistę będę pytać. Panie doktorze, przez dziesięciolecia uważano, że wyrostek robaczkowy w zasadzie do niczego jest nam potrzebny w życiu.
2: Tak, operacje wyrostka robaczkowego szły od XVIII wieku, zaczęły się odbywać z powodzeniem. Wyrostek był traktowany jako taki narząd szczątkowy, czyli taka pozostałość po ewolucji. Natomiast dziś już wiemy, że pełni też funkcję odpornościową. Ma dużo tkanki limfatycznej i właśnie pełni funkcję taką odpornościową w zakresie przewodu pokarmowego i jelit. Natomiast też mówi się o tym, że jest to rezerwuar bakterii fizjologicznych i mikrobioty jelitowej, która może się odtworzyć właśnie z wyrostka robaczkowego po infekcjach przewodu pokarmowego oraz po długotrwałej antybiotykoterapii.
0: Czyli jest nam on potrzebny.
2: Jest potrzebny, aczkolwiek da się bez niego żyć i nie zauważa się żadnych objawów po usunięciu wyrostka robaczkowego, ponieważ inne części przewodu pokarmowego przejmują tę funkcję.
0: Jak wygląda taki wyrostek robaczkowy? Co to jest?
2: Wyrostek robaczkowy jest to część jelita grubego. Jest to cienka struktura, która jest zlokalizowana przy kątnicy. To jest miejsce w prawym dole biodrowym, w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej. No jest to cienka struktura, która może się układać jakby w różny sposób, bo podstawa zazwyczaj jest zlokalizowana w tym samym miejscu, czyli przy kątnicy. Natomiast końcówka tego wyrostka robaczkowego może leżeć albo za tą kątnicą, albo w dół do miednicy schodzić, albo układać się do góry. Często też u kobiet ciężarnych jest zupełnie zmieniona lokalizacja tego wyrostka robaczkowego poprzez zwiększenie objętości macicy, jakby te narządy jamy brzusznej przesuwają się i w zaawansowanej ciąży może nawet być przy pęcherzyku żółciowym, czyli w prawym górnym kwadrancie jamy brzusznej zlokalizowany.
0: A robaczkowy, bo trochę przypomina robaka, dlaczego on ma taką nazwę?
2: No, wynika to z łaciny raczej, natomiast to nie jest związane z kształtem robaka.
0: Już pan doktor tutaj wspomniał, jaką rolę pełni wyrostek w naszym organizmie, bo okazuje się, że ma on swoje funkcje, czyli generalnie on jest takim magazynem dobrych bakterii, tak, w naszym organizmie?
2: Tak, jest takim rezerwuarem.
0: Ale kiedy jest usuwany, organizm sobie radzi bez tego magazynu.
2: Radzi sobie, ze względu na to, że cały przewód pokarmowy jest wyścielony mikrobiotą, która też jakby odtwarza się z innych części jelita.
0: A może to jest tak, że jeszcze naukowcy w przyszłości do czegoś dojdą i odkryją jakąś funkcję wyrostka robaczkowego, skoro po dziesięcioleciach zmieniono pogląd na temat wyrostka?
2: No, 3 wieki już operowania wyrostka wykazały, że życie po usunięciu wyrostka nie zmienia się i nie ma żadnych zauważalnych objawów, więc jest to dyskusja stricte akademicka, bo na objawy kliniczne to nie wpłynie.
0: Panie doktorze, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy coś z tym wyrostkiem zaczyna się dziać?
2: No, może objawiać się bardzo różnie. Objawy mogą być nietypowe, aczkolwiek do takich najczęściej zauważalnych i charakterystycznych. To jest ból, który zaczyna się wśród brzuszu w okolicy pępka. Później ten ból lokalizuje się właśnie w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej i wynika to z unerwienia całej jamy brzusznej, bo najpierw ból trzewny to jest taki ból, którego organizm nie jest w stanie dobrze zlokalizować i ten wyrost ciastek właśnie jest takim bólem trzewnym, dlatego jest wśród brzuszu, natomiast jak już to zapalenie wyrostka zaczyna się rozwijać i dochodzi do podrażnienia ściany jamy brzusznej, czyli zapalenia otrzewnej, takiego lokalnego, no to wtedy już to jest ból somatyczny, który jest dobrze lokalizowany przez mózg i wtedy już wiemy, że boli nas dokładnie w tym miejscu i to jest taka charakterystyczna rzecz. Natomiast ostremu zapaleniu mogą też towarzyszyć wymioty, biegunka, czasem występuje gorączka, osłabienie, złe samopoczucie.
0: I to jest bardzo mocny ból, zdaje się. Taki narastający, ostry ból?
2: Początkowo to jest taki tępy ból, a dopiero później, kiedy on się lokalizuje w prawym dole biodrowym, to on zaczyna być takim już ostrym bólem nie do zniesienia, zauważalnym przy kaszlnięciu, przy zmianach pozycji ciała, wszelkie jakby próby dotknięcia tego fragmentu jamy brzusznej wywołują już silne dolegliwości bólowe. Ten ból też narasta w czasie, on nie ustępuje.
0: Czy wiadomo w ogóle, dlaczego dochodzi do tego stanu zapalnego?
2: To znaczy najczęściej przyczyną jest właśnie zamknięcie ujścia tego światła wyrostka robaczkowego do jelita grubego, czyli do kątnicy. I albo przez obrzęk tkanki limfatycznej, która jest w tamtym rejonie, czyli przez jakiś lokalny stan zapalny, albo przez zamknięcie tego światła, przez jakiś kamień kałowy, koprolit, apendektolit. To są właśnie takie nazwy takich drobnych jakby kamyczków zbudowanych z kału, które przemieszczają się właśnie w jelicie grubym, no i mogą zamknąć światło. No wtedy dochodzi do narastania i do rozwoju bakterii w tym wyrostku robaczkowym. Dochodzi do obrzęku, później z tego obrzęku może się zrobić nawet martwica ściany tego wyrostka robaczkowego. No i z czasem, jeżeli on nie jest leczony w porę, może dojść też do perforacji rozlanego zapalenia oczu. Natomiast to też nie jest tak, że u każdego niezoperowany wyrostek robaczkowy doprowadzi do zgonu, bo organizm też ma jakby swoje funkcje obronne i czasami oklei się na tyle siecią w jamie brzusznej, że stworzy się z tego tak zwany plastron, no i organizm sam jest w stanie ten stan zapalny zaleczyć.
0: Czyli nie zawsze potrzebna jest interwencja chirurgiczna?
2: To znaczy nie jest zawsze potrzebna, bo najnowsze badania wskazują, że można też próbować leczyć antybiotykoterapią. Natomiast nie jest to postępowanie jeszcze z wyboru, aczkolwiek są pacjenci, taka wyselekcjonowana grupa pacjentów, których można by było włączyć do takiego leczenia. Natomiast chciałbym tutaj skończyć temat tego plastronu. To nie jest wtedy leczenie z wyboru. To jest leczenie, do którego dochodzi w momencie, w którym na przykład pacjent się nie zgłosi zawczas do diagnostyki, ten wyrostek nie zostanie w pierwszych dobach rozpoznany i zoperowany. No jeżeli dojdzie do jakichś powikłań, typu na przykład perforacja lokalna tego wyrostka robaczkowego i organizm sam to na tyle oklei, no to jeżeli takiego pacjenta mamy w szpitalu po dwóch, po trzech tygodniach, no to wtedy naciek zapalny, który jest w jamie brzusznej, jest tak duży, że operacja byłaby dużym ryzykiem albo zakres operacji byłby większy niż tylko wykonanie samej apendektomii, czyli usunięcia wyrostka robaczkowego. No i wtedy często włącza się antybiotykoterapię na dłuższy okres i nie wykonuje się tej operacji, tak? Chyba że w trakcie leczenia stan pacjenta się pogorszy i będzie tego wymagał. Natomiast badania, które były prowadzone w Finlandii i Stanach Zjednoczonych, bo są takie dwa największe badania, KODA i APACE. No i to APACE jest takim ciekawym badaniem, to jest właśnie badanie fińskie i tam jest obserwacja 10-letnia leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego antybiotykoterapią. No i wyszło, że pacjenci, którzy byli w ten sposób leczeni, około 40% z nich wymagało już po zaleczeniu tego ostrego zapalenia w ciągu tych 10 lat i tak usunięcia tego wyrostka robaczkowego, bo dochodziło do nawrotu. Jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, no to praktycznie nie jest możliwy nawrót ostrego zapalenia wyrostka, ponieważ ten wyrostek jest usunięty. No ale te badania wykazały, że takie leczenie również może być skuteczne, no bo pozostała grupa 60% ludzi, którzy byli włączeni do tej grupy leczonych antybiotykoterapią, została wyleczona, tak, i nie nastąpił nawrót.
0: Gościem audycji jest dr Radosław Bilac z Oddziału Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Małoinwazyjnej w USK w Opolu. Rozmawiamy o wyrostku robaczkowym. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu dr Radosław Bilat z oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej, małoinwazyjnej w USK w Opolu. Rozmawiamy o wyrostku robaczkowym, który jest i pełni rolę takiego schronienia dla dobrych bakterii, tak jak pan doktor tłumaczył, pożytecznych bakterii jelitowych. Dochodzi do stanu zapalnego, tutaj też bakterie, już te złe, odgrywają główną rolę. Dlaczego my nie możemy ignorować stanu zapalnego? Oczywiście ten ból nam nie pozwoli, ale właśnie tu już pan doktor w pierwszej części o tym mówił, ale dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy jednak poszli jak najszybciej na ten SOR? Jak niebezpieczne może być zapalenie wyrostka robaczkowego?
1: No, zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga leczenia przede wszystkim. Jeżeli chodzi o czas, no to w pierwszych dobach od początku objawów to leczenie jest łatwiejsze, jest bezpieczniejsze dla chorego i nie dochodzi najczęściej jeszcze do powikłanego zapalenia tego wyrostka robaczkowego.
0: Bo nie ma tylu tych złych bakterii, tak? Mówiąc tak w najprostszy sposób?
1: Nie. Chodzi po prostu o konsekwencje zdarzeń w czasie, w których wyrostek z początkowych dobach ostrego zapalenia jest obrzęknięty i przekrwiony i to zapalenie jakby ogranicza się wyłącznie do tego narządu. Natomiast jeżeli minie jakiś okres czasu, to u różnych chorych jakby ten okres czasu jest też różny. To nie ma takiej jednej jednostki, gdzie dochodzi do perforacji na przykład po dobie albo po dwóch. To zależy, jest duża zmienność osobnicza. I jeżeli przeczekamy ten okres, no to może dojść do powikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego, czyli z perforacją, z ropniem albo zgorzelinowe zapalenie wyrostka robaczkowego. No wtedy jest większe ryzyko operacji, operacja jest trudniejsza i okres rekonwalescencji często się wydłuża.
0: Stąd takie ponaglanie. I pacjent rozpozna ból. Po pierwsze, jest on na początku tępy, to co pan doktor mówił w pierwszej części, ale później ten ból jest zlokalizowany w prawym dolnym rogu, tak?
1: W prawym dolnym kwadrancie, w prawym dole biodrowym. Tak,
0: i to jest lokalizuje. Takie charakterystyczne. Zdarza się, że ktoś ma jakoś odwrotnie ten ból zlokalizowany, ten wyrostek? Coś tutaj może być, jakaś taka anomalia?
1: Oczywiście może być. Są bardzo rzadkie przypadki jakby innego ustawienia trzewi, które są wrodzone. Czyli może być zupełne odwrócenie trzewi, łącznie z łukiem aorty, łącznie z pozycjonowaniem serca w klatce piersiowej i może być lustrzane odbicie wszystkich trzewi. Ja przyznam szczerze, że w swojej karierze jeszcze tego nie widziałem, natomiast literatura podaje, że zdarzają się takie przypadki.
0: A jak często w ogóle na oddziale chirurgii pojawiają się pacjenci z wyrostkiem robaczkowym? Jakie macie statystyki?
1: Znaczy, statystyka w populacji jest taka, że w ciągu życia człowiek ma 7-8% szans na to, żeby rozwinąć ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, czyli dość dużo. U nas, jak to w zeszłym roku analizowaliśmy, to operujemy około 100-120 przypadków rocznie, gdzie zdarza się, że przez kilka dni nie mamy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, a są dyżury, w których zdarzają się na przykład 2 lub 3. I co do lokalizacji wyrostka robaczkowego, to jeszcze podam przykład akurat świeży, bo z wczorajszego dyżuru, gdzie wyrostek robaczkowy lokalizował się w przepuklinie pachwinowej i tam doszło do ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. I operując uwięźniętą przepuklinę pachwinową, no, wykonaliśmy apendektomię i to się też nazywa przepukliną amiąta.
0: Czy to jest skomplikowany zabieg, usunięcie wyrostka? Pewnie to zależy dla chirurga.
1: To jest podstawowy zabieg dla chirurga i wykonywany jako jedna z najczęstszych procedur, aczkolwiek on może być trudny, bo...
0: Tak jak ten przykład tutaj przytoczony przez pana doktora.
1: Tak. I tym bardziej właśnie oddalenie tego procesu operacji w czasie od początku objawów też może utrudniać. No i tak jak niepowikłane zapalenie wyrostka robaczkowego raczej jest prostą operacją, to powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego może być już wyzwaniem dla chirurgów.
0: I może być zagrożeniem nawet życia pacjenta?
1: Może być, natomiast śmiertelność jest bardzo niska w XXI wieku ostrych zapaleń wyrostka robaczkowego.
0: A A jak na przestrzeni lat zmieniła się technika operacyjna, jeśli chodzi o wyrostki robaczkowe? No, nawet u was w nazwie oddziału jest mało inwazyjność ujęta. Rozumiem, że wszystko jest minimalizowane, czyli te cięcia tutaj w przypadku wyrostka też się zmniejszyły. Całe szczęście dla pacjenta.
1: Także klasyczną formą operacji wyrostka robaczkowego to jest cięcie w punkcie McBurneya, czyli to jest taki punkt zlokalizowany w 1/3 odległości pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym a